0: jakiś zwichrowany psychopata, bo jak analizuje zbrodnie, a potem przenosi je na płótno, to moglibyśmy powiedzieć, a no to jest jakaś książka po prostu taka obyczajowa o artyście malarzu, który jednocześnie studiował kryminalistykę i stwierdził, czym tu się wyróżnić w świecie sztuki, a będę te zbrodnie, to wszystko, te inspiracje przenosił na płótno, odnosi wielki sukces, jest wystawiany w największych galeriach na całym świecie. Mogłaby to być taka książka, ale mogłaby,
1: ale nie jest, tak. Nie, zdecydowanie. Wydaje mi się, że takich rzeczy już trochę było. Na takiej zasadzie, wiesz, no mamy sobie super artystę, wszyscy go uwielbiają, a tu boom, okazuje się, że jest masowym mordercą, tak? No, no pierwsze, nawet może to nie był artysta, dobra, pierwsze co mi przychodzi do głowy, no to postać Patricka Batemana z American Psycho, tak? Mamy odnoszącego sukcesy finansistę, który jest psycholem. To, że też bez spoilerów, też inaczej to wszystko wygląda potem, no to jest inna kwestia, tak? No u mnie akurat w ostatnim obrazie faktycznie sztuka ma duże znaczenie, ale to jest taka sztuka, którą ja rozumiem przez trochę mój pryzmat, bo sam trochę malowałem. Jestem niespełnionym malarzem, można by tak powiedzieć. Znaczy z prostego powodu, no po prostu nie miałem kiedy tak jakby dalej gdzieś tam kontynuować, ale zawsze, ale mam gdzieś w domu parę swoich obrazów, które zresztą namalowałem. I chciałem, żeby mój bohater, jeden z bohaterów ostatniego obrazu, był trochę kimś takim, tak? Na zasadzie człowiekiem, który już swoje w życiu odbębnił, bo jest już na emeryturze, ale jest też bardzo utalentowanym plastykiem. No, tutaj też już musiałem bardzo spoilerować, co on tam musi zrobić i tak dalej, ale kwestia jest taka, że rzeczywiście te jego obrazy nie są takie do końca rzeczywiste.
0: Aha, czy nie jest
1: Szukam
0: to,
1: słowa
0: nie
1: tak... Jest, aha. No pierwsze, jakie skojarzenie przychodzi, to Ręka Mistrza z Stephena Kinga. Też bez spoilerów, ale to nie to, co myślicie, jeżeli pomyślicie o tym tytule, ale chciałem, żeby książka miała taki klimat trochę. Takiego spokoju, takiego powolnego dochodzenia do niektórych rzeczy. Dokładnie jak to jest u Kinga, bo zawsze jak czytam Kinga, to mam wrażenie, że przez 3/4 książki tam nie dzieje się nic. Tak, ludzie sobie chodzą, rozmawiają, niby gdzieś tam w tle coś tam się wydarzyło, ale i tak jak to czytam, to nigdy nie mam poczucia, że to coś jest bez sensu. Na zasadzie, że nie ma powodu, dlaczego te sceny się pojawiły, tak? I ja mam taką samą chęć pisania. Na zasadzie budowania całej tej otoczki, tego jak wyglądają, jak zachowują się ludzie, dlaczego są tu, a nie gdzie indziej. No, tylko oczywiście robię trochę inaczej, bo też piszę w innym gatunku, tak? Więc thriller i kryminał muszą mieć swoje jakieś tam, się tak wyrażę, punkty bazowe, jakieś rzeczy, żeby czytelnik rzeczywiście do tego końca tam dotrwał.
0: I myślę, że czytelnik przede wszystkim, ja uważam i też, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby zbudować tą atmosferę. To kiedyś było też bardzo częste w takich katastroficznych filmach czy książkach, żeby najpierw poznajemy bohaterów, oni później wsiadają na jakiś statek albo jakiegoś samolotu i wtedy dopiero nagle bum.
1: Tak, my wiemy, umierają wtedy. Tak.
0: My wiemy i liczymy na to, ciekawe kto przeżyje, nie? I czy w ogóle ktoś przeżyje. Ale myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne dlatego, że kiedy mamy ten wstęp, w którym poznajemy ich jako ludzi po prostu, my ich zaczynamy lubić albo nie lubić, empatyzować, troszeczkę się z nimi zżywamy, bo coś o nich wiemy. I jak później dochodzi do tej katastrofy, zaczynamy im kibicować, czyli bardziej się angażujemy w powieść. Bo absolutnie, gdyby to były zupełnie animowe, od razu by się zaczęła książka, że oto tym samolotem leciało 100 osób, albo tutaj podczas wernisażu tego oto bohatera dochodzi do zbrodni, prawda, w garderobie kogoś znaleźli, przychodzi detektyw, no i szuka, kto mógł zabić, no to mamy klasykę dosyć przewidywalną. A jak wiemy coś o nim, wiemy, czym się zajmował, jakie ma życie, czy ma rodzinę, czy nie, jakie nosi traumy, bo te traumy i grzebanie w psychice też tutaj są, to później mało też tego, później też lepiej jest zrozumieć, nawet jeżeli to są obrazy abstrakcyjne, prawda, ale dlaczego używa tyle czerwieni i czerni, dlaczego tu jest jakiś mrok, a może są jakieś symbole, jakieś elementy, które on umieszcza, a pewnie są, które są jakimś kluczem, że on jednak coś komunikuje, bo bardzo często tacy psychopaci, mordercy i seryjniacy mają taką potrzebę, żeby nie wprost, kawa na ławę, ale jednak komunikować i liczą na to, ciekawe, czy ktoś to rozgryzie. Mój kod, mój szyfr, to co chcę powiedzieć, nie? No, to są niezwykłe zagadki.
1: Tak, tylko ja zawsze też miałem z tym problem taki, jeżeli chodzi o popkulturę. Znaczy lubię filmy i książki, gdzie wszystko jest nader skomplikowane, ale aż tak po prostu do przesady. czego no dobrym przykładem był Dan Brown z tymi wszystkimi swoimi kodami i tak dalej, Indiana Jones i to jest super. Tylko ja tak nie potrafię. Znaczy w zasadzie uważam, że to jest zawsze mocno przesadzone, dlatego też nie jestem fanem kryminałów i thrillerów, gdzie ta cała zbrodnia jest nie tyle jakimś tam teatrzykiem śmierci, że jakbym się powiedzieć, ale jest po prostu tak skomplikowane relacje, które są już na sam start nierzeczywiste, tak? Ja muszę mieć w swoich książkach, choć tak w jakichś powiedzmy 80% pewność, że takie coś mogłoby się wydarzyć. Znaczy w takiej zasadzie, że te wszystkie zależności są prawdziwe, a nie, że stryjeczny wujek cioci Basi był zły, bo ktoś mu zabrał kozę w 1912 i dlatego jego pra wnuczek zamordował kogoś tam na parkingu w środku nocy. No teraz wymyślam, ale, tak, ale to, myślę, że są takie książki.
0: O, jest tak? Ich nawet sporo, zwłaszcza, że pewien taki trend się też od jakiegoś czasu ciągnie, takie historie, gdzie część dzieje się na przykład w XIX wieku albo w jakimś XV wieku, nagle współcześnie, później się okazuje, że to jakiś list, który był znaleziony.
1: Tak, są połączone te historie. To jest bardzo wdzięczne do pisania. Ja sam oczywiście też wykorzystuję retrospekcję w jakimś tam stopniu, żeby to ze sobą łączyć, ale też staram się, żeby to było prawdopodobne, tak? Bo sam pamiętam, jak miałem etap fascynacji Kamilą Läckberg. Jeździłem do pracy pociągiem i zawsze miałem to pół godziny w jedną stronę, czy tam 40 minut, no to dziennie dawało to ponad godzinę możliwości czytania. No i ciągnąłem te wszystkie książki i ciągnąłem je niestety po kolei, więc już przy drugiej widziałem bardzo podobny schemat tworzenia. Przy trzeciej już praktycznie rozgryzłem wszystko, znaczy jak będzie wyglądało, no i czwarta, piąta, wszystkie wyglądały dokładnie tak samo. Znaczy zbrodnia się zmieniała, ludzie teoretycznie robili coś innego, ale zawsze to było dokładnie pisane na jedno kopyto. Znaczy ja ją doskonale rozumiem jako autor, zaczęło się sprzedawać. Super.
0: Tak, bo sukces był ogromny u nas też.
1: Ale potem przychodzi na przykład taki Larsen i co by człowiek nie robił, nie doskoczy do poziomu pierwszego milenium, pierwszej książki z cyklu. I strasznie mi przykro, znaczy wiem, że jemu to już nic nie zmieni, ale że zmarł zanim zobaczył ten sukces, tak? Niestety. I to jest naprawdę przykre, bo Myślę, że się go na pewno nie spodziewało, te książki tam były wydane po prostu, tylko no, trochę się spóźnił, znaczy trochę miał pecha i w ogóle. Ale to jest taki rodzaj literatury, która niby dalej jest gatunkowa, no bo mamy tam thriller wymieszany z kryminałem i też mamy retrospekcję, przeszłość, która nawiązuje gdzieś tam do teraźniejszości i tak dalej, ale on potrafi stworzyć bohaterów, całą dwójkę, nie tylko Lisbeth oczywiście, którym się chciało kibicować, których mogło się nie lubić. I to jest cudowne, no bo trudno lubić niektóre osoby z tamtej książki, bo i są egoistami, i jakoś tak mało empatyczni, a mimo wszystko chcemy podążać za ich losem. I to jest cudowne, że są autorzy, którzy rzeczywiście pokazują bohaterów, jakby byli prawdziwymi ludźmi i dlatego my im kibicujemy. I to jest sztuka, którą trudno gdzieś tam osiągnąć. Znaczy, mam nadzieję, że mi się udało, ale to nie ja decyduję, tak? To decydują czytelnicy.
0: Zdecydujecie państwo, zdecydowanie. Dodam tylko, że poza tym oczywiście bohaterem, który w dzień analizuje zbrodnie, a nocą przenosi je na płótno, mamy jeszcze Agnieszkę Jaworską. Tutaj też informacja tylko z okładki, nie psująca absolutnie lektury, która budowała swoje stabilne życie, pracę, związek, poukładaną codzienność. Na ten porządek posypał się w dniu pogrzebu matki. Kobiety, która zamiast wspomnień zostawiła po sobie pustkę, stary klucz i adres zapisany na skrawku papieru. Więc jest tutaj też taki element, bo gdzieś jakaś zagadka znowu się kolejna pojawi, czyli oboje tych bohaterów ma już coś skomplikowanego, bo czasami jest tak, że skupia się wszystko na tej jednej postaci i w nim głównie grzebiemy, a ja przyznaję, że lubię, kiedy właśnie te wszystkie inne też postacie, które się pojawiają, też coś o nich jakby wiem. Łatwiej zrozumieć też jest motywację, bo później, kiedy dochodzi do konfrontacji, albo ona na przykład odkrywa dlaczego, bo czasami nie wiadomo skąd nagle ktoś wpadł na coś, prawda? Tak z czapy troszeczkę, jakby miał czarodziejską różdżkę.
1: Zdarza się niestety.
0: Aha, tak. Zdarza się, a ja wolę i tak rozumiem u ciebie, to dla ciebie też to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to było ciągiem logicznym. Czyli nie jest sztuką nadmiernie komplikować, że czytelnik później się już gubi w tych wszystkich wątkach, odniesieniach, ale żeby miał jasny sygnał. Tak, to jest prawdopodobne, bo zobaczcie, dzięki temu ona trafia tu, trafia i spotyka tego, albo widzi to, i jej to przypomina coś i łapie skojarzenie, nie? I lubimy, ja bardzo lubię ciągi takie logiczne, że...
1: Nie no, ciąg logiczny w przypadku kryminałów musi być, znaczy zaskakujące, nie musi być, tak, bo sam czytałem książki, gdzie go nie było. Nie będę mówił teraz autorów, ale miałem taki przykład, że rzeczywiście wydawało się, że idziemy razem z bohaterem, wszystko jest ciągiem logicznym, a na końcu skoro odwracano 180 stopni, a wychodził sobie inny policjant i mówi, nie, panie kochany, to było inaczej, bo tutaj ten i ten i to jest tak, i to jest koniec, tak, i ty musisz na to przyjąć, mimo że część z bohaterów, którzy byli tam gdzieś odpowiedzialni, w ogóle się nie pojawiła w książce nawet wcześniej. No i czytelnik oczywiście jest zaskoczony, tak, no bo nie mógł się tego w żadnym stopniu domyślić, no tylko to jest bardzo leniwe pisanie. Niestety,
0: tak, bardzo tak. Przewidywalne, takie na klasyczny jakiś tasiemiec kryminalny taki, że mamy detektywa i on rozwiązuje kolejne zagadki i one są wszystkie właśnie takie, że, no, bo może oczywiście tak być, że prowadzimy śledztwo, mamy jakiś trop, idziemy za nim przez 300 stron i nagle na ostatnich kilkunastu stronach pojawi się jakiś straganiarz, który sprzedaje pietruszkę, o którym nikt wcześniej nie słyszał, a mówi, a nie, ja widziałem dokładnie, że to ten pan, bo ja akurat siedziałem i skrobałem tę pietruszkę na straganie,
1: tak,
0: i widziałem.
1: Tak.
0: I nagle babam. I cała intryga 300 stron na nic. Męczyliśmy, do niczego nie doszliśmy, bo nagle wyskakuje ktoś jak królik z kapelusza i przewraca wszystko do góry nogami. Ja przyznaję, że nie znoszę takich rzeczy. No bo nie ma radości, no bo to w tym momencie no możemy wszystko zrobić. No,
1: wprowadzić... Fajnie oczywiście, żeby czytelnik się nie domyślił rozwiązania, ale musi mieć ślady, no, zwyczajnie w świecie, bo inaczej no, to będzie nienaturalne dla niego. Ale niektórym to nie przeszkadza, to też jest dla mnie fascynujące, ale to...
0: No co kto lubi? Ja lubię jednak, kiedy rzeczy się zazębiają, kiedy mam pewne podpowiedzi i nawet jeżeli nie trafię, kto, bo nie chodzi też o to, że muszę mieć satysfakcję, że wiedziałem. No nawet jeżeli mam przeczucie, że to może być ta czy inna osoba, albo taki będzie związek, to nawet jeżeli nie trafiłem, mnie to nie martwi, pod warunkiem, że właśnie było to wcześniej w książce, ja czegoś nie zauważyłem. Myślę, a trudno, przegapiłem, a był ten wątek rzeczywiście na 20 stronie, jakbym to zapamiętał, to bym teraz doszedł, tak jak Jaworska na przykład, do tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, prawda? I wtedy lubię, a jak coś jest tak z czapy, to przyznaję, niekoniecznie mnie cieszy.
1: No to mamy podobnie w takim wypadku. No, u mnie to jest też tak, że każde zdanie ma znaczenie. Każde, naprawdę. Jeżeli się okaże gdzieś, miałem parę z taką sytuację, że tam rozmawiałem sobie z czytelnikami i mówią, że ale jak to możliwe, że coś tam. Mówię, no dobra, to weź teraz na stronę 30 i przeczytaj sobie ten akapit. Ktoś sobie mówi, a faktycznie. I nagle się okazuje, że to wszystko było, bo sam jestem uważnym czytelnikiem, tak? Więc nie przeskakuję tak zwanych opisów, idąc tylko dialogami, żeby było szybciej i szybciej, no bo przyjmuję założenie, że pisarz lepiej wie, czego książce potrzeba. Czasem faktycznie tempo może gdzieś tam siadać, można by tak powiedzieć, ale jest to potrzebne po prostu tego, żeby nasz bohaterowie byli prawdziwi, tak jak w życiu, no, popełniali błędy, robili rzeczy nielogiczne, no, wszyscy tak działamy czasami, więc osoby na kartach powieści też tak działać powinny, moim zdaniem.
0: No, to prawda, ja Państwu zdradzę pierwsze zdanie tylko, bo mi się bardzo spodobało, nie spodziewałem się w kryminalnej czy thrillerze psychologicznym, chociaż, dlaczego nie, świat nie jest miejscem dla leworęcznych.
1: Tak, bomba, to prawda, bo nie jest.
0: To już na miarę ogary byś poszły w las.
1: Mimo, że nie jestem leworęczny, ale to naprawdę w momencie, kiedy jak byłem dzieckiem, miałem złamaną prawą rękę, tam nadgarstek, dwa razy, tam miesiąc po miesiącu praktycznie. I to jest niesamowite, jak wiele rzeczy nagle przestaje być dla nas wygodnych, kiedy nasza dominująca ręka przestaje działać. Znaczy wiem, że w przypadku leworęcznych to dominującą ręką jest lewa, ale jak ma to nie patrzeć, świat jest zaprojektowany dla praworęcznych. Nawet takie głupie rzeczy jak nożyczki. Nam się może wydawać, że to jest normalne, wszystko jest okej, ale spróbujcie Państwo ciąć zwykłymi nożyczkami coś lewą ręką. No to jest naprawdę wyzwanie. Wszystkie klamki, wszystkie wejścia, wszystko jest zrobione dla praworęcznych. I pamiętam, że mój tato, który jest leworęczny, znaczy już nie, bo mu się musiał nauczyć, był w szkole normalnie bity linijką, tak? Znaczy wiem, że to były inne czasy wtedy, żeby go oduczyć po prostu pisania lewą ręką, bo się nie dostosuje do świata, tak? No teraz podejrzewam, że nikt nie bije dzieci w szkole linijką.
0: No podobno nie. Też ja akurat też dostawałem jeszcze linijką i hokejką od WF-istów. Pozdrawiam serdecznie.
1: No więc właśnie. więc tutaj tak, świat nie jest tworzony dla leworęcznych zdecydowanie. Aha.
0: I to myślę znajdzie też jakieś, to ja nie wierzę to, że to się nie pojawi później w treści.
1: A nie powiem. No oczywiście, że się pojawi. No.
0: To właśnie uwielbiam, bo nie sztuka wymyślić sobie zgrabne zdanie, ale fajnie, kiedy ono później jeszcze wybrzmi w książce. Bartosz, jeżeli pozwolisz, to jeszcze na chwilę cię zatrzymam. Chciałbym wspomnieć też o poprzednich twoich książkach, też do nich odesłać. Natomiast powiem, że bardzo lubię, kiedy jak padają w książce jakieś nazwy, tytuły, autorzy, że wiem, o co chodzi. No i tutaj mamy Martę, która ściska w dłoni pudełka, na którego Jacka masz ochotę. Lśnienie, Chinatown, a może Lot nad Kukułczym Gniazdem. Trudny wybór, pada odpowiedź. No ja szczęśliwie widziałem wszystkie. A gdybym miał powtórzyć, to też chętnie wszystkie, każdy inny, ale to też pewnie jest, są dla ciebie ważne, podejrzewam, filmy.
1: Tak, oczywiście. No, ja bardzo lubię dawać takie popkulturowe odniesienia gdzieś w książkach. Zawsze jest dużo muzyki, ale też jest dużo filmów. Może to takie, nie wiem, milenialsowate powiedzmy, bo jestem teoretycznie z tego pokolenia, ale no, coś, na czym się wychowałem, po prostu lubię do tego wracać. I naprawdę mam coraz większy problem ze znalezieniem czegoś, co powstało teraz, co uważam, że byłoby warte powtarzania za x lat, tak? Do Lśnienia mogę wracać co drugi dzień, powiedzmy, tak? Do Lotu nad Kukułczym Gniazdem czy Chinatown tak samo. No pierwszy Blade Runner też, przecież ten film się w ogóle nie zestarzał, tak? To nawet nie chodzi w ogóle w żaden stopniu o efekty, tylko o to, jaki on ma swój klimat. Nie mam wrażenia, że teraz ciężko takie produkcje, że no, gdzieś troszeczkę uleciało, bo mając pieniądze na taką super efekciarską rzecz, ten klimat gdzieś trochę nam ucieka.
0: No to prawda, a te odniesienia też oczywiście dla mnie są o tyle istotne, że one też pokazują, jaka jest twoja proza. Oczywiście tak upraszczam, ale to też są w gruncie rzeczy książki o bardzo dużym ciężarze psychologicznym, bo tam jest ważne, co dzieje się w głowach, czy to sen, czy jawa, dlaczego to robię, dlaczego nie, co się dzieje w moim mózgu, to wszystkie rzeczy są tam bardzo, bardzo istotne, więc jeżeli szukacie tego typu doznań, lubicie grzebać w ludzkiej psychice, no to Ostatni obraz zdecydowanie jest dla was, a za chwilę jeszcze wspomnimy o kilku wcześniejszych książkach, ponieważ z Bartkiem spotkaliśmy się po raz pierwszy i trudno mi tak cię wypuścić od razu. Chciałbym, żeby nie tylko ta ostatnia wybrzmiała, więc zostańcie z nami i za chwilę jeszcze do was na chwilę wrócimy.

0: już jesteśmy z wami ponownie. Ze mną w studiu nadal Bartosz Szczygielski. Rozmawialiśmy o najnowszej książce Ostatni obraz. To jest zupełnie osobna książka, bo tego wątku na razie nie ruszaliśmy. Często mamy sagi, albo ulubionego detektywa, albo jakąś panią detektyw i tak dalej, i tak dalej. Piszemy kolejne tomy. A jak poprzeglądałem u ciebie, to oczywiście zdarzyła się też trylogia. I przyznaję, że ta trylogia zwróciła moją największą uwagę. Raz, że fantastyczne okładki, bo nie ma na nich wprost krwi, lejących się flaków i tak, tego, do czego jesteśmy też przyzwyczajeni, że wchodzimy do biblioteki czy do księgarni i od razu nas interesuje to, to patrzymy, gdzie siekiery, noże, krew się leje na okładkach i tam najczęściej wtedy idziemy. Tutaj myślę, że jak ktoś zobaczyłby książkę Entropia, to był trzeci tom akurat Alicji Mord, no to pomyślałby, jakaś mroczna powieść obyczajowa, psychologiczna.
1: Tak, to prawda. No. Tak, tak, tak. Cała seria, czyli Asymetria, Dysharmonia i Entropia mają do siebie bardzo zbliżone, bo zresztą to było pomyślane tak od samego początku, żeby cała seria wyglądała kolorystycznie inaczej niż wszystko inne, bo mamy tam pomarańcz, jakiś ciemnoniebieski i fiolet, co się nie kojarzy z kryminałem bezpośrednio, bo to też nie są kryminały, to są też bardziej powieści właśnie thriller psychologiczny. I rzeczywiście to też jest seria, tak? Ja większość moich książek to są tak zwane standalone, czyli pojedyncze gdzieś tam opowieści. Zdarzyło mi się na początku, zaczynałem od trylogii, miałem Orta, Krew i Serce. Długo potem pisałem takie pojedyncze książki. Potem przyszła właśnie Alicja Mord. No i teraz znowu wróciłem trochę do tych pojedynczych, bo bardzo długo się zbraniałem przed seriami z jednego prostego powodu. No, wydawało mi się, że jeden bohater, który ciągle spada na niego całe piekło świata i same najgorsze rzeczy, czyli kolejne sprawy do rozwiązania, to jest trochę za dużo.
0: No to prawda, przy tym mógłbyś potem mieć tak, jak ty miałeś z Kamilą Lackberg, nie? Że,
1: tak, okay, no, ile można, tak? Zresztą Jones, bo to podobny przykład, tak? Chociaż są autorzy, którzy trzepią takie książki i są w tym doskonali. Richard, powiedzmy, tak? No, Richard to, to jest kopiuj w klej, przecież to po prostu jest inne miasto, trochę inna sprawa, a on dalej robi dokładnie to samo i ludzie dalej to uwielbiają, więc to jest po prostu pewien rodzaj konwencji. No, w Polsce raczej nie możemy liczyć na takiego Richarda, no bo jakby chciał gdzieś jeździć po różnych miastach, no to po dwóch częściach by się gdzieś to wszystko skończyło, tak? No bo to nie ten rodzaj powierzchni do zobaczenia,
0: jest,
1: nie?
0: Tak, tak, bo to jest też, może być też tak troszeczkę jak z tymi piosenkami, że lubimy podobno te, które znamy.
1: Oczywiście, tak.
0: I to oczywiście może uzasadnić, dlaczego chcemy kolejną jakby, no zobaczymy co tym razem, nie? Kto zabił i że to komuś absolutnie wystarcza. No ja uważam, że no i szukam przynajmniej też w literaturze czegoś więcej, dlatego bardzo mnie to właśnie seria o Mord zaintrygowała, bo jak mówiłem, i okładkami się różniła i właśnie przede wszystkim inne też rzeczy tam się dzieją, chociaż jest to thriller, więc zagadki będą, będzie trochę mroku, ale nie będą to typowe absolutnie kryminały, gdzie rozwiązuje się zagadki, więc myślę, że jeżeli Państwo szukacie czegoś też innego, świeżego, to oczywiście gorąco zachęcam, żebyście spróbowali. No a do innych oczywiście również. Wszystkich nie będę wam wymieniał. Było też troszeczkę antologii, bo lubisz pisać opowiadania też.
1: Zdarzyło się, tak. Znaczy ja w ogóle bardzo lubię eksperymentować z różnego rodzaju formą w środku mojej książki. Przykładem są Czarne ptaki, czy które się ukazały na początku tego roku, które są tedbeszką, czy książką dwustronną, którą można czytać od jednej albo drugiej strony, albo do połowy i potem z drugiej strony. Tak naprawdę są cztery sposoby na przeczytanie. Dwie niezależne historie, ale człowiek jakby to czym się łączą, odkrywa dopiero po czytaniu obu. Znaczy obie dalej są satysfakcjonujące, mam początek, zakończenie i koniec, ale ten taki jeden mały myk jest czymś, co człowiek sobie musi sam domyślić, więc to też było takie no, małe wyzwanie czy pisarskie. I bardzo się jestem bardzo dumny z tej książki, cieszę się, że się uda i faktycznie została dość ciepło przyjęta przez czytelników.
0: Aha, bo ja myślę, że jeżeli kogoś ludzie polubią, to też ufają mu w to, kiedy próbuje czegoś innego i opowiada troszeczkę inną historię, bo zaufania też nabieramy do stylu, do właśnie tej głębi jakiejś, do języka również, bo to też ważne, jak piszemy, bo takie seryjne książki też niestety bardzo często grzęzną w bardzo prostym języku, prawda? Nie oczekujemy tam żadnej finezji, a tutaj jednak zupełnie inny będzie język i środki, inni są też ludzie w tych książkach, więc inaczej też mówią. Ktoś może być bardzo elokwentny, posługiwać się pięknym językiem, inny będzie bardzo prosto skonstruowany i będzie walił z grubej rury, nie przebierając w słowach. Ale jeszcze chciałem zapytać, tak zupełnie w finale, bo wskazówki, paradoks. Bartosz Szczygielski. To ty?
1: Tak, to ja. Miałem krótką przygodę dwutomową z powieścią dla młodszego odbiorcy. Bardzo fajną, tak mi się wydawało, ale trafiłem, po prostu miałem strasznego pecha. Wszyscy mieliśmy, bo premiera pierwszych wskazówek była w dniu, kiedy WHO ogłosiło światową pandemię. I absolutnie wtedy nikt nie myślał o książkach. Niestety. I zanim się ludzie zorientowali, że przez dłuższy okres będziemy mieć tam odcięcie od innych i wszystko się przenosi do internetu, to ta książka była już martwa. Niestety, tak? Pojawiły się inne, trzeba się było zająć innymi. No i trafiłem na zły okres. No myślę, że jakby się pojawiła albo rok później, albo rok wcześniej, to prawdopodobnie wyglądałoby to troszeczkę inaczej. Ale no niestety na drugim tomie się skończyło. Ale dalej bardzo lubię. Zdarzają się dalej czytelnicy, którzy do mnie piszą, że hej, panie kochany,

0: cztery sceny. I później jest tak, że za chwilę będzie premiera kolejnej i bardzo łatwo jest dzisiaj, że książka gdzieś tam przepadnie. Ta pandemia rzeczywiście wtedy, no tak, kto miał czas na szperanie za nowościami? No owszem, ludzie wypożyczali masowo z bibliotek, żeby coś mieć do czytania, kiedy musieli siedzieć w domu, ale to najczęściej bierze się sprawdzone to, co mamy. Nikt nie biega, nie szuka, nie pyta o nowości. Ja trzymam kciuki za wskazówki, Bartku, żeby...
1: A dziękuję.
0: I w ogóle za to, bo myślę, że pisanie dla młodzieży, dla dzieciaków też jest bardzo satysfakcjonujące. To jest znowu nowe wyzwania, a ty, mam wrażenie, tak wisienką na torcie, lubisz literackie wyzwania.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście można trzepać cały czas to samo i być zadowolonym, ale ja potrzebuję jednak czegoś takiego, co mnie zmęczy psychicznie, tak? Znaczy, na zasadzie, czy będę w stanie podołać i zrobić coś, co sobie założyłem. I jak się udaje, no to wtedy mam znacznie większą satysfakcję niż po prostu z napisania dobrej historii.
0: O tak, jak ktoś, kto popracował chociaż jeden dzień tak ciężko, solidnie, wie, jakie to jest piękne uczucie później na finał, kiedy coś nam wyszło i się udało.
1: To prawda.
0: Więc Basku, życzę ci naprawdę sukcesów, żeby ludzie cię czytali. Mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji nowej premiery, której ci życzę i za którą trzymam kciuki. Więc mówię ci do zobaczenia, a państwu też mówię już do zobaczenia, bo kończymy w ten sposób dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata. Rozpoczynamy program Rusz się z Radiem Opole. W dzisiejszej odsłonie przeniesiemy się do Centrum Senior w Opolu. Tym razem weźmiemy udział w zajęciach SMUI. To austriacki przyrząd do ćwiczeń, rehabilitacji i fizjoterapii, a jest zbudowany z plastikowego pierścienia, wyprofilowanej rączki i czterech swobodnie poruszających się stalowych kulek wewnątrz. Tak na gorąco jesteśmy po pani zajęciach z SMUI. Jak panie czują się? Jak teraz samopoczucie z rana? Jak to wygląda?
2: Według mnie bardzo dobrze. Przede wszystkim tak, trzeba rano wstać, się zmobilizować, przyjść, no i po prostu te 45 minut spędzić w ruchu, w fajnym ruchu, bo to jest całkiem inny ruch, aniżeli na przykład zumba gold czy tuning, prawda? I mi się to bardzo podoba, szczególnie te takie chrobotanie w tych kółkach, bo to tak fajnie do taktu i po prostu w większej grupie to słychać jest przynajmniej. Ja słyszę, nawet przy zamkniętym drzwiach, jak nieraz są zajęcia inne tego typu, prawda? Także mi się to bardzo podoba i po prostu dopóki będę mogła chodzić, to będę chodzić.
3: No ja też jestem bardzo zadowolona. Chodzę tutaj na kilka rodzajów ćwiczeń, ale chyba te są najlepsze, dlatego że no w ruchu jest całe ciało. Poza tym super, że jest o 8, bo po tak. tych zajęciach jest naprawdę dobry dzień, aktywny. Dobrze się czuję.
2: Ja bym nawet mogła chodzić na 7. Ja już Kasce proponowałam, bo jak ona tworzyła tą grupę, ja mówię, ja nawet na 7 mogę przyjść. Bo to po prostu inny jest dzień taki, wie pan, po prostu zorganizowany. Zresztą my jesteśmy zorganizowane emerytki, prawda? No my po prostu nie jesteśmy rozlazłe, nie leżymy w łóżkach, tylko trzeba, jak to zawsze ja mówię, sprytnie życie brać. Póki co to jeszcze, no nie wiem, tak będę chciała do 90 chodzić, nie? Nie wiem, czy to będzie trwało. Nie wiem, czy to będzie trwało, czy to nie umrze wcześniej ode mnie.
4: No wie pan, to jest mówi, to nie tylko ruch dla ciała, ale te obręcze to nie są po to, żeby trzymać tylko w rękach, tylko to ma znaczenie terapeutyczne, bo stworzył to ktoś z taką głęboką wiedzą medyczną i ten ruch właśnie tych kulek w tych obręczach to ma właśnie mieć takie znaczenie terapeutyczne dla ciała i w tym to chodzi, a przy okazji no cały organizm się porusza i od rana taki dobry zastrzyk energii jest jak najbardziej. Mi ta pora bardzo odpowiada i tak jak tutaj panie moje koleżanki mówiły, jeżeli te zajęcia będą trwały w przyszłym sezonie, to jak najbardziej myślę, jak nic mi nie przeszkodzi, to będę uczestniczyć. Mówię, nawet zamyślałam, żeby sobie kupić coś takiego do użytku domowego, ale to taki jest bardzo poważny wydatek, bo to kosztuje w granicach 600 zł taki komplet tych obręczy, bo to mówię, to nie są tylko takie obręcze do pomachania, tylko to jest, to działa tak, leczniczo, dokładnie tak. Także jak najbardziej jestem na tak, prowadzenie jak najbardziej na tak, koleżanki uczestniczki też jak najbardziej na tak, czyli wszystko się zgadza.
5: Wszystko jest super, to znaczy dla mnie pora to jest troszeczkę może nie porannym skowronkiem, wolałabym na przykład na godzinę 9:00, no ale niestety mam pieski, które wyprowadzam, potem szybko się zbieram i przychodzę na zajęcia i to jest takie super przebudzenie. Ja jestem po prostu potem pełna energii, ten dzień mam taki długi, bardzo jest to fajne na takie rozciągnięcie, na poruszanie przede wszystkim ramion, bo mówię, mamy problemy z jakimiś tam stawami, więc to jest super, jakaś koordynacja ruchu, w naszym wieku jest to bardzo wskazane, żeby po prostu tą koordynację jakoś ćwiczyć, żeby nie wypaść z tego obiegu. Bardzo mi się podoba, chętnie będę uczestniczyła w następnym sezonie, jeżeli będzie coś takiego. Koleżanki, z którymi chodzimy, mówię, zakolegowałyśmy się, bardzo się lubimy, w bardzo miłej atmosferze te ćwiczenia są prowadzone.
1: A czy trudno było nauczyć się ćwiczyć z takimi obręczami? Bo co innego praca z własnym ciałem, bez obciążeń, bez takich urządzeń. Czy trudno było tego nauczyć się?
2: Nie, to trzeba mieć poczucie rytmu, bo jak ja chodzę na zumbę gold, zumbę tuning i teraz to smówi, to chodzę od 6 lat na przykład, prywatnie, pierw do Kasie, a później jak to zrobili takie społeczne, można powiedzieć, tym bardziej się ucieszyłam, że to dla mnie jest takie, no 6 lat to jest kawał czasu, według mnie, i to po prostu, wie pan, no ja się świetnie czuję, ja po prostu nie potrafię siedzieć. Ja zawsze byłam tam typem sportowca i teraz jakoś tak trudno mi usiąść w fotelu i co? Okulary założyć i co? Krzyżówki rozwiązywać? Ja owszem.
4: To trzeba słuchać tego, co pani Kasia mówi, bo tu chodzi o ten właściwy ruch. Bo jak się będzie rytm, ale właściwy ruch, bo to tam muszą pracować właśnie te kulki, bo to jest właśnie, ma znaczenie. Nie można tym machać, żeby machać, tylko to trzeba we właściwy sposób tym poruszać, żeby to osiągnęło taki efekt, jaki jest zamierzony. Także to tylko wystarczy słuchać tego, co instruktorka w tym momencie, pani Kasia, pokazuje i myślę, że to jest dla każdego do ogarnięcia, tylko skupić się na tym, co się robi i tyle.
2: No, wiesz, tak obserwując niektóre panie, to różne ruchy wykonują, po prostu no, dlatego... nie do rytmu. Dla mnie rytm to jest bardzo ważne, coś takiego.
4: Bo to ma takie znaczenie, że nawet jak nie do rytmu, ale jest właściwy ruch, czyli osiąga się ten efekt leczniczy, to ma, bo to jest założenie takie, po to jest tak, to jest praca głową przede wszystkim.
2: Ale jakbyś chodziła na przykład na zumbę gold czy tuning, tam dopiero są, po prostu trzeba być tak, tu bardziej w ruchu, ja się w takiej pozycji, można powiedzieć, stałej, nie? A tam to przemieszczamy się i różne kroki i różne po prostu są układy do różnych tańców. Wprawdzie jest bardzo dużo śmiechu nieraz, że po prostu człowiek się zakręci jedna w tą stronę, druga w tą stronę, ale jest super, super. No chciałabym jak najdłużej korzystać z tego. Czy to mi się uda? To nie wiem.
3: No, ja chodzę stosunkowo krótko, dopiero od marca, bo przestałam pracować pomimo podeszłego wieku, ale radzę sobie. Czasem też mam tam jakieś, nie, że źle coś zrobię, ale chcę i uczę, jestem też bardzo zadowolona. Na pewno będę chodzić.
2: Nie ukrócą nam, raczej bardziej poszerzą jeszcze może gamę tych różnych ofert. Tak, bo jeszcze trzeba powiedzieć bardzo dużo, malowanie ponumerów, kubis, makrama, także po prostu szydełkowanie, haftowanie, jest tyle, ale to doba by musiała trwać 48 godzin.
1: Czy widzą panie faktycznie korzyści z tej formy akurat ćwiczeń? Nie mówię o tym, że teraz fajnie panie się czują na cały dzień, energia, są endorfiny, tylko tak w ujęciu bardziej długofalowym.
2: Oczywiście.
1: Wpływ na zdrowie tak oczywiście, konkretnie.
2: Oczywiście, to po prostu człowieka taki daje power od rana, że człowiek nie wie, że trzeba iść spać, wie pan, bo ciągle jest taki rozkręcony.
4: Każde ćwiczenia te i każde inne, jeżeli ktoś jakąś aktywność uprawia, to wieku takim, że się tak wyrażę, senioralnym, bo jesteśmy w różnym tu wieku, no to wpływają na zdrowie. No to nie jest żadna tajemnica, ani żadne tabu, tylko trzeba chcieć. Każda forma aktywności ta i każda inna to ma wpływ i to czuć. Ja przynajmniej czuję, bo chodzę nie tylko tu.
5: To znaczy mówię, jeżeli jest jakaś ta forma aktywna w naszym życiu, to po prostu wpływa na nasze lepsze samopoczucie, to jest raz, na lepszą sprawność naszego ciała. Jest one bardziej rozluźnione, elastyczne, sprężyste. Nasze ruchy po prostu są zupełnie inne. Zresztą to zauważamy, chodząc na jakieś inne ćwiczenia, przychodzi młodzież, jak my to nazywamy, i młodzież nie potrafi się schylić, nie potrafi dostać palcami do podłogi, a my się cieszymy z tego, my potrafimy.
4: Dokładnie tak jest. To widzimy, bo chodzimy również na inne zajęcia i to widać ten brak, niestety brak aktywności u niektórych młodych, że mają problem z najprostszą czynnością, czyli właśnie schylenia się. No ale niestety to wynika z takiego dzisiaj. To jest znak czasu.
2: No, to jest lenistwo, ale jeszcze jest jeden mankament tu taki, że na przykład na taką test mówi, to może maksymalnie chodzi 15 osób ze względu na bezpieczeństwo. Troszkę jest za mała sala. Tak 20-25 to na pewno by było, bo to trzeba się zapisywać. Nie zawsze się człowiek dostanie. Ktoś się zapisze, ma taki słomiany zapał, wypadnie, to wtedy z listy rezerwowej biorą i informują, że jest wolne miejsce. Według mnie jest trochę za mała sala. Taka na przykład jak jest w Toyota Park. O, to by było super, bo jak ja nieraz oglądam, że tam jest 50 osób, fajnie to wygląda. Dziewczyny się bawią. Ja też chodziłam do K2, do Toyoty, ale to prywatnie było, nie? A później jak tutaj zrobili z miasta, no to z miłą chęcią chodzę, no bo emerytka nie jest gumowa przede wszystkim, a wie pan, no to jakby było trochę większa sala, to by było super.
5: Jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Wręcz czekają na to, że ktoś tam odpadnie, zrezygnuje, albo ewentualnie wskakują na jego miejsce. Jak gdzieś tam ktoś wyjeżdża do sanatorium z emerytów czy coś, to gdzieś tam pocztą pantoflową się dowiaduje, o, możesz 3 tygodnie za mnie chodzić. No to jest wiadomo, radość wielka.
2: Ja zawsze też informuję, dzisiaj mnie nie będzie, na przykład będzie za mnie koleżanka inna, prawda, żeby to miejsce nie było puste, a z chęcią ta koleżanka sobie pójdzie i poćwiczy te 45 minut. Także tutaj no jest fajnie, no my mamy, chwała Bogu, że się człowiek jakoś tam wkręci, dostanie, no ale bardzo jesteśmy wdzięczne, że coś takiego powstało, bardzo jesteśmy wdzięczne, że funkcjonuje, tak, bo co niektóre moje koleżanki mówią, a chce ci się chodzić, ja mówię, a co mam robić w domu, nudzić się i po prostu rozpaczać, że nie mam co robić? Nie, to nie dla mnie. To jeszcze nie dla mnie. Jeszcze jestem za młoda.
3: No ja też jestem bardzo zadowolona, prawda? Ja może mam najmniej do powiedzenia, bo tak jak mówię, chodzę dopiero od marca.
2: Ale chcesz.
3: Ale chcę. Oprócz tego chodzę od 5 lat na aquaareobik do hotelu Festiwal, a poza tym no wszędzie jeżdżę na rowerze. Wszędzie. Tak. Nie można mnie spotkać bez roweru.
4: No to tak jak powtórzę tylko. Aktywność. Ja akurat bardzo oprócz ćwiczeń różnych, co chodzę, to ja bardzo dużo chodzę kilometrami. To jest mój konik, dlatego powiem tak, im więcej aktywności, mniej wizyt u lekarza. Tak, że zreasumować.
1: Mówią panie o tym, że młodzi nie potrafią się schylić, ale ten problem rozpoczyna się już u dzieci, gdzie trudno im pewne urządzenia od dłoni odkleić. To jest znak czasu. Pytanie, czy gdzieś jest odwrót od tej tendencji?
2: Raczej nie. Do mnie jak przychodzą, to ja mówię, powrzucam wam telefony do ubikacji i wspuszczę wodę. Bo przyszliście do babci na przykład, nie, żeby po prostu porozmawiać, a nie to w każdym w tym telefonie. To jest okropne. To jest przerażające.
4: To jest znak czasu, tak jak mówię, tylko że w takim młodym wieku, jak pan mówi, bo to się zaczyna od małego, to tutaj na początku na pewno rola rodziców, no a potem, jeżeli uda się jakąś kontrolę zdobyć, no wie pan, no jest błędem, bo mam koleżankę, nauczycielkę, że rodzice dzisiaj nagminnie wystawiają, próbują zwolnić dzieci z lekcji WF-u. Za moich czasów to było na odwrót, a teraz próbują zwolnić z lekcji WF-u i tu się zaczyna problem. Ja myślę, że to od rodziców. Może nie zawsze, ale w większej mierze, że dzieci nie chcą, rodzice nie wiem dlaczego temu potakują. No i potem, tak jak mówię, bliżej lekarza, ortopedy, masaży, różnych rehabilitacji. No to jest błąd. To jest błąd, ale tutaj na początku drogi takiego młodego człowieka to jest na pewno rola rodziców.
2: Duża, bo to za przyzwoleniem rodzica, jak takie 3-letnie dziecko bierze i ma tego swojego telefona i tam w tym telefonie, to jest dla mnie przerażające. Przerażające.
5: To znaczy w chwili obecnej gro rodziców, duże gro rodziców też siedzi przy tabletach, komputerach, telefonach. Nie ma czasu zajmować się dzieckiem, więc prosty sposób jest wręczenie mu telefonu i mam święty spokój. Jest cisza w domu. Są domy, w których nawet przy obiedzie przed talerzem stoi komórka łyżką. Jedzą i po prostu przeglądają jakieś tam strony, więc zero jakiejkolwiek konwersacji, zero jakiegoś wspólnego po prostu jedzenia, jakiejś tradycji, czegokolwiek, tylko po prostu zanika. Już w pewnym momencie, mówię to, takie pokolenie naszych wnuków to nie będzie potrafiło z sobą rozmawiać.
2: Imprezy, duże imprezy są na zasadzie każdy z telefonem i SMS-y sobie wysyłają. Po co rozmawiać, jak to może na ciszy siedzieć, zjeść, wypić i nie trzeba mówić.
4: Tak. Wie pan, no, sam pan widzi, zresztą widzi pan, na pewno pan jest na bieżąco również, tak jak i my wszyscy, jak ktoś chce to oglądać, jest olbrzymi problem otyłości. Począwszy od tych maluchów niestety, bo to się zaczyna też od, oprócz zabawy z tą, użyć tak kolokwialnie wylażę komórką, no niestety dieta, jedzenie ma olbrzymi wpływ i na zdrowie. Dzieci od małego są przyzwyczajane do tych śmieci, bo to są dla mnie śmieci i to ma potem przełożenie i na zdrowie, i na ruch, bo rodzice też nie pokazują, że jak ktoś się wyrwie raz w tygodniu na jogging, to jest mało trochę.
3: To jest na pewno fakt, bo no nie wiem, ale chyba nikt z nas nie widzi dzieci na czepaku, nikt tak. Nie gra w dwa ognie, nikt nie bawi się w klasy jak chowanego. A przecież no za moich czasów przynajmniej to była podstawa, prawda? Czepak, dzieci i w zasadzie no ileś się było w domu. W tej chwili, no tak, nikami. W tej chwili to zupełnie zanika. Także to jest dowód tego, jak to życie się zmieniło, prawda?
1: Katarzyna Kochalska, instruktorka Centrum Senior w Opolu. Dzisiaj o zajęciach smoothie. Czy od dawna takie zajęcia są w Polsce popularne i dostępne? Bo wydaje się, że wcześniej to ewentualnie z hula hop można było poćwiczyć.
6: Te zajęcia są już dłużej dostępne w Polsce, nie wiem teraz dokładnie ile lat, aczkolwiek tutaj u nas w Opolu one nie są po prostu takie bardzo popularne. Nie wszyscy wiedzą, że takie zajęcia istnieją, nie wszyscy znają ten przyrząd, bo jest to też przyrząd terapeutyczny w międzyczasie. Po prostu nie są takie znane, dlatego rzadko się słyszy, rzadko się widzi, chociaż tak naprawdę jest to świetny przyrząd, z którym można bardzo fajnie pracować.
1: Czy może pani pokrótce opowiedzieć, jak ten przyrząd działa, na czym polega taki jego fenomen? Wyjątkowość.
6: Wyjątkowość. Może zacznijmy od tego, że ten przyrząd został stworzony przez pana, który chorował na Parkinsona. Był ciężko chory i sam go jakby stworzył dla siebie po to, żeby te objawy Parkinsona, to drżenie kończyn gdzieś zminimalizować i rzeczywiście tak skonstruował ten przyrząd, że on w międzyczasie pan już niestety nie żyje, bo był trochę starszy i w trakcie COVID-u też zmarł niestety, ale nie na Parkinsona, tylko na COVID i bardzo sobie chwalił właśnie pracę z tym przyrządem. Mówił o tym właśnie, że wszystkie objawy trochę zminimalizował sobie i że się trochę lepiej czuł dzięki temu przyrządowi. Pierścień, mówią na to pierścień wibracyjny, taki wąż właściwie plastikowy, gumowy i w środku są cztery sterowe kulki. My te obręcze trzymamy w dłoniach i wprowadzamy je w ruch machając rękami i te kulki, cztery sterowe kulki, które są w środku, wprowadzają takie wibracje, tak? To są wibracje, dzięki którym my stymulujemy całe nasze ciało. To są wibracje 60 Hz, które wpływają na nasze komórki, głębokie też mięśnie, odżywiają nasze kości. No i sam fakt, że ćwiczymy z tymi obręczami, stymulujemy układ nerwowy, nasz mózg. Nie mam tutaj osób, które są chore na Parkinsona i nie mogę powiedzieć, czy rzeczywiście tak pozytywnie wpływają na te objawy, ale jeżeli to możemy też mówić o tym, że jest to przyrząd terapeutyczny dla osób chorych na Parkinsona.
1: A czy te drgania, te wibracje można porównać na przykład do telefonu komórkowego?
6: No nie, to są zupełnie inne wibracje, tak? To są wibracje, które porównujemy z wibracjami, które nasze komórki w ciele same też wywołują i to są te same częstotliwości, 60 Hz.
1: A czy trudno rozpocząć ćwiczenia z takimi obręczami, bo na pewno łatwiej jest ćwiczyć ze swoim ciałem bez takiego obciążenia. Na pewno są jakieś ruchy preferowane bardziej, albo ruchy, które nie oddziałują tak, jak mogłyby najlepiej.
6: Powiem szczerze, że nie ma jakiejś predyspozycji i nie mogę też powiedzieć, że trzeba coś wcześniej umieć, czy coś znać, zanim się przyjdzie na te zajęcia. My po prostu machamy tymi obręczami. Ja prowadzę te zajęcia w rytm muzyki, więc ułatwia nam to trochę to machanie rękami. Trudności polegają jedynie na tym, że trzeba mieć jakąś koordynację, tak? Czasami musimy prawą z lewą skoordynować, co u wielu osób na samym początku gdzieś powoduje jakieś małe trudności, aczkolwiek jest to świetne ćwiczenie dla naszego mózgu, tak? Jeżeli takie ćwiczenia naprzemienne wprowadzamy, to jest to bardzo dobre ćwiczenie dla naszego mózgu i bardzo często praktykowane na różnych innych ćwiczeniach też.
1: A jeżeli chodzi o same treningi, czy każdy z nich wygląda tak samo? Czy te zajęcia pani prowadzi dokładnie w ten sam sposób? Czy można to jakoś modyfikować, uatrakcyjniać, coś odwracać?
6: Myślę, że one są wystarczająco atrakcyjne. Znaczy, trening wygląda tak jak każdy inny trening sportowy. Zaczynamy od rozgrzewki i potem mamy część taką rozgrzewkową, gdzie przygotowujemy się do pracy z tym przyrządem, gdzie rozgrzewamy się z przyrządem. Potem mamy tą część główną, gdzie już pracujemy rzeczywiście. Są oczywiście podstawowe ruchy, które wykonujemy. Tak? Ja to trochę uatrakcyjniam tym, że mam muzykę, tak? Bo nie wszystkie zajęcia ze smoothie są prowadzone przy muzyce. Ja jestem instruktorem tańca i dla mnie muzyka jest bardzo ważna, choć nawet dla mnie bym powiedziała najważniejsza w pracy z ludźmi. To tak trochę nas motywuje, muzyka nas motywuje i trochę nam ułatwia to ruszanie rękami w rytm muzyki, tak? Nawet jeżeli ktoś nie ma większego poczucia rytmu, to jednak mimo wszystko gdzieś tam daje się porwać. No i moje choreografie wyglądają tak samo, ale to jest też pozytywne dla osób, które przychodzą na zajęcia, bo znają już te choreografie, wiedzą, na czym one polegają. Nie muszą się stresować, czy czegoś już nie wiedzą, nie znają, więc to trochę ułatwia. No i na koniec treningu mam oczywiście rozciąganie, też bardzo ważna część, najważniejsza część treningu.
1: Znając te choreografie, nie zgubią kroku.
6: To no, kroków mamy bardzo mało, akurat na zajęciach ze smoothie mamy bardzo mało kroków, bo bardziej skupiamy się na tym, żeby tymi rękami machać. Mamy jakieś wypady do przodu, przodu, do tyłu, jakieś może parę przejść do przodu, do boku, ale tak naprawdę kroków jakichś większych nie ma, to nie są choreografie takie taneczne, to są czysto choreografie machania rękami, jak, nie wiem jak to można inaczej nazwać, więc nie jest to nic trudnego, każdy potrafi z nas machać rękami, tak, wiadomo, że trochę czasami jest to utrudnione, raz w prawo, raz w lewo, raz trzeba zgiąć, raz trzeba wyprostować, ale to wszystko jest do wyuczenia.
1: Trening rano czy trening wieczorem? Bo rozmawiałem z uczestniczkami, one bardzo chwalą te poranne godziny. Nawet niektóre mówią, że mogłyby to być o 7, a nie o 8.
6: O, to bardzo miło je usłyszeć, bo jest to rzeczywiście, mamy jedną, jedyną grupę o godzinie 8 rano, najczęściej zaczynamy zajęcia o 9 i ta, nie ukrywam, że ta grupa o 8 rano przychodzi bardzo regularnie, nawet niż te grupy późniejsze. Ja jestem zwolenniczką zajęć rannych, tak, sama też dla siebie prywatnie, bo uważam, że to fajnie wprowadza ciało w taki rozruch, tak, że jednak mamy później więcej energii w ciągu całego dnia, aczkolwiek są też zwolennicy zajęć popołudniami. No my u nas w Centrum Senior prowadzimy zajęcia głównie do południa, bo są to seniorzy, którzy mają do południa czas i mogą go poświęcić właśnie na takie zajęcia sportowe, ale ja, tak jak mówię, prywatnie jestem zwolenniczką zajęć do południa.
1: To w takim razie pozwolę sobie nieco prywatnie. Jak mnie by pani przekonała jako bardziej trenującego po południu czy wieczorem, bo rano ten organizm muszę rozbudzić, rozruszać, a wieczorem po południu, no to już jest epicentrum.
6: Ciężko jest przekonać ludzi, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma trochę inny rytm własnego dnia, tak? Jedni potrzebują kawy wcześnie rano, żeby wejść w rozruch, inni potrzebują sportu, żeby się rozruszać. Jedni są rannymi ptaszkami, wstają wcześniej i nie mają z tym problemu, inni śpią zawsze najdłużej jak się da, a wieczorem mają bardzo dużo energii. Tak naprawdę nie da się przekonać kogoś, bo ja sama bardzo chętnie rano wstaję i dla mnie nie jest to większym problemem wstać i iść na trening przed pracą, ale wiem, że dla wielu, wielu osób jest to gdzieś tam problematyczne i większość osób po pracy próbuje odreagować, to też jest potrzebne. Czasami po pracy musimy po prostu stres całego dnia odreagować, musi z nas wyjść i to też jest ważne.
1: Dziękuję za tę rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Dodajmy, według badań podczas treningu smoothie angażuje się nawet 97% wszystkich mięśni. Poza tym trening stymuluje przemianę materii oraz wzmacnia układ sercowo-naczyniowy. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Kreatywnie i aktywnie.
1: Cała rodzina jest w klockach.
2: Cześć, jestem Rafał. Prowadzimy Airbrix Family. Prowadzimy warsztaty i super zabawy z klockami dla dzieciaków.
1: Cześć, jestem Asia. Prowadzimy z mężem warsztaty i super się bawimy.
3: Jak organizujecie taką przestrzeń klockową dla dzieci? Jak to wygląda? Bo to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie podczas różnego rodzaju też uroczystości zabawić dzieci, ale w taki sposób bardziej edukacyjny.
2: Przede wszystkim sami się lubimy bawić, więc ta pasja do zabawy jest z nami jakby cały czas i chcemy po prostu ją przekazywać. My zabieramy na takie spotkania, eventy czy warsztaty całą masę klocków oraz płytki do budowania, tworzymy przestrzeń do zabawy. Dajemy dzieciom swobodną, dajemy dzieciom też pole do zabawy. Mogą się bawić sami, ale też rzucamy jakieś pomysły, żeby mogli, żeby mieli jakieś wyzwania i tworzyli jakieś kreatywną zabawę. Tak, żeby nie była tylko sama zabawa, ale był element jakiejś rywalizacji, jakiegoś planowania, żeby ta zabawa miała jakiś sens.
3: O. A czy możemy powiedzieć o konkretnych zabawach, konkursach, bo też zaobserwowałam podczas warsztatów, że dajecie no bardzo konkretne zadania, tak jak powiedziałeś. Na przykład, gdybyśmy teraz chcieli zorganizować taką zabawę, to co by to miało być?
2: Na eventach zaczynamy od swobodnego budowania, tak żeby na rozgrzewkę każdy mógł te klocki ruszyć, ale potem mamy też konkursy. Żeby konkurs miał jakiś sens, musi być konkretny plan. To jest wiosna, robimy wiosenne budowanie, każdy ma zadanie, są dwa zadania, zazwyczaj krótsze i dłuższe. Bawimy się trochę na zasadach jakby Lego Masters, żeby dzieciaki znają to z telewizji, więc tutaj też tworzymy coś podobnego. Dostają konkretne zadanie, dostają konkretne zadanie na czas, żeby zbudować jakiś wiosenny krajobraz. No i wszyscy muszą zajmować całą płytkę, mają do wyboru pełno klocków kolorowych, staramy się, żeby to było właśnie kolorowe, żeby użyć jak najwięcej klocków, różnych technik, podpowiadamy czasem właśnie dzieciakom, żeby wyszli poza schemat, nie tylko budowali na płasko, może coś w 3D, coś z innej perspektywy, tak żeby to było ciekawe, no przede wszystkim, żeby zająć całą przestrzeń do budowania, ale też ważne jest to, żeby dzieci tworzyły jakąś historię z tym, związaną z tym budowaniem, żeby to nie były suche klocki, tylko tam się coś dzieje, żeby one wiedziały, co się dzieje, żeby nie wiem, budują zwierzątko, żeby to zwierzątko miało imię, żeby wiedziało, jak się bawi, czym się bawi, żeby ta cała, całe to budowanie, cała zabawa miała jakąś swoją historię. To sprawia, że dzieci są bardziej zaangażowane i całe budowanie jest dużo ciekawsze.
3: Jak rodzice i dzieci reagują, jak komentują właśnie taki rodzaj zabawy, spędzania czasu wolnego, który wy proponujecie?
1: Część rodziców korzysta z tego, że właśnie dzieci są u nas, dobrze się z nami bawią, a część po prostu dołącza też do wspólnego budowania, no bo jak wiadomo, łączenie klocka z klockiem jest relaksacyjne. Dla dzieci uczące, dla dorosłych właśnie rozluźniające. Chętnie właśnie dzieci wracają do nas na zajęcia. Rodzice też są mega zadowoleni. No najfajniej też wychodzą konkursy, gdzie jest ta rywalizacja albo współpraca, bo to też zależy od tematu, jaki wprowadzimy w dany konkurs.
2: Rodzicom się przypominają czasy dzieciństwa, kiedy sami się bawili i dołączają do dzieci i czasem wygląda tak, że podchodzą do tego nieśmiało, że to dzieci są usprawiedliwieniem, żeby wejść na strefę do budowania i potem siadają z nimi i budują więcej niż te dzieci czasem. Chodź jeszcze tu dołożymy coś, chodź jeszcze weźmiemy te klocki i budujemy dalej. Także my zapraszamy do strefy budowania dzieci w każdym wieku. Jakby nie mamy limitów, jak chcesz siadaj z nami, budujemy razem i dobrze się bawimy.
3: To w takim razie wróćmy do tych czasów dziecięcych waszych. Czy u was to było od samego początku? To jest taka pasja z dzieciństwa, którą przerodziliście dzisiaj, no już też jako taką działalność, w taki sposób na życie?
2: U mnie tak. Ja pierwsze klocki tu dostałem, jak byłem jeszcze w przedszkolu. Nie wiem, czy to nie były nawet Star Warsy. Tak, pierwsze klocki dostałem w przedszkolu i są ze mną od tego momentu do tej pory. Mam moje stare klocki, bawiłem się właściwie zawsze, bo taka lekka przerwa gdzieś tam w szkole, gdzie bardziej były sport i inne zajęcia, ale w zasadzie klocki towarzyszą mi odkąd byłem mały, a teraz mam 2 metry, więc to naprawdę było dawno temu. Klocki z dzieciństwa mam do tej pory, całe pudło i teraz jak tak myślę o tym, to nawet nie wiem, jak to się stało, jak do tego doszło, że to rozwinęliśmy na taką skalę, że jest to sposób na życie i bawimy się w zasadzie cały czas, ale są klocki. No klocki nam towarzyszą w zasadzie codziennie, bo budujemy my, budują z nami nasze dzieci i w zasadzie jak dajemy komuś prezenty, to bardzo często są to też klocki Lego, więc w zasadzie cały czas w każdym aspekcie życia i w ciągu dnia towarzyszą nam klocki.
3: Kiedy wejdziemy w ten świat, to na przykład co rozróżniamy? Jakie rodzaje tych budowli? No bo dla mnie to są po prostu pudełka z klockami, ale myślę, że dla was to nie są po prostu takie pudełka. Czy to są też jakieś kolekcje, które zbieracie, kupujecie? Rozumiem, że twoje pierwsze klocki są schowane i one nie są dostępne dla innych.
2: Moje klocki pierwsze, tak, to jest element kolekcji, bo poza tym, że prowadzimy zajęcia budowanie, to tak, mamy swoją kolekcję Lego. U mnie są to głównie Gwiezdne Wojny i superbohaterowie Marvela, gdzie zbieram, mam cały pokój, cały pokój mam ułożony w klockach, po sam sufit, także nawet ciężko tam czasem nogę postawić, ale jest tego dużo. Co, ja się skupiam na przede wszystkim takich dużych zestawach, żeby to faktycznie było imponujące, takie widoczne z daleka. No i przynajmniej też zajmuje czas na budowaniu, no jest jakaś zabawa z tym, 6 tysięcy klocków, jest czym się bawić. Także jest kolekcja, zbieramy figurki, zbieramy zestawy. Asia bardziej się bawi z tam zestawy kwiaty i postacie z Disneya. To jest właśnie Asi konik. Tak, i ozdoby, właśnie tu Asia pokazuje mi ozdoby, biżuteria, przede wszystkim kolczyki z klocków, super sprawa, w zasadzie na każdych eventach ma takie kolczyki ze sobą.
3: O ten kobiecy klockowy świat właśnie chciałam zapytać, bo też rozmawiałam z ciocią od klocków i ona też miała te kolczyki, od razu mi się wbiło to w oczy, a my jako kobiety to też patrzymy na to trochę inaczej. Asiu, u ciebie to było tak, że to najpierw mąż się interesował klockami i ciebie zaraził tą pasją i dlatego to przeniosłaś na swoje pole?
1: Tak, właśnie to tak wyglądało. No ja się urodziłam w latach 90. Moi rodzice akurat nie kupowali mnie z żadnych zestawów klocków Lego, ale odkąd byłam z Rafałem, czyli już 13 lat, bawię się klockami, mam właśnie biżuterię z klocków, która towarzyszy mi na każdych eventach, czy na każdych uroczystościach i świętach. No pięknie wyglądają, właśnie nie tylko są formą zabawy, ale też fajnym imidżem.
3: Widzę, że masz taką bransoletkę. Czy to są jakieś specjalne oznaczenia? Czy to jest przypadek? To jest taka dziedzina, która jest coraz bardziej popularna wśród kobiet, że dziewczyny w ogóle też garną się do tych klocków. Obserwujecie to na warsztatach?
1: Generalnie pierwszą bransoletkę zobaczyłam właśnie u koleżanki z Brick and Fun. Bardzo mi się spodobała. Mąż mi kupił, a każdy klocuszek no, ma jakieś znaczenie, bo albo dostałam od kogoś z eventu, albo od moich synków. Więc z chęcią je noszę i zarażam, bo inne koleżanki też właśnie sobie pokupowały takie bransoletki i z chęcią noszą.
3: A mogłabyś trochę przybliżyć słuchaczom, którzy nie widzą tej bransoletki, na przykład jakie tutaj są oznaczenia, jaka jest historia tych klocków, czy te klocki, no właśnie to są tylko prezenty, czy ty specjalnie na przykład coś zamawiasz w internecie, albo gdzieś jesteś na jakimś wyjeździe i chcesz po prostu tę bransoletkę urozmaicić?
1: Docsy generalnie jak występują w jakichś właśnie zestawach i jest ich nadmiar, to właśnie później sobie przypinam do tej bransoletki. No bransoletka ma takie wypustki do której można właśnie przypiąć każdy klocuszek, no chyba, że właśnie jest na przykład serduszko, czy jakieś zwierzątko, no to już wybiera mój starszy i młodszy syn.
3: Czyli to trochę ich bransoletka taka wasza wspólna. To u was w domu takie prezenty świąteczne, urodzinowe, to tylko klocki, czy jednak czasami jest jakiś wyjątek?
2: Znaczy u mnie nie ma wyjątków, u mnie są tylko klocki. Jakakolwiek by była okazja, to ja daję lub bardzo chętnie przyjmuję, tylko klocki. Im większy, tym lepszy, no wiadomo. U dzieciaków staramy się wprowadzić, to nie jest jakiś przymus, indoktrynacja, ale staramy się wprowadzać klocki do menu prezentowego. Natomiast, no, oni się bawią też wszystkimi innymi zabawkami. No, Asia zazwyczaj gdzieś tam te klocki na urodziny czy na święta wchodzą, nie?
1: Już przez 13 lat dostaję właśnie klocki Lego od męża, dzieci tak samo, no o dziadków dziś tam też pamiętamy, mają swoje własne figurki zbudowane w Lego Store w różnych miejscach, także no cała rodzina jest w klockach.
3: Cała rodzina w klockach, ale rzeczywiście macie na to jeszcze czas, żeby siadać i tak naprawdę swobodnie się bawić tymi klockami, czy jednak cały czas z tyłu głowy już jest kolejny konspekt, scenariusz warsztatów?
2: Staramy się zorganizować czas tak, żeby było trochę na takie zabawy i budowanie, choć no wiadomo, jest praca, jest firma, jest żona, są dzieci, więc ten doba ma tylko 24 godziny, czas jest ograniczony, ale staram się tak zorganizować, żeby było miejsce na wszystko. Wiadomo, są rzeczy ważne, które trzeba zrobić, ale chcemy się też bawić, chcemy się bawić właśnie na luzie i pobudować, także często siadamy właśnie do zwykłego budowania, wysypujemy klocki na podłogę i bawimy się, żeby... No, żeby spędzić ten czas razem. Nie tylko praca, przede wszystkim zabawa, bo od tego to wyszło i właśnie chcemy, żeby to dalej była zabawa, a nie tylko tam sztywne, o, bo muszę to zrobić, praca i tak dalej. Nie, chcemy się przede wszystkim tym bawić.
3: Zerkam na wasze pudła. Jesteście w stanie policzyć, ile jest tych klocków, tych elementów, z czego w ogóle się składa ta kolekcja do budowania dostępna dla waszych uczestników warsztatów?
2: Pierwsze co zacząłem to zwykłe klocki, takie briki, cegiełki, żeby jeździć do przedszkola dla dzieci, żeby to nie było takie łatwe, że mają obłe kształty, tylko z samych cegiełek musieli coś budować. To dawało duże wyzwanie dla dzieci przede wszystkim, bo powiedzmy, że te klocki, rodzaje klocków były ograniczone, były same cegiełki i to fajnie się sprawdzało na początek, potem oczywiście dorzuciłem tych klocków, nie wiem, jest między 15 a 20 tysięcy. Pozwolicie, że nie będę tego liczył na sztuki, bo to trochę by zajęło, ale tak gdzieś 15-20 tysięcy tych klocków jest. Staram się dorzucać co jakiś czas kolejne porcje. Oczywiście to się liczy w tysiącach, żeby było tego jak najwięcej i przede wszystkim też, żeby były różne. Jak najwięcej kolorów. Staramy się dobierać właśnie różne rodzaje, żeby dzieci mogły w coraz ciekawszy, w coraz lepszy i inny sposób budować, pokazywać to, co mają w głowie, przelewać właśnie na klocki. Przede wszystkim o higienę dbamy, bo używają tego dzieciaki, różne dzieciaki, wiele dzieciaków, żeby nie brudzić sobie tych klocków. No tak, no na początku zawsze trzeba wyczyć ręce. Słuchajcie, przechodzimy z pola, jemy i tak dalej, potem wszystko idzie na klocki. Klocki się brudzą, żeby dbać o swoją budowlę i żeby przekazać czyste klocki następnej osobie i następnym uczestnikom, trzeba o to zadbać, tak. Organizacyjnie, każde dziecko, które przychodzi, ma płytkę konstrukcyjną do dyspozycji dla siebie, tackę, w której noszą sobie klocki, żeby nie nosić tego w rękach, zadbać tutaj o bezpieczeństwo też. Dzieci sobie w tych tackach idą do brick pitu, czyli miejsca, w którym są klocki do budowania, zabierają to, co potrzebują i ile tego potrzebują, wracają sobie powoli, spokojnie do stolika i mogą sobie budować. Tacki są jeszcze specjalnie fajnie z gumą, żeby się nie ślizgały, co też pomaga przy zabawie. Bo dbamy o zabawę, ale dbamy też o bezpieczeństwo. Zawsze przypominam, jak zaczynamy zajęcia, że budujemy paluszkami, nie wkładamy klocków do uszu, buzi, nosa i innych otworów, o które dzieci mogły pomyśleć. Nie, tego nie robimy i na strefie też pilnujemy, żeby nie biegać. Chodzimy, klocki są blisko, wszyscy zdążymy, zawsze mówię, nie biegamy i budujemy paluszkami, bo chcemy się dobrze bawić, ale też bezpiecznie bawić. Wszyscy weszli na strefę, to wszyscy mają też w całości wyjść z tej strefy zadowoleni.
3: Czy macie jakieś takie swoje osobiste historie albo rodzinne, które przeżyliście dzięki klockom?
2: Jak pojechaliśmy do Wrocławia na Fajnie się składa, taki event, który organizował Piotrek, jak zobaczyłem, jaka tam jest atmosfera, właśnie z tymi ludźmi porozmawialiśmy wtedy, poznaliśmy ich w zasadzie, mówię, nie, ja za rok się tu wystawiam, ja tu za rok będę z wami jako wystawca i w zasadzie to tamten event, tamta impreza spowodowała taki klik w głowie, że tak, idziemy w tym kierunku i faktycznie tak się stało, bo rok później byliśmy tam na strefie budowania i też mieliśmy niewielką wystawę. Także po mało właśnie, to był ten moment, kiedy właśnie weszliśmy. Także Piotrek, dzięki, super, super to nam wyszło wtedy i no w zasadzie wtedy tak żeśmy się zarazili tym i zaczęliśmy jeździć na eventy. Wtedy do Będzina podjechaliśmy na Klocko, wtedy tam mieliśmy te złote bilety, lekko się spóźniliśmy, ale oczywiście trafiliśmy na Łukasza Goreckiego, majstra, który nas wprowadził, oprowadził. Widzieliśmy się wtedy z nim pierwszy raz, a w zasadzie jakbyśmy się znali 100 lat. I to było takie wejście do można powiedzieć, tej ekipy, tej rodziny klockowej, bo poznaliśmy tam pozostałych influencerów też. Widzimy ich pierwszy raz, ale w zasadzie no, jakbyśmy się znali z podwórka. To jest niesamowite. Także ta rodzinka klockowa w zasadzie, można powiedzieć, że dołączyliśmy. Mieliśmy szczęście dołączyć do tej rodzinki klockowej. Teraz już jeździmy na takie eventy i jak równy z równym. Tak naprawdę, no jak do przyjaciół, bardzo cieszymy się i czekamy na takie kolejne eventy, z którymi możemy się z nimi spotkać i pogadać, zbić pionę. No super sprawa, dla mnie niesamowita, a myślę, że też podziela moje zdanie, prawda?
1: Oczywiście, potwierdzam, to jest niesamowite należeć właśnie do tej klockowej rodzinki. No kochamy Was i mamy nadzieję, że Wy nas też.
3: Bardzo Wam dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego Wam życzę i kolejnych wspaniałych klockowych przygód.
2: Tak, super, dzięki bardzo, do zobaczenia na szlaku, kochani. Pamiętajcie, nie przestawajcie się bawić.
1: Serdecznie pozdrawiamy Was jako Airbricks Family z Jaworzna.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Rozpoczynamy oczywiście od powtórki. Zespół The Roots towarzyszył nam w poprzednim odcinku mini lekcji języka angielskiego i było sformułowanie push your luck, czyli igrać z losem. I było na przykład takie wyrażenie look at the weather, it push your luck sailing today.
2: Don't push your luck.
1: Don't push your luck.
2: By sailing today. Ja pamiętam, miałem taką sytuację raz w życiu, że dwa razy pod rząd udało mi się w ciągu, na przestrzeni, nie wiem, do roku czy dwóch uniknąć mandatu. To były takie momenty, które zapamiętałem i jakoś w ten sposób to wpłynęło na mnie, że się bardzo wyluzowałem z tym. No i gdzieś tam przekroczyłem tą prędkość 10-15 kilometrów po raz kolejny. No i to było to właśnie przeciągnięcie struny i to już za bardzo liczyłem na to, że mam to szczęście i za bardzo je chciałem popchnąć do przodu. I to jest to push your luck, czyli jakby przeciągnięcie struny i pójście za daleko w jedną stronę. Liczenie na to, że to szczęście się będzie powtarzać i powtarzać, no ale ono tak nie działa. I to był zespół
1: The Roots.
2: The Roots. Świetnie. My teraz przechodzimy wstecz znowu mocno. Dire Straits i Mark Knopfler. To gdzieś pewnie wielu słuchaczy kojarzy ten zespół, bo to długie lata Mark Knopfler w muzyce bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobił. Fajna historia, jeśli chodzi o Dire Straits, bo Dire Straits samo po angielsku to jest też wyrażenie. To jest takie wrażenie, że komuś jest, ktoś jest w bardzo ciężkiej sytuacji, w takich okropnych tarapatach. To dosłownie Dire Straits są właśnie okropne tarapaty. Oni nie mogli sobie wymyślić nazwy dla zespołu. Byli fenomenalni od samego początku. Wszyscy to widzieli i słyszeli. Natomiast ich bliski przyjaciel powiedział raz, że wy tak niesamowicie gracie, a tak wam kiepsko idzie, marnie. W ogóle nigdzie sobie nie potraficie znaleźć miejsca, nikt was nie rozpoznaje, że powinniście się nazywać Dire Straits. No i oni przyjęli tą nazwę i od tej pory szczęście się odwróciło i zaczęło im sprzyjać. Dire Straits to był pierwszy zespół też, który sprzedał ponad milion egzemplarzy płyt CD. To jest taki nośnik, który wydawało się, że już będzie na zawsze, forever w muzyce. Przeskoczył w pewnym momencie winyle, bardzo mocno zarządził światem muzycznym. Okazało się teraz, że nagle znikł prawie kompletnie. Ja się ostatnio zastanawiałem, gdzie są płyty moje CD, bo gdzieś człowiek jest przyzwyczajony, że tej muzyki troszkę inaczej słucha. Mark Knopfler też miał napisać muzykę do takiego filmu jak Rambo, kojarzysz?
1: Kojarzę.
2: Z Sylwestrem Stallone, wiesz, taki, tak, od dawne czasy, ale to był taki głośny film z Sylwestrem Stallone. No i oni bardzo zabiegali o to, żeby ten Mark Knopfler napisał tę muzykę tego filmu, a on w końcu odpowiedział publicznie, że to jest zbyt brutalny film, żeby on tego muzykę pisał i się wycofał. A no to był taki, mało kto by się wycofał z takiego przedsięwzięcia. W piosence Dire Straits, która ma tytuł Walk of Life, mamy takie wyrażenie.
1: Make it pay. Czyli zarobić na siebie.
2: Tak, tak. Albo, że coś się opłaca. Czyli możemy kogoś spytać, it's an interesting thing, but will it make it pay? Okay.
1: To robi płatność?
2: Dokładnie, tak. Czyli czy to zarobi na siebie, tak? Czy to nam się opłaci? Takie zdania nam troszeczkę wytłumaczą, co to znaczy.
1: It's a great hobby, but it's hard to make it pay. To jest świetne hobby, ale trudno, żeby na siebie zarobiło.
2: Dokładnie, tak.
1: Czyli na przykład ktoś grający, może tak powiedzieć, jeżeli nie jest w stanie się z tego utrzymać.

0: czyli make it pay, że się opłacić, czy że ma, coś ma sens w ogóle. I teraz piosenka jest ogólnie o takim Johnnym, muzyku ulicznym, który gra wszędzie, gdzie się da, żeby sobie poradzić. I mamy taką linijkę w piosence.
1: Zastanawiam się, jak to przeczytać. Down in the tunnels, trying to make it pay, czyli idąc tunelami, starał się na siebie zarobić.
0: Dokładnie, bo nie wiem, czy wiesz, że muzycy, bardzo często ci, którzy gdzieś tam próbują sobie poradzić na co dzień, a nie są gwiazdami, bardzo często grają w tych korytarzach metra. Właśnie, to chodzi o te korytarze, które są pod ziemią i oni gdzieś tam w tych przejściach grają, żeby sobie zarobić parę
1: zawsze
0: groszy.
1: Zawsze mogą w podróży dorobić, to jest cudowne.
0: Dokładnie tak. Down in tunnels trying to make it pay. Make it pay, czyli że coś się opłaca, coś się zwróci. Zespół pamiętasz nazwę, Kasiu?
1: Dire Straits, bardzo znany zespół. A tytuł piosenki?
0: No właśnie, tytuł piosenki Walk of Life.
1: Walk
0: a jeszcze przypomnimy... No to jest właśnie ciekawe wyrażenie. Walk of life to jest takie po prostu normalne życie. To jest wyrażenie, które oznacza takie normalne, przyziemne życie. Natomiast pamiętasz, co oznacza, bo to wiele osób tego nie wie, że dire straits to jest wyrażenie w angielskim. Pamiętasz, co ono oznacza, Kasiu? Na początku mówiliśmy.
1: Że jest się przygnębionym, jest się w trudnej sytuacji.
0: W trudnej sytuacji, tak. To są okropne kłopoty, tarapaty. Jeżeli ktoś jest in dire straits, to znaczy, że jest w bardzo dużych kłopotach. Także też fajna fraza do zapamiętania.
1: Ale ten zespół make it pay, czyli zarobił na siebie.
0: No właśnie, jak idealnie się zeszło. Pięknie.
1: Wbrew nazwie, słuchamy piosenki.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 12. niedzielę zwykłą. Przed nami uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Papież ogłosił orędzie na 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzisiaj w programie także między innymi wspomnimy rocznicę wizyty Jana Pawła II na Górze Świętej Anny i beatyfikację księdza Michała Rapacza. Zapowiemy również koncert w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Będzie także tradycyjnie wiele ciekawych informacji ze świata, kraju i diecezji. Wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie bójcie się ludzi. Takie jest pierwsze zdanie Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Chrystus, Bóg i człowiek, znający najskrytsze myśli ludzi, zauważyć musiał w sercach apostołów strach. Czego mogli się bać ci, którzy zostawili wszystko i poszli za nauczycielem z Nazaretu? Czytając Ewangelię, możemy się domyślić kilku powodów ich strachu. Być może bali się o swoją przyszłość, o to, czy nie spotka ich cierpienie, więzienie, a być może nawet śmierć. Nie zapominajmy, że Jezus i uczniowie żyli w ciągłym zagrożeniu. Co chwilę musieli mierzyć się z atakami faryzeuszów i arcykapłanów, z ich oskarżeniami i intrygami. Na pewno to wywoływało strach o przyszłość, poczucie niepewności i napięcia. Być może mieli taką pokusę, by odejść od Chrystusa, wrócić do wcześniejszych, dobrze znanych zajęć i mieć tak zwany święty spokój. Stąd dziś wezwanie Jezusa, by się nie bać. Owszem, ludzie mogą w swej nienawiści pozbawić życia, ale nie odbiorą wieczności i przynależności do Pana Boga. O tym decyduje każdy z nas. Komu chce być wierny i za kim chce iść. Jako ludzie chcielibyśmy żyć w spokoju, bez zbędnych perturbacji, nagłych wydarzeń i nieoczekiwanych zwrotów naszego życia. Większość z nas ceni sobie stabilizację i uporządkowane życie. Zobaczmy choćby na życzenia, które sobie składamy z różnych okazji. Czy to na święta, czy to na urodziny, życzymy bliskim i znajomym spokojnych świąt, pokoju w sercu. A co mówimy w chwilach irytacji i gniewu, gdy ktoś nas wyprowadzi z równowagi? A dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Tymczasem sami widzimy, że tego tak zwanego świętego spokoju nie mamy. Co chwila jakieś kłopoty i nagłe sytuacje kosztujące nas wiele wysiłku, zmartwień i stresu. Choroby, problemy w domu, w pracy czy w małżeństwie. Dzisiejsza Ewangelia to dobra okazja, by przypomnieć sobie ważną, ale i zarazem trudną prawdę o tym, że uczeń Chrystusa w swoim życiu nie będzie wolny od różnych trudności i zmartwień. To wszystko wpisane jest w poszczególne etapy naszego życia. Inne troski mieliśmy jako dzieci, inne jako osoby dorastające, a z czym innym mierzysz się jako osoba dorosła czy będąca już w podeszłym wieku. Wielu błędnie myśli, że jak będzie się modlić, chodzić często do kościoła, podejmować posty i wyrzeczenia, to dzięki temu unikniemy trudności w swoim życiu. A czasem jest wręcz przeciwnie. Zauważamy, że od kiedy zaczęliśmy się więcej modlić, praktykować naszą wiarę, czytać Pismo Święte, to nagle jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. Doświadczamy w takich momentach walki dobra ze złem, świętości z grzesznością. Nie zapominajmy, że im bliżej chcemy być Boga, tym bardziej będziemy atakowani przez Jego przeciwnika, przez szatana, złego ducha. On zrobi wszystko, by cię od Zbawiciela odciągnąć, stąd czasem przyjdą trudniejsze dni naszego życia, które dopuści Pan Bóg, ale bądźmy pewni, że nas z naszymi problemami nie zostawi. Przez najcięższe dni swego życia, w chorobie, cierpieniu i bólu, nie wątp w to, że On, Chrystus, jest przy tobie. Jemu polecaj swoje krzyże, a On ci pomoże, bo doskonale wie, co to znaczy dźwigać krzyż. Pewnie też jak apostołowie boimy się różnych wydarzeń, choroby swojej lub bliskich, śmierci, biedy albo wojny. Zamartwiamy się o rodzinę, do domu przynosimy problemy z pracy. Nosimy to wszystko w sobie, odbija się to na relacjach z małżonkiem i dziećmi. Rodzice i dziadkowie często boleją nad losem swoich dzieci czy wnuków. Może sen z powiek spędza ci troska o kogoś, kogo kochasz, a kto się w życiu pogubił. Do nas wszystkich, którzy lękamy się czegokolwiek, Pan Jezus dziś mówi, nie bójcie się. Nawet kiedy przyjdą dni próby, to Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. Jezus w dzisiejszej Ewangelii posługuje się ciekawym porównaniem. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Tak powiedział do słuchających go apostołów. Kto z nas liczył kiedyś włosy na swojej głowie? Po co to robić? Jak to policzyć? I co nam da taka wiedza? Może w tej chwili uśmiechasz się pod nosem. Wydaje się to niedorzeczne, absurdalne i bezcelowe. Liczyć swoje włosy? Ale naprawdę Pan Bóg zna nas na wylot. Tak dobrze, jak nawet my sami siebie nie znamy, tak nas zna, że wie, ile mamy włosów. A skoro Stwórca tak dobrze nas zna, to znaczy, że przed Nim nie musimy niczego udawać i zawsze możemy być sobą. Kiedy dziś będziesz w swoim kościele parafialnym, to pomyśl o tym, że ktoś ciebie kocha do szaleństwa, że ktoś cały tydzień czekał, aż do niego przyjdziesz, że ten ktoś chce ciebie słuchać, że jest z ciebie dumny i nazywa cię swoim dzieckiem, synem lub córką. To dla ciebie przygotował Eucharystię, zastawił stół, chce byś go przyjął w komunii i zabrał do swego domu. Wszystkie troski i kłopoty powierz dziś Panu Jezusowi. Zaproś go do tego, co wydaje się nie do przejścia, co przerasta twoje ludzkie siły i możliwości, a doznasz prawdziwego pokoju. Może nie od razu wszystkie zmartwienia prysną jak mydlana bańka, ale twoje zmartwienie stanie się troską samego Boga. A jeśli tak, to sprawa będzie załatwiona.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Papież w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony 26 lipca, zwrócił się do nich słowami: nie lękajcie się kruchości, módlcie się ze mną o pokój. Szczegóły Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Hasłem orędzia są słowa proroka Izajasza: ja nie zapomnę o tobie. Leon XIV zachęcił młodych ludzi do odwiedzania swoich dziadków i osób starszych pozostających w samotności. Przypomniał, że starość może stać się czasem ponownego odkrycia Boga. Pragnę wam powiedzieć, nie lękajcie się kruchości, napisał papież. Zwrócił uwagę, że współczesny świat naznaczony jest przemocą i konfliktami, a wielu dziadków obawia się o przyszłość swoich wnuków. Na zakończenie zaapelował: najdrożsi, zachęcam was, abyście zjednoczyli się ze mną w wytrwałej modlitwie o rychłe nadejście pokoju na całym świecie.
1: Andrea Bocelli zaskoczył uczestników Marszu dla Życia w Rzymie. Nie mógł w nim osobiście uczestniczyć, ponieważ występował na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku. Do zgromadzonych w Rzymie obrońców życia przesłał jednak list, w którym przypomniał dramatyczną historię swojego życia. Lekarze odradzali mej matce kontynuowania ciąży, ale ona postanowiła zaufać życiu i nie wyparła się go. Wszystko zawdzięczam tej decyzji, napisał włoski tenor do organizatorów i uczestników włoskiego Marszu dla Życia, który w ubiegłą sobotę przeszedł ulicami Rzymu. Przypominając dramatyczną historię swego życia, Bocelli podkreślił, że złożenie tego skromnego świadectwa jest dla niego przywilejem i gestem wdzięczności. Osobiście nie mógł uczestniczyć w Marszu dla Życia, ponieważ w tym samym czasie przebywał w Meksyku, gdzie reprezentował Włochów pod nieobecność piłkarzy na uroczystości otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A teraz jeszcze informacje. Vatican News, prezentuje je Krzysztof Brąk.
4: Pradawne kościoły wschodnie, a w szczególności ich liturgie, prowadzą nas do źródeł wiary, powiedział papież na audiencji dla ROACO, organizacji wspierającej kościoły wschodnie. Podkreślił, że tradycje te są darem dla wszystkich katolików, dlatego trzeba je poznać.
5: Chrześcijański wschód można zachować tylko wtedy, gdy się go rozumie. Utrata tego zrozumienia oznacza zubożenie kościoła. Ponad 30 lat temu święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na tę potrzebę, zdecydowanie podkreślając m.in. konieczność poznania liturgii kościołów wschodnich, pogłębiania wiedzy o tradycjach duchowych ojców i doktorów chrześcijańskiego wschodu, zapewnienia odpowiedniego nauczania na te tematy w seminariach i na wydziałach teologicznych, zwłaszcza przyszłym kapłanom.
4: Papież przypomniał też o tragediach, których doświadczają dziś chrześcijanie wschodni na skutek wojny, destabilizacji i wysiedleń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zamiast twierdzić, że pokój jest niemożliwy, starajmy się go promować w naszych społecznościach, zaczynając od samych siebie, powiedział papież w przemówieniu do Rady Nadzorczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Leon XIV wskazał na ważną rolę uniwersytetów jako miejsc promujących dialog i poszanowanie dla różnorodności punktów widzenia. Jest to szczególnie ważne w naszych czasach naznaczonych przemocą i ostrą retoryką.
6: Papież przypomniał, że uniwersytety od dawna są miejscami spotkań, w których studenci i wykładowcy razem wzrastają w mądrości poprzez naukę i badania. Leon XIV podkreślił, że w czasach naznaczonych podziałami członkowie społeczności uniwersyteckiej mogą być twórcami pokoju. Papież odwołał się przy tym do świętego Augustyna, który mówił: jeśli chcecie przyciągnąć innych do pokoju, najpierw sami go miejcie, sami trwajcie w pokoju. Aby rozpalić innych, musicie mieć żywy płomień w sobie.
4: Leon XIV przestrzegł żydowskich uczonych, by nie traktowali pokoju jako niemożliwej do osiągnięcia utopii. Promujmy go w naszych społecznościach oraz przyjmujmy go w naszym życiu, dodał Ojciec Święty. Pogrzeb kardynała Camilla Ruiniego, bliskiego współpracownika Jana Pawła II, wieloletniego papieskiego wikariusza dla rzymskiej diecezji, miał 95 lat. Polacy modlili się za niego i podczas mszy przy grobie Jana Pawła II. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski przypomniał jego związki z polskim papieżem, nazwał go przyjacielem Polski. Na porannej mszy śpiewał.

0: się chlebem.
1: Mówił Krzysztof Brąk z Vatican News. Opuszczamy Rzym. Atak na ławrę kijowsko-peczerską to próba wymazania ukraińskiej historii, uważa metropolita kijowski Epifaniusz. W poniedziałek rosyjski dron uderzył w cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej, główną świątynię znajdującego się w centrum Kijowa prawosławnego sanktuarium. Płonął dach zabytkowej cerkwi. Metropolita Epifaniusz podkreślił, że było to uderzenie w samo serce prawosławia. To przerażające. Widzimy, że dla wroga nie ma rzeczy świętych. Próbują nas zniszczyć, a nawet atakować zabytki o globalnym znaczeniu. Ławra kijowsko-peczerska to wyjątkowe miejsce święte nie tylko dla Ukraińców i ukraińskiego kościoła, ale także dla całego świata prawosławnego i całej ludzkości. Ławra kijowsko-peczerska to klasztor uznawany za jeden z najważniejszych prawosławnych ośrodków religijnych. Został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czwartek w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim zakończono poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Odnaleziono fundamenty kościoła, a przy nich wielką zbiorową mogiłę, wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Mogiła ma ponad 70 metrów kwadratowych. To jest bardzo duża mogiła. Te szczątki spoczywają w całej tej mogile. Jak głęboko, tego nie wiemy. Od tej głębokości zależeć będzie też liczba osób. Natomiast szacujemy, że to może być naprawdę kilkaset osób. Czy to będzie 300, czy 500, czy 600, trudno powiedzieć.
1: Następnym etapem prac będą ekshumacje. Te rozpoczną się jednak najprawdopodobniej już w przyszłym roku.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: Zbliża się 149. rocznica objawień maryjnych w Giedrzwałdzie na Warmii. Od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Matka Boża ukazała się 160 razy dwóm dziewczynkom, 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia zostały jako jedyne w Polsce uznane przez Kościół katolicki. Maryja zachęcała do powstrzymywania się od grzechów, życia w trzeźwości oraz odmawiania modlitwy różańcowej. W 2006 roku w sanktuarium w Giedrzwałdzie ksiądz Jan Rosłan przypomniał, że przesłanie Maryi było skierowane do wszystkich wiernych.
2: Pierwszymi słowami Matki Bożej, które powiedziała do dzieci, to było: chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Matka Boża zapowiedziała odnowę także życia religijnego. Wzywała do zaprzestania pijaństwa, do prowadzenia się moralnego i wtedy także wyrosły ruchy trzeźwościowe na Warmii.
1: Wydarzenia w Giedrzwałdzie w 1877 roku budziły wiarę, a także ducha patriotyzmu i poczucie jedności Polaków. Pielgrzymi ze wszystkich zaborów wędrowali do sanktuarium w strojach ludowych, kultywując tradycje narodowe. Podczas uroczystości rocznicowych w Giedrzwałdzie w 2020 roku biskup senior diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus podkreślił, że w czasie objawień na mapie Europy nie było państwa polskiego, a Giedrzwałd znajdował się w zaborze pruskim.
3: Najbardziej widoczny był fakt, że Matka Boża mówiła w Giedrzwałdzie po polsku. W ten sposób łamała prawo i przepisy państwowe wprowadzone w ramach Kulturkampfu. I chociaż tam nie było mowy o suwerenności i granicach, dla wszystkich było jasne, że gra toczy się również o niepodległość.
1: Giedrzwał jest jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. 15 czerwca 2024 roku w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja księdza Michała Rapacza, zamordowanego przez komunistyczną bojówkę w 1946 roku. W czasie II wojny światowej współpracował on z Armią Krajową. Po wojnie nie tylko głosił Ewangelię, lecz także pomagał członkom podziemia prześladowanym przez Urząd Bezpieczeństwa. W swoich wypowiedziach otwarcie upominał się o miejsce Kościoła w życiu społecznym. Rzecznik Kurii Krakowskiej, ksiądz Łukasz Michalczewski, powiedział, że ksiądz Rapacz był gorliwym kapłanem, posługujący wiernym i właśnie tym naraził się komunistom.
4: Wzmacniał ludzi w okresie powojennym, tak naprawdę lata 40. i 50. to te lata, kiedy była wielka bieda, no Płoki, znamy ten rejon, wielka bieda. Ten ksiądz z tymi ludźmi się po prostu modlił, niósł pomoc charytatywną, no i sprzeciwiał się oczywiście złemu traktowaniu ludzi przez władzę. To, co robili inni księża, i za to poniósł śmierć męczeńską.
1: Decyzję o zamordowaniu księdza Michała Rapacza wydano prawdopodobnie w kwietniu 1946 roku na zebraniu partii komunistycznej PPR w Trzebini. Parafianie namawiali kapłana, aby opuścił Płoki, lecz ten odmówił, powołując się na obowiązek duszpasterski i sumienie. Ksiądz Michał Rapacz został uprowadzony z plebanii w nocy z 11 na 12 maja 1946 roku przez kilkunastu uzbrojonych mężczyzn. Najpierw był ciągnięty na powrozie wokół kościoła i bity, a następnie zamordowany strzałami w głowę w lesie około kilometra od budynku kościoła. Miał 41 lat. Ksiądz Łukasz Michalczewski podkreślił, że duchowny poniósł śmierć męczeńską.
4: I został w nocy po prostu wyciągnięty z plebanii. Świadkowie, którzy to widzieli, mówią, że był ciągnięty dookoła kościoła. Wyśmiewano przez to też procesję, że został zaciągnięty do nieopodal do lasu i ostatecznie tam zabity. To jest rzeczywiście opis męczeństwa jednego z tych najgorszych.
1: Pomimo dwukrotnego śledztwa podjętego najpierw przez prokuraturę, a potem Instytut Pamięci Narodowej, nie wskazano morderców księdza Rapacza. 95 lat temu, 21 czerwca 1928 roku, urodził się biskup Alojzy Orszulik, pallotyn, biskup diecezjalny łowicki. Jako przedstawiciel kościoła uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W 1992 roku został ordynariuszem nowo powstałej diecezji łowickiej. Od początku swej pracy w Episkopacie Polski w latach 60. zajmował się środkami społecznego przekazu. Przez 25 lat kierował biurem prasowym Episkopatu, aktywnie działał w pracach Komisji Konkordatowej. W 1980 roku został członkiem sekretarzem Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i rządu PRL. Po latach biskup Orszulik mówił, że w przełomowym 1980 roku Kościół opowiedział się po stronie robotników i z ulgą przyjął podpisanie porozumień sierpniowych.
5: Wyrażało się to zaraz na początku września, kiedy przywódcy Solidarności, jeszcze nie sformalizowanej, ale faktycznie istniejącej, przyjął kardynał Wyszyński, prymas Polski. Zarówno delegację gdańską, jak i szczecińską. A więc Kościół stanął po stronie robotników, po stronie zorganizowanej siły przeciwko terrorowi komunistycznej, totalitarnej władzy.
1: W 2009 roku już jako biskup senior diecezji łowickiej hierarcha podkreślił, że wszystkimi działaniami na rzecz innych winna kierować miłość bliźniego. Dodał, że jest ona osobistym wyzwaniem i zobowiązaniem chrześcijanina.
6: Myślę, że jeszcze jest mała świadomość wśród wszystkich wiernych. Wielu wychodzi i mija tego, który prosi o pomoc dla biednych. Tu jeszcze jest wiele do zrobienia, żeby obudzić tę wrażliwość u wszystkich chrześcijan, by tak jak mogą, pomogli.
1: Biskup Alojzy Orszulik zmarł 21 lutego 2019 roku. Został pochowany w krypcie Bazyliki Katedralnej w Łowiczu. W wakacje powinien zostać ogłoszony wyrok w sprawie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, który jest oskarżony o to, że zbyt późno powiadomił prokuraturę o przypadkach dwóch księży pedofilów. Biskup Jerz nie przyznaje się do winy, przekonuje, że działał zgodnie z kościelnymi procedurami, zlecił zbadanie sprawy, powiadomił Watykan i po otrzymaniu odpowiedzi także prokuraturę. Jednak zdaniem śledczych, zgodnie z prawem, powinien to zrobić wcześniej. Obrona biskupa próbuje m.in. udowodnić, że także inne instytucje wiedziały o czynach tych księży i nic z tym nie zrobiły.
7: Obrona biskupa Andrzeja Jerza wzywa na świadków byłych pracowników szkoły w Woli Radłowskiej, w której pracował ksiądz Stanisław P., którzy mieli informować kuratorium oświaty o jego nieobyczajnym zachowaniu. Dlatego obrona wzywa na świadka także kuratora oświaty z tamtego okresu.
8: Z materiału w sprawie wynika, że kuratorium było informowane już dużo, dużo wcześniej na temat tych działań. I nie było żadnej reakcji.
7: Wyjaśniała adwokat Paulina Majtkowska. Od połowy 2017 roku każdy, kto ma wiedzę o przestępstwach seksualnych wobec dzieci, ma obowiązek to zgłosić. Tarnowska kuria otrzymała zgłoszenie dotyczące księdza Stanisława P. z Ukrainy w marcu 2019 roku, a zgłosiła to do prokuratury dopiero półtora roku później, po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur i otrzymaniu odpowiedzi z Watykanu. Biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi Jerzowi grozi do 3 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
1: Działacz opozycji demokratycznej w PRL Jerzy Kropiwnicki, historyk Wiesław Jan Wysocki, warszawianistka Anna Datkowska i Stowarzyszenie Parafiada imienia świętego Józefa Kalasancjusza to laureaci nagród Kustosz Pamięci Narodowej. Wyróżnienie przyznawane jest od 25 lat przez Instytut Pamięci Narodowej za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-89. Stowarzyszenie Parafiada od lat zabiega o upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. Dzięki jego staraniom w Polsce i różnych innych krajach posadzono już 5746 dębów pamięci, mówił prezes stowarzyszenia ojciec Rafał Roszer.
9: Ta nagroda dla naszego stowarzyszenia to jest wyjątkowe wyróżnienie. My się bardzo cieszymy, bo ten program Katyń ocalić od zapomnienia to jest taki troszeczkę cichy program, ale konsekwentnie prowadzimy od 18 lat i widzimy, jakie przynosi piękne owoce. No, jeszcze kawał drogi przed nami, żeby uhonorować wszystkich bohaterów zbrodni katyńskiej posadzeniem dębu pamięci, ale temat się rozpowszechnia wśród młodego pokolenia, bo to jest nasze główne zadanie. Chcemy pokazywać młodemu pokoleniu, że warto się włączać w tą sztafetę pamięci.
1: Pośmiertnie uhonorowana została Wanda Kiedrzyńska, historyk i archiwistka, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbrück. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymało dotychczas ponad 100 osób i organizacji, m.in. Władysław Bartoszewski, ksiądz Tadeusz Icakowicz-Zaleski, Komitet Katyński i Stowarzyszenie Memoriał. Szczątki przypisywane Bolesławowi Chrobremu wystawiono w archikatedrze poznańskiej. Wyeksponowana została również kość jego synowej Rychezy. W minionych stuleciach kości uległy rozproszeniu. Dzięki analizom ustalono, że pochodzą mniej więcej z 1025 roku, czyli czasu śmierci pierwszego króla. Historyk Tomasz Jasiński liczy na możliwość przeprowadzenia dalszych badań.
10: Dalsze badania, które nastąpią i to wiemy już, mamy deklaracje, mamy już próbki pobrane wcześniej i one zostaną powtórzone. Jest to zdarzenie symboliczne, ale chodzi o to, żeby to nas zmobilizowało do dalszych badań.
1: Kość Bolesława Chrobrego prezentowana w Poznaniu jest w posiadaniu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, a Rychezy opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Poznańska katedra na początku panowania Piastów była miejscem pochówku władców, do dziś jest określana jako największa w kraju nekropolia tej dynastii. Do Polski wróciły bezcenne dobra kultury odzyskane z Niemiec, fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudium Mater Polonia, pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski podkreśla wyjątkowość odzyskanego rękopisu.
11: To jest moment wzruszający dla wszystkich, którzy zajmują się starymi źródłami naszej państwowości. Mając na dole zdanie Dąbrówka przybyła do Mieszka, Mieszko został ochrzczony. Mając Rotę czy Bogurodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Hymn polski wykonywany przy koronacjach królów, przy zwycięstwach militarnych.
1: Przez najbliższy tydzień fragment rękopisu będzie można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej. W przyszłą sobotę w samo południe hymn Gaudium Mater Polonia wykona męski chór Jerycho. Jeszcze nie wiadomo, czy zabytek zostanie w zbiorach Biblioteki Narodowej, czy też trafi do Biblioteki Diecezji Płockiej. Najcenniejsze zabytki pochodzące z kościołów archidiecezji lubelskiej można zobaczyć na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. Wystawa ukazuje wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
12: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Mamy dwa XVI-wieczne ornaty wypożyczone, jeden z Kamionki, drugi z naszego seminarium duchownego, ale poprzez szaty liturgiczne pokazujemy różnorodność, bo zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło w postaci ornatów haftowanych chociażby haftem krzyżykowym, czy też wyjątkowy ornat, który jest malowany olejem. Uzupełnieniem tego jest kawał naszej historii, to znaczy ornaty szyte z pasów kontuszowych.
1: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. Ekspozycję można oglądać do końca października w zakrystii akustycznej w Archikatedrze Lubelskiej.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: W sobotę 30 maja trąba powietrzna nawiedziła miejscowość Balcarzowice, wyrządzając jej mieszkańcom potężne straty materialne. Zniszczeniu uległo 11 budynków mieszkalnych oraz 7 budynków gospodarczych. Caritas Diecezji Opolskiej wspiera poszkodowanych finansowo i materialnie. Biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do wszystkich diecezjan z serdeczną prośbą o dalsze wsparcie modlitewne i udzielenie pomocy materialnej poszkodowanym. Jan Paweł II odwiedził Górę Świętej Anny 21 czerwca 1983 roku podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski. Było to jedyne spotkanie papieża z wiernymi na Opolszczyźnie. Wydarzenie to zgromadziło na Annogórskich Błoniach około 1 000 000 pielgrzymów. Jan Paweł II przyleciał na miejsce śmigłowcem, a głównym punktem były nieszpory maryjne odprawiane na Błoniach. Swój pobyt w tym czasie na Górze Świętej Anny wspominał swego czasu w Radiu Opole ksiądz profesor Piotr Morciniec.
2: Z radością gromadzimy się tutaj pod koniec dnia, aby sprawować ofiarę wieczornej modlitwy, a także by dokonać uroczystej koronacji obrazu Chrystusa i Jego Matki, Matki Bożej Opolskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieku. Amen.
4: Byłem akurat na czwartym roku, czy po czwartym roku seminarium, no i naszemu rocznikowi przypadł wyjątkowy zaszczyt obsłużenia nabożeństwa nieszpornego na Górze Świętej Anny, no i wszystkich towarzyszących uroczystości. Wiedzieliśmy tylko, że to będzie coś ekstra, coś wyjątkowego, no i papież przyjedzie. Natomiast to, co się stało, przerosło wszystkie możliwe oczekiwania i wyobrażenia. Najpierw dlatego, że to był stan wojenny. Znowu warto przypomnieć, że wróg był wszędzie, nawet w głowie każdego komunisty, więc wszystkich się kontrolowało, sprawdzało. Te kontrole, które przechodziliśmy, przekraczały granice ludzkiej możliwości i wyobrażeń. No ale ponieważ mieliśmy identyfikatory, byliśmy już potem tymi wyjątkowymi. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ okazało się, że dlatego, że nie można było wpuścić nikogo innego do tej strefy zero tak zwanej, no to nas, którzy obsługiwaliśmy te nieszpory, wyznaczono także do przyniesienia Matki Bożej Opolskiej do ołtarza. Więc tak na naszych rękach Matka Boża Opolska, w naszych rękach, myślę o 5 kolegach i o mnie, dotarła na ołtarz papieski, no i potem rozpoczęły się całe obchody. I znowu takich parę kwiatków. Kardynał Król, który odprawiał mszę świętą przed przybyciem papieża i mówi: jest was taka wielka banda. I wszyscy rozumieli, że jego amerykański, polski jest taki specyficzny, ale on miał co innego na myśli. Ponieważ przed nim siedziało kilkaset, jeżeli nie koło 1000 muzyków, i on chciał powiedzieć, że taki band jest wielki. Ale band musi być po polsku banda prawdopodobnie, jak on to mówił. Także no, to były takie kwiatki specyficzne. I potem przylot papieża, czy przyjazd potem już do ołtarza. To, czego nie zapomnę nigdy, to wszystkie pola i pagórki wokół Góry Świętej Anny ruszające się jako morze ludzkich głów. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć to w takim wydaniu. My to widzimy często na Jasnej Górze, kiedy jesteśmy, ale to jest mini. Tam naprawdę był ponad 1 000 000 ludzi. To schodzące się rzesze, czy strumienie ludzkie. To, że nikt nie pytał, kiedy wróci, czy wróci. Pamiętam, że wyjeżdżaliśmy prawie do północy z Góry Świętej Anny, no bo te dróżki były takie, jakie były. Ale no, samo to przeżycie. Poza tym papież, który był z jednej strony, i to też zostaje jako wspomnienie, z jednej strony ciągle nieobecny, tak? On był ciągle gdzieś bardzo uduchowiony, skupiony, nawet z daleka, jak się go widziało, to on był gdzieś w sobie, albo mówiąc krótko, bardzo mocno z Panem Bogiem zjednoczony. A potem ten papież, który się przełączał na ludzi i był w stanie być, no, bawiącym środowisko. No, znowu wszyscy już znają to powiedzenie, i tego psalmu nie znam, kiedy śpiewano mu 100 lat, nie? Powiedzmy, przekomarzanie się, rozmawianie, to były takie dodatkowe doświadczenia. Natomiast co chcę powiedzieć, razem z obecnym proboszczem katedry, z księdzem Waldemarem Klingerem, mieliśmy tą wyjątkową łaskę być z kadzidłem na tych nieszporach. I to są chyba jedyne 5 minut w moim życiu, kiedy mi się film urwał. Nie pamiętam z tych 5 minut nic. Prawdopodobnie emocje były tak mocne tego doświadczenia, że ja potem...
5: Ksiądz profesor podchodził z kadzidłem do papieża, tak?
4: Tak, tak, tak. To były te... Potem już byliśmy u papieża kiedyś z pielgrzymką nauczycieli z liceum medycznego. To było już takie troszeczkę inne, ale to spotkanie, bycie, no, dotknięcie namiestnika świętego Piotra, to było bardzo wyjątkowe doświadczenie. No i cała atmosfera i samo przeżycie tych nieszporów. Ja bardzo lubię nieszpory śpiewać generalnie, ale te nieszpory miały coś wyjątkowego.

0: Moi drodzy, chcę zrobić małą uwagę, a mianowicie taką, że od dziecka śpiewałem nieszpory, chodziłem na nieszpory, a potem jako kapłan odmawiałem i śpiewałem nieszpory, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby w nieszporach śpiewali 100 lat. To jakaś nowa liturgia.
1: To było bardzo ważne wydarzenie, mówi ojciec Atanazy Polanko, duszpasterz z Góry Świętej Anny.
2: Na początku Jan Paweł II po przywitaniu odprawił nieszpory przy ołtarzu papieskim. Wcześniej oczywiście te nieszpory były poprzedzone uroczystą Eucharystią, którą celebrowali biskupi, arcybiskupi i kardynałowie. A po nieszporach przy ołtarzu papieskim ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do Bazyliki Świętej Anny, gdzie odbyła się krótka modlitwa i spotkanie z franciszkanami.
1: Podczas nabożeństwa papież dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej. Dodajmy, że ojcowie franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na nieszpory papieskie w 43. rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II na Górze Świętej Anny, które odbędą się o godzinie 14 w Bazylice. Diakonię muzyczną podejmie chór Bazyliki Świętej Anny i orkiestra parafialna z Góry Świętej Anny. Od czwartku w diecezji opolskiej odbywa się czwarte kamino diecezjalne z udziałem biskupa Andrzeja Czai. Opolski hierarcha prowadzi pątników z sanktuarium świętego Józefa w Prudniku Lesie do opolskiej katedry. To wszystko pod hasłem uczniowie, misjonarze, wezwani, aby owoc przynosili, mówił w mediach społecznościowych ksiądz biskup Andrzej Czaja.
3: Mam tu przed sobą obrazek, który wszyscy otrzymali i na odwrocie obrazka są słowa, które są właściwie przesłaniem i one jakby podsumowywują: uczniowie, misjonarze, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, sam was udoskonali. Dalej Piotr mówi, utwierdzi, ugruntuje i umocni, a następnie wzywa nas: upokórzcie się więc pod jego mocną ręką, wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was.
1: Formuła Camino jest otwarta, co pozwala każdemu na dołączenie do szlaku w dowolnym momencie.
3: Wszędzie byliśmy serdecznie witani, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy. Jednocześnie też był to taki czas dobrych spotkań i naszych pielgrzymów między sobą i pielgrzymów z tymi, którzy nas przyjmowali. Pielgrzymów dość dużo, bo właściwie zaczynaliśmy, już była powyżej setka, w niektórych momentach to prawie 200 osób.
1: Pielgrzymka zbiega się z odpustem Matki Bożej Opolskiej oraz 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. W sobotę o godzinie 19 wyruszyła procesja ulicami miasta z kościoła Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha do kościoła katedralnego, gdzie odprawione zostały nieszpory maryjne.

0: lata od erygowania diecezji opolskiej, centralne obchody tej rocznicy będą w tym roku połączone z diecezjalną pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców na Górze Świętej Anny. Lirycznie, przy blasku świec, pod takim hasłem kompozytorka, pianistka i skrzypaczka Urszula Janiszewska wystąpi wraz z zespołem kameralnym w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, prezentując autorskie kompozycje fortepianowe i skrzypcowe. W programie koncertu znajdują się zarówno utwory liryczne, jak i inspirowane muzyką etniczną, m.in. wielokrotnie nagradzane The Magic of Ireland, Magical Ethno oraz Ave Maria. Artystce towarzyszyć będzie zespół kameralny, a gościnnie wystąpią również Anna Dobruk oraz Kornelia Podgórska. Początek o godzinie 17:00, wstęp jest wolny. Młodzi piłkarze ze szkół Opolszczyzny i Śląska rozegrali własne Mistrzostwa Świata w strzelcach opolskich. 17. edycja Mundialu Świętego Jacka to doskonała okazja do przypomnienia sobie, skąd wziął się ten pomysł, mówi Adam Kała, współorganizator turnieju.
1: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy śmierci świętego Jacka od Rowąża, tutaj pochodzącego, jedynego chyba świętego z okolic tutaj Strzelec Opolskich i Opola. No i był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i między innymi był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny.
0: W tym roku rozgrywki odbyły się w formule Mistrzostw Świata, nawiązując do trwającego Mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Wracamy z tym, co najlepsze. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Zaczynamy jak zwykle od przedstawienia gości. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Adrian Kolasa, Konfederacja Ruch Narodowy.
5: Dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
6: Dzień dobry.
1: Wicewojewoda Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
7: Dzień dobry Państwu.
1: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
8: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa, radiosłuchaczy.
1: Proszę Państwa, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu najwyższego polskiego znaczenia, czyli Orderu Orła Białego. Jak tłumaczył, Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. To dosłowny cytat. Chodzi o, przypomnijmy, nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskiej armii. Zełenski order odesłał kurierem. Polskich odznaczeń zrzekło się też kilku obecnych i byłych najwyższych urzędników Ukrainy. No ale pozostało pytanie, co dalej? W którym jesteśmy miejscu i gdzie nas to zaprowadzi? Jak Państwo oceniają, zacznijmy od tego, odebranie tego orderu i reakcję strony ukraińskiej. Pan poseł, proszę bardzo.
8: Szanowni Państwo, może zacznę od tego, że panu prezydentowi Nawrockiemu troszkę zabrakło doświadczenia w dyplomacji. Bo ta decyzja w tym momencie, gdzie było widać, że były pewnego rodzaju ruchy ze strony ukraińskiej, bo były tutaj wizyty dyplomatyczne wysokich urzędników ukraińskich, że można było gdzieś prowadzić właśnie ten dialog dyplomatyczny. Wydaje się, że decyzja była też podjęta, żeby w pewnym stopniu zaszkodzić rządowi premiera Donalda Tuska, bo w przyszłym tygodniu, w dniach 25-26 czerwca, mamy dużą konferencję międzynarodową dotyczącą odbudowy właśnie Ukrainy, która jest organizowana w Gdańsku, na którą już zapowiedział, że przyjedzie prezydent Zełenski, a nagle została podjęta taka decyzja, a nie inna. Moim zdaniem, jak podchodzilibyśmy do tego dyplomatycznie, należałoby poczekać. Bo kwestia odbioru, jestem zdania również tutaj, że powinna być podjęta. Tylko nie w tym momencie. I mamy, bym powiedział, tutaj jakby dwa poziomy całej tej sytuacji związanej z relacjami polsko-ukraińskimi. Bo w ogóle jak na to popatrzymy, to przechodzimy z jednej skrajności do drugiej. 2022 rok, początek wojny, gigantyczna pomoc Polaków. Wydawało się, że dwa narody idą w kierunku takiego pojednania, ocieplenia wzajemnych relacji, zaciśnienia tych relacji. Poznaliśmy się też lepiej, bo nagle tych osób z Ukrainy było zdecydowanie więcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszliśmy do takiego momentu, gdzie tak naprawdę ta dynamika pokazuje to, że nie wiemy, co będzie za chwilę, jutro tak naprawdę, bo ja powiem, oczekuję tego, że taka będzie reakcja niektórych naszych polityków, szczególnie ze prawej strony sceny politycznej, że za chwilę oni zaczną oddawać ordery ukraińskie. Bo to nie jest tak, że to działa tylko w jedną stronę, tylko że w drugą. Jestem wręcz nawet pewny, że w przyszłym tygodniu politycy Prawa i Sprawiedliwości będą oddawali.
1: No to ciekawe, co pan mówi.
8: Jestem bardzo ciekaw, czy nie będzie takiej reakcji. Nawet żeby wizerunkowo. I to jest kwestia polityczna jedna, która jest bardzo tutaj istotna i żyje z nią bardzo mocno klasa polityczna. A druga to jest kwestia na poziomie społecznym, która też gdzieś tam się przebija, ale niestety i gospodarczym. Nie w takim mocnym zakresie, jak właśnie kwestia odebrania tego orderu Orła Białego. Mianowicie mamy na terytorium Polski około 1,5 miliona obywateli ukraińskich, którzy w większości pracują. I o tym mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jeśli oni dzisiaj, i z nich część zacznie wyjeżdżać, niech 1/3 wyjedzie z powrotem na Ukrainę, 1/3 pojedzie na zachód Europy, nagle będziemy mieć gigantyczny problem, szczególnie w obszarze usług. I na to bym chciał tutaj spojrzeć bardzo mocno. I jeszcze na koniec tylko, to jest kwestia jednak pojednania. Bo to, co nam się udało z Republiką Federalną Niemiec, proszę na to zwrócić uwagę, prawda? No przecież mieliśmy Holokaust, 6 milionów Polaków zginęło z rąk Niemiec. Dzisiaj te relacje polsko-niemieckie generalnie są dobre lub nawet bym powiedział bardzo dobre, przynajmniej przeze mnie oceniane. I mówię polityczne i gospodarcze. I to nas w jakiejś przyszłości również, mam nadzieję, że będzie czekało również w obszarze relacji polsko-ukraińskich.
1: Sławomir Gradzik.
2: Panie redaktorze, należy podkreślić na pewno, jak myślę, że tutaj wszyscy siedzimy, jesteśmy zgodni, że Kijów i Zełenski podjął złą decyzję odnośnie UPA. I tutaj nie podlega żadnej dyskusji. Lewica jest zdecydowanie przeciwna gloryfikacji UPA i w ogóle pokazywanie ich w dobrym świetle. No ale wracając do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, uważam, że dzisiaj stało się źle, ze względu takiego, jak tutaj przedmówca powiedział, dla naszej możliwie przyszłej współpracy, bo ja tutaj się odniosę może do kwestii gospodarczej. Za moment w czerwcu mamy tą konferencję gospodarczą. Jeżeli zaczną prawicowa strona, bo to chciałem też podkreślić, bo Paweł akurat tutaj zwrócił na to uwagę, jeżeli ten konflikt bardziej się zaogni, ja nie wiem, jaka decyzja zapadnie w Gdańsku, jeżeli chodzi o przyszłą powojenną odbudowę Ukrainy. Myślę, że na tym dość mocno skorzystają Niemcy. My możemy na tym stracić, oby tak nie było. Ale to ryzyko pozostaje bardzo duże i myślę, że ten konflikt należy rozmasować. Dyplomacja myślę, że powinna być profesjonalna. To, co zrobił Karol Nawrocki, uważam, że no, zaczął machać orderem, który myślę, że nie powinno się tak dziać, żeby machać orderem jak kastetem. Dzisiaj pan prezydent zachowuje się jak macho, w mojej ocenie. I uważam, że o historię należy się walczyć, należy o nią się upominać, dopominać, ale głową, nie pięścią. To jest akurat, myślę, że trafne określenie i uważam, podkreślam jeszcze raz, że należy w tym momencie stać się, coś już stało. Należy do tego podejść, żeby ta dyplomacja była bardziej profesjonalna w sposób taki, aby w przyszłości to było dobre dla Polski, nie konfliktowało nas w stosunku do narodu ukraińskiego ze względu takiego, że my ponieśliśmy bardzo duże koszty już na dzień dzisiejszy i powinniśmy się zachowywać troszeczkę inaczej. My się zachowujemy nieprofesjonalnie, jeszcze raz, to znaczy jako decyzja prezydenta. Mam nadzieję, że nasza dyplomacja to uratuje.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
3: No to smutny dzień dla polskiej chyba dyplomacji i to całego gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, bo były próby właśnie, tak jak tutaj poprzednicy mówili, jakby wyjaśnienia, załagodzenia, czy szukania jakiejś drogi porozumienia. Bo czy prezydent Zełenski miał prawo nazwać i uhonorować jakby na swoim terenie swoją jednostkę taką, a nie inną nazwę? Pewnie miał prawo. Czy Karol Nawrocki miał prawo odebrać order? Oczywiście, też miał prawo to zrobić. Tylko popatrzmy na konsekwencje jakby dyplomatyczne, korzyści naszej gospodarki, nasze miejsce przy stole, przy odbudowie Ukrainy później, bo de facto będzie odbudowywała, co prawda, Unia Europejska i będzie pomagała. Ale jaką rolę tam będzie pełniła Polska przy tym stole negocjacyjnym, jakie nasze firmy będą brały udział w tym i kto na tym finalnie zarobi. Więc ja mówię, że każdy z naszych państw ma bolesną stronę historii i historię należy pamiętać, ale nie nią żyć, bo to nas nie prowadzi do niczego dobrego. Bo jeżeli będziemy tak rozdrapywać rany, wyciągać wszystko, nie zrobimy kroku do przodu. A my powinniśmy patrzeć w przyszłość, pamiętając o przeszłości, ale nie wyciągać wszystko i żyć przeszłością teraźniejszą.
1: Dziękuję bardzo. Konfederacja namawiała prezydenta do tego, żeby odebrał order, tak? Adrian Kolasa, proszę bardzo.
4: Oczywiście. Bardzo dobra decyzja prezydenta. Lepiej późno niż wcale. Waszym największym zmartwieniem, mówię tutaj do Koalicji Obywatelskiej z przystawkami, było to, czy po tym odebraniu orderu Orła Białego Zełenski przyjedzie do Polski. To jest myślenie sług narodu ukraińskiego. To nie jest myślenie polskie. Jak nie chce, niech nie przyjeżdża. Bez łaski. konferencję zrobię. Ja panu nie przerywam. Przepraszam bardzo.
1: Momencik, za chwileczkę będziemy dyskutowali. Proszę bardzo, niech pan skończy.
4: To jest myślenie wasali narodu ukraińskiego. Jak myśmy ostrzegali jeszcze za rządów PiSu, że nie oddaje się wszystkiego za darmo Ukraińcom, bez żadnych żądań, bez niczego, po prostu, to nazywaliście nas ruskimi onucami. A teraz wychodzi, że mieliśmy rację. Bo my, wiecie co jest największym problemem naszej dyplomacji? Wy jesteście największym problemem naszej dyplomacji. Że nic nie potraficie załatwić. Jesteście po prostu ludźmi, którzy nie potrafią nawet zastopować tego, żeby Ukraina nie rozpoczęła rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej. Wielce chwalicie się, że były ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Tak? Chwalicie się, że to zasługa waszego rządu. 10 dni trwały ekshumacje, już się skończyły. I były w tych miejscach, które Ukraińcy sobie wyznaczyli. My musimy z Ukraińcami grać twardo. I moim zdaniem decyzja o odebranie tego orderu, to jest pierwszy sygnał, że zaczynamy grać twardo. Oby tak dalej. I druga rzecz. Ekshumacje bez łaski. Wszystkich pomordowanych. Musimy tego żądać. Tranzyt przez Polskę ukraińskich samochodów płatny. Jak się nie podoba, możemy przestać płacić za Starlinki. Jak się Ukraińcom nie podoba. Co to miało być z odesłaniem orderu Orła Białego? Co chciał nam Zełenski pokazać? Że nas poniża. A my tutaj będziemy wielce zszokowani, że on może nie przyjedzie. No jaśnie pan się obraził. Prezes mniejszości ukraińskiej w Polsce, pan Skórka, powiedział kiedyś przed odebraniem orderu Orła Białego, że jeżeli prezydent Nawrocki odbierze order Orła Białego, no to prezydent Zełenski już do Polski nigdy nie przyjedzie. No wielka kara.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Przywoń.
5: Proszę państwa, tą tyradę, którą przed chwilą państwo usłyszeli, to nic, tylko podejście do polityki w sposób dzieci bawiących się w piaskownicy. To jest myślenie totalnie odwetowe, reaktywne. To nie buduje polityki międzynarodowej na przyszłość. Ja zwrócę uwagę, ile razy order Orła Białego został do tej pory odebrany. Raz tylko, Wincentemu Witosowi. I to przez sąd. Nie po serii rolek w internecie, nie po jednym wydarzeniu, które oczywiście wszyscy tu jesteśmy zgodni. Jest haniebne i nie ma zgody w Polsce z żadnej strony na gloryfikowanie sprawców ludobójstwa. I to podkreślam jeszcze raz. Natomiast to, co my z tym faktem zrobimy, zależy od naszej mądrości. I tą mądrość rząd obecnie wykazuje, a działanie prezydenta było tylko krótkowzroczne. To było odpalenie jakiejś bomby atomowej w relacjach, bo nie zapominajmy, że to nie było odznaczenie dla Zełenskiego. To było odznaczenie dla głowy państwa ukraińskiego w perspektywie tego, jak walczy z najeźdźcą rosyjskim. I rodzi to teraz myślenie wśród Ukraińców, no to jak to teraz? Ta Polska już nie wspiera nas, nie jest z nami. To, co zrobił Putin, doprowadziło do zbliżenia naszych narodów. No bo polska dusza jest taka, że jeżeli komuś dzieje się krzywda, to my zawsze wychodzimy z sercem na ręku, tak? Natomiast dzisiaj musimy dokładać wszelkich starań, aby te relacje szły do przodu, abyśmy ich nie zaprzepaszczali. No i notabene szybka reakcja zaraz Kremla i pana Miedwiediewa, że no patrzcie, jednak mieliśmy rację, jednak to są naziści, prezydent Polski potwierdza. Więc idealnie wpisał się prezydent Nawrocki niestety w młyn na wodę, na wodę na młyn dla młynów kremlowskiej propagandy i już został no, momentalnie wykorzystany w tej propagandzie, a tu nie o to chodzi. Były sygnały ze strony ukraińskiej, że podczas najbliższego szczytu w Gdańsku może dojść do rozmów, które załagodzą tą sytuację. Natomiast w tej chwili, szczerze mówiąc, no, mam nadzieję, że prezydent Zełenski przyjedzie, bo to byłoby z korzyścią dla naszych relacji dwustronnych. Natomiast przyjazd do Polski przez tych, którzy są na Ukrainie antypolscy, mógłby być odebrany jako po prostu policzek, tak? Dla narodu ukraińskiego. Natomiast nie o to chodzi. Powinniśmy się do siebie zbliżać, A to, jaka będzie przyszłość, to też zależy od relacji z Unią Europejską. Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej i tu też trzeba, myślę, mówić na przyszłość, że nie ma akcesji Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli ona nadal będzie gloryfikować UPA. I to jest realne działanie na przyszłość, nie myślenie reaktywne.
1: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
6: Tak, podczas ostatniej loży radiowej rozmawialiśmy, czyli 2 tygodnie temu na ten temat, o tym, że nie można popełniać decyzji w emocjach, bo to prowadzi do spirali błędów. Pierwszą błędną decyzją, która została podjęta, było w ogóle przyznanie orderu prezydentowi Ukrainy, bo nie było wtedy poza emocjami żadnego przesłanki, żeby tak się wydarzyło. Natomiast decyzja prezydenta Załęskiego, powtórzę, bo my się w tym zgadzamy z partią Razem, jest po prostu godna potępienia, że nadał jednostce honorowy tytuł bohaterów UPA. To jest skandal, po prostu. Natomiast idźmy dalej. Jaki jest efekt? Nic w przyrodzie nie ginie i każda akcja równa się reakcją. I to jest mniej więcej to, co się tutaj wydarzyło. Odebraliśmy order. Order został bardzo brutalnie potraktowany. Najwyższe odznaczenie polskie, najważniejszy jeden z symboli, który mamy. On jest oznaczony też polską flagą, co dla każdego polskiego patrioty. To zdjęcie, które pokazał prezydent Załęski, odsyłając ten order kurierem, było po prostu obraźliwe dla nas wszystkich. Jest to straszny element właśnie błędnych polityki opartej na emocjach. I co my zrobimy z tym dalej? To jest dobre pytanie, które pan redaktor teraz postawił. No bo tak zostaliśmy potraktowani, więc co teraz? Zamkniemy lotnisko w Jasionce, zablokujemy Starlinki. To jest niepotrzebna spirala, która działa tylko na niekorzyść państwa polskiego. I reakcje, które powinniśmy podejmować, powinny być podejmowane tylko i wyłącznie chłodną kalkulacją. Podjęliśmy straszny wysiłek, żeby utrzymać Ukrainę w tej wojnie. Podjęliśmy go po to, żeby po prostu oddalić zagrożenie, które jest związane z imperialną Rosją. Wszyscy zdajemy sobie tutaj sprawę, tutaj siedząc w studiu, że największym zagrożeniem dla niepodległości państwa polskiego jest imperialna Rosja. Wobec tego nasza reakcja była na samym początku bardzo uzasadniona, plus jeżeli ktoś ma prawo odczuwać emocje, to emocje ma prawo odczuwać społeczeństwo. I w tej sprawie społeczeństwo państwa polskiego było takie, że poszliśmy takim pospolitym ruszeniem pomóc Ukrainie w tamtej sytuacji. Natomiast całą tą sytuację powinni nadzorować rządzący i pilnować, bo to oni w tym momencie odpowiadają za politykę, nie za gesty. Natomiast co idzie w świat? Co idzie w świat po tej decyzji, która została, że tak powiem, podjęta? Decyzja słowa politologa Andrzeja Puszkowszta z Litwy sugerują, że konflikt między Polską a Ukrainą sprawia, że Polska już nie jest pierwszym wyborem do budowania dalszych relacji z Ukrainą. Trzeba korzystać z drogi niemieckiej. Jeden z ambasadorów niemieckich będących w Polsce powiedział, że ta relacja szkodzi przy wspólnemu frontowi europejskiemu w celu obrony Ukrainy, w celu właśnie odepchnięcia tego zagrożenia. Komentarze, bo pojawił się wczoraj też duży artykuł na Washington Post, są jednoznaczne. Ludzie są zaskoczeni, że Kreml ma rację. Tam są komentarze, które sugerują, że opinia w Stanach Zjednoczonych zaczyna mieć wątpliwości, czy słusznie robią, żeby bronić Ukrainy w tym wszystkim. No i kto powiedział w końcu tutaj poza przedstawicielem Konfederacji, powiedział to Miediew, że w końcu się dobrze wydarzyło, że prezydent stracił, że prezydent Ukrainy stracił najważniejsze polskie odznaczenie. To nie jest dobra polityka geostrategiczna, bo geostrategia układa nas w sytuacji, w której musimy budować bezpieczne i realne sojusze.
1: Dziękuję bardzo. I Ewa Przystajko.
7: Ja pragnę się nie zgodzić z przedmówcami. Krytykujecie państwo decyzję prezydenta i jego sposób dyplomacji, natomiast to Radosław Sikorski powiedział na początku tej wojny, you all be dead, prawda, panie pośle? Żeby się poddali Ukraińcy, to my zaczęliśmy im pomagać, tak, dlatego, żeby odciągnąć Rosję od naszych polskich granic. My powinniśmy bronić polską rację stanu. Prezydent reprezentuje głos narodu, został wybrany tym głosem. 76% badanych było za odebraniem Polaków, za odebraniem tego orderu. Drugą sprawą, powiedział pan o tym, że Ukraińcy wspierają naszą gospodarkę. Naszą gospodarkę wykładziecie, bezrobocie rośnie i jeżeli będzie odpływ Ukraińców, to może nasi rodacy dostaną pracę w tym momencie. A wracając już do tego orderu. czemu my musimy wciąż być jako w każdej sytuacji traktowani jako junior partnerzy, czyli to my musimy coś robić, by budować relacje, to my ciągle musimy coś robić. Proszę Państwa, to Ukraińcom powinno zależeć, żebyśmy my mieli dobre relacje i żeby ta pomoc nadal trwała. I order został odebrany prezydentowi za konkretną sytuację. To nie jest kłótnia z narodem, z obywatelami Ukrainy, którzy żyją teraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tylko to jest sygnał, że ta cienka, czerwona linia została przekroczona i my nie będziemy akceptowali gloryfikacji takiego bestialstwa, które w mojej głowie się nie mieści. I było to niedopuszczalne. Prezydent poczekał. Najpierw były rozmowy, które dyplomatyczne, tak, z przedstawicielami Ukrainy, które nie przyniosły skutków. Później jeszcze dał chwilę, aby emocje opadły, prawda? Nie podjął spotkaniu z kapitułą od razu tej decyzji, prawda? Był jeszcze ten czas na zmianę tej decyzji, na jeszcze jakiś ruch ze strony prezydenta Ukrainy. Tego ruchu nie było. Tego ruchu oczekiwało polskie społeczeństwo. Tak jest nasze zdanie.
1: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan poseł.
8: Ja cieszę się, że tutaj pani Ewa z Prawa i Sprawiedliwości zwróciła na to uwagę, że mamy ten poziom polityczny i społeczny, że to są zdecydowanie dwie różnice. Proszę Państwa, ja boję się, że w wyniku tej takiej spirali za chwilę będziemy mieli na terenie Rzeczypospolitej akty agresji w stosunku do obywateli Ukrainy, a myślę, że nikt by nie chciał, żeby dochodziło właśnie na tle narodowościowym do tego typu ekscesów. Ja tylko króciutko. Ja pamiętam, jak rządziła prawica i tutaj w odniesieniu do pana z Konfederacji i było takie powiedzenie, że Polska nie jest pokłócona tylko z Bałtykiem. A tak ze wszystkimi krajami miała relacje albo złe, albo mówiąc dyplomatycznie, poprawne. Jeśli by rządziła dzisiaj prawica albo i z Konfederacją, to na 100% byśmy mieli ze wszystkimi albo stan wojny, albo stan zagrożenia, albo zamrożonych relacji. I tylko na koniec jedna rzecz. Czekam, aż prezydent Karol Nawrocki złoży wniosek o odebranie orderu Orła Białego. Nie Benito Mussoliniemu, bo on już nie żyje. Ale Gerhardowi Schröderowi, który ewidentnie wspierał, wsparł tutaj Władimira Putina, jest jego ambasadorem gospodarczym. Czekam na taki drugi krok. To będzie dobry
7: symbol. Przedstawicielem jakiego narodu jest pan Gerhard Schröder? Przepraszam, panie
8: prezydencie. Ale niemieckiego, ale order Orła Białego również.
7: A pan mówi, że my żeśmy naprawili nasze relacje z Niemcami. Traktat o dobrym sąsiedztwie jest jednokierunkowy.
2: Ja myślę, że tak. Przed akurat audycją rozmawialiśmy, że pani jest matką, pani ma dzieci. Ja powiem pani jedno. Jeżeli pani będzie tą narrację i pan z Konfederacji tą narrację będziecie kierunkowali tak, jak teraz mówicie, nie chciałbym, ja już to kiedyś już powtarzałem to na antenie Radia Opole, nie chciałbym, żeby drony rosyjskie latały nad Opolem.
7: Oczywiście, dzisiaj, ja też bym nie chciała.
2: Dzisiaj taka...
7: Ale my się nie wycofaliśmy z pomocy dla Ukrainy.
2: Myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni, to co po prostu wcześniej nie powiedziałem, zaznaczyłem, że to co zrobił Kijów i Załęski, będziemy negować. I to po prostu nie podlega żadnej dyskusji, tylko polega to na tym, że musimy w sposób mądry, profesjonalny podchodzić do dyplomacji. Jeżeli tego nie będziemy robić, to te drony może pani nie zobaczy, ale może pani dzieci tak. Myślę, że tutaj to, co pan powiedział, na Kremlu otwierali szampana po decyzji Karola Nawrockiego.
4: To nie z powodu tego, że Karol Nawrocki odebrał Order Białego, bo to nie my Polacy jesteśmy temu winni, że akurat Załęski tak nazwał jednostkę specjalną, podobno na życzenie samych żołnierzy tych jednostki. I wie pan...
2: Jeszcze nie skończyłem. Skończę, to po prostu...
1: Proszę bardzo, pan Gradzik.
2: Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo myślę, że będzie patrzeć na to w sposób prawidłowy. To, co wy mówicie i tak naprawdę nakręcacie tą spiralę nienawiści do narodu ukraińskiego.
7: Nie do narodu.
2: I wie pani, to się będzie eskalować.
3: To się łączy.
2: Ale nie ma możliwości, jeżeli pani tego nie rozumie.
7: A ja nie słyszałam, żeby jakieś
2: jeżeli
7: głosy
2: pani
7: były
2: tego nie rozumie, to
7: po słowach
8: panie,
7: Niemców
8: tylko,
7: i,
8: panie wojewodo, jedno zdanie
7: i Radosława
8: tylko.
7: Sikorskiego, nie żeby tą wojnę zakończyć, żeby nie pomagać, bo ona się zakończy w tydzień.
8: Ale jest eskalacja napięcia, bo jak pani mówi, że Ukraińcy zabierają Polakom miejsca pracy, to jest eskalacja negatywna.
7: Nie powiedziałam tego, tylko powiedziałam, że jeżeli odpłyną...
9: Jeżeli Ukraińcy wyjadą z Polski, oczywiście, to będziemy mieć problem naprawdę z pozyskaniem pracowników do pracy. Niech
7: proszę mi wierzyć, nie wyjadą.
1: Dobrze, proszę Państwa, tak. Pan Sapała.
6: Dobrze, dziękuję bardzo.
7: Tak dobrze, jak mają w Polsce,
6: chciał tutaj jednak ściągnąć tę dyskusję na trochę inny temat w tym wszystkim, ale bardzo istotny. Mianowicie właśnie relacje Polski z naszymi sąsiadami. Bo mamy... Teoretycznie Rosja nas przeprosiła za Katyń, a mimo to nie powiemy, że ich działania są w tym wszystkim bardzo, że tak powiem, spójne i godne dla Polski. Niemcy przeprosili nas...
1: Przeprosiła nas Rosja Jelcyna, ale niekoniecznie ta Rosja Putina.
6: Tak, mniej, że tak powiem, jakby jeden element tutaj jest w tym wszystkim bardzo istotny, bo on jakby wiąże cały z sobą. Niemcy też nas zawsze przepraszają za II wojnę światową, mają tutaj wszystkie elementy związane z tym, że ponoszą pełną odpowiedzialność, w zamian za to stawiają nam kamień w Berlinie, a o reparacjach i innych rzeczach możemy zapomnieć. Polityka jest tutaj bardzo ważna i to nie emocje i nie słowa, że tak powiem, załatwiają sytuację, tylko załatwiają je realne czyny i to, co możemy z tego wszystkiego wyciągnąć. To korzyści, które możemy budować, że tak powiem, na przyszłości. Naród, który nie pamięta swojej przeszłości, jest skazany na pożarcie, wiadomo, to jest znany cytat. Natomiast drugim cytatem, o którym warto pamiętać, natomiast to, co tutaj jest ważne w kolejnym cytacie, to jest to, że jeżeli będziemy patrzeć tylko w przeszłość, zapomnimy o przyszłości. I decyzje, które są tutaj podejmowane, mówię, wszystko, co zostało kierowane całym naszym wysiłkiem do tego, żeby Ukrainę obronić, wysiłkiem całego naszego narodu, było kierowane po to, żebyśmy w przyszłości byli w stanie otwierać poważne dyskusje, by prowadzić konkretne działania, a wpływy gospodarcze powiązane z wydarzeniami, które są w tym wszystkim bardzo istotne, czyli z konferencją, która odbędzie się za tydzień w Gdańsku, budowała ku temu najlepszą okazję. Mogliśmy mieć za kilka lat cierpliwą pracą, cierpliwymi rzeczami, najlepsze relacje ze wszystkimi sąsiadami, mogły być to z Ukrainą, wymagało to tylko czasu.
9: Tylko dzisiaj opozycji, Prawu Sprawiedliwości, Konfederacji nie zależy na tym, żeby dobrze się działo za tego rządu i dlatego po prostu wasze decyzje są takie. I myślę, że robicie to czysto politycznie i prosiłbym was państwa, żebyście po prostu krok zrobili do tyłu dla dobra Polski, naprawdę, i waszych dzieci i państwa.
1: Pan Kolasa, proszę.
4: Może pan wojewoda w to nie uwierzy, ale robię to tylko ze względu dla mojej dla ojczyzny, dla Polski, bo my jesteśmy narodowcami i mamy tylko i wyłącznie przed oczami interes własnej ojczyzny.
9: No, nie innych.
4: Ja panu nie przerywałem,
7: Z Niemcami również nie mamy...
4: Państwo jest organizacją...
7: Jest jednokierunkowe.
4: Państwo jest organizacją, która ma wiele interesów jednocześnie. Taką organizacją jest państwo. My nie możemy wszystkiego rzucać, bo teraz wszystko robimy dla Ukrainy, żeby tutaj Rosjanie się
9: nie
4: zbliżyli.
9: Oczywiście, to jest
4: nasz interes, żeby tutaj nie było Rosji.
9: Pan zaprzecza temu, co pan mówi.
4: Nie, nie zaprzeczam.
9: Tak,
4: ale z drugiej strony, my nie możemy rezygnować z tego, że nie będzie ekshumacji naszych pomordowanych Polaków na wojnie. Mnie dziwi postawa PSL-u na przykład. PSL, wy podobno jesteście partią chłopską. Na Wołyniu w większości ci, którzy ginęli, to byli chłopi. Ale wy macie tyle wspólnego ze wsią i z chłopami, co
9: ile
4: Donald Tusk.
9: Teraz,
7: Polityka
4: na kolanach wobec
7: Jowa.
1: Przepraszam panią.
6: Bo
4: niedopuszczalnym jest to, że jedziemy za naszą wschodnią granicę. Jedziemy za naszą wschodnią granicę. Ale my tak samo krytykowaliśmy. Krytykowaliśmy Prawo i Sprawiedliwość, a krytykujemy was.
7: Tutaj się
4: u nas nic nie zmieniło.
8: Ile było ekshumacji?
4: U nas się nic nie zmieniło.
8: Ile było ekshumacji?
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo jasno w przesłaniu orędziu do Ukraińców wyjaśnił, o co chodzi w tym problemie. Mianowicie, że nie ma naszej zgody i to było jasno od razu wyartykułowane w stosunku do Ukraińców na gloryfikowanie organizacji, które dopuściły się ludobójstwa i to jest fakt. Proszę tutaj nie imputować nam, że nie walczymy o pamięć historyczną, ponieważ czynimy to nieustannie i w tym kontekście trzeba również stwierdzić, że Ukraińcy dzisiaj mają wielu bohaterów w wojnie z Rosją. I to trzeba Ukraińcom nieustannie unaoczniać, że okej, może UPA jest jakimś kamieniem węgielnym pod budowę narodowości, myślenia o narodowości ukraińskiej. Niestety ta karta jest kartą ciemną i oni muszą sobie to uświadomić jasno i wyraźnie, a mają ku temu idealne wyjście obecnie, bo mają wiele ofiar na tej wojnie, wiele cmentarzy zaroiło się od osób, które zginęły na froncie, mają ofiary cywilne, których zdjęcia obiegły świat po masakrze w Buczy czy Irpieniu, mają pułk Azovstal, który wsławił się walkami o Mariupol. To są obecnie, mogą być bohaterowie dnia dzisiejszego dla Ukrainy i trzeba im to nieustannie pokazywać. Także, tak jak mówię, w kontekście przyszłej ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Bo takie sytuacje były już podnoszone, chociażby w przypadku Macedonii, która musiała zmienić nazwę państwa, aby przystąpić do Unii Europejskiej. I to jest to, na co musimy stawiać, ale w wymiarze dyplomatycznym. To, co zrobił, powtarzam, prezydent, było odpaleniem pewnego rodzaju bomby i niestety przedwczesnym, bo mógł jeszcze zaczekać. To nieprawda, że Ukraińcy nie odpowiadali tu pozytywnie, bo były pozytywne sygnały ze strony dyplomacji ukraińskiej, że chcą ten konflikt załagodzić. I tu się nie zgodzę z panią z
7: PiS-u.
5: Ale
7: nie chcieli się wycofać z tego pomysłu, tak? Nie chcieli, nie zaproponowali nie chcieli, żadnej innej nazwy.
5: Była podejmowana na ten temat rozmowa i mówienie, że nie chcieli, jest mówieniem przedwczesnym.
7: Decyzja.
1: Dobrze, Stefan Połonecki, proszę bardzo.
3: Tutaj, nie wiem, nie byłoby tej dyskusji, gdyby nie rola pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudy, który najpierw daje, kolejny pisowski odbiera, i nakręcają tutaj spirale nienawiści między jednym i drugim narodem.
9: I zawsze mają rację.
3: Tak, ja mam nadzieję, że tutaj dyplomacja Pałacu Prezydenckiego i całe to środowisko weźmie też na swoje barki odpowiedzialność za relacje społeczne, które są i to, co dzieje się w sieci, albo za chwilę może się dziać, wywołując różnego rodzaju niepotrzebne, złe nastroje społeczne i jakieś akty nienawiści względem cudzoziemców, którzy u nas pracują, wspierają naszą gospodarkę i uczciwie płacąc podatki. Więc mam nadzieję, że ta strona skrajna Konfederacji i PiS-u będzie raczej łagodziła nastroje, a nie wzniecała jakichś takich elementów, nie wiem, grała na emocjach wojennych i tak dalej i burzyła społeczeństwo do jakiejś nienawiści, eskalacji, a raczej w tej sytuacji, którą mamy obecnie w Europie, na świecie, myślę, że powinniśmy iść ścieżką bardziej dyplomatyczną, spokoju, ale jednocześnie też pamiętając o własnych interesach i myślę, że w spokoju można więcej załatwić niż właśnie machając szabelką.
1: Tak, dobrze, po jednym zdaniu jeszcze,
9: małe
1: proszę
9: zdanie. Jedno małe zdanie, proszę bo bardzo, myślę, że tak, ja się odwołam do... Pan jest, myślę, ma pan obrączkę, tak jak ja. Ja zapytam się jedno. Jeżeli pan się pokłóci z żoną, to pan się od razu rozwodzi?
4: Proszę pana, proszę nie porównywać mojej żony do Ukrainy. Ja do tej żony, banderowskiej Ukrainy.
9: Ja po prostu
4: proszę nie porównywać.
9: Do sytuacji
1: tak, po dobrze, prostu. Miało być po jednym zdaniu.
4: Tak, mogę? Ja tylko chciałbym...
1: Proszę, pan Kolasak, jedno zdanie i pan Dążała, jedno zdanie.
4: Gdy niektórzy posłowie, ci tacy propolscy, bo na Ukrainie to się tacy zdarzają, przyszli do prezydenta Zełenskiego, to powiedziała Arleta Bojke w Kanale Zero, i ostrzegali go, że decyzja o nazwaniu tej jednostki imieniem bohaterów UPA rozdrażni Polaków. Wiecie państwo, co on powiedział? Polaków i Polskę. Tak powiedział.
1: Grzegorz Sapoła.
6: Tak, ja bym chciał się tutaj odnieść do tego przerzucania się ilością ekskomacji.
1: Ale krótko, przepraszam.
6: Chcę powiedzieć to jako potomek ofiar ludobójstwa na Wołyniu. I mnie obraża ogólnie ta dyskusja, jak jeden rząd drugiemu sobie wytyka, ile osób, odkopali, ile osób odnaleźli. Jest to obraza dla wszystkich, którzy mają bardzo mocne emocjonalne z tym związanie i po prostu nie zgadzam się na to, żeby dyskusja o Ukrainie toczyła się w ten sposób.
1: Dobrze, proszę Państwa, to kolejny wątek, sprawa, która no, rozgrzała szczególnie media społecznościowe w minionym tygodniu, sprawa nieprawidłowości, o których doniosły media w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przypomnijmy, kwestia lekarza, młodego lekarza bez specjalizacji, o ile dobrze pamiętam, który zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł. Pojawia się tam jakiś wątek też związany z przywilejami dla polityków. No pytanie tylko, czy to jest jednostkowy przypadek, czy rzeczywiście to jest, czy tak działa ten system ochrony zdrowia w Polsce i czy słuszne jest to oburzenie, które się wylało właśnie z mediów społecznościowych po ujawnieniu tej sprawy. No i jeszcze kwestia transparentności zarobków personelu medycznego, a szczególnie lekarzy, bo mamy teraz nową ustawę, która pozwala zbierać dane na ten temat. Czy co się powinno w tej sprawie zrobić i jakie powinny być konsekwencje?
3: Ogólnie to patologia, jeżeli mogę zacząć.
1: Stefan Płonecki, proszę.
3: Patrząc na to wszystko, to wydaje się, że to jest jakaś, nie wiem, jakieś VIP-roomy gdzieś tam, ktoś poza kolejnością. No patrzymy na publiczne środki. Miejmy tutaj transparentność i pilnujmy wydawania publicznych pieniędzy i taki lekarz, nie wiem, po znajomości, niepoznajomości, gdzieś tam się dostał, myślę, że powinny być tutaj, no to wszystko musi być wyjaśnione, musi być transparentność. Politycy nie mogą być też świętymi krowami, że gdzieś tam są gdzieś od tyłu wszystko załatwiane, tylko niech po prostu staną też w kolejce, jak wszyscy inni obywatele, poczują, jak to wygląda naprawdę i koniec. Z drugiej strony publiczne tutaj kontrakty, umowy i tak dalej powinny być rozdzielone od prywatnych i albo lekarz jest w publicznej placówce, albo w prywatnej. Nie może być tak, a ja sam powiem przykład, korzystając z Opolskiej Służby Zdrowia. Idzie człowiek się zapisać na wizytę, otrzymuje termin za rok, może za półtorej. A pytasz tą samą panią w okienku, a prywatnie? I ta sama pani umawia cię do lekarza
7: czwartek
3: prywatnie?
7: W tym tygodniu.
3: No, ale, na przyszły tydzień, nie?
8: Ale więc, to jest, proszę więc pokazać, gdzie tak jest, że pan ma publiczny NZOS. I proszę pokazać,
3: ale nie, ja tylko
8: to, jeśli pan ma takie informacje, to powinien pan zawiadomić organy ścigania.
3: Ale nie może być.
8: A co najmniej NFZ. Jeśli pan mówi o takich rzeczach, to ja mówię
3: ale,
8: wprost.
3: Ale no
8: mówimy
3: to
8: o czystości życia publicznego.
3: Ale
8: pan
3: mówię
8: ma
3: na swoim przykładzie.
8: No ale to no, pytam gdzie.
3: Ale chcę dokończyć tylko. Nie chcę nikomu tutaj nadepnąć na odcisk, tylko mówię, jak to wygląda. I tak nie powinno być. No tak nie powinno być, że jedna pielęgniarka, która rejestruje cię i na publiczny NFZ i na prywatny. Na prywatne wizyty, no bo to jest jakaś niezdrowa sytuacja.
1: Dobrze, to teraz Sławomir Gradzik, a potem pan poseł.
9: To znaczy tak, myślę, że też tak jak w poprzedniej kwestii wszyscy się wspólnie zgodzimy, że potępiamy wykorzystanie środków publicznych w taki sposób, jak akurat zostało zrobione. Zostało zrobione. I teraz tak, innej metody nie ma, jeżeli nie będzie rozwiązań systemowych. To jest proste. Włodzimierz Czerzasty, nie wiem, czy państwo dotarła do państwa ta informacja, ale ogłosił swoją czwórkę Włodzimierza Czerzastego. To są tematy, nad którymi należy się pochylić w budowaniu przyszłego systemu w ochronie zdrowia. To jest pierwsze, to co też kwestia tutaj, nie wiem czy kolega dotknął, to jest temat płacy maksymalnej dla lekarzy. Nie może być takiej sytuacji, że lekarz zarabia 1 600 000 i to jest po prostu normalne. Z zapisu też tak było i zarabiali powyżej miliona. Sprawdziłem to, też były takie sytuacje. To nie jest wyjątkowy po prostu przypadek. Nie doszedłem do takiej kwoty, że było 1 600 000. To akurat jest to drastyczne i myślę, że społeczeństwo jest poruszone i myślę, że my wszyscy jako politycy, łącznie z całą koalicją rządzącą, jesteśmy tym oburzeni. To jest po pierwsze jeden z tematów, które Włodzimierz Czarzasty z tych punktów podkreślił. Drugi temat to jest oddzielenie definitywnie Państwowej Służby Zdrowia od prywatnej. Jeżeli lekarz chce po prostu w państwowej, to państwowe. Oczywiście rozwiązania muszą być do tego odpowiednio poukładane. Wykorzystanie maksymalne wszystkich urządzeń, które mają służyć pacjentom, nie mają stać
2: bez żadnego użytku, a stoją po prostu po to, dlatego ze względu takiego, że są złe formułowane kontrakty z NFZ-em. To jest po drugie. Po trzecie, musi być wprowadzona definitywnie karta godzin pracy lekarza. Jeżeli nie będzie takiego centralnej ewidencji, to ta decyzja, ustawa, która jest nowelizowana teraz po PSL-u, nic to nie zmieni. To będzie tylko sytuacja taka, że będziemy mieć diagnozę tej sytuacji. Musi być centralna ewidencja pracy lekarza i wtedy będzie po prostu wiadomo, czy ten lekarz pracuje tak, czy tak. Musi wybrać albo prywatną służbę zdrowia, albo państwową. Wiadomo, że konstytucja dzisiaj zabrania pewnych instrumentów takich, ale myślę, że obecna koalicja rządząca znajdzie rozwiązania. Lewica nad tym pracuje. Mam nadzieję, że w ciągu
7: tam kilku... znaleźli salonik VIP.
2: No. Kolejne gdzieś tam z rzeczy, które będą wprowadzane, myślę, może zadać pani podyskutować, będzie Włodzimierz Czarzasty 30 czerwca o 16:30, tutaj serdecznie wszystkich zapraszam w naszej bibliotece, myślę, że pani może przyjść, spotkanie będzie otwarte, nie tak jak u państwa będziecie zamykać przed obywatelami, my po prostu drzwi otwieramy, nawet dla PiSu, dla pani też otworzymy, także zapraszam.
7: Zapraszam mnie pan, dobrze, tak skorzystam, dziękuję.
8: Szanowni Państwo, fakty są takie, że jedyną sprawdzoną tak naprawdę informacją na chwilę dzisiejszą to jest to, że były wysokie płace w przypadku tego młodego lekarza i część faktur była niewłaściwie wystawiona, za co on zwrócił pieniądze, a resztę, pozostałe informacje w sprawie jakiejś takiej ścieżki krótkiej, przyjmowania w jakichś pomieszczeniach, to są informacje medialne, które dzisiaj nie są potwierdzone. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że zostały podjęte drastyczne środki w obszarze właśnie interwencji w tym szpitalu. Został odwołany zarząd, który odpowiada tutaj za prowadzenie szpitala. Ten lekarz został oczywiście również zwolniony, została z nim rozwiązana umowa. Ale bardzo dobrze, że ta sytuacja miała miejsce, bo zaczniemy rozmawiać wreszcie o wyzwaniach w obszarze ochrony zdrowia.
2: Tak jest.
8: Ten 1 600 000, który on zarobił, proszę sobie tam policzyć te godziny, które on przerobił.
2: 331 godzin, 11 godzin.
8: To jest niemożliwe, żeby tyle pracował.
7: 11 godzin dziennie.
2: To jest niemożliwe. Nie.
8: W soboty i niedzielę.
7: Mamy...
8: Ale są lekarze, którzy zarabiają więcej. I proszę Państwa, w ochronie zdrowia chciałbym, żebyśmy do tego dorośli, że nie tutaj my rozmawiamy, politycy, bo ktoś, każdy jest, nie wiem, ktoś jest przedsiębiorcą, ktoś jest nauczycielem, ktoś inny jest adwokatem, a ktoś inny jeszcze kimś innym, a niekoniecznie, nawet tak zapytam się, czy ktoś tutaj z nas jest przedstawicielem sektora ochrony zdrowia. Jest ktoś tutaj, czy nie? Nie. A my rozmawiamy o wyzwaniach w obszarze ochrony zdrowia. I mam nadzieję, że ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, bo my jako samorządowiec, proszę Państwa, jako starosta były, który prowadził szpital, 80-90% środków 95. na szpital idzie na płace. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. A resztę na leczenie, ja tylko dokończę.
3: Publiczne pieniądze powinny być transparentne, bo prywatnie on sobie może zarobić miliony.
8: Ale nikt nie mówi tutaj, ale ja też mówię o transparentności.
1: Jedno zdanie, panie pośle, na koniec, bo
8: chciałbym dokończyć. Ja też mówię o transparentności i dlatego nie boję się też powiedzieć, że ta sytuacja warszawska, należy ją wypalić gorącym żelazem i nazywajmy sprawy po imieniu. Jeśli tam są nadużycia, koniec. Ja jestem za tym. I jeszcze tylko jedno. I tak jak powiedziałem, zapraszam ekspertów do okrągłego stołu, nie polityków. Zacznijmy rozmawiać nad rozwiązaniami systemowymi.
1: Politycy przyjmują ustawy.
2: Muszą kierunkować.
7: Ja jestem beneficjentem poniekąd tego systemu, ponieważ byłam chora na chorobę onkologiczną. I po operacji czas oczekiwania do endokrynologa po nowotworze złośliwym to był dla mnie 3 lata. Więc to jest niedopuszczalne i zgadzam się tutaj z przedmówcami, że ten system należy zmienić, ale od podstaw. Mamy czynnych zawodowo 160 tysięcy lekarzy. Nie każdy zarobi po milionie, no to ciężko jest z finansowaniem.
8: Ale oni
7: takich
8: nie zarabiają
7: lekarzy.
8: Wszyscy
7: tak,
8: po milionie.
7: Ja tylko zasugerowałam tak delikatnie. Ale
1: 25 miliardów rocznie
7: lekarzy jest za mało. My musimy po pierwsze więcej kierunków takich tworzyć, zatrzymywać tych lekarzy w Polsce. Im więcej ich będzie, tym mniej będzie możliwości jakichś właśnie tego typu działań, że ktoś będzie chciał przed kolejką, bo czas oczekiwania będzie krótszy. Nie będzie potrzeby takich zabiegów tworzyć. To jest raz. Dwa, że oni musi być jakiś system ewidencji, bo oni są jak Bóg Ojciec w trzech osobach, w trzech miejscach. No to jest niemożliwe. Jest na dyżurze w szpitalu, przyjmuje w prywatnej klinice i jeszcze jest dyrektorem szpitala. Jednocześnie naraz, tak? No to jest niedopuszczalne.
1: Grzegorz Przysapała.
6: Tak, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już słyszeliśmy tutaj super pomysły, jak rozwiązać ochronę zdrowia. Proszę Państwa, wszyscy słyszeliśmy te pomysły, to jest program Partii Razem, który szeroka koalicja tutaj odrzuciła w momencie, w którym były negocjacje, żebyśmy weszli do rządu. Uznali, że nie ma na to potrzeby, nie trzeba tego realizować, dlatego Partii Razem nie ma w rządzie.
8: Ale teraz po Amerze.
6: Dokładnie, to dzisiaj już padły te pomysły. Nie, to nie są pomysły Czarzastego. To
9: wszystko można tutaj... Ja, niech mi Pan wie, że ja jestem człowiekiem, który wspomagał
6: Marcelina. Sam to wymyślił. Oczywiście.
9: Nie, pan
6: tak.
9: Wymyślił pana.
6: Dobrze, w takim wypadku ja panu nie przeszkadzałem. Ja tutaj panu nie przeszkadzałem, natomiast chciałbym to dokończyć. Tak, tematy cieszę się, że... szanowny panie, tutaj już nie będę tego dokumentował.
7: A ma pan konkretne pomysły?
6: Konkretne pomysły padły, tak? One były proponowane. Od dawna proponowaliśmy albo-albo, czyli albo ktoś pracuje w prywatnej ochronie zdrowia, albo ktoś pracuje w publicznej ochronie zdrowia. Od dawna apelowaliśmy...
8: panu lekarza.
6: Ale nie, no nie zabraknie.
8: To nie eksperci.
6: No, może, eksperci są przekonani. 57%
7: Jeżeli chce to robić, to weekendami może prywatnie przyjmować. Nie zabierajmy tej ideologii lekarzom. Nie, bo to dobrze. Nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby dobrze, nie byli w trzech miejscach jednocześnie.
9: Dajmy skończyć panu wspólnie po prostu o tym rozmawiać.
6: Tak, szanowni państwo, ja naprawdę tutaj w tym wypadku nikomu tutaj nie przerywałem, więc chciałbym uprosić o tą kulturę też w moją stronę. Tak, były konkretne pomysły, są one konkretnie realizowane. O jawności płac nasz farmaceuta, nasz lokalny lider Jurek Przystajko mówił o tym, że może to tylko pomóc

0: jest w tym wszystkim przerażające. Każdy z nas na pewno kiedyś czekał na SOR-ze, każdy z nas z tym się musiał mierzyć. Natomiast są ludzie, z tego wychodzą doniesienia medialne, którzy wchodzili, że tak powiem, bez kolejki, bez czekania, żeby się nie spotkać ze swoimi wyborcami, żeby ich ominąć. W czasie, w którym ktoś nie rozumie, jakie są realne problemy w ochronie zdrowia, bo nie musi się mierzyć z jej wyzwaniami, to może mówić o zamykaniu bądź łączeniu szpitali, kiedy ma salonik VIP.
1: No, tutaj mamy trochę taką polemikę lewicy z lewicą na temat tego, kto pierwszy wymyślił. Natomiast pierwszym ugrupowaniem, które realnie złożyło projekt ustawy w Sejmie, było Polskie Stronnictwo Ludowe. Na długo przed tym, zanim ta afera wybuchła. I jednym z postulatów tej ustawy jest to, aby przyjrzeć się sieci szpitali w Polsce, bo ta patologia, która wyszła przy okazji tej konkretnej sprawy, to wysokie zarobki lekarzy, te kominy płacowe, które już wcześniej były znane, i rekordzista, o którym mówiono, że zarobił 300 tysięcy w miesiąc, no to jeżeli sobie, proszę Państwa, sumujecie to na zarobki roczne, to jest o wiele więcej niż te 1,6 miliona.
2: A proszę zapytać, jakie podatki płaci?
1: To już abstrahując od tego. Natomiast problem jest systemowy i trzeba się przyjrzeć sieci szpitalnictwa. To jest jeden z postulatów, bo zarobki na przykład na SOR-ach są takie, że aby znaleźć lekarza obecnie, niektóre SOR-y dają po 400-450 zł na godzinę wynagrodzenia, żeby znaleźć jakiegoś chętnego do pełnienia tej trudnej służby. Natomiast gdybyśmy przyjrzeli się tej sieci też na zasadzie takiej, że dajemy możliwość decyzji w regionach urzędowym i marszałkowskiemu tego, jak organizować tą sieć szpitalniczą, to jesteśmy w stanie wyeliminować te patologie, że szpital ze szpitalem walczy o tego samego lekarza i nakręca przez to właśnie te spirale płacowe. To działo się między innymi w Opolu, gdy połączono tutaj szpital wojewódzki i onkologię, tak, i stworzono jeden zarząd. Nadal są dwa szpitale, nic nie zlikwidowano, natomiast jest jeden organizm w sensie gospodarczym i to jest droga, jedna sprawa, a druga sprawa, możemy też stworzyć centra, tak, leczenia, no bo w każdym powiecie szpital powiatowy stara się zaoferować jak najlepszą ofertę, jeżeli chodzi o specjalistów.
2: Obiecuję, że wrócimy do tego planu.
1: A możemy skupić się na tym, żeby w Kędzierzynie na przykład było dobre leczenie kardiologiczne, w Nysie było dobre leczenie ortopedyczne. Też jest to jakieś wyjście.
2: Wrócimy do tego tematu.
3: Niekoniecznie, bo nie wszystkich stać, żeby wędrować po całym województwie do lekarza, prawda? Są ludzie też, którzy mają problem z komunikacją.
4: Proszę Państwa, w Koalicji Obywatelskiej doszło do rozłamu, bo jedna część posłów Koalicji Obywatelskiej nie wie, gdzie jest Szpital Południowy, a druga w ogóle nie słyszała o Dawidzie Kacprzyku.
2: Ja nie wiem,
4: gdyby nie śledztwo dziennikarskie, ja Witold Bilecki 99, gdyby nie śledztwo dziennikarskie, gdyby nie to, że Dawid Kacprzyk był radnym dzielnicy, jednej z dzielnic Warszawy i musiał ujawnić swoje oświadczenie majątkowe, to byśmy pewnie do dzisiaj nie wiedzieli, co się w ogóle wydarzyło. Jak korzystaliście z saloniku VIP, jak łaziliście do lekarza, że tak brzydko powiem, poza kolejką, to wszystko było
2: fakty.
4: W porządku.
2: Kto?
4: Salonik VIP, jak dziennikarze,
2: pan powie, kto
4: na przykład według informacji dziennikarzy, Krzysztof Kwiatkowski. Proszę, szanowny panie, proszę mi pozwolić dokończyć.
2: Albo ma pan wiedzę,
5: niech
2: nie ma.
5: Pan Kolasa skończy, bo...
4: Dziennikarze to ujawnili, to zaczęliście wynosić z tego saloniku VIP całe umeblowanie. Nagle nie ma saloniku dla VIP-ów. To tylko pokazuje, jak traktujecie polskie społeczeństwo. Jak po prostu motłoch, z którym nie chcecie mieć nic do czynienia, a teraz, no przykro, będziecie musieli razem z innymi czekać w kolejce. I mówicie, jak wyszła afera, że to system jest winny. A kto stworzył ten system? Kto rządzi od 20 lat w Polsce na przemian? PiS i Platforma. Czy to ci ludzie, którzy stoją w kolejce, stworzyli...
2: dokładnie.
4: Czy to ci ludzie... Polskę. Czy to ci ludzie, którzy stoją w tych kolejkach, czekają tam, to oni stworzyli ten system? To wyście stworzyli ten system. Pierwsza rzecz, te wszystkie rady nadzorcze, te wszystkie teraz audyty, które robicie, to jest fikcja. W ogóle uważam, że w radach nadzorczych szpitali, w ogóle wszystkich spółek Skarbu Państwa nie powinni być ani aktywni politycy, ani ich rodziny, ich ciotki, wujkowie, rodzice i tak
2: dalej. Musimy kończyć,
5: żeby wszystko zamknąć. To jest koniec programu. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dziękuję bardzo.
5: Grzegorz Sapoła, Partia Razem.
0: Dziękuję i zdrowia wszystkim.

0: Jarosław Krzewoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Dziękuję, smacznego obiadu.
0: Adrian Kolasa, Konfederacja Ruch Narodowy.
2: Dziękuję Państwu.
0: Stefan Połenecki, Polska 2050.
2: Dziękuję.
0: Wicewojewoda Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
3: Dziękuję bardzo, spokojnej niedzieli Państwu.
0: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję, miłego dnia życzę Państwu.
0: Ireneusz Pruchera, również kłaniam się Państwu nisko.
4: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: tydzień, pierwszy letni poniedziałek, 22 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole o godzinie 6.
1: Krzyżacy, nagrodzenie Grand Prix 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Od dziś pogoda w kraju ma się stabilizować. A jeśli jedziecie lub planujecie podróż w kierunku Wrocławia, dajcie głośniej, mamy zablokowaną autostradę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A pierwszy serwis informacyjny przedstawi Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień, które czekają na kierowców na polskim odcinku A4. Przed godziną 3 na 219 km w kierunku Wrocławia, to odcinek między węzłami Opole Zachód i Brzeg, doszło do zdarzenia ciężarówki z pojazdem służby drogowej. W wypadku zginął jeden z drogowców, a autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana, tłumaczy dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Dariusz Grudzień.
3: No, najechanie na tego busa przez samochód ciężarowy. W tym busie były 3 osoby z obsługi autostrady, które prowadziły pracę, malowali tam jakieś liny. Bus się zapalił po tym uderzeniu. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. 3 pozostałe osoby, z tych 3 pozostałych osób jeszcze jedna osoba, to jest kierujący tym samochodem ciężarowym, został zabrany do szpitala. Na miejscu zdarzenia w tej chwili 4 zastępy straży pożarnej.
1: Droga w kierunku Wrocławia, przypominam, jest zablokowana. Wprowadzono objazd. Należy zjechać na węźle Opole Zachód do DK46. Następnie kierować się na Krajową 94 i drogą wojewódzką 403 do węzła Brzeg. A minionej doby strażacy w naszym regionie odnotowali 27 zdarzeń związanych z połamanymi i powalonymi drzewami spowodowanymi przez silne podmuchy wiatru. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Niech zagranica. Krótko trwały negocjacje delegacji USA i Iranu w Szwajcarii. Ośrodek pod Alpami Irańczycy opuścili tego samego dnia, w którym zaczęły się rozmowy. Według państwowych mediów w Iranie to w proteście przeciwko nowym groźbom Donalda Trumpa. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
4: Historycznym nazwał spotkanie wiceprezydent J.D. Vance. To początek technicznych spotkań. Nie rozwiążą one wszystkich sporów, ale pozwoliły nam usiąść wspólnie przy stole, by ustalić, co jest najważniejsze dla każdej ze stron. W tym samym czasie Donald Trump opublikował jednak w mediach społecznościowych groźbę nowego ataku na Iran, groźniejszego niż poprzednie, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają Hezbollahu. W wywiadzie dla Fox News prezydent USA groził zniszczeniem Iranu, jeśli ten znów zamknie cieśninę Ormuz. Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi i przewodniczący parlamentu tego kraju Mohammad Bagher Ghaliba wycofali swój zespół negocjacyjny w proteście wobec słów Donalda Trumpa, ale jeszcze przed kulminacją wczorajszego napięcia strona irańska wysyłała sygnały, że spotkanie wysokich przedstawicieli Iranu i USA potrwa tylko jeden dzień. Dyplomaci, którzy doprowadzili do rozmów, zapowiadają kolejne spotkania już w tematycznych zespołach roboczych.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: W serwisie Czas na kulturę. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jana Klaty z teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie nagrodzenie Grand Prix 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Nagroda imienia Wojciecha Bogusławskiego to 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. O decyzji jury mówi jego przewodniczący profesor Dariusz Kosiński.
5: To, co w Krzyżakach jest poza różnymi atrakcjami czysto teatralnymi, z pewnością reżyserii, niezwykłymi rolami aktorskimi, co chyba jest ujmujące, to, że od samego początku, czyli od pracy adaptacyjnej, z tej powieści zostały wydobyte tematy, które wcale nie tak oczywiście się z nią kojarzą.
1: To, co na pewno było znaczące w tym roku, to duże inscenizacje, podsumowuje tegoroczny festiwal dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski.
6: Jak widać, młodzi twórcy trochę ikonochlastycznie podchodzą do samego dzieła, ale większość jednak realizatorów myśli o dużych inscenizacjach, o takim rozbuchanym spektrum scenicznym. My mamy na to możliwości i to się dało zaznaczyć i zobaczyć w tych konfrontacjach.
1: A od początku tygodnia pogoda w Polsce będzie się stopniowo stabilizować. Po burzowym i upalnym weekendzie temperatura w większości kraju spadnie do 20 kilku stopni Celsjusza. Opady i gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą dziś pojawić się jeszcze w południowej i wschodniej części Polski, tłumaczy synoptyk IMGW Paweł Makarewicz.
7: Początek tygodnia już od północnego zachodu decydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniża, powietrze, które zacznie napływać, będzie już chłodniejsze, ale przede wszystkim mniej wilgotne i te gwałtowne zjawiska będą stopniowo ustępowały, natomiast utrzyma się bardzo ładna, słoneczna pogoda.
1: A więcej na temat aury, która czeka na nas w regionie, już za chwilę, wcześniej jednak najświeższe doniesienia ze świata finansów.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Czy drugi próg podatkowy zostanie podniesiony? Politycy coraz głośniej o tym mówią. Polska 2050 chce, aby został on podwyższony do 140 tysięcy złotych. PiS proponuje 180 tysięcy. Rząd jeszcze kilka tygodni temu zapowiadał, że na razie nie planuje jego waloryzacji. Teraz poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki zapowiada, że Rada Ministrów może wkrótce przedstawić własną propozycję podwyżki drugiego progu.
9: Poczekajmy na projekt budżetu. Minister finansów analizuje te sprawy i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będziemy mieli w tej sprawie jasność.
8: Obecnie 32% stawkę podatku PIT płaci się po osiągnięciu dochodu rocznego w wysokości 120 tysięcy złotych. Do 31 sierpnia gminy muszą uchwalić plany ogólne. Eksperci alarmują, że bez nich mogą nastąpić chaos przestrzenny i niekontrolowana zabudowa. Jak podkreśla Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira, tego dnia przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
10: Miejsce studiów mają wejść plany ogólne, jednak skala zaawansowania prac nad nimi jest dziś zdecydowanie niewystarczająca. Spośród blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce jedynie 112, czyli zaledwie 5% uchwaliło już plany ogólne.
8: A uchwalenie planów ogólnych gminy trwa zwykle od 2 do 3 lat. Polski system elektroenergetyczny przygotowany do upałów. Wiceprezeska spółki Agnieszka Okońska zapewnia, że energii w systemie nie zabraknie.
11: My naprawdę działamy 24 na dobę, żeby ten system był bezpieczny. Oczywiście mamy wahania, jeśli chodzi o produkcję energii z OZE. Mamy już jej dosyć sporo. Nasz energetyczny kompas, aplikacja, która pokazuje, jaki jest udział energii ze źródeł odnawialnych, a jaki ze źródeł konwencjonalnych, pokazuje, że już każdego dnia mamy dużo powyżej 50%.
8: A jakie temperatury czekają nas dzisiaj? O tym już teraz w prognozie pogody.
2: Pogoda.
0: Ależ proszę bardzo, 19 stopni obecnie pokazują o 6 rano już nasze opolskie termometry i ta temperatura nam wzrośnie w ciągu dnia aż do 28. Nie będzie aż tak gorąco jak w weekend, no bo w weekend to nawet zobaczyłam w samochodzie 37 stopni. To mnie jakoś tak zabolało, już się bardzo ciężko oddychało. Będzie dzisiaj trochę bardziej pochmurno, trochę mniej tego słońca, ale równie cieplutko. Jeśli chodzi o burze i deszcz, to te mają wystąpić w ciągu dnia. W czasie burz, uwaga, porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Nocą od 13 do 14 stopni, a jutro troszeczkę chłodniej od 24 do 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy już 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry z Radiem Opole. Mówi wam dzisiaj Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Marcin Gubienkowski. Zostańcie z nami co najmniej do 10, a już teraz The Superman Lovers i One Republic.

0: Mamy już 13 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Opole, a za nami gorąca, burzowa i mundialowa noc, bo niewielu się tego spodziewało, ale Belgia zremisowała z Iranem. Ostatecznie było 0-0. Hiszpanie się obudzili i wkopali Arabii Saudyjskiej aż 4 gole. Egipcjanie wygrali swój pierwszy mecz w historii na Mistrzostwach Świata. Zmiażdżyli Nową Zelandię w drugiej połowie 3-1. Ale chyba najciekawsze jest to, że taka mała republika zielonego przylądka z jak na razie najlepszym bramkarzem tych mistrzostw, który stał się gwiazdą Instagrama, to ta sama republika zielonego przylądka zremisowała tej nocy 2-2 z Urugwajem. I Kaboverdeńczycy zaczynają odważnie mówić o tym, że chcą wyjść z grupy H. No i pewne słówko na H będzie się wam dzisiaj cisnęło na usta, jak zobaczycie akcję Federico Vinhasa z Urugwaju, który to chciał być dobrym kolegą i akurat pomagał ze skurczami rywalowi Telmo Aranjo, ale gdy zobaczył piłkę i rozkręcającą się akcję, to zignorował tego przeciwnika, popędził sobie w pole karne, a potem padł gol. No nie przysporzył sobie fanów pan Vinhas. W każdym razie mi się postawa Republiki Zielonego Przylądka bardzo podoba. Będę im kibicować, bo pokazują, że absolutnie co do gry w piłkę, to wcale nie są zieleni. A nasza Roxy jest błękitna. Właśnie zaprezentowała swoją najnowszą płytę, swój najnowszy album. No więc my teraz prezentujemy ogólnopolską premierę jej piosenki Chcesz.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: i Fiona. Monday morning, no niestety ten poniedziałkowy poranek nie rozpoczął się najlepiej. Drodzy kierowcy, jeśli wybieracie się w najbliższych minutach w stronę Wrocławia, to przypominamy, że po śmiertelnym wypadku na czwórce droga do Wrocławia między węzłami Opole Zachód a Brzeg jest zablokowana. Wprowadzono objazd poprzez zjazd z autostrady przez Opole Zachód, następnie drogą krajową nr 46 oraz 94 do węzła Brzeg. Według wstępnych ustaleń doszło tam do najechania samochodu ciężarowego na pojazd drogowców. Zginął jeden z pracowników obsługi autostrady. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, droga do Wrocławia między węzłami Opole Zachód a Brzeg jest zablokowana. Objazd pokierowano najpierw zjazdem z autostrady przez Opole Zachód, a następnie drogą krajową nr 46 oraz 94 do węzła Brzeg.
1: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl...
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
5: Jeszcze chciałabym pożyć.
8: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All w Radio Opal. Mamy 29 minut po godzinie 6, a ja wiem, kto wie wszystko o polskich drogach. To Kuba Biel, który rozpoczyna swój dyżur, zatem posłuchajmy, jak się jeździ po naszym regionie.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od bardzo ważnej informacji dla kierowców podróżujących autostradą A4 w województwie opolskim. Po nocnym śmiertelnym wypadku całkowicie zablokowana pozostaje jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg. W rejonie Rzędzi-Wojowic doszło do tego zdarzenia. Tam zderzenie samochodu ciężarowego z pojazdem służby drogowej pracującym w pasie drogowym. Jedna osoba niestety zginęła. Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe, policja i drogowcy. Dla kierowców jadących w stronę Wrocławia wyznaczono objazd, zjazd na węźle Opole Zachód, następnie droga krajowa 46 do drogi krajowej 94 i dalej do węzła Brzeg. Bardzo duże utrudnienia notujemy także w rejonie węzła Brzeg, w szczególności na drogach wojewódzkich 401 i 403. Korkuje się również obwodnica Grodkowa, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Spowolnienia występują także na dojeździe do węzła Opole Zachód od strony Katowic oraz na ulicach Katowickiej, Krapkowickiej, Wróblewskiego i Wojska Polskiego w Opolu. To dla tych, którzy zjechali już na węźle Opole Południe.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 6.30. Strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli w Charnowie koło Ustki. Ogień wybuchł tam wczoraj po południu. W akcji bierze udział obecnie 20 zastępów straży. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, jednak w związku z dużym zadymieniem ewakuowano 20 osób mieszkających w pobliżu. Przyczyny będzie wyjaśniać słupska policja.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: 49,1% Polaków jest niezadowolona z włodarzy swoich miejscowości. Tak wynika z sondażu Ibrisy publikowanego w Rzeczpospolitej. Gazeta zleciła badanie po referendum w Krakowie, w którym odwołano tamtejszego prezydenta. Ankietowanym zadano pytanie, czy ich prezydent, burmistrz lub wójt dobrze wykonuje swoje obowiązki. Twierdząco odpowiedziało 37,9% badanych. 23,7% udzieliło odpowiedzi nie, powinien być odwołany, a 25,4% nie, ale nie ma lepszej alternatywy. 13,1% uznało, że trudno powiedzieć. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, w nich m.in. o trwającym głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego Lewina Brzeskiego. To potrwa jeszcze nieco ponad tydzień.
4: Mieszkańcy zdają się być zainteresowani bardzo tą formą wsparcia. Są to inicjatywy, które wynikają oddolnie od mieszkańców.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niebo jest szczelnie zakryte kołderką z chmur, a to oznacza, że może dzisiaj popadać, ale może też zagrzmieć. 20 stopni aktualnie na opolskich termometrach, do 28 wzrośnie nam temperatura w ciągu dnia, jutro od 24 do 26, no i ta temperatura w tym tygodniu raczej nie będzie przekraczać już 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale w przyszły weekend spodziewamy się nawet 35. Także szykujmy się. Wiatraki, klimatyzatory, oj, te produkty będą miały wzięcie. Witajcie kochani, to poranek, oczywiście w towarzystwie Radia Opole.

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

za 24 minuty wybije 7, słuchacie Radio Opole, a już dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy ministra zdrowia o jakości wody do spożycia. Dokument ten wprowadza surowe wymagania i zasady monitoringu wody.

0: kwadrans wybije 7, rozpoczęło nam się kalendarzowe lato. No a przy mikrofonie już teraz Daniel Klimczak, który też z pewnością wie, że dni będą stawać się powolutku coraz krótsze, prawda?
1: Tak, będą się starać, ale stawać, ale tak bardzo powolutku. Tak mniej więcej chyba o 3 minuty każdej doby będzie nam tego dnia ubywało, także myślę, że nie odczujemy. To tak jak się odchudzamy i widzimy się codziennie z kimś, to tak tego nie widać, a dopiero potem jak spotkamy jakąś ciocię na pogrzebie albo na weselu, to mówi, o, ale ty schudłeś.
0: Czyli sugerujesz, że ty tak powolutku po 100 gramów dziennie?
1: Chciałbym 100 gramów dziennie. To może jak się uda, to jest taki efekt jojo, potem się nadrabia. No.
0: Dobrze, nie drążę, ale co przyniesie ten już nieco krótszy dzień?
1: O 9.30 podpisanie umowy na budowę obwodnicy Namysłowa to w Urzędzie Marszałkowskim. O 11.00 ceremoniał wojskowy na Górze Świętej Anny swój udział zapowiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pewno będziemy też pytać o przyszłość tego kompleksu na Górze Świętej Anny. O to, czy znajdą się pieniądze na jego remont i w jakim zakresie, bo to też nadal, przypomnijmy, nie jest do końca jasne. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu otrzyma dziś nowy ambulans. No i poznamy też szczegóły dotyczące turnieju Nadziei Olimpijskich i Festiwalu Skoków.
0: No to w takim razie szykuje się bardzo gorący dzień, zwłaszcza tam na Górze Świętej Anny, bo jak tam przygrzeje, to faktycznie myślę, że niezła patelnia się robi z tego miejsca. Bardzo dziękuję. Daniel Klimczak, który przygotowuje dla nas serwisy w Radio Opole. Daniel, powodzenia. Oczywiście cały czas przypominamy, że są utrudnienia na 4. Szczegóły znajdziecie na stronie radio.opole.pl.

0: za 2 minuty będzie 7, a my przypominamy, że mamy poważne utrudnienie na autostradzie A4 po śmiertelnym wypadku w rzędzie Wojowicach. Droga do Wrocławia między Węzłami a Opole Zachód a Brzeg jest zablokowana, wprowadzono objazd. Są też problemy z kursowaniem MZK Opole na liniach 7, 15, 25 i 30. O szczegółach w najbliższym autopilocie opowie Kuba Biel. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
4: Po nocnym śmiertelnym wypadku całkowicie zablokowana pozostaje jezdnia w kierunku Wrocławia na autostradzie A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg w rejonie Rzędzi Wojowic. Doszło tam do zdarzenia samochodu ciężarowego z pojazdem służby drogowej pracującym w pasie drogowym. Jedna osoba zginęła. Dla kierowców jadących w stronę Wrocławia wyznaczono objazd, zjazd na węźle Opole Zachód, następnie drogą krajową 46 do drogi krajowej 94 i dalej do węzła Brzeg. Niestety w związku z tym mamy też problemy na drodze krajowej 94 na obwodnicy Brzegu. Już mocno się korkuje. Szczególnie mocno odczuwają to kierowcy stojący na dojeździe do skrzyżowania w Żłobiźnie. Chyba lepszym rozwiązaniem dla kierowców w tej chwili jadących do Wrocławia zamiast powrotu na autostradę i po przejechaniu Brzegu jest kierowanie się w tym momencie na Oławę. Wydłuża się oczekiwanie na dojeździe do Opola również. Wpływ na to mają ci kierowcy, którzy uciekają przed zablokowaną autostradą już na węźle Opole Południe. Spowolnienia się wydłużają, sięgają wysokości Winowa i zmierzają w kierunku Folwarku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A my na zegarze mamy już 7. W poniedziałek to 22 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Nadal nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Do przyszłego wtorku potrwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Lewina Brzeskiego.
6: Mamy 2 wnioski o twarde środki i 1 wniosek o miękkie.
5: Wczoraj odbył się 57. rajd festiwalowy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
5: I właśnie od rajdu zaczynamy. Wystartowało w nim 21 załóg. To jednocześnie druga w tym roku eliminacja cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny. Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego mówi jednak o nie najlepszej frekwencji.
7: Ale bardzo duży przekrój różnych marek samochodów. Długość trasy jest minimalna, bo po 30-90 kilometrów próby są do kilometra.
5: Na trasie zameldowali się m.in. Dawid Żak i Krzysztof Skowroński w Toyota GR Yaris.
8: Motywują nas dawne czasy, bo już kiedyś startowaliśmy 14 lat temu i tak trochę odnawiamy naszą przygodę, tylko że w odwrotnej konfiguracji, bo teraz kolega prowadzi, ja pilotuję.
5: Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Radia Opole, a do końca miesiąca mieszkańcy Lewina Brzeskiego mogą głosować na zadania do realizacji w ramach 6. edycji budżetu obywatelskiego. Wśród propozycji jest mobilne miasteczko ruchu drogowego w Łosiowie, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz doposażenie jednostek OSP. Głosować można tylko na jedno zadanie, mówi wiceburmistrz Dariusz Struski.
6: Mamy 2 wnioski o twarde środki i 1 wniosek o miękkie takie środki. Mieszkańcy co roku zdają się być zainteresowani bardzo tą formą. Są to inicjatywy, które wynikają oddolnie od mieszkańców. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie budżetem obywatelskim.
5: A głosować można na stronie internetowej miasta, w aplikacji mobilnej lub osobiście w 3 punktach na terenie gminy.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Ten stanął pod znakiem zapytania z powodu odebrania ukraińskiemu przywódcy przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Władze w Kijowie zapowiadają symetryczne kroki. Pierwszym może być absencja ukraińskiego prezydenta na organizowanym w tym tygodniu szczycie poświęconym Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha zaznaczył, że decyzja może zapaść już dziś. W poniedziałek ponownie przedstawimy prezydentowi Ukrainy informacje dotyczące gotowości do tej konferencji, skutków poszczególnych decyzji oraz sposobu jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję. W gdańskiej konferencji uczestniczyć ma m.in. szefowa Komisji Europejskiej, ale też kanclerz Niemiec.
5: Od 7 godzin, 3 minut i 14 sekund mamy poniedziałek, to 22 czerwca, czyli drugi dzień astronomicznego lata. Słońce w znaku raka wstało nad Opolem o 4:35 i pozostanie z nami do 21:04. Imieniny obchodzą Tomasze, Paulina i Paulin. Dziś przypadają także Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Lasu Deszczowego.
1: To przyniesie dzień.
5: O 9:30 w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie umowy na budowę obwodnicy Namysłowa. O 11:00 na Górze Świętej Anny ceremoniał wojskowy organizowany w ramach obchodów Powstań Śląskich z udziałem ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. O 11:30 przekazanie nowego ambulansu typu C dla szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Pół godziny później na stadionie lekkoatletycznym w Opolu początek konferencji prasowej, na której zostaną przedstawione szczegóły dotyczące turnieju Nadziei Olimpijskich i Festiwalu Skoków. O 13:00 w Kędzierzynie-Koźlu startuje konferencja pod nazwą Zawody i kompetencje odporne na kryzys, a o 15:00 w Ozimku rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Udział zapowiedzieli mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się planom budowy spalarni odpadów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A chociaż jest pochmurno, to 4 minuty po godzinie 7 mamy już ponad 20 stopni na termometrach w naszym regionie. Najcieplej w Namysłowie i w Kędzierzynie-Koźlu, tam już po 22 stopnie i do 28 wzrośnie dzisiaj nam temperatura. Przez to, że jest tak pochmurno, no to być może za moment dostaniemy alerty RCB, dlatego że znowu spodziewamy się burz z porywistym wiatrem, który będzie momentami osiągał nawet 70 km na godzinę. Jutro od 24 do 26 stopni, w środę do 27, w czwartek wraca 30, w piątek do 32, w sobotę do 32, a w przyszłą niedzielę spodziewamy się nawet 35 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I przypominam, że rozpoczynamy też ostatni tydzień nauki w tym roku szkolnym. Już w piątek dzieci odbiorą świadectwa i rozpoczną upragnione wakacje, a my mocno ściskamy kciuki, żeby dało się w tych szkolnych ławkach jakoś wytrzymać. 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, mówi Iwona Tokarska oraz Marcin Gówienkowski.

15 minut po godzinie 7. Dawid Kwiatkowski śpiewa utwór Beze mnie. No a nie ma Radio Opole bez was, bez naszych znakomitych słuchaczy. Dlatego znalazłam dla was taką ciekawostkę. Był umorusany w błocie niczym dzik. W Szczepańcowej na ulicy Strażackiej strażacy i policjanci znaleźli starszego mężczyznę, który to wjechał motorowerem do rowu wypełnionego błotem. Był czarny z powodu mazi od stóp aż po czubek głowy. No i jak się okazało, ten mężczyzna był nietrzeźwy. Po umyciu twarzy przez strażaków został przekazany policji, kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń, a jak go już funkcjonariusze umyli i przebadali, to się okazało, że ten pan miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Zdjęcia z interwencji są genialne, powalają i powiem tak, chociaż jest umyty, to nadal nie da się ukryć, że wpadł w niezłe bagno.

0: studiu Radia Opole pani Maria Koszny, która wybiera się w niesamowitą wyprawę. Już teraz o szczegóły oczywiście zapytamy naszego gościa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, kochani radiosłuchacze.
0: Pani Marysia na rowerze chce pojechać z Kup aż do Santiago de Compostela.
1: No tak, taki jest mój cel. A co przyniesie życie i gdzie mnie zaprowadzi droga, bo to droga poprowadzi, to moje nogi będą tylko tym wykonawcą tej drogi. A gdzie mnie poprowadzi ta droga? No to oczywiście zobaczymy, jak to wszystko się poukłada.
0: Pani Marysiu, proszę mi wybaczyć to pytanie, ale chyba kobietę o wiek może zapytać. Ile pani ma lat?
1: No powiem tak, że PESEL nie najmłodszy, może nie najstarszy, w granicach 6-4.
0: Aha, rozumiem. A dlaczego właśnie podjęła pani właśnie w tym wieku decyzję o tym, żeby na rowerze przejechać aż tyle kilometrów?
1: Aż tyle albo tylko tyle. Każdy ma czas. Każdy z nas ma czas, dłuższy albo krótszy. Ja z moim PESEL-em mój czas się już niestety skraca. Jest coraz to mniej tego czasu, ale myślę sobie, że w życiu trzeba zrobić także coś dla kogoś. Przechodząc na emeryturę, będę miała tego czasu troszeczkę więcej. Nie będę musiała się aż tak spieszyć. I myślę sobie, że ten czas chciałabym poświęcić komuś drugiemu, a tym kimś jest mała dziewczynka mieszkająca w Siłkowicach, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, i jej właśnie chcę poświęcić ten czas. Mój czas będzie jej czasem, ale jej czas będzie także czasem wszystkich radiosłuchaczy, bo to wy, kochani radiosłuchacze, możecie Laurze pomóc.
0: Mówimy o Laurze Piechocie, pozwolę sobie dodać.
1: Laura Piechota, chorująca na zespół Retta, przecudna dziewczynka. Dziewczynka, która skradła moje serce, i warto w życiu wyjść ze swojej takiej strefy komfortu i dać coś drugiemu człowiekowi.
0: Pani Maria Koszny, która wybiera się w solową wyprawę rowerową i chce zrobić kilometry nadziei dla Laury, jest gościem Radia Opole. Do tej rozmowy za moment wrócimy.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyna. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Adidas,
10: Gant,
11: Karl Lagerfeld,
12: Tommy Hilfiger,
13: Guess,
12: Diesel.
14: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
15: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
16: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
17: Po reklamie.

0: powolutku zbliżamy się do 7.30. No nie jest to najwygodniejszy, najbardziej komfortowy poranek w regionie. Mamy poważne utrudnienia na czwórce, mamy poważne utrudnienia w stolicy regionu, a już teraz o szczegółach Kuba Bielny.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, przypomnę, śmiertelny wypadek na opolskim odcinku autostrady A4. Droga w kierunku Wrocławia cały czas jest zablokowana przed godziną 3 na 219 km trasy między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z drogowców, 3 osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Dla kierowców jadących w stronę Wrocławia wyznaczono objazd, zjazd na węźle Opole Zachód, następnie drogą krajową 46 do drogi krajowej 94 i dalej do węzła Brzeg. Wydłuża się oczekiwanie na dojeździe do Opola. Wpływ mają na to ci kierowcy, którzy uciekają przed zablokowaną autostradą już na węźle Opole Południe. Spowolnienie sięga Winowa. Dodatkowo obwodnica północna w lotówki od Zawady i Lędzin. Miasto powoli też się korkuje.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na zegarach w 7:30 minionej doby strażacy w naszym regionie wyjeżdżali 27 razy z powodu drzew połamanych i powalonych przez wiatr. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, ostatnie interwencje odnotowano około godziny 18. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: W wiadomościach zagranica jeszcze dziś brytyjski premier Keir Starmer ma ogłosić plan odejścia ze stanowiska. Szef rządu jest pod presją własnej partii. Premier przez weekend rozważał różne możliwości. Jeszcze niedawno jego otoczenie zapewniało, że Starmer nie zamierza się poddawać i w razie potrzeby będzie walczył w konkursie o przywództwo w Partii Pracy. Teraz jednak w ugrupowaniu narasta przekonanie, że premier stracił polityczny impet i nie jest w stanie skutecznie poprowadzić partii do kolejnych wyborów. Na kolejne wiadomości Radia Opole zapraszam za niespełna pół godziny. W nich m.in. Prudnik, który odlicza czas do tegorocznych Dni Miasta.
4: W programie między innymi kino plenerowe, wystawy, historyczne zwiedzanie miasta, koncerty, prezentacje grup artystycznych.
1: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po 21 stopni pokazują polskie termometry w okolicach Kędzierzyna, Koźla, Dobrodzienia i Kluczborka. Aktualnie może być burza, takie mam informacje z czeskiego radaru, także uważajcie na siebie, drodzy mieszkańcy. I tak burzowo będzie przez cały ten poniedziałek. Jutro nieco chłodniej, do 25 stopni maksymalnie, ale w drugiej połowie tego tygodnia, konkretnie to od czwartku, spodziewamy się temperatur znowu powyżej 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za 28 minut będzie godzina 8. Słuchacie Radio Opole. Dzień dobry, mówi wam Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Marcin Głowienkowski. Przypominamy, drodzy pasażerowie MZK Opole, są utrudnienia i opóźnienia na liniach 7, 15, 25 i 30.

0: podróż rowerową na trasie KUP do Santiago de Compostela. Ta wyprawa ma dla niej szczególne znaczenie, bo jedzie dla naszej malutkiej, potrzebującej dziewczynki, Laury Piechoty. Pani Mario, ile pani chce zebrać? Jaki jest cel? Bo właśnie pani podejmuje pewien wysiłek fizyczny po to, żeby zebrać konkretną kwotę.
1: Panie Boże, chciałabym zebrać 9 milionów, żeby przyjechać i powiedzieć: Laura, słuchaj, kochani mieszkańcy Opolszczyzny, tobie to dają, to jest twój czas, twoje miejsce na tej ziemi. I myślę, kochani mieszkańcy, że jest to do zrobienia. Gdyby 500 tysięcy osób wpłaciło po 20 zł, co nie jest dużą kwotą, kochani, mamy 10 milionów różne i możemy jeszcze komuś innemu pomóc. Tak więc ja myślę, ofiarność ludzka jest bardzo duża, tylko trzeba wykrzesać z siebie tą chęć pomocy drugiemu człowiekowi.
0: A słyszała pani ostatnio o youtuberze Łatwogangu, który przyjechał Polskę też na rowerze i nazbierał pieniędzy bardzo dużo dla potrzebujących dzieci. Czy pani chce być takim opolskim Łatwogangiem?
1: O Boże, żeby się udało, to byłoby super, ale myślę, że moja ofiarność w pedałowaniu jest chyba trochę mniejsza, bo to jest młody człowiek, który ma zasięgi ogromne, dużo ludzi za nim stoi, ale kochani słuchacze, my też potrafimy to w Opolskim zrobić. My potrafimy pomagać, my potrafimy być wspaniałymi ludźmi i pomóc tej małej dziewczynce Laurze.
0: Pani Mario, po ile kilometrów chce pani robić dziennie?
1: Myślę tak od 80 do 100. Nie będę ukrywać, że jadę na rowerze wspomaganym, dlatego że 8 lat jeżdżę już z sakwami na rowerze crossowym, trekkingowym. Od 2 lat pozwoliłam przesiąść się na lepszego rumaka, lecz mając lepszego rumaka ze wspomaganiem, trzeba mieć z tyłu głowy także to, że tego rumaka trzeba napoić. A poić go trzeba około 80 km do 100, trzeba mu dać baterii, trochę tam prądu. Więc myślę sobie, że tak połowa będzie gdzieś ze wspomaganiem, a połowa niestety z cięższym rowerem, który więcej waży, z pakunkiem na rowerze, który ma około, myślę, uda mi się spakować do 15 kg, chociaż jako kobieta wątpię. Podejrzewam, na 20 się skończy. Także myślę, że ten trud też będzie ogromny. No a i też PESEL jednak też lubi psikusy robić różne.
0: Pani Marysio, bardzo mocno będziemy trzymać kciuki i dziękujemy, że pani podejmuje taki trud. Życzymy pani wytrwałości i wytrzymałości, oby ten rumak też nie zawiódł, a ja zachęcam gorąco wszystkich słuchaczy Radia Opole, żeby odwiedzili stronę Laura Piechota, pomóż nam w walce z zespołem Retta i tam można wesprzeć trud, czyli tę wyprawę Marii Koszny. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radia Opole.
1: Bardzo dziękuję. Kilometry nadziei dla Laury. Kochani, to od was zależy, czy ta nadzieja dla Laury będzie duża, czy mała. Dziękuję bardzo.

0: Koyla to się jeszcze nie skończyło, ono się właśnie rozpoczęło. Ale jeśli mówimy o czymś, co się skończyło, to skończyły się 50. opolskie konfrontacje teatralne i Krzyżacy Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jana Klaty z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zostali nagrodzeni Grand Prix 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Nagroda imienia Wojciecha Bogusławskiego to 80 000 zł dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego.
1: To, co w Krzyżakach jest poza różnymi atrakcjami czysto teatralnymi, z pewnością reżyserii, niezwykłymi rolami aktorskimi, co chyba jest ujmujące przede wszystkim, to to, że rzeczywiście od samego początku, czyli od pracy adaptacyjnej Jana Klaty i Izby Szatrawskiej, z tej powieści zostały wydobyte tematy, które wcale nie tak oczywiście się z nią kojarzą. My kojarzymy Krzyżaków trochę przez film Aleksandra Forda, z wielką batalistyką, z epiką, z prawami historycznymi, historiozoficznymi. Natomiast to przedstawienie poświęciło bardzo dużo uwagi losom postaci. Bardzo pięknie, naszym zdaniem, prowadzony jest tam wątek zwykłego życia, które jest jakby na marginesach, czy poprzez wydarzenia historyczne przeplatane po to, żeby wydobyć to, co dla indywidualnych osób jest ważne.
0: Powiedział przewodniczący jury, profesor Dariusz Kosiński. Przyznano także wiele innych nagród. Wśród laureatów znalazł się także gospodarz festiwalu, Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, za spektakl Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka. Nagrodzono też aktorkę Monikę Stanek oraz twórców kostiumów grupę Mixer. No to pięknie gratulujemy.

za 4 minuty będzie 8. My was też bardzo mocno dzisiaj wspieramy, bo tłoczno w stolicy regionu po wypadku na A4. Chyba dzisiaj warto postawić na rower, tym bardziej, że w kalendarzu Dzień Kultury Fizycznej. Utrudnienie mamy też w komunikacji miejskiej, w Opolu linie 7, 15, 25 i 30 mają solidne opóźnienia, a więcej o utrudnieniach w ruchu powiemy już za moment w Autopilocie. Kuba Biel szykuje dla was szczegóły.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do Biura Podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Miłość nadal w sercach gra.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radio Opole.
8: W Opolu cierpią kierowcy próbujący się dostać do miasta od części południowej. Korki sięgają Winowa i nic a nic nie chcą się zmniejszać. Co ciekawe, to konsekwencja zdarzenia, do którego doszło na autostradzie w kierunku Wrocławia na węźle Opole Zachód. Przypomnę, tam za tym węzłem doszło do wypadku w nocy w okolicach godziny 3. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z drogowców, 3 osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. No i to jest konsekwencja tego, co się wydarzyło właśnie w 3 w nocy, ponieważ droga w kierunku Wrocławia cały czas jest zablokowana, szukamy objazdów, między innymi drogą krajową 46 do drogi krajowej 94. Musicie być czujni, musicie mieć dużo cierpliwości, bo cały czas sytuacja jest trudna.
7: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: A ja przypominam, że właśnie rozpoczęło się lato. To poniedziałek, 22 dzień czerwca, Światowy Dzień Garbusa i Dzień Kultury Fizycznej. A my sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole o 8.
10: W ten weekend strażacy w całym kraju interweniowali ponad 3,5 tysiąca razy z powodu silnego wiatru.
11: Nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych, to pozerwane dachy.
10: Wysokie temperatury sprzyjają aktywnościom nad opolskimi akwenami. WOPR apeluje jednak, by podczas wodnego szaleństwa nie zapominać o bezpieczeństwie. A jutro początek Dni Prudnika i o tym także w serwisie.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: O szczegółach Daniel Klimczak.
10: I od Prudnika zaczynamy. Dni miasta potrwają 6 dni i rozpoczną je Igrzyska Dzieci i Młodzieży na kompleksie boisk osiedla Jasionowe Wzgórze, zapowiada Łukasz Scholz z Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.
12: Drugą imprezą będzie turniej tenisa ziemnego na kortach w Parku Miejskim w czwartek oraz w piątek. W sobotę turniej streetballa, czyli koszykówki ulicznej 3x3, a w niedzielę zawody Hobby Horse w Stadninie Koni.
10: Z kolei pozasportowy program przygotowały jednostki gminy oraz lokalne stowarzyszenia, mówi dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury Sylwia Gawłowska-Miller.
13: Między innymi kino plenerowe, wystawy, historyczne zwiedzanie miasta, koncerty, prezentacje grup artystycznych, wykonawców, którzy są związani z lokalnym środowiskiem.
10: Muzyczny finał Dni Miasta zaplanowano na weekend na rynku. Wystąpią m.in. Oskar Cyms, Piotr Cugowski oraz Jacek Stachurski. Udział we wszystkich imprezach jest bezpłatny.
7: Nowy dzień, nowe wiadomości.
10: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. blisko po pożarze fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Jak wiecie z wiadomości, ogień wybuchł wczoraj po południu i objął cały zakład. O szczegółach Jan Oleński.
0: W akcji uczestniczy obecnie 20 zastępów straży. Jak mówi rzecznik słupskich strażaków, kapitan Piotr Basarab, trwa szczegółowe sprawdzanie terenu zakładu.
14: Praca sztabu podtrzymana, rozpoznanie zbrojna, przeszukiwanie pogórzlińska, dogaszanie, częściowe prace rozrzutkowe. Koło godziny 9 będziemy wiedzieli więcej, czy będziemy potrzebowali kolejne siły i środki.
0: Pożar objął około 3000 m2 zakładu. W czasie akcji wybuchły zbiorniki z aerozolami, dlatego strażacy zachowywali szczególną ostrożność. Ewakuowano 20 mieszkańców okolicznych gospodarstw. W pożarze nikt nie ucierpiał, a jego przyczyny wyjaśni policja po ugaszeniu.
10: A od piątku do niedzieli straż pożarna odnotowała w całym kraju ponad 3650 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Rzecznik Komendy Głównej PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że mimo dużej liczby zdarzeń, skutki nawałnic nie były poważne.
11: Te interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Nasze działania to wiatrołomy, uderzenie przepustu, wypompowywanie wody, a nie było jakichś takich zdarzeń charakterystycznych, to pozerwane dachy. Dużo interwencji, ale na szczęście niezbyt groźnych.
10: Z powodu wiatru i jego skutków interweniowali także opolscy strażacy. Wczoraj wyjeżdżali oni 27 razy. Ostatnie zgłoszenie wpłynęło około 18.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
10: To będzie kolejny gorący dzień na Opolszczyźnie. Wiele osób od kilku dni szuka ochłody nad wodą, jednak w tym czasie nie należy zapominać o bezpieczeństwie. Najważniejsze zasady przypomina ratownik WOPR z Turawy Maciej Buczek.
15: Bardzo ważne jest nawodnienie oraz kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki, aby kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni. My jesteśmy na jeziorze Turawskim, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska, jednak jest bardzo dużo osób, które się tam kąpią. Ciężko jest zabronić ludziom dobrej zabawy.
10: Ratownicy zwracają też uwagę, że dużym problemem nad wodą wciąż pozostaje także alkohol. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8:00 gościem Ireneusza Prochery będzie prezes Opolskiego Okręgu Ruchu Narodowego Daniel Szkarubski.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Promienie słońca bardzo teraz mocno się przebiły przez chmury i zrobiło się prześlicznie słonecznie. W naszym regionie 22 stopnie pokazują polskie termometry. Mniej więcej koło 12-13 mają wystąpić przelotne opady deszczu i burze. W trakcie tych burz porywy wiatru mogą osiągać do 70 km na godzinę. Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę, no to 28, tyle pokażą nasze termometry. No są od 13 do 14, także śmiało można spać pod namiotem. Jest całkiem nieźle, całkiem chłodno i przyjemnie. Jutro od 24 do 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: I do mniej więcej środy oddychamy sobie trochę od upałów, no a w czwartek czeka nas powtórka z minionego weekendu. 5 minut po godzinie 8, dzień dobry, o poranku mówi Wam Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Marcin Głowinkowski. Zostańcie z nami co najmniej do 10, a już teraz Amy McDonald, Dream On!

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas. I pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: Po reklamie.

0: pierwszy letni poniedziałek. Słuchajcie, Radio Opole, mamy już kwadrans po godzinie 8, a to oznacza, że przenosimy się do studia porannej rozmowy Radio Opole, gdzie czeka już Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Daniel Leszka-Rubski, prezes Okręgu Opolskiego Konfederacji Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Panie prezesie, Grzegorz Płaczek, przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji, napisał po decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu prezydentowi Zełenskiemu: tak się tworzy historia. Przypominając, że namawiał bardzo aktywnie prezydenta do tego, żeby tak, a nie inaczej właśnie postąpił. Myśli pan, że to dobra decyzja prezydenta?
3: To znaczy, to była na pewno jedyna rozsądna decyzja, jaką można było podjąć w tej sytuacji. Natomiast, no, jeśli jest to pisanie historii, to w mojej osobistej ocenie niestety niezbyt udanej dla państwa polskiego, bo jest to takie pyrrusowe zwycięstwo. Tak przy zaznaczeniu, że rzeczywiście ten order nigdy nie powinien zostać nadany w mojej ocenie Wołodymirowi Zełenskiemu czy państwu ukraińskiemu, tak, no, musimy powiedzieć, że niestety polska dyplomacja tutaj zawiodła.
2: Ale tutaj państwa przeciwnicy mówią, że tak, namawialiście prezydenta, podgrzewaliście atmosferę, co się też przekłada na wzrost nastrojów antyukraińskich w społeczeństwie i że to szkodzi państwu polskiemu.
3: Znaczy, zacznijmy od tego, że państwo ma różne interesy i to, że wyznaczamy jakiś wyraźny trend, zaznaczamy jakąś wyraźną kwestię i jesteśmy w tej sprawie bardzo zasadniczy, nie oznacza, że po prostu inne kwestie, wszystko jest podporządkowane temu konkretnemu wydarzeniu. Są różne interesy państwowe, państwo działa wieloaspektowo w tym temacie. Natomiast tutaj niestety okazało się, że mieliśmy rację i boleję nad tym, bo zobaczmy, jaka była chronologia zdarzeń. Najpierw nadanie oczywiście tej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Zełenski dobrze wiedział, jak to się skończy. To była jawna prowokacja w mojej ocenie. No i jeśli ktoś pogorszył tutaj stosunki z Polską, to na początku jest to państwo ukraińskie. Od tego się zaczęło. Natomiast potem były działania dyplomatyczne. Stąd właśnie była ta zwłoka z ogłoszeniem decyzji kapituły, gdyż próbowano przekonać Wołodymyra Zełenskiego do zmiany decyzji. I były różne propozycje. Te, o których słyszałem, to na przykład pana Kwaśniewskiego, byłego prezydenta, że no, zróbmy tak, żeby ta jednostka została formalnie podzielona i wtedy problem sam się rozwiąże. Inny pomysł, już bezimiennego autora, no to była tutaj kwestia tego, żeby powołać taką wspólną komisję na wzór tej polsko-izraelskiej, który rozwiązał problem z IPN-em i żeby ona właśnie decydowała o tych problematycznych kwestiach. Jeszcze inna była taka, żeby Zełenski zadzwonił do prezydenta Nawrockiego i zaproponował na przykład jakieś kolejne ekshumacje. No nic z tych rzeczy się nie wydarzyło, przyjechał tylko Kirył Łobudanow do Polski. Ukraińcy grali na czas, ten czas się skończył, więc prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu. No ale tak jak mówiłem na początku, jest to takie pyrrusowe zwycięstwo, bo problem nadal pozostaje.
2: No właśnie, ale czy pan widzi i pana ugrupowanie, czy widzicie jakiś sposób na wyjście z tej sytuacji, w której w tej chwili znaleźliśmy się?
3: A czy wyjście z tej sytuacji będzie bardzo trudne, bo od początku polityka względem Ukrainy była błędnie prowadzona. Jak teraz to nie jest tak, że problem z gloryfikacją ukraińskiej powstańczej armii, czy ONZ, czy Bandery, czy Szuchewycza pojawił się teraz. Kult ludobójców na Ukrainie jest od ponad dekady. I od samego początku było to źle przeprowadzone ze strony polskiej, a już ten ostatni etap, nazwijmy to, czyli po wybuchu pełnoskalowej wojny, również został źle rozegrany, no bo teraz możemy wyjść w zachodniej Europie, w oczach naszych partnerów zagranicznych, jako tacy pieniacze, bo będziemy mówili teraz, że jest problem z gloryfikacją tego typu jednostek na Ukrainie, no a na zachodzie zapytają, ale chwila, to teraz, no wcześniej tak gardłowaliście za Ukraińcami, byliście ich takimi adwokatami. Wtedy nie było problemu, teraz nagle jest problem. No i tutaj właśnie wyzwanie przed Polską, bo my musimy wyjść naprzeciw temu, co w przyszłości. Ta runda jest już dla nas przegrana, w mojej ocenie. Natomiast piłka nadal jest w grze i my możemy teraz i powinniśmy budować na przykład mniejszość blokującą, czy nawet większość blokującą wejście Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej, żeby wysłać jasny sygnał, nie tylko z Polski, ale żeby też nasi partnerzy zagraniczni się do tego przyłączyli, że wy na sztandarach z UPA, ONZ, Banderą i Szuchewiczem po prostu nie wejdziecie. I nasza dyplomacja powinna zacząć w trybie na wczoraj budować poparcie dla takiego rozwiązania, żebyśmy nie przegrali kolejnej rundy.
2: No, ale pytanie oczywiście pojawia się takie, no, kto wychodzi bardziej poobijany z tej rozgrywki. Czy Polska, czy Ukraina? Czy władze polskie, czy ukraińskie? Bo to trzeba chyba też rozgraniczać społeczne efekty i efekty polityczne.
3: Ciężko jest to jednoznacznie ocenić na tę chwilę, gdyż ta decyzja jest świeża, natomiast w mojej ocenie, patrząc na to, jak wygląda obecnie sytuacja, uznam niestety, że to Polska wychodzi bardziej poobijana z tego starcia, ze względu na to, w zasadzie z jednej prostej przyczyny. Ukraińcy zobaczyli, że mogą rozgrywać Polaków. Po ogłoszeniu decyzji prezydenta Nawrockiego pojawiło się wiele głosów polityków z Polski, którzy stawali przeciwko Nawrockiemu. Mówili na przykład, że nie traktujcie tego, co zrobił prezydent Nawrocki, jako decyzji całego państwa ukraińskiego. To nie jest decyzja, my stoimy z wami. To jest niestety kolejny pokaz tego, jak źle się prowadzi geopolitykę.
2: Nie widzi pan tutaj pewnej sprzeczności, bo z jednej strony to przecież Konfederacja namawiała prezydenta do tego, żeby ten order odebrał, a z drugiej strony mówi pan, że jak już odebrał, no to źle zrobił.
3: Nie mówię, że źle zrobił. Powiedziałem na początku, że była to jedyna rozsądna decyzja w tym momencie i należało to zrobić i uważam, że ta decyzja jest prawidłowa. Niestety długofalowo nie zyskujemy.
2: Trzeba było w ogóle nie podnosić tego tematu, nie ruszać tego tematu.
3: Nie, to by było brnięcie dalej w tą nieprawidłową geopolitykę, czyli nie poruszania tematu ONZ, UPA, gloryfikacji. Ja sam byłem we Lwowie, stałem pod wielkim pomnikiem Bandery. To trzeba było poruszyć. Trzeba było poruszyć dawno temu i my w Konfederacji wiedzieliśmy, że to prędzej czy później się tak skończy, że po prostu w pewnym momencie, jak to się mówi brzydko, szambo wybije. No i stało się, tak? Władze polskie z tych partii czołowych pomijały te kwestie, unikały tego, starały się, żeby na zdjęciach nie było tych barw UPA, żeby przypadkiem nie trafiało to do opinii publicznej, ale ten problem narastał na Ukrainie. Więc po prostu to się musiało prędzej czy później zdarzyć.
2: No właśnie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie, pojawiły się też apele ze strony pana ugrupowania, Ruchu Narodowego, by miasta również w naszym regionie zrywały te partnerskie związki, współpracę z miastami ukraińskimi, w których no, pojawiają się czy pomniki, czy ulice związane właśnie z ruchem Bandery.
3: Tak, zgadza się. To zaczęło się wiele lat temu jeszcze, bo to było w jeszcze poprzedniej kadencjach sejmowych, gdy wnioskowaliśmy o to na przykład do Nysy z posłem Krystianem Kamińskim, żeby zerwać taką współpracę. Wtedy chodziło o stadion imienia Szuchewycza. To było wiele lat temu, natomiast już po eskalacji, no, niedawno, kilka tygodni temu, składaliśmy taki wniosek o to, żeby tę współpracę zerwać, tak, w Opolu. W zimie była też na przykład taka sytuacja, że przekazywane były agregaty. Tak? I Polska nadal niestety bezrefleksyjnie pomaga Ukrainie, a powinniśmy stawiać warunki, i to na wielu płaszczyznach, bo problem nie dotyczy tylko i wyłącznie na przykład kwestii gloryfikacji UPA, chociaż jest to najważniejszy problem w naszych stosunkach z Ukrainą, ale również na przykład traktowania polskich firm, jak firma bodajże z Krakowa Control Proces została potraktowana przez władze Lwowa, gdzie skończyli praktycznie w 90% inwestycje, no i wtedy wjechało państwo ukraińskie i teraz się z nimi sądzą. Sądy stanęły po stronie polskiej, a Ukraina nic sobie z tego nie robi. I to jest właśnie kwintesencja działania ukraińskiej dyplomacji. Oni nic sobie nie robią z naszych kwestii, więc musimy po naszej stronie dokręcić chyba trochę śrubę, żeby zaczęli się z nami liczyć.
2: Za chwilę szerzej o tym porozmawiamy, ale jedno pytanie do pana. Od 12 czerwca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny, przed którym Konfederacja bardzo głośno i energicznie ostrzegała. No ale teraz dzisiaj, już po wejściu w życie tego paktu, nie brak głosów, że tyle straszyliście, a świat się nie zawalił.
3: No i cóż, i tutaj jest kolejna zasłona dymna, bo to jest podzielone na takie dwie części. Tak, pakt migracyjny wszedł w życie, chociaż jeszcze do niedawna posłowie Koalicji Obywatelskiej mówili, że nie wejdzie w życie i nie będzie nas obowiązywał, ale obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, więc także i w Polsce. Natomiast zawieszony zaledwie jest mechanizm relokacji imigrantów. Zawieszony do grudnia, więc może się okazać tak, że na gwiazdkę od Ursuli von der Leyen i Donalda Tuska dostaniemy imigrantów w prezencie. I właśnie ten temat jest skrzętnie pomijany przez Koalicję Obywatelską, bo jest im ewidentnie nie na rękę, a Ursula von der Leyen w mojej ocenie może postąpić na dwa sposoby. Albo może wprowadzić tą relokację imigrantów szybko, zanim Donald Tusk straci władzę w 2027, albo poczekać, żeby nie robić mu pod górę w tych wyborach, ale myślę, że oni już widzą, że Donald Tusk nie wygra i pójdą jednak tą pierwszą drogą.
2: Daniel Szkarowski jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radia Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8:30, coraz bliżej. Sprawdźmy zatem, co dzieje się na opolskich drogach. Czy korków mamy już nieco mniej? To pytanie do Kuby Biela.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Mamy bardzo ważną aktualizację dotyczącą utrudnień związanych z nocnym zdarzeniem na autostradzie. Policja zamknęła węzeł Opole Zachód dla pojazdów wjeżdżających na kierunek Wrocław oraz Katowice. Czyli w tej chwili na autostradę na węźle Opole Zachód po prostu nie wjedziemy. Służby ratunkowe, policja oraz służby drogowe na miejscu tego wypadku cały czas. Przypominam, przed godziną 3 w nocy, 219 km. Tam doszło do zderzenia ciężarówki, która uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z drogowców, 3 osoby trafiły do szpitala. Wprowadzono objazd na Wrocław, na drogę krajową 46, następnie 94. Jeżeli chodzi o Opole, to sytuacja się uspokoiła, poza sytuacją na Zaodrzu, gdzie bardzo duże problemy już od wysokości wlotu od strony Winowa.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 8:30, zaczynamy od polityki. Prezes Opolskiego Okręgu Ruchu Narodowego Daniel Szkarubski ocenił w porannej rozmowie Radia Opole, że odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy było jedyną rozsądną decyzją. Jak zaznaczył, jest to jednak pyrrusowe zwycięstwo, które może utwierdzić Ukrainę w przekonaniu, że ta może politycznie rozgrywać Polskę. Zdaniem polityka, pogorszenie relacji między Warszawą a Kijowem nie powinno jednak wpłynąć na realizację wspólnych interesów obu państw. Daniel Szkarubski zaznaczył, że odpowiedzialność za obecny kryzys ponosi strona ukraińska, podkreślając, że Polska wcześniej bezskutecznie próbowała rozwiązać spór drogą dyplomatyczną. Jak dodał, polska polityka wobec Ukrainy od lat była prowadzona niewłaściwie, m.in. przez zbyt słabą reakcję na rozwijający się kult Stefana Bandery.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: A w nich teraz zagranica, w czeskich mediach publicznych dziś jednodniowy strajk ostrzegawczy. Pracownicy radia i telewizji protestują przeciwko zmianom wprowadzonym przez rząd Andreja Babisza. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem przedstawicieli nadawców takie rozwiązanie może zagrozić ich niezależności. Zmiany mają też oznaczać redukcję zatrudnienia. Pracę może stracić nawet 700 osób spośród 4000 pracowników. W czeskiej telewizji programy rozpoczynają się z minutowym opóźnieniem, a prezenterzy występują ubrani na czarno. Z kolei w czeskim radiu regularnie emitowany jest komunikat wyjaśniający przyczyny protestu, po którym następuje minuta ciszy. A w wiadomościach o 9:00 m.in. o parlamentarnych pracach nad rejestrem, który ma umożliwić kontrolę nad zarobkami medyków.
4: Dopiero będziemy mieli szansę na to, żeby dowiedzieć się, jaka część zarabia 100 tysięcy miesięcznie i więcej.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I znowu zrobiło się mocno pochmurno. Przypominam, mamy ostrzeżenie przed burzami, przed intensywnym deszczem. Około południa powinno w naszym regionie padać. Powinno, ale czy będzie, to się jeszcze okaże. 22 stopnie obecnie pokazują polskie termometry. Do 28 stopni wzrośnie temperatura. Nocą od 13 do 14 stopni, a jutro od 24 do 26.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I przypominam, że na A4 to nie ma co się dzisiaj wybierać. Wybierzcie lepiej alternatywną trasę, byle nie przez Opole, bo to też jest zakorkowane. Trudny jest to dzień na opolskich drogach, ale mam nadzieję, że chociaż muzyka złagodzi nerwy i obyczaje. Za 27 minut będzie godzina 9:00. Iwona Tokarska, Marcin Głowienkowski, zostańcie z nami co najmniej do 10:00, a już teraz Alcazar.

0: Witz w Radio Pole śpiewa Five more days till summer. No popatrzcie, jak się to wszystko nam elegancko zgadza. Faktycznie za 5 dni rozpoczną się wakacje, rozpocznie się tak naprawdę już lato dla wszystkich uczniów, no bo teraz jeszcze trzeba się jakoś te 5 ostatnich dni przemęczyć, ale czy wiecie, że w sklepie można... Czy zadajecie sobie pytanie, tak to miałam zadać. Czy w sklepie można otworzyć sobie produkt przed zakupem? Takie pytanie warto sobie zadać w tym tygodniu, bo już za chwilę rozpoczną się też wyprzedaże, a co za tym idzie, istne zakupowe szaleństwo. No i wtedy niejednokrotnie się denerwujemy, kiedy już witamy się z gąską, już mamy piękną paletkę z kosmetykami w dłoni, aż tu nagle się okazuje, że została przez kogoś wymacana, widać odbite palce, linie papilarne, no i takiego produktu kupować już się po prostu odechciewa. Co na takie zachowanie konsumenckie uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
1: Konsumenci chcieliby zajrzeć pod wieczko, rozwinąć folię, dotknąć materiału albo upewnić się, że w środku niczego nie brakuje. Ale czy można to zrobić na własną rękę? Odpowiedź brzmi nie. Dopóki nie przejdziemy przez kasę i nie zapłacimy, produkt należy do sklepu. Nie możemy otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcemy dokładnie obejrzeć produkt, powinniśmy zapytać o zgodę lub poprosić o pomoc pracownika sklepu. Konsument ma prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, by go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Zamiast rozpakowywać fabrycznie zamknięte pudełka, rozejrzyjmy się za testerami albo wystawionym sprzętem.
0: Mówiła Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Zatem jak zobaczycie pięknie zapakowane pudełko, które nie jest testerem, niech was nie kusi, żeby go ruszać, bo możecie otworzyć istną puszkę Pandory. Myślałem, że klika, a wolisz na...

0: za 11 minut będzie 9, a już za 5 dni wakacje. Natomiast po wakacjach w wielu szkołach mogą pojawić się nowe sale. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje sprzęt dla 16 tysięcy sal lekcyjnych gotowych na zajęcia o sztucznej inteligencji. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że jego resort przygotuje również materiały wspomagające nauczycieli.
1: 16 tysięcy sal lekcyjnych wyposażonych w pełny sprzęt do pracy w zakresie wysokich obliczeń sztucznej inteligencji. Zamiast po prostu kupić kilkanaście komputerów do sali informatycznej, niech one sobie tam pracują, wyposażamy całą salę informatyczną. Dajemy także materiały po to, żeby jak najwięcej tej wiedzy mogło być przekazywanych w sposób standardowy.
0: Środki na wyposażenie sal lekcyjnych do pracy przy sztucznej inteligencji będą pochodziły z funduszy europejskich. No cóż, wiatr zmian w edukacji zaczyna wiać coraz mocniej, a to oznacza, że wasze dzieci już niebawem będą się kolegować z agentami, AI agentami.

0: Thomas Day, za 3 minuty będzie 9. Przypominam, że mamy poważne utrudnienia po nocnym wypadku na A4. Zatłoczenie na autostradzie przyblokowało też samo Opole. Jak bardzo musimy się uzbroić w cierpliwość za kółkiem, to już za moment wyjaśni Kuba Biel.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
3: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
5: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Mamy kolejne szczegóły dotyczące nocnego wypadku na autostradzie A4. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji, 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zdarzenia ze stojącym w tym miejscu samochodem obsługi autostrady. W wyniku tego zdarzenia, pomimo prowadzonej resuscytacji, śmierć na miejscu poniósł 29-latek. Kierowca lawety został zabrany do szpitala. Na miejscu wciąż pracują policjanci. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod nadzorem prokuratury, a utrudnienia wciąż są, i to spore. Na samej autostradzie kierowcy wybierają Opole Południe, jadą na Opole i tutaj też na wlocie do Opola mamy utrudnienia, więc bądźcie czujni i uważajcie.
8: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Powolutku zbliżamy się do 9. Słuchacie Radia Opole. W poniedziałek to 22 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości z regionu.
10: Za pół godziny ma rozpocząć się proces Dariusza Mateckiego, oskarżonego m.in. o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego konkursu na najpiękniejszą opolską koronę żniwną, a w sporcie m.in. najświeższe doniesienia z trwającego mundialu.
8: Wiadomości Radia Opole.
0: Cały pakiet szczegółów ma dla nas Daniel Klimczak.
10: Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy to była jedyna rozsądna decyzja, jaką można było podjąć, tak komentował w porannej rozmowie Radia Opole niedawną decyzję Karola Nawrockiego prezes Opolskiego Okręgu Ruchu Narodowego Daniel Szkarubski. Nasz gość nazwał jednak ten ruch pyrrusowym zwycięstwem, a Ukraina jego zdaniem utwierdza się w przekonaniu, że może politycznie rozgrywać Polaków.
11: Przy zaznaczeniu, że rzeczywiście ten order nigdy nie powinien zostać nadany Mirowi Zeleńskiemu czy państwu ukraińskiemu, tak musimy powiedzieć, że niestety polska dyplomacja tutaj zawiodła.
10: Zdaniem Daniela Szkarubskiego ostatnie ochłodzenie relacji na linii Warszawa-Kijów nie powinno jednak przełożyć się na realizację wspólnych dla obu krajów interesów.
11: To nie oznacza, że wszystko jest podporządkowane temu konkretnemu wydarzeniu. Państwo działa wieloaspektowo. Natomiast tutaj niestety okazało się, że mieliśmy rację, bo zobaczmy, jaka była chronologia zdarzeń. Najpierw nadanie tej jednostce imienia zbrojenia bohaterów UPA. Prezydent Zełenski dobrze wiedział, jak to się skończy. To była jawna prowokacja.
10: Polityk podkreślił, że to właśnie strona ukraińska odpowiada za pogorszenie relacji z Polską, która przed podjęciem kroku o odebraniu odznaczenia bezskutecznie próbowała rozwiązać konflikt. Jego zdaniem wyjście z tej sytuacji będzie bardzo trudne, a polska polityka wobec Ukrainy od dawna jest błędnie prowadzona. Jak podkreślał, nasz kraj niewystarczająco reagował m.in. na narastający od dekady kult Bandery za wschodnią granicą.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Sejmowe przepisy o powiązaniu numerów PESEL z zarobkami lekarzy trafiają do Senatu, choć rząd zapowiada koniec ery niekontrolowanych wielomilionowych kontraktów w publicznej ochronie zdrowia. Politycy z różnych opcji zgodnie przyznają, że nowe prawo to dopiero początek naprawy systemów kontraktowych. Komentarze w tej sprawie zebrał Piotr Durys.
12: Nowe przepisy mają dać urzędnikom pełen wgląd w to, ile publicznych etatów i kontraktów łączą medycy. Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha zwraca jednak uwagę, że samo zbieranie danych nie rozwiąże problemu.
13: Dopiero będziemy mieli szansę na to, żeby dowiedzieć się, jaka część zarabia 100 tysięcy miesięcznie i więcej.
12: Opozycja zarzuca rządzącym brak realnych pomysłów na uzdrowienie sytuacji. Marcin Możdżonek z Konfederacji podkreśla, że uchwalona w pośpiechu ustawa nie naprawi wadliwej struktury.
14: Prawo i Sprawiedliwość ani Koalicja Obywatelska nie mają żadnego pomysłu, jak poprawić system ochrony zdrowia.
10: 8 osób, wśród nich poseł Dariusz Matecki, zasiądzie na ławie oskarżonych. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie za pół godziny rozpocznie się proces w sprawie przywłaszczenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjnego, zdaniem śledczych, zatrudnienia posła PiS w Lasach Państwowych. Więcej na ten temat wie Aneta Łuczkowska.
15: Polityk PiS usłyszał 6 zarzutów. Dotyczą ustawiania konkursów, by środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia. Prokuratura zarzuca mu też zdefraudowanie tych pieniędzy. Środki, a mowa o ponad 16 milionach złotych, zamiast na pomoc ofiarom przestępstw, miały trafić na kampanię, dzięki której Matecki wszedł do Sejmu. Poseł jest oskarżony też o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych, gdzie miał zarobić 500 000 złotych. Na ławie oskarżonych zasiądą też Mateusz W., były wicewojewoda zachodniopomorski, Adam S., prezes Stowarzyszenia Fidei Defensor i ekspert Ordo Iuris, a także księgowa z biura poselskiego Mateckiego. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
10: Do 1 września można dokonywać zgłoszeń do wojewódzkiego konkursu koron dożynkowych. Zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz, prezydent lub przedstawiciele związków organizacji rolniczych, mówi Monika Jotko z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Do konkursu można zgłosić jedną koronę lub jedną pracę plastyczną z danej gminy. Przewiduje się wyłonienie laureatów w 3 kategoriach. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe, korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne oraz debiut.
10: Zwycięzców poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
10: Prawie 4,5 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
17: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Piłkarze Egiptu pokonali Nową Zelandię 3-1 w meczu drugiej kolejki grupy G Mistrzostw Świata. Prowadzenie dał Nowozelandczykom Finn Surman w 15 minucie, ale później strzelali już tylko Egipcjanie. Kolejno Mostafa Ziko, Mohamed Salah oraz Trezeguet. W innym spotkaniu grupy G Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Belgowie od 66 minuty grali w dziesiątkę. Czerwoną kartkę otrzymał obrońca Czerwonych Diabłów Nathan Nogi, który przytrzymał rywala wychodzącego na 6. pozycję. Zarówno dla Belgów, jak i dla Irańczyków to drugi remis w turnieju. Nowym liderem grupy został Egipt. We wcześniejszym meczu grupy H piłkarze Hiszpanii gładko pokonali na stadionie w Atalancie Arabię Saudyjską 4-0. W innym starciu tej grupy Urugwaj tylko zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Liderem po 2 kolejkach jest Hiszpania. Dzisiaj na Mundialu odbędą się kolejne 2 spotkania. Argentyna, Austria oraz Francja, Irak. Zmieniamy temat. 44-letnia legenda tenisa Serena Williams otrzymała dziką kartę na tegoroczny wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie, poinformowali organizatorzy londyńskiej imprezy. Była to ostatnia dzika karta w dyspozycji władz turnieju. Wcześniej jedną z nich dostała polska finalistka French Open Maja Chwalińska. Serena Williams 7-krotnie wygrała zawody na trawiastych kortach Wimbledonu. W sumie ma na koncie 23 wygrane imprezy wielkiego szlema. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce mężczyzn. Obroniła tym samym tytuł sprzed roku. W siódmym decydującym o złocie spotkaniu finału Ekstraklasy Koszykarzy pokonała u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. W finale grano do 4 zwycięstw i do wyłonienia mistrza Polski potrzebna była pełna seria 7 spotkań. Ostatecznie 4-3 wygrał zespół ze stolicy, mówi kapitan złotych medalistów Michał Kolenda.
18: Seria naprawdę, myślę, że która zapadnie długo w pamięci polskiej koszykówki. Niesamowite zwroty akcji, no i atmosfera naprawdę topowa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj są, za cały sezon, za całe playoffy, że nigdy w nas nie zwątpiliście i że udowodniliście, że hala Bemowo odlatuje za każdym razem, kiedy jej koszykarze wchodzą na boisko.
17: To 9 tytuł warszawian w historii ich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. W wyścigu dookoła Szwajcarii nie było mocnych na mistrza świata Tadeja Pogacara. Słoweński kolarz został triumfatorem imprezy, wygrywając 3 z 5 etapów, w tym ostatni i najtrudniejszy 5 z kilkoma ciężkimi podjazdami. W klasyfikacji generalnej Słoweniec o 6,5 minuty wyprzedził Ekwadorczyka Richarda Carapaza i o blisko 7 minut Czecha Matiasa Wacka.
1: Pogoda.
0: Słońce też prowadzi z nami grę wchowanego, dlatego że raz się pojawia, raz znika, no już nie wiem, co wam mam mówić, no, bo z jednej strony powiedziałabym, żebyście założyli ciemne okulary, ale z drugiej, no to tak chyba niekoniecznie co chwilę są do tego warunki. Spodziewamy się dzisiaj sporego zachmurzenia, do tego mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Od 26 do 28 stopni, aktualnie 23 pokazują nasze termometry. Jutro od 24 do 26, do środy mniej więcej nieco westchnienia od upałów, a od czwartku znowu będzie patelnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I o tych szalejących żywiołach już teraz zaśpiewa dla nas Kleo, a przed wami Iwona Tokarska oraz Marcin Głowienkowski. Zostańcie z nami co najmniej do 10:00. Słuchacie radio.

0: 14 minut po godzinie 9 słuchacie Radio Opole. Nie tylko szykujemy się do rozpoczęcia wakacji, ale szykujemy się też do 16 edycji Opolskiego Festiwalu Fotografii, który tak się składa, że startuje już w najbliższy weekend, konkretnie to w Noc Kultury, a ze mną jeden z organizatorów właśnie Festiwalu Fotografii, Sławek Mielnik. Cześć.
1: Witam, dzień dobry, cześć.
0: Sławku, wyjątkowo, tak inaczej w tym roku, bo rozpoczynacie w Noc Kultury i to pierwszy miesiąc wakacji poświęcacie właśnie tej opolskiej, ale nie tylko opolskiej fotografii.
1: No właśnie, i to jest ciekawy miesiąc, dlatego że jak sama Noc Kultury powoduje, że chcemy obejrzeć wiele różnych działań. To nie tylko fotografia, którą otwieramy, ale też wiele innych działań po prostu w mieście będzie. Więc myślę, zachęcam też osoby, które może nie tylko specjalnie na fotografię wybiorą się do miasta wędrówką miejsc kultury, wydarzeń, żeby odwiedziły też nasze działania. No i zaczynamy za chwilę wakacje, więc liczymy też na osoby przyjezdne, turystów, którzy odwiedzą Opole i zobaczą również fotografię.
0: Powiedzmy o samej inauguracji, która to nastąpi 26 czerwca o 19 w Muzeum Śląska Opolskiego.
1: To jest już 16 edycja i otworzymy niezwykłą wystawą, bo to jest wystawa Czeskiej Szkoły Fotograficznej w Opawie, ale jest to wystawa polskich artystów, studentów, absolwentów, którzy właśnie w tej czeskiej studiowali. Jest to spojrzenie Polaków na różne problemy związane ze społeczeństwem, z działaniami bardziej artystycznymi.
0: Ale to jest spojrzenie Polaków na Czechów, czy Czechów na Polaków?
1: To jest polskie spojrzenie, ale pewnie z takim czeskim
0: humorem.
1: Humorem, ale też podejściem takim też poważnym, bo to są różnego rodzaju projekty. Będzie to kilkudziesięciu artystów i będzie to wystawa na czterech dużych salach w Muzeum Śląska Opolskiego, więc naprawdę bardzo duża wystawa. Jest ona też zorganizowana w ramach 35-lecia Opawskiej Szkoły Fotograficznej. I tej szkoły czeskiej będziemy mieli dużo więcej, dlatego że wcześniej pokażemy też wystawę plenerową, więc będzie też na Placu Wolności wystawa Czechów, którzy są absolwentami i właśnie studentami tej szkoły, więc można spacerkiem sobie zobaczyć na Placu Wolności pracę właśnie artystów.
0: A odnośnie jeszcze spacerkiem i pod parasolką, ale przeciwsłoneczną, dlatego że zapowiadają się naprawdę bardzo gorące dni na wasz festiwal, tak, przynajmniej na początek.
1: A jest to jeszcze wystawa w Muzeum Śląska, nie tylko fotograficzna, taka drukowana, ale to też są pokazy filmowe, więc to jest taka multimedialna też część, również książki fotograficzne, które są wydawane przez absolwentów, którzy kończąc szkołę muszą wydać książkę. Więc
0: taki album w zasadzie,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest bardzo ciekawa forma, też nie tylko ta drukowana.
0: O 16 Opolskim Festiwalu Fotografii rozmawiamy ze Sławkiem Mielnikiem, a za chwilę poznamy kolejne szczegóły tego gorocznego programu.

0: jesienią, a latem rozpoczyna się Opolski Festiwal Fotografii już 26 czerwca. Omówiliśmy już pokrótce, co się będzie działo w Noc Kultury. W studiu Sławek Mielnik, opolski fotograf, jeden z organizatorów. No to powiedzmy, co się będzie działo w sobotę, bo widzę, że wcześniej rano trzeba wstać.
1: Trzeba rano wstać.
0: I... na 11.
1: Tak, o godzinie 11 mamy bardzo, bardzo fajne wystawy, wernisaż, między innymi pokonkursowe Pokaż się, laureatki właśnie naszego konkursu, gdzie pokazuje wystawę i to jest ciekawa wystawa, bo opowiada o wygaszaniu kopalni Wujek. Ostatnie lata i aż do ostatniego dnia fotografowała tą kopalnię, tą powolną, taką trochę śmierć tej kopalni, ale obraz pokazuje, jak zamykane są kopalnie na Śląsku i wygaszane, więc to jest taka piękna opowieść obrazem, słowem, więc tutaj tą opowieścią ujęła jurorów i pokażemy ją w jednej z przestrzeni Biblioteki Miejskiej. W Bibliotece Miejskiej też pokażemy drugą, też naprawdę bardzo fajną wystawę, na którą sam osobiście czekam. Jest to wystawa Piotra Laksy, Cinematographers. Jest to wystawa, która już krąży po świecie. To już nawet nie po Europie, ale po całym świecie krąży. Jest to wystawa operatorów najbardziej znanych reżyserów filmowych na świecie. To są operatorzy najbardziej znani, którzy dostawali Oscary za filmy. A sam Piotr Jaksa jest fotografem, operatorem również, zrzeszonym w europejskich stowarzyszeniach, no i współpracował przez wiele lat z Krzysztofem Kieślowskim przy między innymi ostatniej trylogii czy dekalogu i był też fotosistą, bardzo blisko związany i też właśnie jego druga wystawa o Krzysztofie Kieślowskim wędruje po Polsce, po świecie, właśnie wrócił z Meksyku z tą wystawą.
0: To kiedy będzie można właściwie zobaczyć te wystawy? Bo tak, to rozumiem, że mówimy o wernisażach, prawda?
1: Wernisaże, a wystawy są przez miesiąc. Około miesiąca, dlatego że mamy tutaj wiele miejsc i ta data nie jest jednym dniem wygaszającym nasz festiwal, ale około miesiąca możemy tutaj mówić. Szczegóły też podamy na stronie naszego festiwalu offfoto.pl, więc tam mamy cały program festiwalu.
0: Przez najbliższy miesiąc zdjęcia będzie można zobaczyć na Placu Wolności, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Muzeum Śląska, w Galerii Pierwsze Piętro, w CASie na Krakowskiej, a także na dworcu PKP. Tam też w sobotę będzie się działo.
1: Tak, od lat tam pokazujemy, bo tam jest niesamowita przestrzeń. Tam jest do pokazywania prac fotograficznych, wymagająca co prawda, bo są to, trzeba tam pokazać większe formaty, duża przestrzeń, ale widzimy od lat, że liczba osób odwiedzających to miejsce jest niesamowita i tam pokazujemy co roku wystawę opolskiego środowiska, czyli Fotoklubu Opolskiego.
0: W takim razie już nie możemy się doczekać. Jeszcze do rozmowy o Polskim Festiwalu Fotografii wrócimy. Przypominam, że 16. edycja startuje już teraz, w najbliższy weekend, a w naszym studiu właśnie o tych pięknych fotografiach opowiada Sławek Mielnik.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
5: Po reklamie.

0: edycję Opolskiego Festiwalu Fotografii, a u nas w studiu jeden z twórców i organizatorów, Sławek Mielnik, opolski fotograf. Myślę, że wszystkim Wam dobrze znany, no bo jak widzicie takiego człowieka biegającego z aparatem, z obiektywami, no to być może jest to właśnie Sławek. Sławek, od 16 lat tworzysz razem i z Michałem Grocholskim, i ze Sławojem Dubielem niesamowity festiwal. Jak w ogóle znajdujecie na to siłę i ochotę, i motywację?
1: To się zaczęło od tego, że brakowało nam tutaj w okolicy właśnie fotograficznego takiego wydarzenia. Jeździliśmy po innych festiwalach, a chcieliśmy, żeby to środowisko opolskie tutaj też zobaczyło inne spojrzenia. W ogóle to był moment, kiedy chyba już kończył się WordPress Photo, ta wystawa coroczna w Galerii Sztuki Współczesnej, i widzieliśmy, jakie to ma zasięgi, jak ludzie lgną do tej fotografii, żeby oglądać świat, i chcieliśmy to pokazać tutaj z różnymi wydarzeniami, bo to nie tylko wystawy, ale właśnie te spotkania. No to taka pasja, bo to bez pasji to byśmy długo nie pociągnęli. Środowisko takie fotograficzne w Polsce dosyć znamy, więc osoby lubią tutaj przyjeżdżać, rozmawiać, więc jeśli ktoś się pasjonuje, to nie tylko przychodzi na wystawy, ogląda, ale też może porozmawiać z twórcą, a będzie ich w tym roku bardzo dużo.
0: A czy wy musicie się upraszać jakoś specjalnie, nie wiem, wysyłać listy z prośbami, żeby ktoś przyjechał do Opola, czy już macie taką listę chętnych, że tylko wybieracie sobie co roku, kogo, na kogo w tym roku stawiacie?
1: Zawsze problem jest z tematem, bo jeśli wymyślamy sobie temat i wtedy wokół tego tematu chcielibyśmy, żeby te wystawy powstały, ale takim może dobrym przykładem jest właśnie nasz od 8-9 lat konkursowa wystawa. Postanowiliśmy kiedyś, że okej, damy jedną galerię, jedną przestrzeń dla twórcy wschodzącej albo takiej na początkowej drodze swojej twórczej, więc do nas wysyłają pracę. No i w tym roku było ich 123.
0: To piękny wynik.
1: 123 twórców, twórczynie, i to są gotowe wystawy, takie gotowe projekty, które możemy w każdej chwili pokazać. Więc widać, że ten potencjał, i to z całego kraju.
0: Jest ogromny.
1: No więc właśnie to chyba pokazuje, jak bardzo chcemy i jak ile osób tworzy tą dziedzinę sztuki.
0: Sławek, będzie można się właśnie o tych utalentowanych ludziach przekonać też, oglądając nowe książki, które wzbogacą opolską kolekcję polskich książek fotograficznych.
1: Od kilku lat również tworzymy taką właśnie opolską kolekcję polskich książek fotograficznych, która celem jest w ogóle, żeby te książki, które tutaj zostaną pokazane, nowe bądź powstałe w ostatnich latach,

0: właśnie z tej dziedziny.
1: Czyli łącznie ile już tych książek będzie do obejrzenia, tych albumów?
0: Wydaje mi się, że to już podejdziemy pod 200 publikacji. Wow. Można sobie to sprawdzić w indeksie nawet internetowym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wchodząc jest zakładka kolekcja książek fotograficznych bądź nasza fundacja 2.8, która przekazuje te książki i można zobaczyć na miejscu, przyjść do biblioteki, obejrzeć. To są dzieła sztuki, to nie jest zwykła książka z miękką okładką, to są wielowymiarowe książki, twarde, miękkie.
1: Perełki wypuszczone z drukarni, tak chyba można śmiało powiedzieć. Zbliża się 16. edycja Opolskiego Festiwalu Fotografii. Będzie można i poczytać, i pooglądać. A do tego wszystkiego zachęcał bardzo gorąco Sławek Mielnik, jeden z organizatorów Opolskiego Festiwalu Fotografii. Dodam, że Radio Opole oczywiście też będzie na miejscu, bo mamy patronat nad tym wydarzeniem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zalia, tylko kochaj mnie. Przypominam, że jako pierwszy w kraju zagraliśmy właśnie tę piosenkę na antenie Radia Opole. Za 10 minut będzie 10, a w studiu mój kolega z duetu. Cześć Krzysiu, dzień dobry.
1: No cześć, witaj serdecznie. No tak, znów w tych rolach jesteśmy, tak, rozdzieleni.
0: No niebawem mam nadzieję, że znowu będziemy w parze. Tym razem musimy się jeszcze przez tydzień przemęczyć.
1: Tak,
0: poopowiadaj, co tam u ciebie.
1: No słuchaj, dobrze wiesz.
0: Myślałam, że będziesz dzień garbusa przynajmniej obchodził.
1: No na pewno, tak, tak, bo nie dość, że mamy Światowy Dzień Garbusa dzisiaj, no to jeszcze też za chwilę duża impreza, czyli zlot i garbusa, i busa już trzeci pod takim hasłem łopolskie klimaty, no to organizatorka tego zlotu, Daria Jeńska, będzie u mnie. Ciekawe, czy przyjedzie garbusem, ale na pewno sobie porozmawiamy o tym fenomenie tego samochodu.
0: Ja już widziałam, że ona oznaczyła na Facebooku, że wybiera się do mnie i do ciebie.
1: A widzisz, no tak, no tak, to troszeczkę ją rozczarujemy, ale rozmowa, myślę, będzie ciekawa, to jest naprawdę ekspertka. No i taki dzisiaj też zrobimy z inną ekspertką od podróży, taki poradnik, przybornik podróżnika, jak się gdzieś ktoś już wybiera, planuje wakacje, w zależności od tego, gdzie, co koniecznie trzeba ze sobą zabrać. Zapytam oczywiście o te popularne kierunki też, gdzie jeździmy, ale co zabrać ze sobą, gdzie działa karta EKUS, gdzie, nie wiem, dodatkowa jakaś karta eSIM by była potrzebna na internet, jakieś, nie wiem, gniazdka z innym prądem i tym podobne historie.
0: Chyba to prąd jest wszędzie taki sam, ale
1: gniazdka już
0: są
1: różne.
0: Inne.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Za 9 minut będzie godzina 10. Krzysztof Rab już za chwilę rozpocznie program Duet na Fali, a ja za program Dzień Dobry z Radiem Opole bardzo dziękuję. Iwona Tokarska, Marcin Głowinkowski. Kłaniamy się nisko, przyjemnego dnia wam życzymy.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Są miejsca, gdzie poranek pach. Nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl. Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Reklamy.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10. Mamy poniedziałek i to jest 22 dzień czerwca. Światowy Dzień Garbusa między innymi. A co na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło?
5: Opolski Remtrak planuje dalsze zwiększenie zatrudnienia.
6: Liczba wagonów Intercity rośnie. Musimy mieć zaplecza.
5: Nie ma już utrudnień na opolskim odcinku autostrady. W tych wiadomościach także serwis kulturalny Witolda Sułka.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy od informacji dla kierowców jadących krajową 46. W miejscowości Myślina, to gmina Dobrodzień, doszło do zdarzenia dwóch pojazdów. O szczegółach powiedział Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, kapitan Marcin Kościelniak.
7: Zdarzenie pojazdu osobowego z dostawczakiem. Podróżowały w pojazdach 4 osoby. Tam dziecko na ten moment jest pod opieką ZRM i na miejscu mamy 2 zastępy.
5: I musicie spodziewać się w tym miejscu utrudnień także na krajowej 46, ale na wysokości Pawonkowa. To tuż za granicą z województwem śląskim zderzyły się dwie osobówki. Nikt nie został poszkodowany, jednak na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Natomiast przed chwilą zakończyły się utrudnienia na A4. Jak wiecie z wiadomości, między węzłami Opole Zachód i Brzeg w nocy doszło do wypadku, w którym zginął pracownik służby utrzymania drogi. Na odcinku w kierunku Wrocławia A4 była zablokowana przez kilka godzin.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Opolski Remtrak poszukuje nowych pracowników. To efekt kolejnych kontraktów realizowanych dla PKP Intercity oraz planowych inwestycji w rozwój zakładu. Jak podkreśla członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak, poszukiwani są m.in. spawacze, inżynierowie, projektanci czy konstruktorzy.
6: Miejscowa Politechnika Opolska dostarcza nam świetnie wykształcony młody narybek do tego, żeby szlifować swoje kompetencje właśnie tutaj w Remtraku, ale to nie tylko ta taka produkcyjna praca warsztatowa, bo jest jej oczywiście bardzo dużo, czy praca konstrukcyjna. Wagony po modernizacji przechodzą szereg badań. Musimy też i zatrudniamy specjalistów od certyfikacji, bo takie wagony muszą przejść cały proces homologacyjny. Takich ludzi też poszukujemy.
5: Obecnie zakład zatrudnia 1300 osób. Intercity planuje rozbudowę hali, co pozwoli zwiększyć możliwości serwisowe i produkcyjne.
6: Tutaj mam jeszcze bardzo dużo mocy potencjalnych, motyw produkcyjnych w tej chwili nieuwolnionych, niewykorzystanych. Musimy te hale dalej remontować i kolejne moce produkcyjne tu uwalniać, bo liczba wagonów Intercity rośnie. Musimy mieć zaplecza. Takim zapleczem jest właśnie opolski oddział Remtrak. To tutaj będziemy lokowali kompetencje, to tutaj będziemy lokowali moce produkcyjne w najbliższych latach.
5: A tylko w ubiegłym roku opolski Remtrak wyremontował ponad 1000 wagonów i przeprowadził 250 napraw awaryjnych.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Potem jak Departament Wojny USA wyraził zainteresowanie stałą bazą swoich wojsk w Polsce, czas na powołanie specjalnych zespołów i konsultacje eksperckie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że grupy kontaktowe obu państw spotkają się jeszcze przed wakacjami. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
8: Zielone światło w sprawie stałej bazy zapaliło się w miniony czwartek, a teraz to, co ogłaszał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, czas przekuć na konkrety.
9: Umówiliśmy się na wspólną analizę, zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
8: Resort obrony będzie przygotowywał ofertę logistyczną dla Amerykanów w porozumieniu z samorządowcami. To duża operacja, w którą będą zaangażowane lokalne władze. Stała baza to nie tylko żołnierze, to ich rodziny, szkoły, szpitale czy usługi.
5: I jeszcze polityka. Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wydanego za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Według pełnomocnika informacje pojawiające się publicznie wskazują, że jego klient nie przebywa obecnie na terenie Unii Europejskiej, a to jego zdaniem oznacza, że nie ma podstaw do stosowania nakazu. Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze i nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. Według informacji przekazywanych przez władze Węgier, po opuszczeniu tego kraju były wiceminister ma przebywać w Serbii.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
5: 4 po 9.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. Już jutro o godzinie 13 w galerii WBP odbędzie się otwarcie wystawy zatytułowanej Razem. Będzie to jubileuszowa 5. edycja tego wydarzenia, podczas którego pracowniczki i pracownicy biblioteki dzielą się swoimi artystycznymi dokonaniami i twórczą wrażliwością. Prezentowane prace ukazują różnorodność inspiracji, techniki, form wyrazu, od malarstwa, kolaży, rzeźby po fotografię. W tegorocznej edycji poza bibliotekarzami swoje prace zaprezentują również członkowie artystycznego klubu Teka oraz przyjaciele biblioteki. Zmieniamy temat. W najbliższy piątek o 18 w Galerii Sztuki Hanny Bakuły-Noba w Prudniku odbędzie się otwarcie wystawy Patrycji Kucik. Wystawa zatytułowana jest Połączenia i znajdą się na niej oryginalne prace artystki, o których mówi, że jest to wielkoformatowe malarstwo abstrakcyjne, ale też malarstwo wymykające się poza ramy obrazu, intensywnie oddziałujące na zmysły, jak i na przestrzeń. Wystawa będzie czynna do 4 września, a wstęp jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. 25 czerwca o 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minoretów 4 odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez bibliotekę wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu zatytułowane Book and Art, poświęcone książkom, ilustracji i sztuce. Gościnią spotkania będzie Anita Wincencjusz-Patyna, historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka ilustracji książkowej. Spotkanie zatytułowane jest Koty, morskie floty i kosmiczne loty. Zilustrować można wszystko. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
2: Pogoda.
4: No niebo pochmurne mamy i tak chyba dziś będzie przez większość dnia. Zachmurzenie umiarkowane i duże pod wieczór, dopiero jakieś rozpogodzenia się na niebie pojawią. Do tego przelotne opady deszczu, a nawet burze dziś możliwe. No i znów kolejny ciepły dzień od 26 do 28 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, północno-zachodni. Jeśli będą burze, to i te porywy wiatru, no, będą mocniejsze, tak do 70 km na godzinę może powiać. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 13 do 14, padać nie powinno. No i wiaterek też taki słaby, północny. Sprawdźmy. W tej chwili w Opolu 24 stopnie już mamy. 24 jeszcze także w Brzegu, na Mysłowie, Kluczborku i Kędzierzynie Koźlu. W Nysie 1 stopień mniej, tam 23.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy prawie 7 minut po godzinie 10, tak dla pewności, nie po 9. Witajcie, Krzysztof Rap z tej strony. Startujemy duet na fali. Marcin Głowienkowski będzie ten program realizował. Cześć.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Miłość nadal w sercach gra.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Roxy Węgiel w utworze Korona jeszcze tam wybrzmiewa w Radiu Opole. Mamy już prawie 16,5 minuty po 10. No to pora na konkurs oczywiście. W tym tygodniu będę rozdawał znów wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Bardzo majestatyczny obiekt, piękny. Można tam wejść oczywiście na piechtę z samej Wisły, ale my mamy takie dwa vouchery, powiedziałbym w wersji deluxe, czyli macie w ramach tego vouchera wjazd na tę wieżę kolejką krzesełkową, macie tam też na miejscu wstęp do tężni solankowej, no i oczywiście na samą tę wieżę piękną drewnianą, z której to widok się rozciąga na każdą stronę. Przepiękny, fajna opcja na wycieczkę na jakiś weekend, można tam pojechać pociągiem, bo takowe też z Opola jeżdżą. A ponieważ dziś mamy nie dość, że Dzień Kultury Fizycznej, to się pięknie składa, bo to jednak jakiś wysiłek trzeba wykonać, żeby na tę wieżę wejść, to mamy też, uwaga, Światowy Dzień Garbusa i tutaj będzie do tego właśnie dnia nawiązywało pytanie, jak waszym zdaniem zmodernizować takiego garbusa, żeby nadawał się na wakacyjne wyjazdy? Co byście tam dodali do tej, no już dzisiaj, 88-letniej konstrukcji? Czy klimę, czy wspomaganie kierownicy, może ABS, a może po prostu nic, bo nic po co dodawać, prawda? Bo kiedyś przecież te samochody nie miały tych wszystkich udogodnień, a i tak były kultowe, ba, są do dzisiaj z właścicielką takiego pojazdu, za chwilę będę rozmawiał, a na razie dla was pytanie takie, jak zmodernizować garbusa, żeby nadawał się na wakacyjne wojaże, co byście ewentualnie tam dodali, a jeśli nic, to dlaczego? 774-541-541, dzwońcie, czekam na oryginalne pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Sarsa na antenie Radio Pole, czy będziemy pamiętać. No a w studiu Duetu na Fali już jest gość, dzięki temu mamy w ogóle duet, tak. Daria Janicka, wiceprezeska Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Talent, inicjatorka zlotu, a to będziemy za chwilę zapraszać na trzeci zlot Garbusa i Busa Łopolskie Klimaty. Cześć i czołem, witam serdecznie.
1: No cześć, witam. Już się nie mogłam doczekać dzisiejszej rozmowy.
0: Ja się bardzo cieszę. Ja się nie mogę doczekać, kiedy przychodzą ludzie z tyloma zainteresowaniami, pasjami, talentami. No i przede wszystkim teraz tak, Dziołcha z lasu kocha garbusy, jeździ garbusem, ma nawet dwie sztuki, bo ma jeszcze też busa.
1: Tak.
0: To powiedz, ty wymyśliłaś ten zlot parę lat temu, tak?
1: Tak, tak. Strasznie zależało mi na tym, żeby połączyć właśnie pasję, czyli garbusy z folklorem, czyli żeby pokazać ludziom z Polski, co my tu mamy najlepszego, najpiękniejszego, najsmaczniejszego, że mamy swój język, że mamy kulturę. Także no to jest chyba jedyny taki zlot w Polsce w tym temacie.
0: Bo trzeba powiedzieć tak, po pierwsze wystartujecie w Luboszycach w piątek, 26, potrwa to wszystko aż do niedzieli, ale właśnie ten dopisek, trzeci zlot garbusa, busa, Łopolskie Klimaty, czyli
1: tak.
0: Oprócz tego, że będzie można tam podziwiać sobie te samochody, to będzie jeszcze też promocja takiej opolszczyzny, takiej śląskiej, takiej łopolskiej,
1: tak, dokładnie.
0: Dziołcha z lasu przyszła, co my tam znajdziemy na tej imprezie, powiedz.
1: Zaczynamy wszystko w piątek o godzinie 20 i udało mi się tutaj na tą imprezę zaprosić Marię Honkę, która po śląsku przywita naszych gości.
0: Proszę.
1: Tak, podziękuję naszym sponsorom. Przejdziemy takim pochodem z afrykańskimi rytmami, żeby było barwnie, wesoło i hucznie, bo tam mamy taki piękny pomost. No i później też mamy poczęstunek z Dobrego z lasu, bardzo taki na bogato, z leśnym akcentem. Natomiast, no i później do nocnych godzin zaplanowaliśmy rokotekę. Natomiast w sobotę, przepraszam, o godzinie 10 wyjeżdżamy na paradę.
0: Właśnie.
1: Tak, wyjeżdżamy na paradę, żeby pokazać te nasze piękne samochody. Będziemy przejeżdżać gminą Łubniany i kierujemy się do gminy Pokój. Tam został zrewitalizowany nasz piękny, zabytkowy park i tam wraz z przewodnikiem nasi goście z całej Polski będą mogli park w pokoju oraz zabytki w pokoju zwiedzić. Później wracamy na miejsce do Luboszyc i tam o godzinie 15 zaczyna się pokaz kulinarny Patryka Buchty, który będzie nam opowiadał i łączył nasze śląskie smaki ze smakami tutaj naszych wytwórców, takich małych producentów certyfikowanych o Polskie ze smakiem. Po tym pokazie jest konkurs kulinarny, gdzie z tych produktów zlotowicze będą mogli wyczarować różne potrawy. To wszystko odbywa się w języku śląskim, a później zaczynają się konkurencje. Konkurencje również są w języku śląskim i to są konkurencje, na przykład dostają nasi goście śląskie słowniki na podstawie tych słowników z zastosowaniem jak największej ilości śląskich słów. Będą musieli przedstawić nam historię, jak na przykład garbus znalazł się w rodzinie.
0: W posiadaniu,
1: tak.
0: Po śląsku.
1: No uważaj, wyflejgowany motor na przykład, albo felgi. No, staraliśmy się wymyślić takie konkurencje, których nigdzie nie ma. No i też przyjeżdża do nas Sabinka Karwat, twórczyni ludowa, która będzie opowiadała o polskim wzorze i będzie tego wzoru uczyła malować. I tu też muszę podkreślić, że dla każdego uczestnika zlotu jest przez nią namalowany magnes ręcznie.
0: Pięknie,
1: z opolskim wzorem, tak, ładna pamiątka, to po pierwsze, a po drugie każdy magnes jest inny, bo wiadomo, że no nie da się, że
0: ręczna
1: tak
0: robota,
1: tak,
0: no
1: ręczna
0: tak.
1: robota, więc nie da się tego powtórzyć.
0: To tu zrobimy przecinek, tutaj zrobimy mały przecinek i o tych atrakcjach za chwileczkę jeszcze dopowiemy. Zlot właśnie, no w zasadzie prawie trzydniowy, piątek, sobota, niedziela. Ja za chwilę zapytam, ile tych garbusów się pojawi, a na razie zostańcie koniecznie z nami. Przypominam, Daria Janicka zaprasza na trzeci zlot garbusa i busa Łopolskie Klimaty. Radio Pole tej imprezie patronuje.

0: mundialowy przebój na antenie Radio Pole. Shakira i Burna Boy, Die Die. Jeśli chodzi o to, co za chwileczkę, to piękny nam się szykuje zlot garbusa i busa. Łopolskie klimaty już w Luboszycach w najbliższy piątek. Właściwie to prawie trzydniowa impreza. Ja muszę zapytać gościa, przypomnę, w studiu Daria Jeńska, to wiceprezeska Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Talent, inicjatorka tego zlotu. Ile tych garbusów przyjedzie? Bo w końcu ta parada w sobotę, no to musi być dostojna. Ile będzie garbusików na
1: zlocie? Musi być dostojna, tylko u nas jest taka sytuacja, że zapraszamy. Po prostu zapraszamy i nigdy do końca nie wiemy, ile nas samochodów odwiedzi. Jest to ogólnopolski zlot garbusa i w poprzedniej edycji przyjechało 110 samochodów.
0: No pięknie.
1: Więc myślę, że w tym roku będzie tych samochodów na pewno więcej, a ile, no to się okaże. Bo ale i tylko... tak będzie co oglądać.
0: No tak, bo nie tylko garbusy. Rozumiem, że te właśnie takie, jak ty masz busa, tego takiego C3 bodajże, tak? Ta stara
1: te
0: wersja.
1: Te trzy, ale też buliki te jedynki, ogóreczki, o, te ogóreczki, dwójki. Tak, ogóreczki. Także na pewno do nas zawitają.
0: A skąd przyjeżdżają ci ludzie? Na przykład w poprzednich latach to byli fascynaci z Polski czy z zagranicy? Domyślam się, też jacyś się trafili.
1: Mieliśmy z zagranicy jeden samochód, z tym, że to był samochód z Berlina, który przyjechał tutaj na wakacje i przy okazji nas odwiedził. Natomiast tak, to większość samochodów mamy z Polski, z różnych rejonów, bo i przyjechało Pomorze, i Mazury były, i tutaj Tarnów dosyć tak z silną grupą przyjechał. Dużo osób ze Śląska, z Dolnego Śląska, praktycznie i z Poznania, także praktycznie z każdego zakątku.
0: No tak, najdłużej produkowany seryjny samochód chyba w ogóle na świecie, grubo ponad 21 milionów wyprodukowanych. Trochę tego być może jeszcze właśnie się ostało jeździć. Wiem, że no, takich fascynatów nie brakuje. A powiedz o tym twoim garbusie, z jakiego to roku jest wersja?
1: Ja mam garbusa z 68 roku.
0: Nieźle.
1: Także no, kocham go bardzo, chociaż teraz właśnie jestem w takim dosyć dużym pędzie i mało czasu mam dla niego, ale dzisiaj musimy poważnie na ten temat porozmawiać z okazji święta. Także jest bordowy i co ciekawe, chciałam, żeby się czymś wyróżniał, więc na garbusie mam nasz łopolski wzór.
0: O, no i pięknie, no tak. Bo ty jesteś w ogóle propagatorka tej opolszczyzny, tego takiego śląskiego, swojskiego klimatu, wzoru opolskiego. Mówiliśmy, że to też wszystko będzie na tym zlocie. A propos w ogóle jeszcze tego garbusa, no dobrze, ale ja muszę dopytać, wiesz, on jest wszystko sprawny, na chodzi, on jest w oryginale?
1: Tak.
0: Nic nie modyfikowałaś,
1: tak.
0: nie kombinowałaś?
1: Ja nic nie modyfikowałam. Jedyne co, to mam siedzenie, ale nie przeze mnie, tylko przez poprzedniego właściciela na pewno są zmodyfikowane, to znaczy nie jest oryginalna tapicerka, no i z tym kolorem moim też bym się kłóciła, to nie jest z tych lat oryginalny kolor, ale rzeczywiście jest tak, że jednak większość dąży do oryginału. Mało osób przerabia garbusy, raczej wolimy te w oryginalnym stanie.
0: A co w ogóle właśnie, a jakbyś tak miała odpowiedzieć na to kultowe pytanie, dlaczego ten samochód tak jakoś, wiesz, ciągle żyje, dlaczego są jego fani, dlaczego ty posiadasz garbusa, dlaczego on jest właśnie kultowy? Historia mamętną. I może nawet w nią nie wchodźmy, ale właśnie, tak. Jest kultowy.
1: To znaczy, ja może zacznę od, dlaczego ja posiadam takiego garbusa, dlatego, że moja mama miała garbusa i generalnie moja mama była dosyć taką aktywną osobą, dużo z nami jeździła po Polsce z moimi braćmi, więc mi tak naprawdę wszystkie dobre emocje kojarzą się z garbusem i jak rodzice sprzedali garbusa w czasach komuny, bo ciężko było z częściami, było tylko dwóch mechaników, to ja już wtedy sobie postanowiłam, że na pewno takie garbusa kupię. I wszyscy wiedzieli, że mam fioła na tym punkcie. Wszyscy wiedzieli, że ja kupuję różne gadżety, że fotografuję się z takimi samochodami. No i w wieku tam 25 lat udało mi się ten samochód kupić też dzięki kolegom, którzy no, nazwijmy to, naraili mi tego garbusa. Natomiast czemu on jest kultowy? Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze, że jest prosty. jest mało skomplikowany, jeśli chodzi o te mechaniczne sprawy, ale też chyba nie znam osób, które by pozytywnie nie reagowały, widząc taki samochód. Dzieci się uśmiechają, ludzie machają, nie stoję w korkach, zawsze mnie ktoś wpuści. Jak tylko coś mi się zepsuje, stoję na boku, od razu tłum zainteresowanych przybiega mi pomóc. Także wydaje mi się, że wszystko, co dobre, co sympatyczne, to właśnie z tymi samochodami. No i ta chyba wolność i wiatr we włosach.
0: Jak szybko odkręcisz, bo klimy nie ma, tak, to trzeba w takie dni odkręcać, to wtedy jest wiatr we włosach. Ja to doskonale rozumiem jako motocyklista. Piękne dzięki dzisiaj za tę rozmowę. Życzę, żeby samochód jak najdłużej służył i kolejnych zlotów. Daria

0: 14 minut będzie godzina 11. Słuchacie Radio Pole, a już teraz specjalnie dla Was codzienny felieton poświęcony mundialowym zmaganiom najlepszych drużyn piłkarskich z całego świata, czyli Krótka Piłka i Grzegorz Frankowski.
1: Krótka Piłka w Radio Opole.
2: Znana piłkarska maksyma mówi, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Dobitnie przekonali się o tym w weekend na Mundialu Szwedzi. Po wygranej 5-1 z Tunezją przyszło spotkanie z Holandią. Wynik po 90 minutach był taki sam, tyle że na korzyść rywali. Z kolei popularne polskie przysłowie do trzech razy sztuka wzięli sobie mocno do serca nasi zachodni sąsiedzi. Niemcy po dwóch mundialach, w których kończyli przygodę na fazie grupowej, tym razem zdołali awansować do strefy pucharowej. Mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej nie należał do łatwych. Czterokrotni mistrzowie świata rzutem na taśmę wygrali 2-1 i awansowali do 1/16 finału. Piękną historię pisze debiutująca na mistrzostwach reprezentacja Curaçao. Zespół z tego niewielkiego państwa remisuje w drugiej kolejce z Ekwadorem. Dumny trener Dick Advocaat po spotkaniu roni łzy. Król Niderlandów tańczy po meczu w szatni, a drużyna zachowuje szansę na awans do fazy pucharowej. Iście hollywoodzki scenariusz. Niedzielno-poniedziałkowe spotkania rozpoczęło starcie Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Drużyna z Europy po blamażu na inaugurację ogarnęła się, zagrała swoje. Jamal i spółka nie pozostawili złudzeń, kto jest lepszy. Uno, dos, tres, quattro, 4-0 i wszystko jasne. W kolejnym spotkaniu Iran-Belgia zobaczyliśmy najładniejszą dotąd nieuznaną bramkę. Persowie mieli rzut wolny, zamarkowali bezpośredni strzał, tymczasem poszło podanie w pole karne do Taremiego, ten ładnie przyjął, następnie precyzyjnie uderzył i Courtois był bez szans. Po sprawdzeniu sytuacji na warze sędzia nie uznał jednak tej bramki. Jak mówią zwolennicy spiskowych teorii, może gdyby mecz nie był rozgrywany w USA, byłoby inaczej. Paradę turnieju zaliczył również bramkarz Iranu. Było też kilka okazji z obu stron. Więcej z gry mieli faworyzowani Belgowie, ale żadna bramka nie padła. Końcowy wynik 0-0 i kolejna niespodzianka stała się faktem. Swoje kolejne 5 minut po remisie z Hiszpanią mieli również piłkarze Republiki Zielonego Przylądka. W drugim meczu na mistrzostwach zremisowali z Urugwajem 2-2. Bohaterem i antybohaterem zawodów był bramkarz Ursusów Fernando Muslera. Najpierw wpuścił gola z rzutu wolnego z około 40 metrów, a później bez sensu postanowił interweniować za polem karnym, co skończyło się stratą drugiego gola. Emocji nie brakowało także w starciu Egiptu z Nową Zelandią. Do przerwy lepsi byli zawodnicy z Antypodów. Po kwadransie prowadzili 1-0. Po zmianie stron role się odwróciły. Faraonowie trzy razy znaleźli drogę do siatki. Bohaterem został Mohamed Salah, który strzelił gola i zaliczył asystę. A Egipt został liderem swojej grupy. Futbol jest piękny.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski work o plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy poniedziałek, przypominam, i to jest 22 dzień czerwca, Dzień Kultury Fizycznej między innymi. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Pożar zakładów chemicznych we Włocławku. Z ogniem walczy około 30 zastępów strażaków. Trwa ocena ofert złożonych w przetargu na remont wałów przeciwpowodziowych w powiecie głubczyckim.
6: Te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych.
5: A premier Wielkiej Brytanii poda się do dymisji, o tym także w serwisie.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: A szczegóły już teraz przedstawi Daniel Klimczak.
5: I właśnie od Wysp Brytyjskich zaczynamy. Premier Keir Starmer ogłosił rezygnację ze stanowiska szefa rządu. W wystąpieniu przed siedzibą premiera na Downing Street zapowiedział rozpoczęcie procesu przekazania władzy i wyboru nowego lidera Partii Pracy. Starmer ustępuje po nasilającej się presji ze strony własnego ugrupowania. Brytyjskie media od kilku dni informowały, że coraz więcej ministrów i posłów Partii Pracy domagało się jego odejścia po serii politycznych niepowodzeń oraz zwycięstwie Andy'ego Bernheima w wyborach uzupełniających do Izby Gmin.
7: Ważne dane z polskiej gospodarki.
5: Sprzedaż detaliczna w górę. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w maju wskaźnik ten wzrósł o 3% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Mimo wzrostu dane rozczarowały rynek, ponieważ analitycy oczekiwali lepszego odczytu. Najbardziej, bo o 9,9% wzrosła sprzedaż paliw, o 9,3% sprzedaż leków i kosmetyków, o 4,5% mebli, sprzętu AGD i RTV. Spadek dotyczył żywności, napojów bezalkoholowych i tytoniu. Około 30 zastępów straży pożarnej gasi ogień w zakładzie chemicznym we Włocławku. Jak przekazują służby, pożar jest zlokalizowany, ale dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin. Nie ma informacji o poszkodowanych. Hale przed przybyciem służb samodzielnie opuściły 3 osoby. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano też 60 osób z pobliskiego szpitala. Połowa z nich to pacjenci. W obiekcie, w którym pojawił się ogień, znajdowało się 5 ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika.
7: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
5: Wkrótce rozpocznie się remont uszkodzonego przez powódź wału przeciwpowodziowego wzdłuż Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Ogłoszono już przetarg na pracę, których szacunkowy koszt to ponad 50 milionów złotych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
6: Chcemy go w taki sposób umocnić, żeby zabezpieczały te wały miejscowości położone w powiecie. To łącznie jest ponad 4 km wału, w związku z tym te prace nie są tanie. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym robimy 2 przetargi. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
5: Prace mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą.
7: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Czas na Bliski Wschód. Ogromna większość Izraelczyków uważa, że to Iran wygrał starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Sondaż przeprowadzony w ubiegłym tygodniu pokazuje również kryzys zaufania do Benjamina Netanyahu i jego rządu, który, jak twierdzą mieszkańcy Izraela, nie poradził sobie z prowadzeniem wojny. Z publikacją zapoznała się Milena Rashid-Szehab.
8: 83% Izraelczyków obawia się, że atak na Iran w dłuższej perspektywie osłabił bezpieczeństwo Izraela, a 86% ma negatywny stosunek do porozumienia zawartego między Waszyngtonem a Teheranem bez udziału Tel Awiwu. Więcej niż co drugi Izraelczyk ocenia sposób kierowania wojną przez Benjamina Netanyahu Netanyahu jako nieudany lub słaby. Poparcie dla premiera spadło z 40% na początku marca do niecałych 30%. Stosunkowo największe jest wciąż w izraelskim społeczeństwie poparcie dla walki z Hezbollahem. 48% ankietowanych uważa, że trzeba prowadzić wojnę w Libanie.
5: 88% ankietowanych uważa, że Izrael nie osiągnął postawionych sobie celów, czyli wyeliminowania zagrożenia nuklearnego i obalenia reżimu ajatollahów. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Na wiadomości od południa zapraszam w imieniu Romana Juranka.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Trochę więcej błękitu pojawiło się na niebie, ale chmury nadal tam są i z tych chmur może dziś popadać. Mogą być opady deszczu przelotne, ale uwaga, możliwe także burze, przed czym przestrzega IMGW. Zachmurzenie duże, pod wieczór więcej rozpogodzeń. Od 26 do nawet 28 stopni dziś, a wiatr słaby, umiarkowany, północny, północno-zachodni. Jeśli będą burze, to i mocniej powieje. W nocy zachmurzenie małe, padać już nie powinno, no i tak od 13 do 14 stopni. A jeśli chodzi o to, co w tej chwili w regionie, w Opolu 25 stopni mamy już, 25 także w Kluczborku, na Mysłowie Brzegu i w Nysie. Sprawdzam jeszcze Prudnik, bo w ubiegłym tygodniu Prudnik chciał, żeby im powiedzieć, ile mają stopni. No to ja teraz mówię 24.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 11, duet na fali w najlepsze trwa. Krzysztof Rap, cześć i czołem, sprzed mikrofonu się witam, Marcin Głowinkowski. Program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
11: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: I właśnie teraz będę Was zachęcał do wzięcia udziału w konkursie. Tylko jeszcze szybko wspomnę, bo tak na szybko sprawdziłem. Słuchajcie, ten przebój Spice Girls Wannabe ma 30 lat. Dacie wiarę, jak ten czas pędzi? No dobrze, czas pędzi faktycznie. Mamy już prawie 18 minut po godzinie 11. Mam dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Nie zawaham się ich użyć. Wręczę komuś, kto dziś odpowie brawurowo na pytanie związane ze Światowym Dniem Garbusa. Dziś mamy takie nieformalne święto. Ba, na weekend to mamy w ogóle zlot garbusów, do którego już, na który zapraszałem razem z Darią Janicką w ubiegłej godzinie. To wszystko będzie w Luboszycach. Start w piątek, finał wielki w niedzielę, a w sobotę parada garbusów. No i a propos tychże garbusów kultowych. Jak zmodernizować garbusa, żeby nadawał się na wakacyjne wojaże? Co byście dodali do tej ponad 80-letniej konstrukcji? To jest dziś pytanie konkursowe. No i proszę bardzo, tu jest jedna propozycja.
2: Do garbusa dodałabym wehikuł czasu, żeby móc zobaczyć, jak jeździły pierwsze egzemplarze zaraz po wydaniu. Też mamy takiego, 1973 roku. Jest przecudowny. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam wszystkich właścicieli garbusów, a pójdę szerzej, w ogóle różnych starych, zabytkowych samochodów, które jeszcze dają radę. Trzymajcie się tam tych czterech kółek. Dobrze, no to pytanie dziś przypomnę, jak modernizować garbusa, żeby nadawał się na wakacyjne wyjazdy. Może w ogóle nic w nim nie zmieniać, wszak cóż mu tam brakuje? No może klimę w te upalne dni. Dzwońcie i proponujcie różne rzeczy rozsądne i niekoniecznie zabawne, mile widziane. 774-541-541, a wyślę kogoś na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Piękne widoki z tej wieży są, gwarantuję.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: Radio Opole.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dwie minuty będzie w pół do 12 w studiu. Kolejny gość, Małgorzata Rytmańczyk, właścicielka biura podróży w Opolu. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: A skoro już mamy przedstawiciela branży turystycznej, no to oczywiście będziemy się szykować do wakacji, bo te już za pasem, niektórzy to już podróżują, inni już właściwie pakują się, a jeszcze inni to jeszcze muszą długo, długo czekać. Ale tak czy owak, to co nieuniknione, czyli piękne wakacje, lada moment się rozpoczną. No to dziś będziemy taki niezbędnik podróżnika kompletować, tak sobie pomyślałem, bo w zależności od tego, gdzie jedziemy, o pewnych rzeczach trzeba pamiętać. Bo później na miejscu można się mocno zdziwić i niepotrzebnie na przykład przepłacać albo nie mieć jakiejś usługi. Ale myślę, zaczniemy od rutynowego pytania. Po pierwsze, te kierunki, które są takie najbardziej popularne w tym roku. Powiedz w skrócie, gdzie my tam lubimy sobie polecieć albo pojechać na ten urlop?
1: Nowości nie będzie. Jak zwykle króluje Turcja i Grecja. Tak, to są jakby dwa ukochane kierunki Polaków i to się chyba nie zmieni jeszcze latami, ale coraz więcej osób, zwłaszcza w tych okresach letnich, lipiec, sierpień, kiedy w tej Europie, zwłaszcza południowej Europie, jest dość gorąco i faktycznie te lata są bardzo suche i z wysokimi temperaturami, po pierwsze, wybiera kraje północne Europy. O. Więc Skandynawia, Islandia ogromnym popularnością się cieszy, które o tej porze roku są fantastyczne.
0: Ceny nie odstraszają, bo to zawsze taki mit krążył, że tam to jest ho-ho, drogo.
1: Tak, i tak było. I tak było. Natomiast no umówmy się, że ceny w kurortach nadmorskich południowych też poszły już dość sporo do góry przez ostatnie parę lat, więc już te ceny powoli się naprawdę zrównują. A jednak klimat na taki letni wypoczynek jest dużo fajniejszy, zwłaszcza dla osób, które no niekoniecznie potrzebują mieć taki fest gorąc.
0: Tak, tak.
1: I co ciekawe, egzotyka latem. I uwierzcie mi, jest wiele miejsc takich, gdzie latem w egzotyce jest dużo lepsza i bardziej korzystniejsza i przyjemna pogoda niż u nas. Chociażby Kenia, Tanzania, Madagaskar, Mauritius, Reunion, czyli te okołorównikowe klimaty, tam jest bardzo przyjemne lato, takie lato 28 do 30 stopni z lekkim wiaterkiem, palmami, nagrzanym po sezonie ichnim letnim oceanem, więc są idealne kierunki na ucieczkę od upałów w bardzo ciekawe, fajne miejsca i co też fajne, większość tych miejsc lecimy lotem bezpośrednim z Polski, bez konieczności przesiadek. I to jest też ogromny atut, więc dużo osób dziś zmienia już te swoje kierunki wakacyjne, letnie. I widzimy, że dużo jest wzrost jednak tych takich dalszych kierunków, które latem są ciekawe.
0: No dobrze, to teraz powiedz a propos tego niezbędnika podróżnika. Jeśli jeszcze tak się wybieramy w miarę blisko mam na myśli tutaj, nie mówię o Polsce, bo to oczywiste, ale gdzieś w Unii Europejskiej, te właśnie kraje, albo południe Europy, albo i północ, to o czym należy pamiętać, no bo to jeszcze niby nie jest jakaś egzotyka, ale już też coś trzeba mieć tam z tyłu głowy.
1: No przede wszystkim trzeba pamiętać o ubezpieczeniu. I to jest pierwsza rzecz, o której w ogóle powinniśmy pomyśleć, przystępując do planowania wakacji. Okej, jesteśmy w ramach Unii Europejskiej, każdy z nas ma prawo do darmowej opieki medycznej w ramach karty EKUS, Narodowego Funduszu Zdrowia i to działa, ale musimy wziąć pod uwagę jedną ważną rzecz. Karta EKUS działa tylko i wyłącznie w państwowych, publicznych placówkach medycznych. Czyli z każdą jedną rzeczą musimy udać się na izbę przyjęć najbliższego państwowego szpitala. Miejsca wakacyjne, do których wyjeżdżamy w dużej mierze,
0: oblegane przez turystów,
1: w dużej mierze są daleko od dużych miast.
0: No
1: w związku z tym nie ma dostępności do izby przyjęć państwowego szpitala. Warto mieć prywatne ubezpieczenie. Po pierwsze, takie ubezpieczenie, które da możliwość skorzystania z lokalnej opieki medycznej, jakiejś przychodni, nie przychodni, a jeżeli nie, zapewni transport bezpłatny do najbliższego szpitala. Bo trzeba pamiętać, że karta EKUS, oprócz tego, że pokryje koszty leczenia w szpitalu, nie zagwarantuje nam pokrycia kosztów dotarcia do tego szpitalu. A jeżeli będzie trzeba jechać karetką, a nie daj Boże lecieć helikopterem,
0: a i tu się będzie można zdziwić, to tak pamiętam z nart, że zawsze się patrzyło na takie ubezpieczenie, żeby ten helikopter był tam gdzieś w razie czego w cenie. EKUS to jedno, co jeszcze?
1: Po drugie, kopie dokumentów tożsamości. To jest bardzo istotna rzecz i o tym nigdy nie pamiętamy, a to jest bardzo ważne, dlatego że dokument tożsamości bardzo łatwo można zgubić. Może zostać skradziony, może zostać zniszczony. Natomiast jeżeli się nie posiada żadnego, generalnie w ogóle mamy dwa dokumenty
0: zdjęcie
1: tożsamości.
0: Zdjęcie w telefonie wystarczy?
1: Wystarczy. M-Obywatel też w zupełności jak najbardziej wystarcza, natomiast co ja zalecam wszystkim turystom, z którymi rozmawiam przed wyjazdami, dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Dowód osobisty prawo jazdy, dowód osobisty paszport prawo jazdy. Mieć dwa dokumenty. W razie zgubienia jednego zawsze mamy dokument identyfikacyjny. Po pierwsze, łatwiej wyrobić jest dokument zastępczy, żeby wrócić do kraju. Po drugie, w przypadku kontroli policyjnej szybko jesteśmy w stanie się wylegitymować. Jeżeli my takiego dokumentu nie posiadamy, będąc za granicą, a zatrzyma nas policja do rutynowej kontroli, nie będziemy w stanie potwierdzić swojej tożsamości dokumentem, mają prawo przetransportować nas na posterunek do momentu ustalenia tożsamości osoby.
0: Oj, może czasami być wtedy nieprzyjemnie. Czasami a propos podróży samochodem, tudzież na przykład motocyklem, zielona karta, też należy pamiętać, że jak pojedziemy gdzieś tam na południe za tą Chorwację, to dobrze już jest mieć taki dokument też
1: zieloną
0: przy sobie.
1: Kartę i przede wszystkim upewnić się, że mamy odpowiednie ubezpieczenie samochodu na kraje poza Unią Europejską. Mm-hmm. Dlatego, że jest dużo ofert ubezpieczeń pojazdów w tym momencie na rynku, które takiej opcji nie mają. Jeżeli jeździmy autem, który jest w leasingu, upewnijmy się, że umowa leasingowa
0: że możemy w ogóle
1: zezwala
0: wyjechać.
1: Na wyjazd tak, za granicę. Tak. Więc to są takie rzeczy, o których kierowcy powinni pomyśleć i przede wszystkim o wyposażeniu pojazdu. W różnych krajach są różne wymogi, jeżeli chodzi o wyposażenie pojazdu. My w Polsce już powoli zrównaliśmy się właściwie z tymi wymogami, no bo teraz wchodzi już teraz ten wymóg apteczek, więc tak jakby mamy trójkąty, apteczki, kamizelki, już to co niezbędne, my to i to musimy posiadać, ale na przykład w niektórych krajach wystarczą dwie kamizelki, a niektóre wymagają kamizelek dla wszystkich pasażerów. Mhm. To też warto sobie sprawdzić, bo to też może potem skutkować jakimś nieprzyjemnym mandatem.
0: Słuchajcie tych rad, bo dwa razy nie będziemy powtarzać. Małgorzata Rytmańczyk, właścicielka biura podróży w moim studiu. Za chwilę do tej

0: razu śpiewa o tym, że nie ma miejsca jak dom. No, ale czasem też jest dobrze gdzieś wybyć, na przykład wakacje za pasem. I my tu dziś z Małgorzatą Retmańczyk, właścicielką jednego z biur podróży w Opolu, właśnie kompletujemy taki niezbędnik podróżnika. Mówiliśmy o tym, że absolutnie ubezpieczenie, dokumenty, zielona karta, tego typu rzeczy bardzo ważne, żeby jeśli gdziekolwiek jedziemy, i to nawet tutaj blisko w Unii Europejskiej. Mam tu jeszcze w notatkach właśnie, no też dobre, karta eSIM czy jakieś adaptery prądu, bo różnie może być.
1: Zgadza się.
0: W takich wyspach brytyjskich.
1: Adaptery prądu w wielu krajach są inne gniazdka, inne wejścia, inne bolce i inne napięcie prądu. Sprawdzajmy za każdym razem, zwłaszcza jak wyjeżdżamy poza tą centralną Unię Europejską, bo w centralnej Unii z reguły to jest ustandaryzowane, ale już w innych krajach Unii też już zdarzają się inne wejścia. Także taki adapter jest istotny. Jeżeli nie wiemy, jak sobie to sprawdzić, nie wiemy, jak dojść do informacji, jaki adapter potrzebujemy, kupmy adapter multifunkcyjny. Są takie, wszystkie kraje w jednym urządzeniu.
0: No,
1: one nie są drogie, to jest kilkudziesięciozłotowy wydatek, raz na całe życie. Zaopatrzyć się we wszystkich tych takich marketach ogólnoprzemysłowych bez problemu dostaniemy na lotniskach.
0: Ładowarka to jest dzisiaj chyba w ogóle takie must have, bez tego ani rusz.
1: Ale
0: do
1: bez
0: telefonu,
1: tego nawet
0: do aparatu.
1: Nie myśli, żeby się
0: oczywiście,
1: ruszyć
0: do tego ta cała masa kabli, chociaż stan, też próbujemy je ustandaryzować.
1: Tak.
0: To jest tak, to jest taki przybornik, czyli taki adapter, karta eSIM, żeby mieć jakiś kontakt ze światem, w sensie i połączenia, i internet, bez którego już nie umiemy
1: bardziej
0: żyć.
1: Chodzi o dostępność do internetu, a zwłaszcza jeżeli podróżujemy na własną rękę. Bo jeżeli podróżujemy z organizowanym biurem podróżą, zawsze jest opiekun jakiś na miejscu, który się skontaktuje z wami, choćby nie wiem co, i was wszędzie znajdzie, bo wie, gdzie jesteście. Ale jeżeli podróżujemy na własną rękę, te karty eSIM są bardzo potrzebne, zwłaszcza w momencie, kiedy podróżujemy w podróżach złożonych z przesiadkami. Pamiętajmy, że wszystkie komunikaty o ewentualnych zmianach, odwołaniu lotów, zaburzeń w pracy lotnisk przychodzą mailami najczęściej, bądź też SMS-ami, ale nie mając karty w dzisiejszych czasach, te systemowe, nie mając karty SIM, te systemowe SMS-y też mogą nie dojść. Bo to są SMS-y wysyłane drogą elektroniczną, więc one też potrzebują internetu do operowania. Więc ta karta eSIM jest bardzo potrzebna i ona jest fajna, uniwersalna, bo wystarczy wymienić zwykłą kartę SIM na kartę eSIM w swoim telefonie, to jest nic innego jak taka sama karta, tylko w formie zapisu cyfrowego. I wtedy możemy po prostu sobie uruchamiać pakiety na poszczególne kraje i mieć ten dostęp do internetu cały czas, a nie tylko po zalogowaniu się do sieci Wi-Fi. Także o tym myśleć przede wszystkim, a przy takich podróżach, gdzie się podróżuje z miejsca do miejsca, gdzie mamy przesiadki po drodze, bo...
0: W jednym kraju jeszcze był zasięg, w drugim już na przykład nie, bo zupełnie żeśmy gdzieś przelecieli kawał świata, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: System Odyseusz, jeszcze sobie przypomniałem, to się mocno teraz sprawdzało podczas tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, no i cała masa pasażerów się tam logowała, no żeby ich tam ewakuować choćby z takiego Dubaju, prawda?
1: No tak, ale logowali się w momencie, kiedy już wybuchła wojna
0: to
1: i
0: prawda.
1: Wybuchł ten...
0: Dlatego my o tym
1: Więc,
0: mówimy teraz.
1: Tak, dobrze, że o tym mówimy, logujcie się przed wylotem. To już nawet nie chodzi o wojny, bo to tak akurat podaliśmy to na przykładzie ostatnich wydarzeń, ale chodzi na chociażby o gwałtowne załamania pogodowe, o strajki na lotniskach, które zdarzają się w Europie coraz częściej.
0: Nie uruchomi nas to na dobre, pewnie.
1: Tak, my takie, do takich komunikatów jesteśmy dostępni. Jeżeli znajdujemy się w miejscach, na przykład, w którym utknęliśmy, nie mamy jak się wydostać, bo nie ma jakiejś komunikacji, nie mamy środków, żeby gdzieś się przedostać, zawsze za pomocą takiego konta Odyseusz możemy poinformować ambasadę, słuchajcie, jesteśmy w takim i takim miejscu, nie wiemy, co robić dalej, bo nie możemy się przedostać, nie mamy jak się stąd wydostać, bo na przykład szaleje burza i lotniska nie działają. Albo dajmy na to, nie wiem, nie ma prądu, jest blackout, pociągi nie jeżdżą.
0: No tak,
1: więc
0: tak.
1: To logowanie się do konta Odyseusz to jest naprawdę istotna rzecz. My mówimy o tym od wielu lat, ale tak naprawdę wydarzenia wiosny tego roku pokazały, jak to jest bardzo istotne i jak na potęgę ludzie

0: zaczęli się rejestrować dopiero w momencie, kiedy nastał kryzys. Tam przybywało po kilkanaście tysięcy zgłoszeń tygodniowo do Odyseusza osób, które już były w destynacjach, także to naprawdę
1: pomyślmy o tym wcześniej,
0: wyjazdem. To są trzy kliknięcia tak naprawdę i jesteśmy spokojni, że mamy za sobą po prostu osoby, które czuwają nad ewentualnym naszym powrotem do kraju.
1: O czym jeszcze powinniśmy pamiętać a propos przesiadek, bo to właśnie teraz też tak bywa, że no, różne środki transportu, albo nawet kilka lotów w jedną stronę, to tylko patrzeć, czy się te loty zgadzają godzinowo, czy jeszcze na coś zwrócić uwagę.
0: Nie, przede wszystkim podróżując z przesiadkami trzeba być bardzo uważnym przy planowaniu podróży. Po pierwsze, czas przesiadek. A jeżeli mamy przesiadkę w jakichś większych portach lotniczych, a zwłaszcza hubach lotniczych, właśnie jak, nie wiem, Dubaj, Katar, Frankfurt, Heathrow w Londynie, to są wielkie huby przesiadkowe. To są potężne lotniska o dużym nasileniu ruchu lotniczego, więc tam musimy planować sobie odpowiednio długie przesiadki. I pomimo tego, że wydaje nam się, że nadamy bagaż od A do punktu B, a po drodze mamy dwie przesiadki, wydaje nam się, że ono przejdziemy tylko z samolotu do samolotu, przyjdziemy, nic bardziej mylnego. My potrzebujemy naprawdę mieć czas i w takich dużych lotniskach 2 godziny to jest absolutnie za mało. Także 4-godzinne przesiadki, a zwłaszcza tym bardziej biorąc poprawkę na to, że lot jeden może się spóźnić. Jeżeli jeden lot się posypie, sypie nam się cała siatka połączeń. A najczęściej kupujemy, żeby było taniej, oddzielne bilety. Nie jeden łączony od A do B z przesiadkami, tylko tu kupimy przelot taki, tu taki, tu taki, bo wychodzi dużo taniej, nie ukrywajmy. I to ma duże znaczenie. Sprawdzajmy, na jakie lotniska przylatujemy i z którego wylatujemy. Wiele miast ma po 2-3 lotniska.
1: Po kilka lotnisk, dokładnie.
0: I nieraz zdarzało się tak, że ktoś zarezerwował sobie lot na jedno lotnisko, okazuje się, że 3 godziny ma lot z lotniska oddalonego 100 km dalej. No nie ma szansy
1: zdążyć. No to jesteśmy wtedy w lesie.
0: O tym trzeba pamiętać i trzeba też pamiętać o pakowaniu się w takiej sytuacji, dlatego że przy złożonych podróżach przesiadkowych wiemy, że bagaż musi być przepakowywany z samolotu do samolotu. To robią automaty. To nie robi człowiek. Często zdarza się, że mamy jakiś stary kod kreskowy na lotnicy, na walizce z poprzedniej podróży albo coś i walizka zostanie nadana nie na ten lot, gdzie trzeba. Sama miałam taką sytuację, gdzie moja walizka zamiast z Wiednia do Warszawy poleciała z Wiednia do
1: Chin. Nie zbieramy tych naklejek, czyścimy walizki po każdym
0: lotie. Tak, czyścimy walizki, ale pakujmy się odpowiednio, czyli miejmy zawsze w bagażu podręcznym zapas niezbędnych rzeczy na co najmniej jeden dzień. Czyli mówimy o takich rzeczach jak bielizna, ciuchy na przebranie, jakieś podstawowe środki czystości w małych objętościach, żeby być zabezpieczonym na ewentualność taką, że ta walizka z nami nie doleci. Ona zostanie przez linię lotniczą szybko dostarczona, no ale to nigdy nie zadzieje się w kilka godzin.
1: Tak, żeby nie kupować choćby szczoteczki do zębów na każdym lotnisku. Dzięki piękne, moglibyśmy jeszcze tych porad wiele udzielić. Może jeszcze będzie okazja i się spotkamy. A za dziś piękne dzięki. Małgorzata Jatmańczyk, właścicielka biura podróży z Opola, mówiła o niezbędniku podróżnika, tak to sobie nazwaliśmy. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.
5: Już tylko sekundy dzielą nas od południa. Mamy poniedziałek, to jest 22 dzień czerwca. Słuchacie oczywiście Radio Opole. No to czas na najświeższe wiadomości.
6: Tytuł super powiat dla prudnickiego starostwa. W wiadomościach także akt oskarżenia w procesie Dariusza Mateckiego. Sprzedaż detaliczna poszła w górę.
7: Uwaga przyciąga cały czas bardzo wysoka sprzedaż paliw.
6: A szczegóły już za chwilę, zapraszam.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w newsroomie rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie. Zaczynam od informacji dla kierowców. Uwaga na utrudnienia na drodze wojewódzkiej 493 w miejscowości Grodzisko. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W pojazdach w sumie podróżowało 5 osób. Dwoje dzieci zostało zabranych do szpitala na obserwację. Na miejscu jest jeszcze jeden zastęp straży pożarnej. Prudnicki samorząd nagrodzony tytułem Super Powiat 2025. Wyróżnienie wręczono podczas zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu. Laureatami są też powiaty poznański, kłodzki, raciborski i piotrkowski. Jest to jedno z najważniejszych samorządowych uhonorowań w Polsce, mówi starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
9: Eksperci, którzy weryfikowali działalność powiatów, uznali, że właśnie w tych 5 powiatach poziom realizacji usług publicznych jest najwyższy. Chcielibyśmy, by miało to również wpływ na zainteresowanie inwestorów. Służyć temu będzie m.in. lista bezpłatnych publikacji, które są nagrodą w tym konkursie, choćby w magazynie Rynek Inwestycji. Natomiast bez wytężonej pracy nas wszystkich inwestorzy tutaj sami nie trafią.
6: W najnowszym rankingu Związku Powiatów Polskich prudnicki samorząd sklasyfikowany został na 4. miejscu w kraju. Jest to awans o 2 pozycje w kategorii do 60 tysięcy mieszkańców.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Przywłaszczenie co najmniej 16 milionów złotych zarzuca prokurator w fakcie oskarżenia posłowi Dariuszowi Mateckiemu i 7 osobom związanym z politykiem. Przed sądem okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces w sprawie sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.
10: Według prokuratury doszło do ustawienia 3 konkursów na przyznanie wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Projekty konkursowych ofert stowarzyszeń Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia trafiały najpierw do urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości do poprawki, a potem w dopracowanej wersji wygrywały dotacje. Pośrednikiem był Matecki. Co więcej, przyznane z rządowego funduszu środki były przywłaszczane. Według prokuratury oba stowarzyszenia wypłacały pensje za fikcyjne pracę, wystawiały też zawyżone faktury zaprzyjaźnionym firmom, które pieniądze potem zwracały. Ponad 450 tysięcy złotych w gotówce miał w ten sposób dostać poseł Matecki. Ten nie przyznaje się do winy.
6: A proces w sądzie obserwuje Aneta Łuczkowska. Szefowa Komisji Europejskiej podziękowała odchodzącemu premierowi Wielkiej Brytanii, Keirowi Starmerowi, za 2 lata współpracy. Wielu przywódcom zajmuje lata, aby wyrosnąć na męża stanu, jakim ty stałeś się w zaledwie 2 lata. Bezpieczeństwo Europy i Ukrainy jest silniejsze dzięki tobie, napisała Ursula von der Leyen na portalu X. Wcześniej Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. Ogłaszając decyzję, poinformował, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia następcy.
2: To są wiadomości Radiopole.
6: I na koniec mała dawka ekonomii. Sprzedaż detaliczna w górę. W maju, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ten wzrósł o 3% w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że to nieznacznie słabszy od oczekiwań, ale dane określiła jako dobre.
7: No bo pokazujące wyraźne odbicie po relatywnie niskiej dynamice, którą mieliśmy w kwietniu. Patrząc na poszczególne sektory, no uwagę przyciąga cały czas bardzo wysoka sprzedaż paliw. W dół wyniki sprzedaży ciągnęła sprzedaż żywności i artykułów spożywczych. To już 2 miesiąc z rzędu, kiedy ta część ciągnie nam wyniki sprzedaży ogółem w dół.
6: W jej opinii wydatki konsumpcyjne będą stabilizować tegoroczny wzrost gospodarczy na poziomie nieznacznie powyżej 3%.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No, pochmurno, chmurnie brakuje, co więcej może pokropić. Dziś możliwe przelotne opady deszczu. Uwaga, także burze. Większe rozpogodzenia to dopiero pod wieczór. No zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozwijało. Od 26 do 28 stopni wiatr, do tego słaby, umiarkowany północny, północno-zachodni. Jeśli będą burze, to oczywiście mocniej powieje, tak do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, no i temperatury tak od 13 do 14. Padać już w nocy nie powinno. Upewniam się teraz, jak to wygląda na naszej mapce. 25 stopni mamy w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Namysłowie i Brzegu, 24 w Nysie, a najwięcej, czyli 26 w tej chwili w Kluczborku.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to witajcie w kolejnej godzinie duetu na fali. Krzysztof Rab po raz kolejny mówi witam serdecznie. Zza mikrofonu dołączył do mnie Paweł Oliwa, który ten program teraz realizuje. The Foundation is September na antenie Radio Opole już teraz. Dajcie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
4: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
3: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: I zapraszamy Was razem z tą firmą na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Piękny obiekt, drewniany, bardzo ładny. No a tam z tarasów rozciąga się piękna panorama na tamtejsze okolice. No i dwie takie wejściówki czekają u mnie na kogoś, kto zadzwoni pod 774-541-541 i brawurowo odpowie na pytanie, które dziś związane jest ze Światowym Dniem Garbusa. Jak zmodernizować ten kultowy samochód, żeby nadawał się na wakacyjne wyjazdy? No ta konstrukcja bagatela liczy sobie, jak dobrze policzy, prawie 88 lat, więc można by tam coś próbować dodać, na przykład klimatyzację na opały, ale może są i tacy, którzy woleliby wszystko zachować w oryginale, żeby to było rzeczywiście takie proste jak z fabryki i kultowe. Dzwońcie, kombinujcie, proponujcie, no i słuchajmy razem tych odpowiedzi. Tu jest pierwsza.
2: Ja dałabym Garbusowi smukłą, prostą, mocną, luksusową laskę. Jeżeli ktoś pomyślał o takiej na dwóch nogach, to też byłaby
1: pięknym dodatkiem. Że garbus, że laska, że się garbi, tak? Albo że inna laska. No, ciekawe, ciekawe. Podoba mi się ten pomysł, a nawet te dwa pomysły w jednym. Dobrze, jakie jeszcze pomysły na modernizację garbusa?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja to bym nie ruszała garbuska. To grzech go zmieniać. Ja bym doczepiła przyczepkę albo pojechała sama. A dzieci i męża i bagaż bym wysłała osobno. Pozdrawiam.
1: No ciekawe, ciekawe, ciekawe, czym te dzieci i tego męża by tam nadać, żeby też się pojawili na tych wakacjach. Czyli jedni zmieniają garbusa, inni nie zmieniają. Jeszcze jedna propozycja jest, posłuchajmy.
4: No nie jestem żadnym mechanikiem, ani żadnym instruktorem samochodów, ale tak żartobliwie bym powiedziała, że może gromadera bym zrobiła, garbnego, bardziej pakowny by był, można by dużo rzeczy na urlop zapakować, ale poważnie mówiąc, nic bym nie zmieniła, bo jest uroczy i jest jedyny w swoim rodzaju, piękny i bardzo lubię, jak widzę na trasie garbusy. Pozdrawiam wszystkich właścicieli garbusów i panów.
1: Ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam, ale tylko tutaj na szybko sprawdzam. Dromader to jest właśnie jednogarbny wielbłąd. Tak, no to taki garbus właśnie, dokładnie. No gdyby chcieli zrobić dwa garby, to już by nie był dromader. Ewentualnie dwa garbusy jadące jeden za drugim, to wtedy taki wielbłąd dwugarbny. No dobrze, próbujcie, kombinujcie, jak zmodernizować tego leciwego już przecież garbuska, żeby nadawał się na wakacyjne wyjazdy. Starsi słuchacze na pewno wiedzą, że doskonale można jechać też dookoła świata praktycznie maluchem w pięcioosobowej rodzinie, jeszcze z pontonem na dachu. Nic naprawdę, jeśli ma się mocną tutaj motywację i chęci, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Światowym Dniu Garbusa takie pytanie, czekam na odpowiedzi. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

Shampoo i Trouble, czyli kłopoty. O, mam propozycję, dopiero jeden weekend za nami i jeszcze wielu pewnie dopiero się do tego poniedziałku jakoś tak przysposabia i próbuje przyzwyczaić do pracy. No, a ja już proponuję kolejną ciekawą imprezę na weekend. Vinyl Fest on Tour Opole, dokładnie, w Noc Kultury, a w ogóle to jest dwudniowa impreza współorganizowana przez Radio Opole i teraz was zapraszam. O co chodzi? Dwudniowe święto wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie życia bez słuchania muzyki z płyt winylowych. Wydarzenie w piątek 26 się rozpocznie o godzinie 14 w sali koncertowo-kinowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a zakończy w sobotnią noc siestą na tarasie. Wstęp, co ważne, jest na to wydarzenie wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie naszej między innymi internetowej, czyli radio.opole.pl, ale ja już szybciutko powiem, jak mniej więcej wygląda program tego wydarzenia, czyli w piątek 26 czerwca otwarcie, to już mówiłem, 14, no a później od 14 do 18 prezentacja, czy to sprzętu hi-fi wraz z odsłuchem płyt. Oczywiście przede wszystkim płyt będzie co niemiara, będzie można je tam kupować, oglądać, przeglądać, odsłuchiwać. W sobotę także strefa sprzedaży płyt, prezentacja tegoż sprzętu. Będą też specjalni goście, będą prelekcje, na przykład w, niech dobrze spojrzę, na pewno tak, w sobotę o 16 dr Sławomir Kuźmicki, Uniwersytet Opolski, popularni ponad wszystko krótka historia Homo Twist, prelekcja będzie. Na godzinę później dr Radosław Marcinkiewicz, także z Uniwersytetu naszego Opolskiego, wykład na winylu Większy jest ten świat, czyli Niemen, SBB i inni. Będzie czego posłuchać, będzie czego się dowiedzieć. Chętnych zapraszamy do Muzeum Polskiej Piosenki, tam właśnie Radio Opole i Muzeum Polskiej Piosenki, ale także Narodowe Centrum Polskiej Piosenki organizują właśnie takie wydarzenie Vinyl Fest on Tour Opole. Zachęcamy, no a po szczegóły sięgnijcie na naszą stronę internetową.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Jeremi Sikorski w Radiopole Tylko My. Za 22 minuty będzie godzina 13. Tyle razy się odgrażał, że wróci, no to nie ma się co dziwić, że ciągle wraca. Arnold Schwarzenegger kręci kolejny swój film, tym razem partneruje mu Sharon Stone. Na zdjęcia, słuchajcie, trwają aktualnie m.in. w Budapeszcie. W 1990 roku para ta zagrała razem w futurystycznej, no i takiej mocno odjechanej wizualnie Pamięci Absolutnej. Później jeszcze w 1993 w komedii sensacyjnej Bohater ostatniej akcji. No a teraz para aktorów i cała ekipa filmowa no niemal sparaliżowali życie mieszkańców Budapesztu. Oczywiście chodziło o utrudnienia, czy to te na ulicach, ale także, a może przede wszystkim w tamtejszym metrze. Tam większość zdjęć była kręcona. No jedna linia całkowicie była nieczynna, zamknięta, także kilka stacji przez ten weekend. Pasażerowie musieli korzystać z alternatywnych połączeń. No ale myślę, że chyba niezadowolonych za wielu nie ma.
1: Dla Budapesztu obecność Stone i Schwarzeneggera jest jednak także powodem do dumy. Stolica Węgier od lat przyciąga zagraniczne produkcje filmowe dzięki infrastrukturze i zapleczu technicznemu, a mieszkańcy wielokrotnie mogli obserwować zdjęcia do hollywoodzkich produkcji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: No to ja szybko wymienię takich kilka tytułów, które na pewno fanom kina dużo mówią. Na pewno kręcono Dune, takie ujęcia wewnątrz, Blade Runner 2049, Terminator Mroczne Przeznaczenie, Mission Impossible, Ghost Protocol, Czarna Wdowa, film Szpieg, Czerwona Jaskółka, oczywiście choćby sam tytuł już sugeruje Grand Budapest Hotel, czy Inferno i Monachium, ale tych tytułów można by wymienić dużo, dużo więcej. No, nie wiem jak tam wyglądają dalsze plany zawodowe Sharon Stone, ale Arnold na pewno do nas wróci. Prawda, Arnold? I'll be back.

0: Duet na fali.
1: To był Jubel i Ocean House. 12 minut, a właściwie to 11,5 dzienia za od godziny 13. Oczywiście jak zwykle punktualnie o 13 wiadomości w Radiu Opole. A co w nich? Samorząd województwa podpisał umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Nowa trasa ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego. Ma powstać w ciągu 2 lat. Bardzo była wyczekiwana. Którędy poprowadzi ta droga? To powiemy oczywiście punktualnie o 13 w wiadomościach. Będzie też o tym, że trwa rekrutacja na studia. No i obecnie już ponad 5000 kandydatów chce uczyć się na Uniwersytecie Opolskim. Te wiadomości przygotowuje dla Was Roman Juranek, a zatem koniecznie zostańcie z Radiem Opole.
0: Radio Opole. Muzyka i

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyma. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
4: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy poniedziałek i to jest 22 dzień czerwca. Światowy Dzień Lasu Deszczowego, gdyby ktoś nie wiedział. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
5: Jest umowa na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Trwa rekrutacja na Uniwersytecie Opolskim.
6: Kierunek lekarski jest numerem 1. Mamy 120 miejsc, 1300 kandydatów.
5: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera Wielkiej Brytanii.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: A szczegóły zna Roman Juranek.
5: Ale zanim o obwodnicy Namysłowa, to kilka słów o zakorkowanej DK46, obwodnica Niemodlina. W kierunku na Opole, właściwie zjazd z niej, to co najmniej kilka minut oczekiwania. Troszkę mniejszy korek w kierunku na Nysę, ale tu także utrudnienia zaczynają się jeszcze przed zjazdem na autostradę. Powód to prace drogowców na DK46. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Nowa trasa ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 2 lat, mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
8: Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że budujemy, że dzisiaj podpisujemy umowę, że mamy dobrego wykonawcę i że te ponad 5 kilometrów drogi za ponad 100 milionów złotych zmieni naprawdę rzeczywistość Namysłowa.
5: Dla mieszkańców to inwestycja wyczekiwana od wielu lat. Burmistrz Namysłowa Jacek Fior przyznaje, że mimo podpisanej umowy część z mieszkańców nadal z niedowierzaniem podchodzi do realizacji inwestycji.
9: Nawet dzisiaj, w momencie, kiedy podpisywana jest już umowa na wykonanie tego, zabezpieczone są środki, część mieszkańców dalej powtarza: tak, jasne, wybudują. I to chyba naturalne, że po latach czekania jest takie niedowierzanie. Ja sam mam je w sobie, jako burmistrz, znając to od środka, takie niedowierzanie pewnego cudu, który się wydarzy, komunikacyjnego dla Namysłowa, więc tak, wielkie święto.
5: Nowa trasa połączy drogę wojewódzką numer 454 z drogą krajową numer 39 według założeń. Nową obwodnicą kierowcy mają pojechać w 2028 roku.
7: To są wiadomości Radio Opole.
5: Trwa rekrutacja na studia na uniwersytecie. Obecnie ponad 5 tysięcy kandydatów chce się tam uczyć. Największym zainteresowaniem cieszy się psychologia oraz kierunek lekarski. Końcowy termin rejestracji kandydatów to jest 10 lipca. Listę osób zakwalifikowanych na wybrane kierunki ogłaszamy 16, mówi dr Piotr Sikora, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Opolskiego do spraw rekrutacji.
6: Jeżeli chodzi o kierunki, to w tym roku mamy takie kosmetyczne zmiany wynikające z tego, że na przykład niektóre studia z systemu 3 plus 2 przechodzą na studia jednolite magisterskie, tak się dzieje na logopedii. Kierunek lekarski jest numerem 1. Mamy 120 miejsc. Na dzień dzisiejszy mamy już 1300 kandydatów.
5: Dodajmy, że w ubiegłym roku uniwersytet przyjął na studia 3,5 tysiąca osób.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy i szefa rządu. W wystąpieniu przed siedzibą premiera przy Downing Street przyznał, że zaakceptował stanowisko własnego ugrupowania w sprawie jego dalszego przywództwa.
0: Decyzja kończy trwające od kilku dni spekulacje dotyczące politycznej przyszłości Keira Starmera. Na premiera narastała presja ze strony części posłów i ministrów Partii Pracy po serii słabych wyników sondażowych oraz sukcesie Andiego Burnama, który jest wymieniany jako potencjalny następca szefa rządu. Keir Starmer zapowiedział, że będzie pełnił swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego lidera ugrupowania. Pozostanę na stanowisku premiera do czasu zakończenia tego procesu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić uporządkowane przekazanie władzy.
5: Był to materiał Jana Oleńskiego. Pozostajemy za granicą. Seria silnych eksplozji w Woronerzu w Rosji. Według wstępnych doniesień zaatakowana została tamtejsza fabryka mikroelektroniki. Uderzenie miało zostać przeprowadzone przez Ukrainę za pomocą brytyjskich rakiet Storm Shadow. Podają ukraińskie media. Informacje o ataku potwierdził miejscowy gubernator. W fabryce produkowane są tranzystory, mikrochipy i inne elementy wykorzystywane potem przy konstrukcji rakiet Kalibr i systemów obrony powietrznej S-400.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Trochę chmur, trochę słońca, tak to dzisiaj wygląda. No, niestety może się ta aura trochę nam popsuć, bo w prognozie mam wzmiankę o tym, że może miejscami pokropić tu i ówdzie. Możliwe także burze, uważajmy na to. Pod wieczór trochę więcej rozpogodzeń na niebie. Dziś temperatury takie od 25,6 do 28 stopni maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, północno-zachodni. No, jeśli będą burze, to i powieje dużo mocniej. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, padać już nie powinno i tak od 13 do 14. stopni. No, spójrzmy jeszcze teraz na moją optymistyczną mapkę. W Opolu 26 stopni, 26 także jeszcze w Kluczborku, no i po 25. Namysłów, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa się jakby ociągała. Tam dopiero 24 stopnie.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 13 w duecie na fali wita ponownie Krzysztof Rap, Paweł Oliwa. Ten program realizuje. Koniecznie zostańcie z nami, bo to już ostatnia godzina duetu na fali. Czas na konkurs za chwilę.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Mamy kwadrans po godzinie 13 i to jest dobra pora, żeby przypomnieć o konkursie, a macie już jakieś pół godzinki jeszcze tylko, żeby zadzwonić i odpowiedzieć brawurowo na pytanie konkursowe. Zanim je przedstawię, przypomnę może, o co dziś gramy, jaka jest stawka. To są dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. To jest taki voucher, który upoważnia do wjazdu na tę wieżę kolejką krzesełkową, a więc bardzo wygodnie. Daje też tam na górze wstęp do tężni solankowej. No i oczywiście możecie sobie też na tę wieżę wejść, piękną, drewnianą, a tam piękną widok na okolice. 774541541. Dziś w Światowym Dniu Garbusa pytam, jak zmodernizować kultowego garbusa, żeby nadawał się na takie wakacyjne wojaże. Co byście w tej konstrukcji zmienili? A może nic? No to słuchajmy odpowiedzi.
2: Witam, przerobiłabym malucha garbusa na dwuosobowego. Z tyłu bym zostawiła miejsce na bagaż, namiot i zabrała tylko jedną osobę ze sobą, taką, którą lubię najbardziej i kocham najbardziej, to jest mojego syna. Pozdrawiam.
1: No, pozdrawiam również. Ciekawa koncepcja. Nie wymaga zbyt wielu, rozumiem, takich prac inżynierskich. Po prostu z tyłu bagaże, z przodu pasażerowie. No i fajnie. Jakie jeszcze inne pomysły?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Krzysztof. Odnośnie modernizacji garbusa. Może garbusa byśmy zostawili taki, jakie jest, a nas, użytkowników, którzy by chcieli do niego wsiąść, troszeczkę zmodernizować do tyłu, żebyś nam się przypomniało, jak to było kiedyś. A było wspaniale.
1: O, bardzo ciekawy pomysł, mój imienniku Krzysztofie. No tak, bo to czasem tak jest, że chciałoby się, a ciało już powoli mówi, że to może nie są dobre pomysły na różne tam ekstremalne jakieś pomysły wakacyjne. No dobrze, taka propozycja także. Przypominam, pytam dziś, jak zmodernizować garbusa, żeby nadawał się na takie dalekie wakacyjne wyjazdy. 774-541-541. No to jak?
4: W garbusie w staruszku zamontuj ekstremalny detal w postaci zabawnego klaksonu. Przerób go tak, aby trąbił dźwiękiem syreny wielkiego statku wycieczkowego. Użyjesz raz i zostaniesz królem wszelkich dróg. Pozdrawiam.
1: Bardzo oryginalny pomysł. Nawet zadałem sobie trud i sprawdziłem, jakby to mógł taki garbus z takim przerobionym klaksonem brzmieć. No, odsuńcie się od radioodbiorników, bo to rzeczywiście będzie moc. Posłuchajcie. No nie wiem tylko, co na to policja i inni użytkownicy drogi, ale taki garbus z takim klaksonem ze statku, no... No nie wiem, nie wiem. Chyba, że gdzieś tam nad morze, może nikt by wtedy nie poznał. No dobrze, czekam jeszcze na te telefony od Was. Przypominam, 774541541, jak zmodernizować garbusa na wakacje. No a teraz już specjalnie od Radia Opole dla Was wszystkich premiera. Zagramy ten utwór jako pierwsi w kraju. Bryska, Janusz Walczak, Dems, Myśl o mnie. Proszę bardzo.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Bruce Springsteen na antenie Radio Polheim Going Down. No i za 3 minuty będzie w 3:30, a za dużo, dużo godzin później będzie 22:10 i mniej więcej wtedy wystartuje Salon Naukowy, czyli moja cykliczna audycja poniedziałkowa, w której rozmawiam na różne ciekawe tematy z naukowcami właśnie. No i słuchajcie, to jedyna taka kolekcja na świecie. Początkowo liczyła 700 eksponatów, które to amatorsko gromadzone były w garażu, ale dziś to już ponad 1600 unikalnych eksponatów umieszczonych specjalnie do tego przygotowanych salach ekspozycyjnych. W salonie dzisiejszym odwiedzimy Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, no i o zgromadzonych tam urządzeniach i o szerokim zastosowaniu promieni rentgenowskich dziś opowie nam dr Grzegorz Jezierski, to założyciel i kustosz tego muzeum. Teraz tylko krótka próbka tej rozmowy.
1: Większość z nas kojarzy promieniowanie z tak zwanym obrazowaniem, czyli tworzenie obrazu.
0: Tak, to medyczne zastosowanie.
1: To jest diagnostyka, przede wszystkim diagnostyka, czyli po przejściu promieniowania przez dowolny materiał, to może być ciało ludzkie, ale może być walizka, bądź paczka, listy i tak dalej, mamy do czynienia z obrazem. I to jest tak zwane obrazowanie. I tutaj możemy zaliczyć przede wszystkim medycynę, ale w medycynie tą diagnostykę, bo w medycynie mamy też terapię, czyli leczenie, to już nie jest obrazowanie.
0: Naświetlanie to jest
1: naświetlanie, tak zwane radioterapia. Mhm. Ale wracamy do diagnostyki. To mamy szeroki obszar security, wszystkie przejścia graniczne, porty lotnicze, przejścia kolejowe. Są wyposażone w sprzęt do kontroli, czyli do normalnego prześwietlania. Do tego dochodzą ambasady, do tego dochodzą zakłady karne, areszty, budynki użyteczności publicznej typu powiedzmy prokuratura, sąd, kancelaria Sejmu, premiera, ale teraz też muzea są obligowane do, mówimy cały czas o kontroli bagażu. Czyli
0: to nie, że my
1: osób,
0: przechodzimy, bo my to nie. Bardziej przez te bramki metali chyba, prawda? Tak, że
1: natomiast
0: te klucze wyjmujemy, paski.
1: Bagaż,
0: tak.
1: Jesteśmy zobligowani poddać prześwietleniu, ale w świecie zaczyna też się pojawiać kontrola rentgenowska na stacjach metra lub stacjach kolejowych.
0: Naprawdę bardzo dużo jest zastosowanie promieni X. O tym wszystkim możecie posłuchać już dziś po godzinie 22 w audycji Salon Naukowy, do czego Was serdecznie zachęcam i zapraszam. W okolicach 23 cały już program także do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Przypomnę www.radio.opole.pl.

0: Za 21 minut będzie godzina 14. Jakby ktoś nie pamiętał, to mamy już lato. Choć ta pogoda jeszcze przez ten przynajmniej miniony weekend, także dziś taka jeszcze trochę pod znakiem zapytania. Nie mamy pewności, czy te burze, które ciągle gdzieś tam są z tyłu w prognozach, to będą, czy nie będą. Nie wiem, komu jeszcze te alerty RCB troszeczkę popsuły ostatni weekend. No mnie tak, bo ile jeszcze w sobotę faktycznie trochę tam zagrzmiało, popadało, no to niedziela przynajmniej w samym Opolu była ładna. A już jakoś tak człowiek niechętniej na ten rower czy na spacer. No oczywiście lepiej dmuchać na zimne i ostrzegać, bo te krótkotrwałe burze czy nawet nawałnice potrafią być naprawdę groźne i niszczycielskie. No ale kto już ma tych pogodowych huśtawek dość, no to niech teraz posłucha, bo w tym tygodniu pogoda ma w tym kraju się stopniowo stabilizować. Po burzowym i upalnym weekendzie temperatura w kraju spadnie do 20 kilku stopni Celsjusza, a o szczegółach opowie teraz Klaudia Wróblewska.
1: Opady deszczu i gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą dziś się pojawić jeszcze w południowej i wschodniej części Polski. Pogodnie będzie natomiast na północy oraz zachodzie kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Makarewicz.
2: Zdecydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniży, ale powietrze, które zacznie napływać po przejściu frontu, będzie już chłodniejsze.
1: Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 30 na południowym wschodzie kraju. W takie upalne i ciepłe dni należy pamiętać o stosowaniu kremu z ochroną przeciwsłoneczną, przypomina dermatolog profesor Dorota Krasowska.
3: Promieniowanie ultrafioletowe może powodować bardzo odległe, niekorzystne dla nas skutki uboczne pod postacią rozwoju różnych nowotworów na skórze.
1: Lekarze przypominają również o tym, aby w czasie wysokich temperatur dbać o nawodnienie organizmu, zakładać lekkie ubrania i chronić głowę przed słońcem. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: No, uważajcie, żebyście się na tym mocnym słońcu nie spalili, tak trochę a propos. No to teraz premiera od Roxy Węgiel z najnowszej płyty. Utwór zatytułowany Niech będzie nami. Zagramy go teraz wam jako pierwsi w kraju.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: I pora, aby ten konkurs wreszcie rozwiązać. Do kogo powędrują dwie wejściówki na wieżę widokową, właśnie Skolnity w Wiśle? No, przypomnę może najpierw pytanie. W Światowym Dniu Garbusa pytałem o to, jak zmodernizować ten kultowy samochód, żeby nadawał się na takie wakacyjne, długie wyjazdy. No i oto, proszę bardzo, telefon, który zwycięża.
2: Witam, przerobiłabym maluch garbusa na dwuosobowego. Z tyłu bym zostawiła miejsce na bagaż, namiot, i zabrała tylko jedną osobę ze sobą, taką, którą lubię najbardziej i kocham najbardziej, to jest mojego syna. Pozdrawiam.
1: Gratuluję, pozdrawiam również. No to nie wiem, jak tam u was z zakupem garbusa, ale na pewno możecie z synem się wybrać do Wisły na wieżę widokową Skolnity. Radiopole funduje wejściówki na tę atrakcję turystyczną.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: No i wszystko, co piękne, kiedyś się kończy, a zatem powolutku duet na fali właśnie dopłynął do brzegu. Piękne dzięki za dziś. Krzysztof Rap już głęboko się kłania, Paweł Oliwa jeszcze chwilę popracuje, bo za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No a ja mówię do usłyszenia do jutra. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Pole, oto nasze plany na najbliższą godzinę. Za chwilę wiadomości, a kilka minut po 15, po 14 rozpoczynamy prezentację reporterskiego obrazu dnia. Zaczynamy od najnowszych informacji.
6: A w nich o poradni gastroenterologicznej dla dzieci w Strzelcach, wiadomościach także przygotowania do konferencji w sprawie Ukrainy. Powiemy również o zbliżającym się pojedynku piłkarskim Argentyna-Austria.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: A te wiadomości z pewnością o godzinie 14 będzie prezentować Roman Juranek.
6: Dobre wiadomości dla rodziców najmłodszych pacjentów z regionu. Od 1 lipca w Strzelcach Opolskich zacznie działać poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Placówka zostanie uruchomiona w tamtejszym szpitalu powiatowym. Będzie to trzecie miejsce na mapie Opolszczyzny, gdzie takie świadczenia są realizowane. Dotychczas świadczenia gastroenterologiczne były realizowane przez dwie poradnie w Opolu, mówi Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego działu NFZ.
7: Uruchomienie nowego miejsca udzielania świadczeń na pewno zwiększy dostęp do opieki specjalistycznej dla naszych najmłodszych pacjentów. Dzięki nowej poradni część pacjentów będzie mogła skorzystać z opieki bliżej swojego miejsca zamieszkania, co na pewno przełoży się na większy komfort leczenia.
6: A dodajmy, że świadczenia gastroenterologiczne dla dzieci w Opolu realizowane są w Centrum Zdrowia przy ulicy Warińskiego oraz w NZOS Specjalistyka przy ulicy Ozimskiej.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Ostatnie przygotowania do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która pod koniec tego tygodnia odbędzie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pod znakiem zapytania stoi jednak udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzję w tej sprawie ma zapaść dziś.
8: Jeszcze kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że po pierwsze Ukraina jest współgospodarzem tej konferencji, po drugie, że jest ona w interesie i Warszawy, i Kijowa. Po trzecie, że nie ma żadnych informacji, jakoby strona ukraińska nie chciała uwzględnić tego wydarzenia w swoich planach. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego plany te jednak zweryfikowała. I dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ponownie przedstawi Wołodymyrowi Zełenskiemu wszystkie za i przeciw. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, żeby sytuacja się zmieniła.
9: Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
8: Wiceminister dodała, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów konferencji.
6: A była to relacja Sylwii Białek. Zmieniamy temat. Miał spędzić w więzieniu pół roku, teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 35-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Miał do odbycia karę za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Podczas zatrzymania kędzierzyńsko-kozielscy policjanci w jego mieszkaniu znaleźli narkotyki. Szybko okazało się, że unikanie zasądzonej kary to dopiero początek problemów, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
10: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny kryminalni ujawnili biały proszek. Badanie narkotesterem wykazało, że substancja to amfetamina, a zabezpieczona ilość pozwoliłaby do przygotowania blisko 250 porcji tego narkotyku.
6: 35-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 6 miesięcy. Dodatkowo grozi mu jeszcze kara za posiadanie środków psychotropowych.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Cały piłkarski świat będzie wieczorem obserwował wydarzenia na boisku w Dallas. Tam w piłkarskich mistrzostwach świata Argentyńczycy zmierzą się z Austriakami, a Lionel Messi może się zapisać na kartach jako najlepszy strzelec w historii mundiali. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Miroslawem Klose. Jednak Austriacy będą chcieli udowodnić, że stać ich na powstrzymanie Argentyńczyków. Na to liczy Kazimierz Sidorczuk, który 9 lat występował w lidze austriackiej.
11: Ja myślę, że na wejście po tych barażach do mistrzostwa już jest sukces, to na to oczekiwali tego. Na pewno są tym mocniejsi, bo jedna już wygrana, także można inaczej przystąpić. Mogą tylko wygrać z Argentyną, bo wiadomo, Argentyna na pewno jest faworytem. Ale myślę, że Austria ma dobry zespół, wszyscy zawodnicy, większość z nich gra w zachodnich klubach. Myślę, że będzie ciekawe spotkanie.
6: Początek meczu Austria-Argentyna o godzinie 19 polskiego czasu.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Biorąc pod uwagę to, co działo się w weekend, no to mamy teraz ochłodzenie. Niewielkie, ale jednak. 27 stopni pokazują termometry w Opolu. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. W nocy będzie od 13 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 25. No mówiłem, że ochłodzenie. Pojutrze 24-26 maksymalna temperatura, bez opadów, zachmurzenie małe, ale te upały powyżej 30 stopni wrócą już od czwartku. W niedzielę podobno ma być 37.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
2: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Hej, wy! Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Po reklamie. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer na dobry początek naszego spotkania z reporterami Radia Opole. A co w programie? Oprócz oczywiście dobrej muzyki. Już za chwilę sprawdzimy, kiedy powstanie obwodnica Namysłowa. Na razie wykonano kolejny krok w kierunku budowy, bo podpisano stosowną umowę.
1: Te ponad 5 km drogi za ponad 100 milionów złotych zmieni naprawdę rzeczywistość Namysłowa.
2: Wielkie święto.
3: Powinniśmy się w tym terminie zmieścić.
0: A jaki to termin? Odpowiedź już za kilka minut. Będziemy też na Górze Świętej Anny. Tam dzisiaj upamiętniono powstańców śląskich. W uroczystościach wziął udział minister obrony narodowej. Padły deklaracje o remoncie pomnika czynu powstańczego.
4: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba.
0: Powiemy również o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy i dlaczego nie należy się tego bać.
1: Na 10 osób, które przechodziły, jedna góra, dwie podejmowały takie działania. Większość ludzi mówiło, ja nie umiem, no to propozycja, proszę się nauczyć.
5: Każdy powinien wiedzieć, jak uratować życie.
0: Paweł Oliwa, program realizuje Cezary Puzyna. Kłaniam się przed mikrofonem. W tym składzie będziemy tutaj do godziny 15.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Nic tak nie poprawia humoru kierowcom jak informacja o tym, że powstanie nowa droga, a szczególnie gdy będzie to obwodnica. Prawda? Prawda. Wszyscy się ze mną zgadzają, cieszę się. Dzisiaj podpisano właśnie umowę na budowę obejścia Namysłowa. Nowa trasa o długości ponad 5 km ma uwolnić centrum miasta od ruchu tranzytowego, a pierwsze zapowiedzi dotyczące tej obwodnicy pojawiły się w 2021 roku. Realizacja projektu wymagała wielu uzgodnień, no i przejścia skomplikowanych procesów. Warta ponad 100 milionów złotych inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 2 lat. Pierwsze prace ruszą niebawem.
2: Ponad 5 kilometrów drogi za ponad 100 milionów złotych zmieni naprawdę rzeczywistość Namysłowa. Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Pewnie, że idealnie by było, gdyby jeszcze w droga krajowa mogła zostać wyprowadzona z centrum Namysłowa, ale myślę, że to odciążenie od strony 451 pozwoli też zupełnie inaczej myśleć o samym centrum Namysłowa, trochę inaczej prowadzić ten ruch, więc ja naprawdę bardzo się cieszę. W miarę możliwości, uwzględniając wszystkie uwagi tych, którzy byli zainteresowani, udało nam się dokończyć ten proces projektowania, a dzisiaj to już tylko kropka nad i.
3: Rozumiem, że to już jest kwota ostateczna, 100 milionów, za te 100 milionów ta obwodnica powstanie.
2: Tak, no mamy dzisiaj właśnie, podpisujemy umowę z wykonawcą, który zobowiązuje się za kwotę 103 milionów wybudować nam 5100 metrów drogi zupełnie nowej, wybudować kilka skrzyżowań, wybudować wiadukt, wybudować most nad rzeką, no i ścieżkę rowerową i te wszystkie zjazdy i to wszystko, co towarzyszy tej drodze. Duże przedsięwzięcie, duża kwota, ale jestem przekonany, że tak to się właśnie zakończy.
4: Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
3: Wielki dzień dla Namysłowa. To wszystko się tak trochę przeciągało, bo 2021 to był ten pierwszy projekt. Mówił, że w tym roku już powinniśmy jeździć tą obwodnicą. Natomiast no, już jest taki moment bez odwrotu, który jasno wskazuje, że Namysłów doczekał się obwodnicy. To duża wiadomość dla mieszkańców.
4: Olbrzymia. Ja bym też powiedział o tym szerzej, bo to oczywiście, że Namysłów na tym korzysta, ale to korzysta województwo opolskie, bo to jest ważny trakt, ważny dojazd z południa na północ do S8 i myślę, że będziemy korzystali z tego wspólnie, ale Namysłów oczywiście świętuje, bo tak jak pan redaktor powiedział, wiele lat mówiło się o tym, że ona ma powstać. Mieszkańcy się do tego przyzwyczaili, że o tym się mówi. Nawet dzisiaj, w momencie, kiedy podpisywana jest już umowa na wykonanie tego, zabezpieczone są środki, część mieszkańców dalej powtarza: tak, jasne, wybudują. I to chyba naturalne, że po latach czekania jest takie niedowierzanie. Ja sam mam je w sobie, jako burmistrz, znając to od środka, takie niedowierzanie pewnego cudu, który się wydarzy, komunikacyjnego dla Namysłowa, więc tak, wielkie święto.
3: 12-14 tysięcy samochodów dziennie przyjeżdża przez Namysłów, to ogromna liczba i na pewno w jakiejś części na pewno to się zredukuje.
4: W jakiejś części tak, na pewno usprawni to komunikację też wewnętrzną, bo duża część tego natężenia ruchu, o którym mówimy, to jest nasza komunikacja wewnętrzna, nie tranzytowa. Namysłów jest silnym ośrodkiem gospodarczym, komercyjnym, zakupowym, więc mamy świadomość, że większość tego jest na miejscu, no i będziemy usprawniać tą komunikację dzięki temu.
5: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
3: Panie marszałku, ważny dzień dla całego województwa, ale w szczególności dla mieszkańców Namysłowa. Trochę się naczekali.
5: Naczekali się, ale też przyzna pan, że sama inwestycja jest niełatwa, bo jeżeli mówimy, że teren zabudowy to 21 hektarów drogi, 100 działek, no kwota też mówi sama za siebie, 103 miliony, w niektórych miejscach dość duże nasypy sięgające 9 metrów, no to wszystko wskazuje, że wykonawca będzie miał dość dużo roboty na miejscu. Trzymamy oczywiście kciuki za termin wykonania, bo to, że mieszkańcy czekali długo na sam fakt podpisania umowy, to sprawa nie jest załatwiona. Sprawa będzie załatwiona, jak droga będzie oddana do użytku i mieszkańcy będą mogli tą drogą jeździć.
6: Bartłomiej Choraczuk, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Opolu.
3: Umowa na ponad 100 milionów złotych. Ważny dzień także i dla was, bo kolejna robota się szykuje.
6: Zgadza się. Kolejna robota, duże zadanie, bo obwodnice zawsze niosą takie wyzwania, gdzie ten układ drogowy zmieniamy, gdzie nowe obiekty powstają i tak ma to miejsce tutaj w Namysłowie. Właśnie 5 kilometrów obwodnicy zachodniej, która połączy drogę 454 biegnącą od Opola do Ziemiełowic, czyli mniej więcej na wysokości ronda przy drodze krajowej 39, która wpada tutaj do Namysłowa z brzegu. Na tej wysokości będziemy rozpoczynać przebieg tej nowej obwodnicy. Wyzwań sporo, natomiast najważniejsza informacja dla kierowców, dla mieszkańców, że ta droga powstanie, że finansowanie jest zapewnione, wykonawca jest wybrany i w lipcu, pod koniec lipca prace na tej inwestycji się rozpoczną. Tutaj termin jest ambitny, bo nie przedłużaliśmy harmonogramu. 28 rok, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się tu wykonawca rozpędzi w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o realność tego harmonogramu, to na dzisiaj mogę powiedzieć, że powinniśmy się w tym terminie zmieścić.
1: Tę relację przygotował Kuba Biel, no to trzymamy kciuki za terminowe oddanie do użytku obwodnicy Namysłowa. Ta budowa ruszy wkrótce, a kiedy rozpocznie się renowacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny? Czy będzie także remont tamtejszego amfiteatru? Odpowiedzi na te pytania za

0: tu cały czas Radio Pole i program Reporterski Obraz Dnia. Jest kolejne zapewnienie, że pomnik czynu powstańczego będzie w końcu wyremontowany. Tym razem potwierdzenie tej informacji na Górę Świętej Anny przywiózł wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na realizację inwestycji przeznaczonych zostanie 16 milionów złotych. Szef resortu obrony wziął udział w obchodach upamiętniających powstania śląskie. Przypomnijmy, w sobotę przypadał Narodowy Dzień Powstań Śląskich. No i te przyszłoroczne uroczystości mają odbyć się już na odnowionym terenie. Pomnik ma zagwarantowaną renowację. A co z amfiteatrem? W tej sprawie też są nowe informacje.
1: Polityka historyczna jest dla nas bardzo ważna. Będziemy o nią dbali, a wyrazem tego jest inwestycja, którą symbolicznie dziś rozpoczynamy tutaj na Górze Świętej Anny, żeby ten plac, który wymaga interwencji i rekonstrukcji, i pomnik Ksawerego Dunikowskiego został zmodernizowany, został odnowiony, żeby to było miejsce jak najbardziej godne powstańców śląskich, tych, którzy doprowadzili nas do wolności.
2: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba.
3: Dzisiaj ważny dzień dla Góry Świętej Anny.
2: Mówił Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Została podjęta już ostateczna decyzja o wyremontowaniu jako pierwszy etap pomnika i tej przestrzeni przed pomnikiem czynu powstańczego w Górze Świętej Anny. Dokumentacja ta konserwatorska jest przygotowana i na pomnik, i na teren przed pomnikiem, ale również na amfiteatr. I tutaj się pojawia pole do, tutaj pan premier widzi kierunek współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej wszystkich szczebli, czyli samorządu województwa, powiatu i gminy w zakresie szukania rozwiązań i finansowych, i prawnych, ale zarządczych, jeżeli chodzi o przyszłość amfiteatru, właśnie aby znaleźć rozwiązanie zmierzające do tego, aby wyremontować amfiteatr.
4: Dzisiaj są pieniądze fizyczne na pomnik i przynależność pomnikową.
2: Mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki.
4: Zgodnie z deklaracją, którą tutaj pan premier przed chwilą złożył, u stóp tegoż pomnika, u podnóża Góry Świętej Anny. A co do drugiego obszaru, czyli amfiteatru, który z punktu widzenia całości jest elementem, o który też samorządy zabiegają, to rzeczywiście pan wojewoda Pośpiech ma zorganizować w najbliższym czasie spotkanie samorządu województwa, powiatu strzeleckiego i gminy Leśnica, żebyśmy mogli wypracować metodologię wsparcia tego drugiego etapu. No jeżeli pojawi się jakaś kwestia zbudowania tego samorządowego wsparcia, pan premier zadeklarował, że też będzie walczył o kolejne pieniądze związane z możliwością kontynuacji inwestycji, ale oczywiście po tym etapie pierwszym, czyli związanym z pomnikiem, przestrzenią wokół pomnika, dojazdami, infrastrukturą też zasilania, być może częściowo wzmocnienia całej struktury wodociągu w tej części Góry Świętej Anny, bo on służyć też ma turystom i odwiedzającym także pomnik.
5: Pułkownik Robert Wójcik, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, zarządca nieruchomości wojskowych i inwestor na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Pierwszy etap prac jest to renowacja pomnika wraz z całą konstrukcją, czyli mówimy tutaj o fundamentach, tym całym placu dojścia, jak również pomieszczeniami, które znajdują się pod pomnikiem. One nie mają dzisiaj posadzki, więc wykonamy posadzki, przygotujemy do przyszłego zagospodarowania. Dziś nie ma zagospodarowania dla tych pomieszczeń. Wykonamy również renowację całości placu w oparciu o materiał, który tutaj istnieje, z uzupełnieniem nowego. Takie są zalecenia konserwatorskie, jak również dokonamy zabezpieczenia wszystkich elementów, które stanowią zagrożenia dla potencjalnych gości tego obiektu, głównie skarpa, która jest nad amfiteatrem, oraz prawe i lewe zejścia, prawe tak jak stoimy, które jest wykonane ze schodów kamiennych, i lewe, które jest w większości na bazie drewnianych schodów. Skarpa w tym rejonie również zostanie zabezpieczona, jak również dokonamy rozbiórek wszystkich obiektów, które już do dalszego użytkowania się nie nadają.
0: To była relacja Katarzyny Doros-Stachoń z Góry Świętej Anny. Dziękujemy bardzo, a za kilka minut Adam Wołek opowie o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 25 minut do godziny 15.

0: Reporterski obraz dnia.
1: To nie jest trudne i każdy powinien to umieć, a chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. W miniony weekend w całej Polsce odbył się krajowy trening pierwszej pomocy i o tym teraz powiemy w naszym programie. Szkolenia prowadzone były w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W naszym regionie takie treningi odbyły się w kilkunastu miejscach, m.in. w Opolu. Główny cel to doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia.
2: Fantom niemowlę.
3: To jest Zuzia. To jest Zuzia. Tu właśnie panie uczyły się, jak oddławić dziecko, bo z reguły, jeżeli dziecko przestaje oddychać, prawie zawsze jest to zadławienie, jeżeli dziecko jest zdrowe. Przy osobach dorosłych mogą być różne inne rzeczy. Problemy z płucami, no zwykłe takie choroby towarzyszące, jak to się mówi.
2: Trudne to było?
4: Nie, i bardzo pouczające. Będziemy wiedziały, jak na przyszłość w niebezpiecznej sytuacji się zachować i jak pomóc dziecku.
2: A nie jest tak, że czasami boimy się udzielać tej pierwszej pomocy?
4: No, czasami tak jest, ale wydaje mi się, że jak trzeba pomóc, to trzeba się zmusić i zrobić to.
2: Takie treningi chyba warte uczestnictwa ze względu na to, że pewne bariery się przełamuje.
4: Tak, zwłaszcza, że mogą wziąć udział i dorośli, i dzieci. Dzieci widzą również zachowania i mogą się znaleźć w takiej samej sytuacji. Może one pomogą, jak nie będzie dorosłego w okolicy.
2: Nadal mamy ten strach przed udzielaniem pierwszej pomocy?
3: Niestety muszę stwierdzić, że tak. Czas jakiś temu miałem też działanie tego typu. Na 10 osób, które przechodziły, jedna góra, dwie podejmowały takie działania. Większość ludzi mówiło, ja nie umiem, no to propozycja, proszę się nauczyć. A po co mi to? Parę razy usłyszałem, od tego są służby i płacimy podatki. Ale na moje pytanie, dobrze, ale jak pański mąż, żona, ktokolwiek zemdleje, czekamy na karetkę, to przekonywało ludzi. To są takie proste, najzwyklejsze rzeczy. To jest taki survival, ale zwykły, życiowy. Bo jeżeli karetka przyjedzie w mieście 5 do 7 minut, a mózg umiera po 4 minutach, więc jeżeli przeprowadzimy to najprostsze RKO, i tu nawet nie chodzi o to, żeby robić, że tak powiem, pełne ratownictwo z wykorzystaniem worka ambu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zadzwonimy na służby, to my już pomagamy. No a mamy ustawowy obowiązek pomagać. Na szczęście ludzie już zaczynają troszkę inaczej to widzieć.
2: No właśnie, ja widzę po młodym pokoleniu. Wy już chyba to umiecie. A jak z waszymi rówieśnikami?
5: To zależy właśnie od osoby, bo są niektóre osoby, które bardziej przykładają się do tego, żeby wiedzieć i móc w przyszłości pomóc. Jak będzie sytuacja, są osoby, które uważam, że im się to nie przyda.
2: A z twojej perspektywy jak to wygląda? Twoi rówieśnicy, bo jesteś, podejrzewam, troszkę starszy tutaj od koleżanki, boją się, potrafią, interesują?
6: Są osoby, które są tym zainteresowane i naprawdę mają zajawkę do tego, interesują się tym, a są osoby, które w ogóle tym się nie interesują, uważają, że po co ta wiedza.
2: A uważasz, że taka wiedza powinna być obowiązkowa na przykład, bo jakby nie patrzeć, w sytuacji zagrożenia, jeżeli potrafisz udzielić pierwszej pomocy, ratujesz życie.
6: O to chodzi. To jest obowiązkowe.

0: brakuje nam tej wiedzy, a w takich wypadkach, no tu nie mamy podejmować żadnej decyzji, zastanawiać się, czy tak, po prostu mamy działać. A to działanie przychodzi po prostu z tego, że tą wiedzę mamy ugruntowaną, ćwiczymy regularnie i później wręcz w niektórych sytuacjach działamy automatycznie.
1: Adam Wołek był na treningu pierwszej pomocy. A za chwilę przedstawimy nowy ambulans we flocie szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Każdy ambulans po 5 latach, po 200 tysiącach kilometrów użytkowania powinien być przekazany do innego użytkowania niż sprawy systemowe, czyli ratowanie zdrowia i życia naszych pacjentów, ponieważ nie nadaje się po prostu do pracy w systemie.

0: reporterskim obrazie dnia. Teraz dobra informacja przede wszystkim dla mieszkańców Kędzierzyna, Koźla i okolic, no ale nie tylko. Flotę tamtejszego szpitala zasilił nowoczesny ambulans. To karetka marki Volkswagen, rocznik 2026, a na pokładzie specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia. Pojazd, czyli ambulans typu C, zastąpi samochód, który na liczniku ma już przejechanych ponad 200 tysięcy kilometrów i przez 6 lat służył w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
1: Bardzo się cieszymy tą dzisiejszą chwilą. Jarosław Kończyło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu. Chwilą, którą chcieliśmy maksymalnie przyspieszać po to, żeby włączyć w nasz system, zamienić karetkę, która już z tego systemu musi zostać, tak powiem kolokwialnie, wyciągnięta. Karetka, która miała przebieg powyżej 200 tysięcy kilometrów. Karetka, która posiadała około 6 lat datę produkcji. W dniu dzisiejszym wstawiamy nową karetkę. Wartość tej karetki szacujemy na około 600 tysięcy złotych, przy czym mówimy tu tylko o samej karetce i o odnoszach. Sprzęt w tej karetce to jest sprzęt z poprzedniej karetki, którą przekładamy z tego zespołu poprzedniego.
2: Przekazana dzisiaj nowa karetka wpisuje się w szereg działań, które mają na celu poprawę zwiększenia jakości obsługi zdrowotnej naszych mieszkańców, mówi Artur Maruszczak, starosta Kędzierzyńsko-Kozielski.
3: Przypominam, że w tamtym roku mieliśmy modernizację SOR-u, tam przekazano 15 milionów na tą inwestycję.

0: tamtym roku, w tym roku, kończymy, będzie zamknięcie zadań finansowanych wspólnie z Krajowego Planu Odbudowy i z środków starostwa. W tym roku te dwie inwestycje, czy trzy inwestycje, to są około 100 milionów złotych, bo przypominam, dofinansowanie 72 miliony z KPO, my jako powiat dajemy 14 milionów, także w sumie już w tych ostatnich dwóch latach to jest ponad 100 milionów złotych. Liczę na to, że ta inwestycja, o której dzisiaj mówimy, czyli zakup karetki i te pozostałe, które już realizujemy i te, które mamy w planie, znakomicie się przyczynią do poprawy jakości obsługi medycznej naszych mieszkańców.
1: Bo bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla nas najważniejsze. Jarosław Kostyła, konsultant wojewódzki do spraw ratownictwa medycznego i dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Jest to nowy ambulans, który będzie służył zespołom ratownictwa medycznego, z tego co uzyskałem informację, w miejsce ambulansa w Koźlu, który już jest wysłużony. Tak naprawdę każdy ambulans po 5 latach, po 200 tysiącach kilometrów użytkowania powinien być przekazany do innego użytkowania niż sprawy systemowe, czyli ratowanie zdrowia i życia naszych pacjentów, ponieważ nie nadaje się po prostu do pracy w systemie. Dlatego tym bardziej gratuluję, bo jest to strasznie ważne. Szpital Kędzierzyński jako, mówię, członek konsorcjum dba o bezpieczeństwo całego powiatu, posiada 4 zespoły ratownictwa medycznego, więc tym bardziej ratownicy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, nasi najlepsi ludzie na świecie, zasługują na to, żeby jeździć w nowej karetce.
2: Nowy ambulans zastąpi stacjonujący w Koźlu zespół ratownictwa medycznego. Księta Kowalczkowska, jestem koordynatorem ratownictwa medycznego w Kędzierzynie-Koźlu. Dostaliśmy samochód Volkswagen Crafter. Jako pierwszy ambulans jest to ambulans ze skrzynią automatyczną. Wzięliśmy go na wypróbowanie, jak się sprawdzi w naszych warunkach. Jeżeli chodzi o wyposażenie naszej karetki, to staramy się, żeby już to był nowoczesny sprzęt, który pomoże zarówno naszym ratownikom w wykonywaniu swojej pracy, jak i spełni się w transporcie naszych pacjentów.
3: To jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o wyposażenie?
2: No powiedzmy, mogłoby być troszeczkę wyżej, jeżeli o to chodzi. Głównie mówimy o noszach, bo chcielibyśmy kiedyś przejść na nosze elektryczne, no ale niestety no na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie. A cała reszta, jeśli chodzi o zabudowę, sprzęt, wyposażenie samej karetki jako samochodu, to tak, jest to już bardzo wysoki standard.
4: Władze powiatu i szpitala podkreślają, że inwestycje w ratownictwo medyczne, szpitalny oddział ratunkowy oraz nowe oddziały finansowane z Krajowego Planu Odbudowy mają przełożyć się na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Kędzierzyn-Koźle, Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
5: Dziękujemy Grzegorzowi za tę relację i dojechaliśmy do finału naszego spotkania. Dziękujemy za liczną obecność. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna, miłego popołudnia, umiarkowanie upalnego i bez burzy. A za chwilę u nas wiadomości, a po 15 Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Reporterski

0: reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl. Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Uwaga, zmotoryzowani, mamy potrącenie pieszego na Oleskiej nieopodal marketu Netto. To przy wyjeździe z parkingu tego marketu w Nysie na Mickiewicza pojazd uderzył w latarnię i tam są utrudnienia, pracują służby, nie ma osób poszkodowanych. Spowolnienia na obwodnicy Niemodlina, tam pracują drogowcy, układają asfalt w obu kierunkach, noga z gazu. Prace na krajówkach, 45 w stronę Kluczborka, to zestaw wahadeł od Zawady po Jełową. Mamy także problemy na obwodnicy tego miasta, bowiem tam remont jest wiadukt i mamy wahadło. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg to wojewódzka 401. Na samej autostradzie nie ma już problemów, a przypominam, że nad ranem doszło tam do śmiertelnego wypadku. Warunki dojazdy dobre, ale niech Was to nie zwiedzie. Okulary przeciwsłoneczne na pewno się przydadzą.
3: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
5: Jakie to będzie popołudnie na drogach regionu? Część obrazu już mamy. Kolejna oczywiście za pół godziny, a teraz już 15 na zegarach.
6: A w wiadomościach o rekrutacji na Politechnice Opolskiej.
7: Nasza uczelnia co roku uruchamia nowe kierunki studiów, które są odpowiedzią na potrzeby pracodawców.
6: Powiemy także o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo 80-letniego mężczyzny. Również będzie o problemach okupowanego Krymu.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: A przygotował jej przedstawi Roman Juranek.
6: Choć wyniki matur nie są jeszcze znane, to rekrutacja na studia już trwa. Obecnie 1100 osób chce uczyć się na Politechnice Opolskiej. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z nowoczesnymi technologiami. Pierwsza tura rejestracji potrwa do 19 lipca, a 24 zostaną ogłoszone wyniki, mówi Anna Kułynycz z Politechniki Opolskiej.
7: Nasza uczelnia co roku uruchamia nowe kierunki studiów, które są odpowiedzią na potrzeby pracodawców, ale także na zmieniającą się rzeczywistość. Tutaj mowa o takich kierunkach jak sztuczna inteligencja, AI w biznesie, ale także na przykład studia magisterskie, dietetyka i jakość żywności, czy adaptowana aktywność fizyczna.
6: A wyniki matur poznamy 8 lipca.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Policja zatrzymała mężczyznę poszukiwanego od piątku. Jest on podejrzany o zabójstwo 80-letniego mężczyzny i usiłowanie zabójstwa jego żony. Zatrzymanie potwierdza podkomisarz Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
8: Po godzinie 12:20 poszukiwany 49-latek został zatrzymany w niedalekim rejonie jego miejsca zamieszkania przez funkcjonariuszy oddziału prewencji policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
6: Dramat rozegrał się w piątek 19 czerwca w miejscowości Mierzawa. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń mundurowych, 49-letni były policjant po kłótni z żoną poszedł do domu teściów i zaatakował ich nożem. 80-letni mężczyzna zginął na miejscu, jego 76-letnia żona w ciężkim stanie została zabrana do szpitala. Napastnik uciekł.
3: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
6: Rosja pogrąża się w kryzysie. Na okupowanym Krymie odwołano letnie obozy dla dzieci, brakuje paliwa, notowane są przerwy w dostawach prądu i wody, a lokalne władze obawiają się załamania rynku produktów spożywczych. Artiek, ośrodek dla dzieci zlokalizowany na okupowanym przez Rosję Krymie, odwołał letnie obozy.
2: Jak podał portal Meduza, dotyczy to również innych ośrodków dla dzieci. Taką decyzję miała podjąć okupacyjna administracja Krymu. W specjalnym komunikacie napisano, że obowiązuje zakaz przyjmowania rezerwacji miejsc i przyjmowania dziecięcych oraz młodzieżowych grup. Półwysep jest regularnie atakowany przez Ukrainę. Niedawno przewodniczący samorządu Tatarów Krymskich, ukraiński polityk Refat Czubarow, zaapelował do Rosjan, którzy osiedlili się na półwyspie po jego aneksji, żeby wracali do Rosji. Czubarow zwrócił uwagę, że osiedlili się oni na Krymie nielegalnie i nielegalne są wszystkie decyzje administracyjne.
6: Była to relacja Macieja Jastrzębskiego. Wracamy do regionu. Pozostawiony bez opieki, wycieńczony pies uratowany dzięki szybkiej interwencji prudnickiej policji. Zwierzę przez blisko 2 godziny przebywało na nasłonecznionym balkonie bez dostępu do cienia i wody. 19 czerwca zgłoszenie zaniepokojonych sąsiadów odebrał oficer dyżurny naszej komendy, mówi Monika Łyko z prudnickiej policji.
9: Poinformowali, że zwierzę może nie przeżyć panującego upału. Temperatura na balkonie sięgała nawet 45 stopni Celsjusza. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze nie zastali właścicieli mieszkania. Widząc, że pies nie reaguje na nawoływania i znajduje się w stanie zagrażającym życiu, podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Na balkonie odnaleźli wycieńczonego labradora, który nie był w stanie się poruszać.
6: Policjanci udzielili czworonogowi pomocy. Następnie 48-letnia właścicielka zabrała psa do weterynarza. Kobieta odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Za to przestępstwo grozi jej do 3 lat więzienia.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 15.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Wynagrodzenia w firmach nadal rosną. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętna płaca w maju w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 5,8%, licząc rok do roku i wyniosła 9173,24 zł. Piotr Kamiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że tym samym realne płace rosną o około 2,6%. Po odjęciu inflacji.
11: Zatrudnienie spadło natomiast o 0,9% w ujęciu rocznym, a najmocniej spadała liczba etatów w górnictwie. Dane potwierdzają stopniowe schłodzenie popytu na pracę i ograniczoną presję płacową.
10: Główny Urząd Statystyczny podał dziś także dane na temat sprzedaży detalicznej w maju, która liczona rok do roku wzrosła o 3%. Orlen finalizuje budowę pierwszej polskiej farmy morskiej na Bałtyku. Na Baltic Power zainstalowano 50 z 76 turbin. Trwają testy infrastruktury oraz przygotowania do przekazywania energii do krajowej sieci elektroenergetycznej. Inwestycja jest zlokalizowana około 23 km od wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby. Opolska spółka Remtrak poszukuje nowych pracowników. Firma prowadzi stałe rekrutacje. Jak zapowiadają jej przedstawiciele, w najbliższych latach zatrudnienie może jeszcze wzrosnąć. 2 lata temu było zatrudnionych 1000 osób, obecnie jest 1300 pracowników. To efekt kolejnych kontraktów realizowanych dla PKP Intercity oraz planowanych inwestycji w rozwój zakładu.
3: Pogoda.
5: Zacznijmy od aktualnych temperatur. Co na termometrach? Najwięcej mamy w Brzegu i w Namysłowie. 28 stopni, 27 w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i w Kluczborku, a 26 w Nysie i Strzelcach Opolskich, czyli w tych maksymalnych przedziałach, bo meteorolodzy prognozowali, że od 26 do 28 stopni. Dzisiaj w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami może być duże, niewykluczone przelotne opady deszczu i burze, tak informują meteorolodzy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to sprawdźmy, co na radarach. Trochę więcej chmur, może takie deszczowe, niewykluczone, pojedyncze takie komórki burzowe może pojawiać się w okolicach Strzelec Opolskich, ale idzie to w kierunku województwa śląskiego.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: Miłość nadal w sercach gra.
11: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
12: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i przed chwilą Dawid Podsiadło, jak zaczynał, śpiewał, jest 2:05, a to nieprawda, jest 15:19. Słuchacie Radio Opole, to Twoje Radio Opole. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko przed nami, właściwie za nami, tak miałem powiedzieć, gorący, upalny weekend, który to czas niektórzy spędzali pewnie aktywnie. Wielu rowerzystów na ścieżkach się pojawiło, widziałem. No i jeśli chodzi o temperaturę, to najchętniej może i bez kasku ktoś chciałby pojeździć, ale jednak nie warto. Przypominamy o tym, że do 16 roku życia to obowiązek, grozi mandatem, ale nie tylko nastolatki. Każdy użytkownik roweru lub hulajnogi podczas wypadku jest narażony na poważne obrażenia głowy. Zajmujący się bezpieczeństwem w ruchu drogowym Krystian Wiedziuszko z Fundacji Jumper.
2: Kask na głowę. Kask. Nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
1: Chociaż co w głowie, no to też różnie bywa. Podczas wypadków z udziałem rowerzystów i hulajnóg elektrycznych na urazy jest narażona właśnie szczególnie głowa.
2: Głowa z betonem nie ma żadnych szans. I ci ludzie giną zazwyczaj właśnie przez to, że ich głowa była niezabezpieczona. Co więcej, my tutaj mówimy o ofiarach śmiertelnych, które są ofiarami śmiertelnymi i są zaklasyfikowani. Ale nikt nie mówi też o tych ofiarach, które nie zginęły, a zostały trwale uszkodzone, bo paraliże, no różne rzeczy mogą się wydarzyć, jeżeli uszkodzimy sobie głowę czy kręgi szyjne.
1: Tak więc dla każdego zalecane, ale dla niektórych obowiązkowe. Obowiązek dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, e-hulajnogą, a także tak zwanymi UTO, urządzeniami transportu osobistego, jak Segway, deskorolki elektryczne czy monocykle elektryczne. Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu, przypomnijmy, spoczywa na rodzicach dziecka. Mogą otrzymać mandat do 100 zł.

0: Zbliża się 15.30, przenosimy się do redakcji informacji. Czas na najświeższe informacje o tym, co na drogach regionu, o tym Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Policjanci nadal pracują przy potrąceniu pieszego na ulicy Oleskiej w Opolu, to przy wyjeździe z parkingu jednego z marketów, konkretnie Netto. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego, na samym węźle także sporo pojazdów, do ronda przy Solarisie również stoją pojazdy. W Kędzierzynie tłoczno na Racławickiej, Łukasiewicza, rondzie milenijnym, to już tragedia, to już tradycja i tragedia też, bo tam, żeby przejechać, to trzeba się naprawdę nastać. U zbiegu obwodnicy z aleją Jana Pawła II także korek. A czwórka przejezdna, ale nie dojedziecie do niej z wojewódzkiej 401 od strony Przylesia.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Opolska spółka Remtrak poszukuje nowych pracowników. Firma prowadzi stałe rekrutacje. Jak zapowiadają jej przedstawiciele, w najbliższych latach zatrudnienie może jeszcze wzrosnąć. To efekt kolejnych kontraktów realizowanych dla PKP Intercity oraz planowanych inwestycji w rozwój zakładu. Prudnicki samorząd nagrodzony tytułem Superpowiat 2025. Wyróżnienie wręczono podczas zgromadzenia ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu. Laureatami są też powiaty poznański, kłodzki, raciborski i piotrkowski. W najnowszym rankingu Związku Powiatów Polskich prudnicki samorząd sklasyfikowany został na 4. miejscu w kraju. Jest to awans o 2 pozycje w kategorii do 60 tysięcy mieszkańców.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Jest nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego. Poinformował o tym Rafał Trzaskowski na platformie X. Prezydent Warszawy zdecydował się na powołanie nowej rady po m.in. ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Z kolei minister sprawiedliwości zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. A w wiadomościach za pół godziny o nowej karetce pogotowia dla Kędzierzyna Koźla.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A więcej chmur niż w innych rejonach naszego pięknego województwa jest teraz na przykład w okolicach tak między Strzelcami Opolskimi, Ujazdem, tam trochę więcej chmur. Nie wykluczono, że opady deszczu też mogą się pojawiać. Co do tego, jak wygląda sytuacja w innych miejscach, no tutaj raczej nie. Przynajmniej nie widać nic na radarach. Meteorolodzy ostrzegali, że takie przelotne deszcze, a nawet burze mogą się miejscami dzisiaj pojawiać. Na termometrach prognozowane było od 26 do 28 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I ta górna granica, czyli 28, tyle na termometrach w Brzegu i w Namysłowie. 27 notujemy w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu. A na zegarach 15.32.

0: Wczoraj tak mniej więcej około 10:30 zaczęło się astronomiczne, dzisiaj kalendarzowe. Mowa oczywiście o lecie. No i wakacje już widać je na horyzoncie. Plany wakacyjne też zapewne wiele osób ma. Są tacy, co wybiorą pewnie wypoczynek i lenistwo, na przykład na plaży. Są też tacy, którzy aktywny wypoczynek w górach, czy może jakieś długie trasy na rowerach, ale nie będzie brakowało pewnie takich osób, które urlop wykorzystają na jakąś objazdówkę, na zwiedzanie. I tu istotna informacja dla tych, którzy wybierają się do Kolonii. Od 1 lipca koniec z darmowym wejściem do kolońskiej katedry. Za bilety wstępu do tego najczęściej odwiedzanego przez turystów obiektu w Niemczech trzeba będzie zapłacić 12 euro. Bilet ulgowy będzie o połowę tańszy.
1: Katedralna kapituła oszacowała roczne koszty utrzymania i remontu w budynku na 16 milionów euro. Wpływy od darczyńców są za niskie. Rekordowa pod wieloma względami katedra jest oblegana przez turystów. Rocznie odwiedza ją 6 milionów osób. Ruch turystyczny zwiększa koszty utrzymania obiektu. Coraz mniej jest natomiast przestrzeni na modlitwę i kapituła katedry chce to zmienić. Dlatego wprowadzając bilety jednocześnie uruchomi inne wejście dla tych, którzy chcą się pomodlić i na przykład zapalić

0: odetchnąć. Choć nie brakuje takich, którzy czekali na taką właśnie pogodę, jaka była w miniony weekend.
1: Ładna pogoda, długo wyczekiwana, straszą burzami, aczkolwiek te burze jakimś dziwnym tańcem będziemy odwoływać od siebie, jeśli istnieje takie słowo.
2: Bardzo długo czekam. Aż 2 razy urlop już brałem. Za trzecim razem jest pogoda.
3: Ostatecznie zima była bardzo mroźna i stosunkowo długa. Także taka pogoda, plaża, woda,
4: młodzi
3: coś wspaniałego.
4: Młodzi jesteście, to lubicie słoneczko. My już wolimy tak boczkiem.
5: Słońce musi być ciepło w końcu, bo nie było słońca tyle czasu, nie?
6: Czyli jest radość.
5: Tak, oczywiście. Radość to jest jedna, a drugi człowiek się lepiej czuje.
0: No jedni lepiej, inni gorzej przy takiej pogodzie się czują. Od wysokich temperatur za bardzo nie odetchniemy. Przynajmniej chyba na razie takie, jak patrzę na kolejne dni, takie prognozy. Ale o pogodzie to więcej będziemy mówić po kolejnych wiadomościach. To oczywiście po godzinie 16:00.

0: Okazje na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Poważniejszych zdarzeń na drogach naszego regionu w tej chwili brak, informują służby, ale mamy za to sporo korków. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem Zmieszka I. Zapychają się też wyloty z miasta, między innymi 46 w stronę Nysy. Tam przebudowa do dwóch pasów. Mamy wahadło na obwodnicy Kluczborka i wcześniej na 45 od Zawady po Jełową. Tam do tego jeszcze ograniczenie do 50. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach. Tak zapchane ulice Bema i Sudecka. Przypominam, rozkopana Grodkowska. Tam chwilę stracicie. Jeszcze do tego, jak od czasu do czasu opadają rogatki kolejowe, to zestaw atrakcji pełny. A4, ruch spory, ale nie ma problemu z płynnym przejazdem. Drogowcy na obwodnicy Niemodlina mogą występować utrudnienia w obie strony z kierunku wspomnianego węzła autostradowego.
5: Radio Opole. Jedź dalej.
7: Tych utrudnień kierowcom oczywiście jak najmniej życzymy. Kolejne informacje o tym, co dzieje się na drogach regionu za pół godziny, a teraz 16 na zegarach.
8: W wiadomościach areszt dla ojca, który rzucił dzieckiem o podłogę. Powiemy także o nowym ambulansie dla szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Policja przestrzega, by wszystko dokładnie sprawdzić przed podjęciem sezonowej pracy.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Roman Juranek.
8: Zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał ojciec 6-miesięcznego dziecka, które w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło 10 czerwca w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim. 27-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
9: Prokuratura rejonowa w Augustowie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 6-miesięcznego dziecka. Jak wynika ze śledztwa, mężczyzna rzucił dzieckiem o podłogę. Maluch doznał wówczas poważnych obrażeń. Obecna przy tym matka wezwała pogotowie ratunkowe. Poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala, gdzie przebywa do dziś. Tam przeszło już pilną operację. Po zdarzeniu policja zatrzymała oboje rodziców. Matka dziecka została przesłuchana jedynie w charakterze świadka, a następnie zwolniona. 27-letni ojciec usłyszał natomiast zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
8: Była to relacja Marty Sołtys. Dodajmy, że sąd w Augustowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 3-miesięcznego aresztu.
10: Tak naprawdę każdy ambulans po 5 latach, po 200 tysiącach kilometrów użytkowania powinien być przekazany do innego użytkowania niż sprawy systemowe, czyli ratowanie zdrowia i życia naszych pacjentów, ponieważ nie nadaje się po prostu do pracy w systemie. Dlatego tym bardziej gratuluję, bo jest to straszne ważne. Szpital Kędzierzyński jako, mówię, członek konsorcjum dba o bezpieczeństwo całego powiatu, posiada 4 zespoły ratowników. ratownictwa medycznego, więc tym bardziej ratownicy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, zasługują na to, żeby jeździć w nowej karetce.
8: A to mówił Jarosław Kostyła, dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej. Przypomnijmy, do szpitala w Kędzierzynie Koźlu trafił nowy ambulans typu C. Zastąpi wysłużony 6-letni samochód. Wyposażenie medyczne zostało przełożone z poprzedniego pojazdu. A nowa karetka kosztowała blisko 600 tysięcy złotych i w całości została sfinansowana z budżetu szpitala.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Policja ostrzega, przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić i ogłoszenie i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, przypomina młodszy aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
4: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
8: Przed wyjazdem warto ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
8: Światowe gwiazdy w skoku wzwyż pojawią się na początku lipca na stadionie imienia opolskich olimpijczyków. Przed nami 20. Festiwal Skoków, w którym ponownie weźmie udział czołówka zawodników. Przypomnijmy, że rekord festiwalu wynosi 240 cm. Może w tym roku uda się pobić ten rekord, choć wyniki światowe na to nie wskazują. Zastanawia się Janusz Trzepizur, jeden z organizatorów imprezy.
11: Zaprosiliśmy 24 olimpijczyków, bo te 20-lecie SMZ-uje. Jak się złożyło, że 20 przyjedzie, a 7 medalistów olimpijskich, co myślę, że na żadnej imprezie w Polsce się nie wydarzy. Dla mnie to ogromna satysfakcja, wielkie nazwiska.
8: A wśród zaproszonych gości będą m.in. Jacek Pszoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan czy Bartłomiej Bąk.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Zachmurzenie umiarkowane. Teraz, tak jak patrzyłem na radarach, raczej bez chmur burzowych, bez opadów deszczu w naszym regionie. Chociaż mimo wszystko te informacje przekazujemy. Meteorolodzy z IMGW ostrzegają, że miejscami może się dziś jeszcze zdarzyć. 26 do 28 stopni Celsjusza w naszym regionie. Patrzę ile teraz, no prawie wszędzie 27, wyjątkiem jest Brzeg. Tam stopni mamy 28.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: I Dua Lipa na dobry muzyczny początek kolejnej naszej godziny. Paweł Oliwa za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wakacyjny sezon przed nami, rezerwacje noclegów, a jak rezerwacje, to i opłaty za zarezerwowane miejsca. I tu takie przedwakacyjne ostrzeżenie, które ostatnio przekazała naukowa i akademicka sieć komputerowa, która przestrzega przed oszustwami na Booking. Według ekspertów w okresie wakacyjnym wzrasta aktywność oszustów, którzy próbują wykorzystać pośpiech i nieuwagę urlopowiczów. Cyberprzestępcy próbują skłonić potencjalną ofiarę do podania danych logowania lub karty płatniczej czy wykonania przelewu poza platformą rezerwacyjną. Karol Bojke z NASK mówi, że jednym ze schematów jest tworzenie fałszywych stron przypominających Booking, ale pod inną domeną.
2: I dlatego tak ważne jest, żeby zanim podamy jakiekolwiek swoje dane, albo zanim dokonamy jakiejkolwiek płatności, zweryfikować, czy ta strona internetowa, na której się znaleźliśmy, to jest oficjalna strona pośrednika właśnie noclegowego? Czy może jednak ktoś próbuje nas wprowadzić w błąd?
1: No właśnie, bo jeśli chodzi o tych pośredników noclegowych, to mogą być różni. Akurat tu jeden z popularniejszych wymieniony. Ekspert zaleca, aby w przypadku korzystania z nowych stron, które żądają podania danych lub dokonania płatności, sprawdzać ich pasek adresu.
2: Jeśli ten adres wygląda w jakiś sposób inaczej niż ten, którego się spodziewamy, niż ten oficjalny, może zawiera jakąś literówkę, może jest trochę dłuższy, może ma jakiś dodatkowy człon w nazwie, to po prostu wyjdźmy sobie z takiej strony, znajdźmy oficjalną stronę samodzielnie, wyszukując ją w naszej wyszukiwarce internetowej i dopiero potem na tej oficjalnej stronie dokonajmy transakcji.
1: No właśnie, lepiej po swojemu albo kogoś się poradzić. Dużo więcej czasu nam to nie zajmie, a może uchronić nas przed stratą pieniędzy. W tym wypadku nowego znaczenia chyba nabiera powiedzenie, że czas to pieniądz.

0: Twoje Radio Opole.
1: Pozostańmy jeszcze wśród tych letnich, wakacyjnych tematów i teraz o tym, jak to jest z wydatkami na wakacje, z czego finansujemy nasze wyjazdy, bo tu się trochę pozmieniało. Nie rezygnujemy z wakacji, ale coraz częściej planujemy je z głową. Ekonomista Jacek Rodzinka podkreśla, że pracujemy dużo, zarabiamy coraz więcej i to jasne, że chcemy wypoczywać. Zmieniło się jednak podejście do finansowania urlopu. Zamiast szybkich pożyczek, częściej są to wcześniejsze oszczędności.
2: Od jakiegoś czasu Polacy biorą coraz mniej kredytów na wakacje. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że tak zastaw się, a postaw się nie jest dobre rozwiązanie. Te kilka ostatnich lat bardzo pozytywnie wpłynęło na zachowania w ogóle ludzi na świecie, bo zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja może się zmienić, że to co dobre, to że wszystko idzie w górę, gospodarka się rozwija, zarabiamy coraz więcej, to w jednej chwili może się drastycznie zmienić.
1: Ekonomista dodaje, że osoby wyjeżdżające na urlop najczęściej korzystają z oszczędności odkładanych w ciągu roku. Na wybór wakacyjnego kierunku wpływają też ceny paliw i niepewna sytuacja międzynarodowa. Dlatego część osób może stawiać na bezpieczniejsze wyjazdy i tutaj królować będzie Polska, właśnie między innymi wyjazdy po Polsce, szczególnie własnym samochodem.

0: Twoje radiopole i przeboje, w których taki tekst czuje się świetnie. Czy podobnie mogliby pośpiewać kierowcy na drogach naszego regionu? To doskonale o tym wie Adam Bołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Mogliby, ale nie wszyscy, bowiem jest kilka kolizji w naszym regionie, na przykład w Rysie na Mickiewicza. Kolizja, tam auto uderzyło w latarnię, nie ma osób poszkodowanych. W Paczkowie na Kościuszki osobówka wjechała w słup telekomunikacyjny i tam są utrudnienia. O poszkodowanych jak na razie nie wiemy nic, policjanci to ustalają. Opole na obwodnicy mamy kolizję osobówki z ciężarówką bez utrudnień, bo kierowcy zdecydowali się zjechać na stację benzynową. W Turawie na Miodowej kierowca, wioząc jeszcze czterech pasażerów, wjechał w drzewo nad Jeziorem Srebrnym i tam nikt nie odniósł na szczęście obrażeń, więc prędkość była niewielka, ale mandat będzie spory. W Opolu zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, a w centrum Piastowska, 1 maja, Rejmonta. W Nysie przede wszystkim utrudnienia na Grodkowskiej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Samorząd województwa podpisał umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Nowa trasa o długości ponad 5 km ma odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego. Warta ponad 100 milionów złotych inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 2 lat. Trwa rekrutacja na opolskie uczelnie. Obecnie ponad 5 tysięcy kandydatów chce uczyć się na Uniwersytecie Opolskim, a 1100 osób na Politechnice. Końcowy termin rejestracji kandydatów w przypadku Uniwersytetu to 10 lipca, natomiast pierwsza tura rejestracji na kierunki Politechniki potrwa do 19 lipca.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczął się drugi etap prac poszukiwawczych polskich ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. W ubiegłym roku udało się tam odnaleźć, ekshumować, zbadać i ponownie pochować szczątki 43 ofiar. Obecnie badacze liczą na odnalezienie drugiej zbiorowej mogiły. Prace potrwają tydzień. A w wiadomościach za pół godziny o remoncie pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, trochę chmur na niebie się pojawia. Niewykluczone, że miejscami mogą one ze sobą przynieść opady deszczu. O burzach meteorolodzy też coś wspominali, ale gdzie miały się pojawić, to chyba się już pojawiły i już całkowicie poza naszym regionem. Tego się trzymajmy. Temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A gdyby popatrzeć na to, co teraz na termometrach, to właściwie wszędzie 27 stopni.

0: wakacyjnie już się robi. Już nawet chyba uczniowie się do obowiązku szkolnego nie przykładają. Dziś do koleżanki nawet syn ze szkoły dzwonił z informacją, że z całej klasy jest tylko on jeden. Tak więc uczniowie powoli będą opuszczać szkolne mury. Studenci też będą wyjeżdżać w stacjach krwiodawstwa. No właśnie. Znów będą apele o oddawanie krwi. Już powoli się pojawiają, bo Twoja krew to moje życie. Taką nazwę nosi też akcja, o której mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
1: To jest piękna akcja ogólnopolska i dużo znamienitych osobowości, jak również instytucji. To są szkoły, to są uczelnie, to są podmioty lecznicze, to są przedsiębiorcy, ale też ludzie, którzy faktycznie, którym jest bliska idea honorowego krwiodawstwa.
0: No i tu apel do tych, którzy chcą i mogą krew oddawać. Proszę o tym nie zapominać w czasie wakacji. I nawet jeśli do stacji krwiodawstwa dość daleko, no to myślę, że warto poklikać, warto sprawdzić na stronie Centrum Krwiodawstwa, czy i kiedy, a także gdzie organizowane są akcje wyjazdowe.

9 minut dzieli nas od godziny 17. Jest obietnica z najwyższych kręgów rządowych. Będą miliony, będą dziesiątki milionów na remont jednego z najbardziej znanych pomników, tak można powiedzieć, pomników w naszym regionie. O który pomnik chodzi, jeśli ktoś jeszcze nie kojarzy, no to koniecznie proszę pozostać z nami. Z Radiem Opole w wiadomościach o 17 na pewno będziemy o tym mówić. Na chwilę wcześniej raz jeszcze z Adamem Wołkiem wyjedziemy na drogi naszego regionu. Sprawdzimy, jak obecnie, jak przed godziną 17 jeździ się po opolskich asfaltach.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
2: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
4: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Policjanci pracują w kilku miejscach naszego regionu, na przykład w Nysie na Mickiewicza. Tam mamy kolizję, auto uderzyło w latarnię, nie ma osób poszkodowanych, podobnie jak w Paczkowie na Kościuszki, gdzie osobówka wjechała w słup telekomunikacyjny, ale tam akurat są jeszcze utrudnienia. Turawa na Miodowej, kierowca wjechał w drzewo, przewoził jeszcze cztery inne osoby, to nad Jeziorem Srebrnym, ale też bez osób poszkodowanych. To tyle, jeżeli chodzi o zdarzenia w naszym regionie, informują służby. Natomiast należy uważać na obwodnicy Niemodlina, kręcą się drogowcy i są spowolnienia na czas ich pracy. Punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad donosi, że ma to potrwać do około 18. Tłok w stałych miejscach w Opolu, m.in. na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, ale nie ma już tragedii, jedziemy nieco swobodniej. Na Katowickiej do Opola Wschodniego tam akurat więcej pojazdów i z każdej strony do ronda przy Solarisie ustawiają się kolejki. W Nysie rozkopana Grodkowska, a czwórka przejezdna.
5: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
8: Szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Wszystkim kierowcom oczywiście życzymy. Na zegarach 17 i czas na kolejne wiadomości.
9: Władysław Kosiniak-Kamysz gościł na Górze Świętej Anny. Opolski Remtrak oferuje pracę. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
5: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Roman Juranek.
9: Pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny oraz amfiteatr doczekają się remontu, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier upamiętnił dziś uczestników powstań śląskich. Polityka historyczna jest dla nas bardzo ważna, będziemy o nią dbali, a wyrazem tego jest inwestycja, którą dziś symbolicznie rozpoczynamy na Górze Świętej Anny, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Żeby ten plac, który wymaga interwencji i rekonstrukcji, i pomnik Ksawerego Dunikowskiego został zmodernizowany, został odnowiony, żeby to było miejsce jak najbardziej godne powstańców śląskich, tych, którzy doprowadzili nas do wolności. To jest wielka inwestycja sięgająca około 16 milionów złotych, ale to jest miejsce święte, więc takich wielkich inwestycji nam potrzeba.
9: Według szacunków remont pomnika oraz amfiteatru to koszt blisko 40 milionów złotych.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
9: Opolski Remtrak oferuje pracę. To efekt kolejnych kontraktów realizowanych dla PKP Intercity oraz planowanych inwestycji w rozwój zakładu. Poszukiwani są m.in. spawacze, inżynierowie, projektanci czy konstruktorzy. Wsparciem dla dalszego rozwoju zakładu ma być również inwestycja w infrastrukturę produkcyjną. PKP Intercity planuje rozbudowę hali zakładu Remtraku w Opolu, co pozwoli na zwiększenie możliwości serwisowych i produkcyjnych spółki.
11: Tutaj mam jeszcze bardzo dużo mocy, potencjalnych mocy produkcyjnych w tej chwili nieuwolnionych, niewykorzystanych.
0: zatrzymanych. Musimy te hale dalej remontować i kolejne moce produkcyjne tu uwalniać, bo liczba wagonów Intercity rośnie. Musimy mieć zaplecza. Takim zapleczem jest właśnie opolski oddział Remtrak. To tutaj będziemy lokowali kompetencje, to tutaj będziemy lokowali moce produkcyjne w najbliższych latach.
9: Mówił Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Dwa wielowątkowe śledztwa będą prowadzone w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pierwsze dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, wyjaśnił, że konieczne jest zgromadzenie bardzo dużo dokładnej dokumentacji.
11: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
9: Prokurator nie wykluczył, że w przyszłości wszczęte może być też dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo. Polscy przedsiębiorcy apelują o spokój w relacjach z Kijowem. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Góra powiedział, że napięcia na linii Polska-Ukraina szkodzą interesom obu krajów. Jak podkreślił, obywatele Ukrainy wspierają polską gospodarkę.
12: My jesteśmy bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Ukrainy, ale wspieramy również Ukrainę gospodarczo, militarnie. Ukraińców jest bardzo dużo w Polsce, 1,5 miliona. Oni też pracują w naszych firmach, to są bardzo dobrzy pracownicy. Myślę, że gdyby nie Ukraińcy w Polsce, to wiele naszych firm, a zwłaszcza niektóre sektory gospodarcze, miałyby poważne problemy.
9: O uspokojenie w relacjach z Ukrainą zaapelowała Rada Przedsiębiorczości. Skupia ona 9 największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości 18 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: A ja zapraszam teraz na informację o pogodzie. Zaczynamy od temperatur 27 stopni Celsjusza. Tyle teraz w naszym regionie, właściwie wszędzie. Czyli tak idealnie środek tej prognozowanej, tego przedziału prognozowanego przez meteorologów, bo dzisiaj od 26 do 28 maksymalnie miało być. No i rzeczywiście takie wskazania były i są, ale teraz chyba powoli będą spadać te temperatury, bo w nocy ma być od 13 do 14 stopni. Do końca dnia raczej pogodnie, zachmurzenie umiarkowane miejscami, a w nocy ma być zachmurzenie małe i umiarkowane. Takie są prognozy. Niewykluczone, że miejscami przelotny deszcz się pojawi.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z ciśnieniem. To ciśnienie w naszym regionie powoli spada. 5 minut po godzinie 17. Paweł Oliwa za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy do Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Poniedziałkowe popołudnie w naszym programie w czerwcu. Właśnie w poniedziałki rozmawiamy z komornikiem, przybliżamy specyfikę pracy, a także to, jak wyglądają kontakty komornika z dłużnikiem, jak powinny wyglądać. Ostatnio była mowa o zajęciach komorniczych, o wizytach w domach. Zakończyliśmy na tym, jak dłużnicy uciekają przed odpowiedzialnością, jakich sposobów się i mają, i wśród nich nawet taki, że często zmieniają pracę. Nie przynosi to jednak istotnych, że tak powiem, korzyści dla dłużnika, tak przynajmniej przekonuje komornik sądowy Paweł Borkowski.
2: Komornik z automatu nie ma informacji o tym, gdzie dalej dłużnik pracuje, ale to bardzo szybko wychodzi. I są osoby, które niestety tak uciekają, powiedzmy, przed tym długiem. Ale jakie są tego przyczyny, to już chyba z pogranicza psychologii musielibyśmy rozmawiać.
3: Mówiliśmy tutaj o tych zajęciach, nawet o tych wizytach w domu, a jak wchodzi komornik do domu, rozumiem, jak to wygląda? Pan chodzi po domu, rozgląda się, patrzy, co można by było tutaj zająć, co można by było zabezpieczyć, jak to wygląda i skąd pan wie, co należy do tej osoby, która jest dłużnikiem, a co należy na przykład do jakiegoś współmieszkańca i tego nie wolno ruszyć.
2: W momencie czynności terenowych, poprzez rozmowę z dłużnikiem, wchodząc do nieruchomości, do danego lokalu, w pierwszej kolejności rozmawiam z nim. Odbieram właśnie ten wykaz majątku, w którym to dłużnik podczas rozmowy opowiada mi o swoich składnikach majątku. Zadaje pytania pomocnicze, pytając się wprost o ruchomości, które są w danym miejscu. I to już zależy od tego, w jaki sposób potoczy się ta rozmowa. Jeśli powie, że tak, to są jego rzeczy, to wtedy jak najbardziej mogę je zająć. Mogę również dokonać zajęcia rzeczy w lokalu dłużnika w sprawie alimentacyjnej. Jeśli nawet dłużnik powie mi, że to nie jego, tak, a kogoś innego, ale nie ma żadnego dowodu na to, żeby wykazać, że to jest faktycznie nie jego, to w takim szczególnym rodzaju spraw, jak sprawa alimentacyjna, tutaj komornik musi jakby z pełną surowością i powagą podchodzić do tego, żeby odzyskać te należne alimenty.
3: A co może być takim dowodem? To może być faktura, dowód zakupu, czy wystarczy na przykład oświadczenie innej osoby, że to jest moje?
2: Jeśli chodzi o sprawy cywilne, tutaj przepisy mówią tylko o oświadczeniu, tak? Wykazanie może być poprzez fakturę, dowód zakupu, o tym, o czym pan mówi. Bo tak jak większość ruchomości takich drobnych, tak, sprzętów domowych, tylko w taki sposób jesteśmy w stanie wykazać, kto jest właścicielem. Choć obecnie i tak katalog spraw ruchomości wyłączonych spod egzekucji jest dość szeroki, więc minęły już te czasy, w których komornik zabiera lodówki, jakieś podstawowe telewizory, kuchenki. To musiałoby być tylko rzeczy o znacznie przekraczającej wartości niż inne podobnego typu.
3: I co się dzieje z tymi rzeczami, na których dokonuje pan tego zajęcia komorniczego? Co się z nimi dzieje?
2: Takie rzeczy wpisuję do protokołu zajęcia, opisuję je dokładnie. Następnie po uprawomocnieniu się takiego protokołu zajęcia wystawiam je na licytację. Licytację publiczną, jako komornicy sądowi mamy obowiązek informowania o wszystkich naszych licytacjach, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, poprzez portal obwieszczeń o licytacjach prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą. Więc każda rzecz, która jest sprzedawana przez komornika poprzez licytację publiczną, jest na takim portalu. Jeśli są osoby chętne, przychodzą, wpłacają wadium, przystępują i jak wygrają w drodze przetargu, to wtedy stają się właścicielami.
3: I jest wtedy pieniądz na pokrycie wierzyciela, tak? Na pokrycie tych zobowiązań. Mówi pan tutaj o szeregu czynności, które trzeba wykonać. Wiąże się to z poświęceniem energii, czasu, z wiedzą dotyczącą tego. Pan też musi prowadzić jakieś biuro. Do czego zmierzam? Do pytań, kto za to płaci, nie? Bo przypomniało mi się tutaj to, co wcześniej w naszej rozmowie wspominaliśmy. Chodzi o długi alimentacyjne, że ktoś może przyjść do kancelarii i powiedzieć, zgłosić taką sprawę komornikowi, że jest dłużnik alimentacyjny i proszę tutaj odzyskać te pieniądze, te alimenty. No ale ktoś może pomyśleć, taka, nie wiem, samotna matka na przykład, no ja nie mam pieniędzy na to, żeby takiego komornika opłacić. Kto płaci za pana pracę?
2: Już. Jeśli chodzi o sprawy alimentacyjne, one są prowadzone bez opłat dla takiego wierzyciela alimentacyjnego. Jeśli powstaną jakiekolwiek koszty, to w pierwszej kolejności powinienem je odzyskać od dłużnika, więc ciężar finansowania jest przerzucony na tą osobę, która ma oddać te pieniądze.
1: A jak jeszcze finansowana jest działalność kancelarii komorniczych? O tym też w Twoim Radio Pole jeszcze za chwilę powiemy.
0: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Powracamy do rozmowy z komornikiem sądowym Pawłem Borkowskim, który obecnie opowiada nam o tym, jak finansowana jest działalność kancelarii komorniczych. Na tym temacie przerwaliśmy. No to z czego utrzymuje się funkcjonowanie kancelarii?
1: Kancelarię komorniczą utrzymuję z opłat egzekucyjnych, z należnej mi prowizji, od tego, co wyegzekwuję. Po oczywiście potrąceniu należności Skarbu Państwa i jakichś innych wydatków.
0: Czyli załóżmy od takiego dłużnika alimentacyjnego wyegzekwowałby pan, strzelam, 10 tysięcy złotych. Zadłużenie alimentacyjne jest już na 30 tysięcy złotych. To jak to jest? Te 10 tysięcy wtedy dla pana jest jakaś część i część idzie dla wierzyciela? Tak? Tak to wygląda? Tak.
1: Opłata egzekucyjna wynosi 10%. Ona jest doliczana do wartości długu, czyli w momencie, kiedy ktoś ma 30 tysięcy zadłużenia, to 3 tysiące złotych byłoby opłaty egzekucyjnej należnej, plus ewentualne wydatki gotówkowe, czyli korespondencja, zapytania. One też są przerzucane, ich koszt na dłużnika.
0: O ratach też zdaje się pan wcześniej wspominał. Jak trafia pan do dłużnika, do takiego klienta, no i on mówi, no dobrze, panie kochany, ja będę spłacał, ale rozłóżcie mi to na raty. Pan może to jakoś tam porozkładać? Jak to wygląda?
1: Potocznie to są nazywane raty. Jest to bardziej deklaracja spłaty przez dłużnika, tak? Ratalna. Ja jako komornik sądowy nie staję się właścicielem tego zadłużenia. Ono nie przychodzi na mnie. Ja pośredniczę między wierzycielem a dłużnikiem, więc ja nie mogę zawierać ugody, tak, w której deklaracja spłaty staje się jakby obowiązującym jakimś dokumentem. W momencie, w którym dana osoba no nie jest w stanie spłacić danego zadłużenia na raz, a jest w stanie to robić w jakichś mniejszych kwotach przez dłuższy czas, no to z racji ekonomiki prowadzenia danego postępowania udostępniam taką opcję klientowi, aby wierzyciel mógł już odzyskiwać jakieś środki, no i aby ten dłużnik, klient też mógł w jakiś przystępny sposób spłacić to zadłużenie.
0: Czyli to można się z panem dogadać, tak? Z komornikiem można się dogadać, trzeba tylko rozmawiać, tak?
1: Tak, trzeba rozmawiać, odbierać korespondencję, dzwonić, odbieram większość telefonów, jak tylko mogę, odpisuję na maile, więc wystarczy kontakt.
0: A jeśli coś się komuś nie spodoba, akurat w tych czynnościach, których pan dokonuje, czy stanowisku, które prezentuje, to co? Można przyjść na pana Pawła, gdzieś się komuś poskarżyć?
1: Tak, jak najbardziej. Na każdą czynność egzekucyjną komornika można złożyć skargę do sądu rejonowego. Skargę składa się poprzez kancelarię komornika, czyli wysyła się albo przychodzi się do komornika pisemnie lub ustnie do protokołu. Składa się taką skargę. Komornik ma obowiązek sporządzenia uzasadnienia tej czynności, która została zaskarżona, i przesłania akt sprawy wraz z tą skargą danej strony, bo to może być zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Każda z tych osób, które są w postępowaniu, mogą poskarżyć się na jakąś czynność komornika i wtedy sąd niezależnie ocenia, czy komornik coś zrobił dobrze, czy też nie. Jeśli zrobił coś źle, no to wtedy sąd uchyla daną czynność. Jest też kilka lat do tyłu została wprowadzona pewna nowelizacja, gdzie w momencie złożenia skargi komornik, jeśli zauważy, że faktycznie jakaś czynność nie jest zrobiona w porządku, to może dokonać autokorekty i po prostu przyznać rację drugiej stronie i powiedzieć, okej, ma pan rację.
0: Tak mi jeszcze utkwiło w głowie to, o czym też wcześniej pan mówił, o tych wizytach, domach, na przykład w mieszkaniu czy w domu, chociaż jak pan to tak fachowo określał, wizyta w terenie? Jak,
1: tak, wizyta terenowa.
0: Wizyta terenowa, bo to nie musi dotyczyć mieszkania czy domu, to może być gospodarstwo, to różne. Także wizyta taka terenowa. Jakie takie podstawowe podpowiedzi, rady, jak dłużnik czy klient, jak pan to ładnie ujmował, powinien się zachowywać w ramach takiej wizyty? Ja nie mówię tutaj o instrukcji, że ty masz robić tak czy tak, ale jak właśnie, że tak powiem, najlepiej dogadać się z komornikiem?
1: na pewno zamykanie się.
0: Gdyby pan
1: domu,
0: rady tak, mógł udzielić.
1: I barykadowanie nie pomaga tutaj dłużnikowi. Jeśli przychodzi komornik, to on przychodzi przede wszystkim porozmawiać. To, co już było wspomniane wcześniej. Więc na pewno otwartość na rozmowę. Porozmawianie z komornikiem, czy to w domu, tak, czy to przed domem, tak, to nie jest tak, że my jakoś nachalnie wchodzimy albo próbujemy na siłę wejść. Ja to jeszcze kilkukrotnie pewnie powtórzę, no moja praca w większości jest też oparta na dialogu i na rozmowie z moimi klientami, wierzycielami, dłużnikami, więc w pierwszej kolejności, żeby być otwartym na rozmowę.
0: Na co ponadto o tym jeszcze powiemy za tydzień w ramach naszych czerwcowych poniedziałków z komornikiem, w ramach których to spotkań pracy komornika naszym słuchaczom przybliżamy.

0: Twoje Radio Pole i w naszym programie Co Teraz? Czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Dzisiaj o słowie ważki, które należy bez wątpienia do grupy wyrazów, które odgrywają istotną rolę w języku polskim.
3: I ponieważ... nie jest to liczba mnoga od pewnego wada bardzo barwnego.
2: No właśnie, pozwala nam określić znaczenie, rangę i doniosłość pewnych spraw. Używamy tego słowa wtedy, gdy chcemy podkreślić, że coś jest szczególnie istotne, ma duży wpływ na nasze życie, czy wymaga starannego rozważenia. Mówimy o ważkich argumentach, o ważkich decyzjach, czy o ważkich problemach, wskazując tym samym, że są istotne, w jakiś sposób znaczą, ważą na naszym życiu.
3: O właśnie, mają swoją wagę.
2: Przymiotnik ważki wywodzi się, jak słusznie zauważyłaś, od rzeczownika waga. W języku staropolskim oraz w innych językach słowiańskich pojęcie wagi odnosiło się nie tylko do ciężaru fizycznego, lecz także do znaczenia i wartości. Już dawniej zauważano związek między czymś ciężkim, a czymś istotnym. Do dziś mówimy, o, to zawodnik
3: wagi ciężkiej,
2: albo no, to
3: i niekoniecznie
2: ciężka.
3: Chodzi o sumo, tylko czasami o kogoś, kto jest bardzo poważnym przeciwnikiem.
2: Liczy się, liczymy się z nim, albo on w ogóle liczy się w społeczeństwie. To, co miało większą wagę, było uznawane za bardziej znaczące. Z tego metaforycznego rozumienia powstał przymiotnik ważki, oznaczający dosłownie mający wagę, a w sensie przenośnym doniosły, istotny, znaczący. Etymologicznie słowo waga pochodzi od prasłowiańskiego waga, które wiązało się z czynnością ważenia oraz oceniania wartości przedmiotu. Z czasem od tego samego rdzenia utworzono liczne wyrazy takie jak ważyć, ważny, rozważać czy właśnie ważki. Wszystkie one zachowały związek z ideą mierzenia, oceniania i przypisywania odpowiedniej wartości.
3: I dodajmy, że z wagą wiąże się też zwrot, który już nie ma swojego desygnatu, języczek uwagi. Bo nie ma już takich wag, w których byłby właśnie ten taki metalowy element, który decydował o gramach, czyli o takich najmniejszych jednostkach wagi. To były takie wagi, które miały dwie szalki, prawda? Mhm. I żeby je wyzerować, trzeba było właśnie ten języczek nakierować. Przedmiotu nie ma, a powiedzenie zostało.
2: Tak, z reguły są wagi elektroniczne już dzisiaj. A jeżeli chodzi o ważkę, bo i ten motyw się pojawił w znaczeniu owada, jej pochodzenie jest zupełnie inne niż przymiotnika ważki. Ważka to owad z rzędu odonata, wyraz rodzimy, znany w języku polskim od dawna. Etymolodzy nie są jednak całkowicie zgodni co do jego źródła. Najczęściej przyjmuje się, że nazwa wiąże się z czasownikiem ważyć się. No, tutaj sprawa waży się, prawda? W sensie to też nawiązanie do wagi, czyli przechyla się raz w jedną stronę, raz w drugą, ale też może się odnosić do dawnego znaczenia zawartego w czasownikach chwiać się, kołysać się, unosić się w powietrzu, co nawiązuje oczywiście do charakterystycznego lotu ważki. Możliwe jest także powiązanie z prasłowiańskim rdzeniem związanym z ruchem i kołysaniem. Nie ma natomiast pewności, że nazwa owada jest bezpośrednio powiązana z rzeczownikiem waga czy przymiotnikiem ważny, mimo pewnego oczywiście podobieństwa brzmieniowego. Ale jak spojrzymy na ważkę, no to ona tak się chwieje trochę, tak się przechyla.
3: Tak, swoją drogą, to czy Państwo wiedzą, na którym obrazie polskiego malarza pojawia się ważka? Na, i tak troszkę nie pasuje do kontekstu. Jeżeli Państwo wiedzą, to proszę do nas pisać.
2: Nagrodą będzie uścisk dłoni.
3: Tak, może nie prezes, ale nas.
1: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
3: 22 czerwca w kalendarzu, Dzień Kultury Fizycznej. Kultura ważna, fizyczna również. Teraz też o tym, co ważne, na zegarach 18.
4: Mieszkańcy gminy Ozimek nie chcą spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych.
5: To jest nie do przyjęcia, naszym zdaniem.
4: Piorun uderzył w ochronkę dla dzieci w Grodzisku Dolnym, a ponadto tytuł Super Powiat 2025 trafił do Prudnika.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Dzień dobry. Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Uwaga, można spodziewać się utrudnień na drodze pomiędzy Dobrzeniem Wielkim a miejscowością Kup. Tu dwa auta osobowe wpadły do rowu. Jechały nimi 3 osoby. Jedna trafiła pod opiekę ZRM-u. Na miejscu w tej chwili 2 zastępy Straży Pożarnej, a przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Ta inwestycja zagraża wszystkim i jej nie chcemy. Tak mówi część mieszkańców gminy Ozimek, która sprzeciwia się budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Według planów miałaby powstać na prywatnej działce, która niegdyś należała do Huty Mała Panew. Mieszkańcy twierdzą, że nie byli informowani przez włodarzy gminy o planach.
7: Jak na przykład paręset metrów od zabudowań stawiać zakład spalania odpadów? I to jeszcze jakich odpadów? No przecież to jest niemożliwe.
5: Takie projektowanie już powinno być w ogóle cofnięte, bo to jest nie do przyjęcia, naszym zdaniem. My mieszkamy od pierwszej bramy huty, którędy będą przywożone te odpady, 200 metrów w linii prostej.
4: Podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Ozimku radni opiniowali projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek wyjaśnia, że jednym z elementów zapisów przygotowanej uchwały będzie wprowadzenie wykluczenia budowy spalarni na terenach pochutniczych.
8: Przewidujemy pracę na około 5 do 6 miesięcy i wraz z zakończeniem tego roku, pod koniec tego roku, na pewno na dalszym etapie nastąpią konsultacje społeczne w formie wyłożenia, a w związku z tym także ostateczny zapis pewnie będzie też spełniał wszelkie dzisiaj oczekiwania społeczne, które jako niezadowolenie formułują mieszkańcy gminy Ozimek.
4: Projekt będzie poddany głosowaniu na sesji 29 czerwca, a więcej na stronie
6: www.radioopole.pl.
4: Prudnicki samorząd nagrodzony tytułem Super Powiat 2025. Wyróżnienie wręczono podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu. Laureatami są też powiaty poznański, kłodzki, raciborski i piotrkowski. Jest to jedno z najważniejszych samorządowych uhonorowań w Polsce, tłumaczy starosta Prudnicki Radosław Roszkowski.
9: Chcielibyśmy, by miało to również wpływ na zainteresowanie inwestorów. Służyć temu będzie m.in. lista bezpłatnych publikacji, które są nagrodą w tym konkursie, choćby w magazynie Rynek Inwestycji. Natomiast bez wytężonej pracy nas wszystkich inwestorzy tutaj sami nie trafią.
4: I zmieniamy temat. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 60 dni do połowy sierpnia. To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Prawdopodobnie od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze ochronki dla dzieci w Grodzisku Dolnym w powiecie leżajskim. Świadkowie słyszeli huk, ale dokładne przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja. Z budynku ewakuowano 6 dzieci i 4 opiekunów, mówi młodszy brygadier Adam Matuszek z PSP w Leżajsku.
10: Po dojeździe na miejsce sił Straży Pożarnej pożar został zlokalizowany. Ogień nadpalił część konstrukcji więźby dachowej. Obecnie pożar jest zlokalizowany. Trwają prace rozbiórkowe prowadzące do odkrycia zarzewi ognia i ugaszenia.
4: A propos burz, to bardzo ważna informacja dla kierowców i turystów ruszających w góry na urlop. Ostrzeżenia 3 stopnia związane z burzami wydał dla południa województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, a także miasta Bielsko-Biała.
6: Więcej na www.radioopole.pl.
4: Teraz 4 minuty po godzinie 18.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Witold Sułek. Już jutro o 13:00 w galerii WBP odbędzie się otwarcie wystawy zatytułowanej Razem. Będzie to jubileuszowa 5. edycja tego wydarzenia, podczas którego pracownicy i pracowniczki biblioteki dzielą się swoimi artystycznymi dokonaniami i twórczą wrażliwością.
11: Podczas tej wystawy można zobaczyć, że biblioteka to nie tylko miejsce pracy, ale również jest to miejsce wypełnione po brzegi talentami, kreatywnością, jak i artystyczną wrażliwością.
0: Mówiła Katarzyna Hermasz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dodajmy, że wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. 25 o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu na ulicy Minerytów 4 odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez bibliotekę wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu z cyklu Book and Art poświęconego książkom, ilustracji i sztuce. Gościnią spotkania będzie Anita Wincencjusz-Patyna, historyczka sztuki, badaczka i popularyzatorka ilustracji książkowej. Spotkanie zatytułowane jest Koty, morskie floty i kosmiczne loty, zilustrować można wszystko i będzie okazją do rozmowy o świecie ilustracji, jej historii oraz współczesnych przemianach. Ponownie zmieniamy temat. Kilkanaście wydarzeń przygotowali na najbliższy weekend organizatorzy 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Będą to wernisaże, spotkania autorskie i wystawy prezentowane w różnych przestrzeniach Opola. Oficjalne otwarcie Festiwalu Fotografii odbędzie się o godzinie 19:00 w Muzeum Śląska Opolskiego. Dokładny program wydarzenia znajdą Państwo także na stronie Radia Opole, które objęło je patronatem medialnym.
6: Pogoda.
3: Zacznę od informacji o temperaturach, które spadają. Spadła już temperatura do 26 stopni. W Strzelcach Opolskich tak jest na przykład w Nysie, w Namysłowie. 27 jeszcze utrzymuje się w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu. Ale będą dalej te temperatury spadać, bo w nocy ma być od 13 do 14 stopni. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Natomiast czego możemy oczekiwać jutro? Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale nie będzie powrotu wysokich albo, tak bym powiedział, bardzo wysokich czy upalnych temperatur. By jutro na termometrach od 23 do 25 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 7 minut mamy już po godzinie 18:00. To Twoje Radio Opole. Marcin Kobza zasiadł za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie. Zachęcamy do tego, by pozostać z nami. Oczywiście z Radiem Opolem.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie sporo mówimy także o tym, co dzieje się, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, o to, co dzieje się na świecie. Więcej uwagi poświęcamy, jeśli chodzi o konflikty, temu, co za naszą wschodnią granicą. Przypomnę, w cyklu Jedno Życie, Dwa Domy, o tym mówimy zawsze we wtorki i w piątki, między godziną 18 a 19. Ale to nie jedyne miejsce, gdzie toczą się konflikty zbrojne na ziemi. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, też wiele uwagi temu poświęcamy i tutaj przykład choćby ostatni palestyńskich chrześcijan z zachodniego brzegu, którzy apelują do świata o pomoc. Chodzi o mieszkańców miasta Tajbe, którzy są systematycznie nękani przez izraelskich osadników. Napastnicy w ostatnich dniach podpalali tam samochody i pola oraz blokowali gaszenie pożarów. Miasteczko Tajbe liczy niemal 15 tysięcy osób. To jedyna miejscowość na terenach palestyńskich zamieszkała niemal wyłącznie przez chrześcijan. W ostatnich dniach izraelscy osadnicy podpalali okoliczne wzgórza i blokowali mieszkańcom dojazd na miejsce. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem ksiądz Bashar Fafadlech, katolicki duchowny z Tajbe. Przyjechaliśmy traktorem, a mała grupa strażników chciała ugasić ogień. Osadnicy ruszyli przeciwko nam, uderzyli jednego z naszych ludzi, zabrali mu telefon i uszkodzili samochody. A najgroźniejsze było to, a byłem wtedy na miejscu, że oddali 3 strzały z pistoletów i karabinów. Wcześniej osadnicy podpalali też miejscowy cmentarz oraz samochody. Nasilające się incydenty spowodowały, że Tajbe w ciągu 2,5 roku z tego miejsca wyjechało 15 rodzin. Do podobnych incydentów z rąk Izraelczyków coraz częściej dochodzi także w innych palestyńskich miejscowościach. Społeczności arabskie oskarżają armię o bierność, a izraelski rząd o ciche przyzwolenie na ataki osadników, którzy ideologicznie zgadzają się z władzami. To jeśli chodzi o Bliski Wschód, o tym, co za naszą wschodnią granicą. O tym mówić będziemy jutro, też tak mniej więcej o tej samej porze, choć zapewne większość naszej rozmowy z Aleksandrą Piastą zdominuje temat odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ale więcej o tym, tak jak mówię, mniej więcej o tej porze jutro.

0: Twoje Radiopole i w naszym programie teraz uwaga, bo to taki temat, który może zainteresować każdego mieszkającego w mieście, w bloku, w domu, na wsi, czy to właścicieli, czy najemców. Dla większości Polaków, prawie 3/4, własne mieszkanie jest ważne, a decyzja o zakupie nieruchomości to jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Tak wynika z przygotowanego niedawno przez Ipsos raportu ING Banku Śląskiego Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości. Autorzy raportu podkreślają, że Polska jest krajem właścicieli mieszkań i domów. Anna Stawiska z Ipsos mówi, że według danych Eurostatu z zeszłego roku 87% Polaków w wieku od 18 do 65 roku mieszka we własnej nieruchomości. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 70%.
1: W Polsce przede wszystkim myślimy o własności. Chociaż jest taka grupa, która sobie myśli, że to wynajmowanie zapewnia taką mobilność, że mogę decydować, gdzie i kiedy chcę mieszkać, ale generalnie chcemy mieszkać na swoim. No i to na swoim jest trudną decyzją, no bo z tym się wiążą ogromne emocje, bo my chcemy sobie zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju, komfortu i ten wybór mieszkania, no jest bardzo ważny. Chcemy mieszkać w fajnym miejscu, w fajnym otoczeniu, ale z drugiej strony jesteśmy gotowi na pewne kompromisy, bo wiadomo, nie zawsze możemy mieć to, co chcemy.
0: Przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości Polacy biorą pod uwagę kilka kryteriów.
1: Tereny zielone, to jest przychodnia, to są sklepy, które chcą mieć wokół siebie, ale mogą zrezygnować z takiego, nie wiem, metrażu, z tego, jak to mieszkanie jest wyposażone, czy w jakim standardzie jest przygotowane, ale swoje.
0: No ja dodam, że bez względu na to, czy mieszkanie, czy dom, czy własne, czy wynajmowane, ważne, by w takich czterech ścianach było radio nastawione na fale Radia Opole. Polecamy się od samego rana do wieczora, a nawet 24 na dobę.

0: Twoje Radio Pole i na zegarach za 22 minuty będzie godzina 19. Różne podsumowania czasem pojawiają się w naszym programie. Lubimy te pozytywne, optymistyczne, ale czasem też trudne i teraz właśnie jedno z takich podsumowań. W ubiegłym roku na świecie toczyło się 65 konfliktów zbrojnych z udziałem państw, różnych państw. Tak wynika z raportu Norweskiego Instytutu Badawczego PRIO. To najwyższa liczba takich konfliktów od zakończenia II wojny światowej. Rzeczniczka Amnesty International Polska Anna Błaszczak-Banasik mówi Polskiemu Radiu, że coraz częściej stroną w konfliktach są światowe mocarstwa.
1: Wzrost liczby konfliktów zbrojnych jest niestety wyraźnie widoczny i w oczywisty sposób katastrofalny w skutkach. Także w Amnesty International w naszym dorocznym raporcie o stanie praw człowieka na świecie alarmowaliśmy o bezpośrednim ataku na międzynarodowy porządek i system ochrony praw człowieka. Jednak to, co sprawia, że obecna sytuacja jest zasadniczo inna, to fakt, że nie dokumentujemy już tylko erozji na obrzeżach tego systemu. Mówimy o zagrożeniu płynącym ze strony najpotężniejszych państw świata w celu uzyskania kontroli i po prostu zysku.
0: Zdaniem Anny Błaszczak-Banasik, pokój na świecie jest zagrożony.
1: W minionym roku światowi przywódcy wykazali się zbytnią uległością wobec drapieżnych działań zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela. Większość państw nie podjęła żadnych wysiłków na rzecz zatrzymania ludobójstwa w Strefie Gazy, czy transportu broni napędzającego konflikty w Sudanie i innych regionach świata. To wszystko sprawia, że światowy pokój jest trwale zagrożony.
0: O tym informuje i alarmuje Amnesty International oraz wspomniany wcześniej Norweski Instytut Badawczy. W raporcie Instytutu uwzględniono konflikty zbrojne, w których odnotowano co najmniej 25 ofiar śmiertelnych.
2: Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć szlamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, czas więc się pożegnać, bowiem o 19 wiadomości, potem audiokracja, na którą to audycję dzisiaj zaprosi Was Witek Sułek i będzie coś dla miłośników zespołu Universe. Po godzinie 20 audycja Więcej Kultury, dzisiaj akurat z Kasią Zawadzką, a po 21, no proszę bardzo, znów Witek.

jak będzie okazja, by z nim się spotkać. I w wieczornej części naszego programu o osobach współuzależnionych. Między innymi o tym mowa będzie. Gorąco zachęcamy do tego, by z Radiem Opole pozostać. Za wspólnie spędzony czas już dziękuję. Marcin Kobza pozostaje tutaj jeszcze za konsoletą realizatora, a my słyszymy się ponownie jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Rubens śpiewa, że chciałby teraz leżeć pod palmą. To całkiem dobry pomysł, zwłaszcza, że teraz wysoka temperatura. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut, teraz 19. Podpisano umowę w związku z budową obwodnicy Namysłowa. Mieszkańcy jeszcze w to nie wierzą.
1: Część mieszkańców dalej powtarza: tak, jasne, wybudują.
0: Policjanci z Kędzierzyna-Koźla zatrzymani dwóch pijanych kierowców, a ponadto przed urlopem warto pamiętać o wyrobieniu EKUS.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek mamy bardzo ważną informację dla kierowców. Miejscowość Borkowice to powiat brzeski, droga krajowa numer 46. Tu samochód osobowy wypadł z drogi. Jedna osoba jest pod opieką ZRM-u. Proszę uważać, na miejscu są m.in. trzy zastępy Straży Pożarnej.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Samorząd województwa podpisał umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa dla mieszkańców. To inwestycja wyczekiwana od wielu lat. Burmistrz Namysłowa Jacek Fior przyznaje, że mimo podpisanej umowy część z nich nadal z niedowierzaniem podchodzi do realizacji tej inwestycji.
1: Nawet dzisiaj, w momencie, kiedy podpisywana jest już umowa na wykonanie tego, zabezpieczone są środki, część mieszkańców dalej powtarza: tak, jasne, wybudują. I to chyba naturalne, że po latach czekania jest takie niedowierzanie. Ja sam mam je w sobie, jako burmistrz, znający to od środka, takie niedowierzanie pewnego cudu, który się wydarzy, komunikacyjnego dla Namysłowa, więc tak, wielkie święto.
0: Obwodnica połączy drogę wojewódzką numer 454 z drogą krajową numer 39. W ramach inwestycji powstaną m.in. ronda, most nad Widawą, wiadukt nad linią kolejową oraz ścieżka rowerowa. To za ponad 100 milionów złotych, a budowa ma potrwać 2 lata.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Kolejni pijani kierowcy zatrzymani przez policjantów z komendy w Kędzierzynie-Koźlu. 42-latek stracił panowanie za kierownicą i uderzył w przydrożny krzyż. Okazało się, że miał w organizmie 3 promile alkoholu, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
3: Funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie teraz przed sądem. Kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany dzięki wzorowej postawie jednego z mieszkańców. Mężczyzna zauważył, że kierujący Volkswagenem jedzie slalomem przez centrum miasta. Gdy pojazd zatrzymał się na czerwonym świetle, świadek natychmiast zareagował. Podbiegł do samochodu, otworzył drzwi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, a o całym zdarzeniu powiadomił służby.
0: Okazało się, że 66-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a mężczyznom grozi m.in. kara do 3 lat więzienia. Małopolska podnosi się po burzach, które przeszły w ciągu dnia nad regionem. Strażacy zanotowali ponad 450 interwencji, najwięcej, bo ponad 300 w Krakowie. Sporo szkód ulewy wyrządziły także na Podhalu, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
4: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa numer 47 była czasowo nieprzejezdna. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. Interweniowaliśmy również m.in. w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
0: A propos burz, ważna informacja dla kierowców i turystów ruszających w góry na urlop. Przypominamy, ostrzeżenia trzeciego stopnia związane z burzami dla południa województwa śląskiego dotyczą powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, a także miasta Bielsko-Biała.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: I jeszcze a propos urlopów, w opolskim NFZ trwa gorący okres wydawania EKUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która może przydać się za granicą. Jak najłatwiej i najszybciej ją wyrobić? O tym Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ.
5: Jeżeli wiemy, że wyjazd jest za chwilę, to zdecydowanie polecam przyjść do naszej siedziby i taką kartę wyrobić na miejscu. W tej chwili wyrobienie takiej karty trwa dosłownie 5 minut. Jeżeli wiemy, że mamy zaplanowany wyjazd w lipcu, w sierpniu, możemy złożyć wniosek przez internetowe konto pacjenta bądź aplikację Moje IKP. Wtedy taka karta przyjdzie nam pocztą do domu. W tej chwili czas oczekiwania na taką kartę wynosi około 2 tygodni, ale może się wydłużyć.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem większe rozpogodzenie, ale miejscami jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna do 26-28 stopni, tak przynajmniej mówią synoptycy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu regionu początkowo duże możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13-14 stopni, więc się ochłodzi. A jutro naprawdę bardzo przyjemnie. Sporo słońca, mniej chmur, ale temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Radiokracja.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Zanim powiem Państwu, kto będzie moim gościem dziś w studiu, posłuchajcie piosenki. Ona oczywiście już Wam sporo zdradzi. Mogliście ten utwór usłyszeć na żywo, ci, którzy słuchali Radia Opole, bo mieliśmy transmisję koncertów festiwalowych, albo byli osobiście. Ta piosenka się pojawiła. I już pewnie będziecie wiedzieli, kto to, ale na razie nie zdradzam. Posłuchajcie.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu są Henryk Cich, cześć.
1: Cześć.
0: I Marek Jagódzki, cześć.
2: Cześć, bardzo miło.
0: Dwóch z pięciu, sześciu w tej chwili członków grupy Universe, która stała się taką solidną grupą gitarową, chociaż od razu powiem, Marek to klawiszowiec, ale klawisze Universe to zawsze był instrument bardzo, bardzo ważny od początku, plus gitara częściej akustyczna, chociaż i elektrycznych nie unikaliście. Natomiast spotkaliśmy się nie tyle, żeby powspominać, co ogłosić radosną wiadomość. Premiera była w czasie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. 6.06.2026. Już zacząłem podejrzewać, że staliście się zespołem black metalowym.
1: Teraz sobie zdałem sprawę, ale myślę, że te 26 tu trochę
0: ratuje, ta dwójka się tam ratuje, jeszcze wcisnęła. No, tak. To prawda. I nowa zupełnie płyta. I przyznaję, już sama ilość kompozycji mnie zdumiała, bo rzadko dziś spotykamy płyty, żeby było tam aż 18 utworów. Tak. Najczęściej 12, 10, to jest taka klasyka, no tymczasem u was, ale jak rozumiem, po prostu otworzył się worek z pomysłami na kompozycję.
1: Dokładnie, było też tak, że tu jest część piosenek, które były już na koncertach, ale nie zostały nagrane, albo miały wersję taką nagraną wcześniej, ale nie były wydane. Więc teraz po wielu latach, tak jak ja jestem wielkim fanem Abby, tak jak Abba miała po 40 latach też po prostu nowe nagrania, to trochę może wcześniej, bo po 18 latach. Ale bardzo się cieszymy, że możemy po prostu pokazać ludziom, że Universe dalej tworzy, dalej gra. Universe to w tej chwili jest sześcioosobowy zespół, tak jak wspomniałeś. I tam jest sporo właśnie twórczości, nie tylko mojej, ale i chłopaków zespołu, więc jest taka różnorodność, ale co to skleja? Tyle lat grają w Universie, że każda kompozycja, tak jak w Abbie, po prostu jest zaaranżowana w taki sposób, że każdy utwór inny, jedne sentymentalne, jedne bardzo spokojne, inne mocniejsze. Może nie ma takiego heavy metalu, nie ma, ale jednak myślę, że jeśli chodzi o teksty też, to bardzo jest ciekawa rzecz, że no w tekstach Universe i teksty to bardzo ważna rzecz, bo wcześniej nagraliśmy ponad 160 utworów, których też nie wszystkie są znane. No zawsze tylko te tacy byliśmy, Lennon, w Peru zmienić deszcz, który chciałem ci dać, to są te znane. Bardzo się cieszymy, że zespół Universe ma dużo hitów, bo to też w dzisiejszych czasach, jak nawet oglądałem festiwal w Opolu, to są znane nazwiska, ale niekiedy nie do końca mają przeboje. A tutaj my mamy dylemat cały czas, które przeboje zagrać, jest ich naprawdę sporo. Wielu piosenek się nie udało wylansować i w tej chwili też robimy właśnie akcję dzięki temu, że ten nowy materiał wyszedł. Właśnie jesteśmy tutaj w studio Radia Opole, z czego się bardzo cieszymy i mam nadzieję, że mieszkańcy Opola i wszystkich okolic, które pamiętamy od festiwalu z Opola 83, bo faktycznie jest coś takiego tu w Opolu, że jeśli tu się coś pokaże i jeśli publiczność tutaj artystę doceni, to się ciągnie latami, pokoleniami i jest nam bardzo miło, że możemy dzisiaj tutaj zagościć i zapromować nasze najnowsze piosenki.
0: No tak, ja też się bardzo cieszę, że tym razem przy okazji festiwalu już nie tylko właśnie wspomnienia, chociaż wystąpiliście na koncercie też, którego mógłby się mało kto spodziewać, bo zdecydowanie rockowym. Bogdan Olewicz, wybitny tekściarz, zdecydowanie dla rockowych kapel. I myślę, że jak ktoś nie śledził waszej całej kariery i nie czytał w książeczkach na oryginalnych płytach, kto jest autorem tekstu, to mógł się nagle zdziwić. Jak to? Universe? I Olewicz?
1: No tutaj to było na początku, właśnie po festiwalu w Opolu z Mr. Lennonem. Musieliśmy się z Mirkiem zdecydować na zawodostwo. Trzeba było, podpisaliśmy taką umowę z ZPR-ami z Warszawy i zajęli się nami pan Antoni Kopf, były też dyrektor festiwalu w Opolu i Bogdan Olewicz. Oni się, że tak powiem, jeden od strony kompozycji, drugi od strony tekstowej, mieli się nami zająć. Nie wiedzieli na początku, że my mamy sporo utworów, które jeszcze nie wszystkie miały teksty, więc właśnie Bogdan Olewicz pomógł nam na początku, bo to naprawdę, to się tak wydaje, ale jak w tym koncercie autobiografia, tyle piosenek różnych, nawet sam się zdziwiłem, że niektóre też są jego autorstwa, ale to są te stare, dobre czasy, kiedy no było paru, to się tak nazywa w cudzysłowie, tekściarze. ale to są wielcy artyści, którzy potrafią tak napisać, że do dzisiejszego dnia śpiewamy te utwory i się, właśnie jeśli jest dobry tekst, to się go nie trzeba uczyć. Trzeba się po prostu zachodzi w pamięci i zapamiętuje się je. Jesteś lekiem na całe zło na przykład, nie? No po prostu przecież nikt tego tekstu nie miał przed oczami i jak się śpiewa ty w tej samej kurtce, szósty rok i tak dalej. Nie?
0: Oj, to prawda. Ja wam życzę, żeby tak było też z nową płytą, a o tym, czy tak będzie, bo posłuchamy sobie za chwileczkę wybranych utworów i o nowej płycie za chwilę jeszcze też będziemy rozmawiali po tej garści wspomnień, więc przed wami teraz utwory z nowej płyty grupy Universe, a za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Henryk Cich, czyli wokalista. Na wszelki wypadek dodam, bo mówiłem, że Marek Jagódzki, instrumenty klawiszowe.
1: No ja też całe życie na klawiszach grałem. Kameralnie też gram, ale w tej chwili muszę robić za wokalistę faktycznie, żeby trochę tego ruchu na scenie było.
0: No tak,
1: przy klawiszach się raczej stoi i nie ma opcji, a tutaj Marek godnie mnie zastępuje. Jeszcze dodaje takich dźwięków, których ja może bym nigdy nie zagrał, więc bardzo się cieszę, że go
0: ale
1: mam.
0: Ale widzisz, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo wiesz, zespół moim zdaniem i to jak już wspomniałeś o tym, że zespół też ma swój udział w płycie kompozytorski. Ja myślę, że ona przede wszystkim brzmi moim zdaniem tak, że fani Starego Uniwersu nie powinni być rozczarowani, bo jakiś taki duch, atmosfera jest absolutnie wyczuwalna. Nie jest to też płyta na siłę nowoczesna, żebyście nagle próbowali, nie wiem, przewracać wszystko do góry nogami, robić nowy początek, ale jest nowoczesna. To się wam udało. Ja mówiłem o tym elemencie rockowym i uważam, że dla rockowego ucha, które lubi bardziej subtelne dźwięki balladowe, śmiało część kawałków może trafić
1: na pewno,
0: do odtwarzaczy
1: tak,
0: na luzie. Zresztą ja myślę, że ta muzyka rockowa zawsze była, że dla mnie grupa Universe to był taki soft rock. U nas rzecz taka rzadko omawiana. Na zachodzie, zwłaszcza w Stanach, bardzo popularny AOR. Kapele takie, które niby słodko, niby fajnie, ale jednak z pazurem, ale z zadziorem i z jakimś takim tekstem, który trafiał często zresztą też o miłości. I wam się to udało. Moim zdaniem świetna płyta.
2: No to bardzo dziękujemy. No, taki bardzo pilnowaliśmy tego właśnie, żeby nie próbować przeskoczyć samych siebie, żeby to był uniwers, żeby właśnie nasi starzy fani nie byli rozczarowani, żeby wiedzieli po pierwszych dźwiękach, że to my. Nie?
0: I fajnie też dodać właśnie coś od siebie, bo jak ty już Staniek
1: tak,
0: powiedział, że wprowadzasz takie na przykład dźwięki, bo to też chyba jest bardzo satysfakcjonujące, żeby nie grać tylko nuta w nutę tego, co było na płycie 30 lat temu, ale no, jestem muzykiem, jestem kompozytorem, aranżerem, mam jakieś pomysły, słuchajcie, zróbmy jakiś fajny pasaż, nie? Albo dajmy jakąś fajną solówkę, bo to też jest fajne, że wy nie boicie się pograć. Tu naprawdę instrumenty nie są tylko tłem, zwrotka, refren, dwie minuty, jak to dzisiaj często bywa, tylko to są naprawdę kompozycje, instrumentalnie też. Tutaj ludzie grają muzykę i tej muzyki sporo jest.
1: I tam jest dużo takich właśnie dźwięków, takich smaczków, które po prostu niekiedy pojawiają tylko jeden tam raz, załóżmy gdzieś tam jakaś mała zagrywka, ale możemy przyznać, że tutaj nie ma żadnej sztucznej inteligencji, wszystko jest jakby u nas zagrane, tak Pan Bóg przykazał, żywe bębny, żywy bas, żywe gitary, żywe wokale, nagrywanie chórków też niekiedy niejednokrotnie, żeby to brzmiało. Niekiedy Wojtek mnie wspomaga, niekiedy ja wspomagam jego, w zależności jakie są kompozycje. Jest to naprawdę taki, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo 2 lata temu wydaliśmy album Universe Live, tam 13 tych najbardziej znanych piosenek, które są na koncertach, one też są właśnie już w takiej wersji koncertowej i to co powiedziałeś, że jest taki trochę zadzior, bardziej to brzmi rockowo niż wtedy i te wszystkie utwory, w zależności czy zagramy Daj mi wreszcie święty spokój, czy Bądź moją iskrą, czy Jak małe łzy, czy Wołanie przez ciszę, czy W perły zmieć deszcz, to one wszystkie jakby mają, są takie kompatybilne z to, co to też wspomniałeś, że jest to nowoczesne. Niektóre utwory są tak zaaranżowane po prostu, że tam niewiele możemy zmienić, żeby to po prostu brzmiało tak, jak trzeba od pierwszego do ostatniego dźwięku. Ale w niektórych piosenkach mamy taką swobodę, bo koncertów mamy bardzo dużo i też każdy koncert jest inny. Każda piosenka zagrana niby ta sama. Jakby tak porównać, to może 10 wersji byśmy posłuchali koncertowej i myślę, że ani jedna nie byłaby taka sama. Mimo, że wydaje się, że wszyscy grają to samo, ale jednak od atmosfery koncertu dużo zależy, od naszych emocji, nastawienia, a jedno, co mogę powiedzieć, chyba też zgodzisz się, Marku, ze mną, zespół lubi wyjeżdżać na koncerty, po prostu jak mamy jakąś przerwę, niekiedy dwutygodniową, niekiedy to już jest stęsknieni jesteśmy, przeważnie wyjeżdżamy na 2-3 dni w tygodniu i po prostu zaczynamy odwiedzać różne rejony Polski i mamy fanów wszędzie, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie z tej strony tutaj. No i będziemy do was docierali, mamy teraz tylko dylemat, które piosenki nowe zagrać na koncercie i które w związku z tym muszą wylecieć z tego żelaznego repertuaru, którego
0: tak,
1: mamy dużo.
0: Bo rzeczywiście to jest tak, że przy 18 utworach, gdybyście chcieli zagrać całą płytę...
1: No to już nie zagramy jeszcze, nic.
0: No. No chyba, że koncert jakiś 3-godzinny, prawda, bo 4-godzinny, taki z przerwą się kolacyjną na obiad.
1: No ale przeważnie, wiesz, jak się na jakichś koncertach takich letnich graczy na Dniach Miast, no to masz te 70 minut, to nawet cały album by się nie zmieścił, podejrzewam.
0: Ale wiecie co, ja myślę, że jest tak, że ludzie zaczną słuchać płyty, bo od premiery minęło no, niewiele czasu i myślę, że jak zaczniecie grać na koncertach, a ludzie zaczną też słuchać płyty, macie też, no dzisiaj mamy social media, będą do was pewnie pisać, jak im się to podoba, który no kawałek, pewnie. A zagrajcie, słuchajcie, bo fani potrafią dzisiaj naprawdę dużo i mogą was na jakimś profilu facebookowym zasypać. Zagrajcie koniecznie na koncercie El Camino na przykład, nie?
1: W tej chwili widzę, że już ten utwór zaczyna się tam podobać już w komentarzach.
0: No i tak samo
1: otwiera... Mimo, że jest na samym końcu, jako ostatni, to znaczy, że dany słuchacz czy fan przesłuchał wszystkie.
2: Ale moim zdaniem ta piosenka jest dokładnie w tym miejscu płyty, w którym powinna być.
1: Dokładnie.
2: Bo to, że ona jest na końcu właśnie, a jej tekst Olka Woźniaka właśnie też tak łączy to, że tacy byliśmy jeszcze wczoraj, a tutaj ta nasza droga, to już wszystko się dzieje i no, uważam, jest w tej piosence zapowiedź taka, że to nie koniec, nie? Że...
3: Oj, to na pewno też nie koniec naszej audycji, jeszcze za chwilę do was wrócimy. Ale na razie kolejne piosenki z nowej płyty. Będzie parę słów do M i coś także retro, żeby było tak dla, przy tych wspomnieniach, wołanie przez ciszę.

0: Może powiem, kto napisał ten utwór muzycznie? Przyznasz się? No, Marek Jagocki.
1: Wspomniał już.
2: To moja piosenka, bardzo, bardzo się też cieszę przy tej okazji, że wpisałem się kompozytorsko w dorobek Universe. Mm-hmm.
1: No. Tak, tak.
2: To mój taki debiut tutaj.
1: Ja tutaj powiem, rzeczywiście niektóre utwory są przez kilku z was komponowane, już sobie zdążyłem poprzeglądać, natomiast rzeczywiście Aleksander Woźniak większość tekstów chyba.
0: No on, to był też taki zbieg okoliczności, ostatni występ Mirka, 2 dni przed śmiercią był właśnie zespołem PIN. I oni tam po prostu zaprosili gościnnie Mirka do zaśpiewania piosenki Niby Bracia. Rozmawiali potem w garderobie, może by wspólnie coś zrobić. Na co Mirek powiedział, no wszystko przed nami, więc w pewnym sensie to oczywiście była tylko taka rozmowa w garderobie, ale jak rozmawialiśmy z Olkiem Woźniakiem, to on to wspominał i też, on się też wychował na Uniwersie, mm-hmm. i w wielu piosenkach, w tekstach jest nawiązanie do niektórych starszych przebojów, które gdzieś tam pojawia się, albo kawałek, tak jak mówiłeś, tutaj tacy byliśmy, jest trochę, zdaj mi wreszcie święty spokój, z ona wie, nie wiem czy to miłość, że jakieś tam są, ja też napisałem utwór parę słów do M, które też nawiązuje do paru utworów wcześniej, no i mamy taką perełeczkę, Nie ma już nic, gdzie Mirek się odzywa. Śpiewa jedną zwrotkę, jeden refren, potem wspólnie śpiewamy. To taki utwór, który też nigdy nie był nagrany i tak sobie postanowiłem zrobić taki duet z nim, taki trochę pożegnalny. Ja zaczynam śpiewać, potem on wchodzi, potem śpiewamy we dwójkę, no i tutaj jakby jest wyjątkowo w tej piosence widać te nasze barwy wokalu. Mhm. Bo niekiedy się wydaje, że to nie wiadomo kto śpiewa dopiero. Jak się zaczyna słuchać, to widać i to jest też jakby może taki dar, że te nasze wokale, mimo że no jak się teraz słucha, to one są trochę inne, natomiast ja to nazywam kompatybilne, że jak się często na naszych koncertach ludzie mi mówią jako komplement, że nic mi się głos nie zmienił, co też jest jakbyś takim w pewnym sensie no czymś takim, bo to nie mój wokal oni zapamiętali, nie? Ja zawsze trochę z tyłu stałem tam, przeważnie grając na klawiszach i dośpiewując czy chórki, czy tam po prostu jakieś dodatkowe wokale, a potem trzeba to było wszystko wziąć na siebie. To też, to się tak wydaje, że wydawałoby, że po tylu latach uda nam się na nowo i na festiwal wrócić do Opola. 2 lata temu byliśmy, 2 czy 3, na 60. jubileuszowym byliśmy z Mr. Lennonem. No też się udało przypomnieć po 40 latach, to ja musiałem wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby po 40 latach tego Lennona zaśpiewać, ale bardzo fajnie to wyszło, jeszcze tacy byliśmy, udało się przypomnieć, więc jednak w tym Opolu, jakby nie patrzeć, jest sentyment i teraz znowu jesteśmy, znowu i myślę, że za rok, no będzie równo 20 lat, jak tego najważniejszego Uniwersa nie ma wśród nas i myślę, że byłby taki powód, żeby albo Universe się znalazł koncert, przynajmniej w, paru, w paru utworach, tym bardziej, że pierwszy koncert Universe był w 82 roku, więc będzie równo 45 lat od pierwszego koncertu Universe, więc też tak sobie pomyślałem, że już trzeba, jak to mówią, kuć żelazo, póki gorące, póki tam jeszcze jakieś pomysły się dzieją, żeby być może w przyszłym roku się już pojawić, tym bardziej, że te nasze nowe nagrania, myślę, że przez rok się też gdzieś tam tu i ówdzie pojawią. Być może niektóre się staną przebojami.
1: No zobaczymy. Niektórych za chwilę posłuchamy nawet
0: no,
1: jeszcze.
0: Więc my jesteśmy optymistycznie nastawieni, cieszymy się z tego, co robimy. Naprawdę mamy cały zespół taki, który, ja to mówię, nie gra Universe z nud, mimo że nud jest bardzo dużo tam. Universe gra z serca, tak bym to określił.
1: No to prawda, i o tym za chwilę się przekonacie. Ja natomiast myślę, że rzeczywiście nie czekając na przyszłoroczny festiwal, chociaż to 45-lecie byłoby akurat idealne i 20-lecie też przy okazji pożegnania Mirka byłoby czymś naprawdę dobrym, żebyście się pojawili. Natomiast ja wam życzę udanej przede wszystkim trasy i tego, żeby fani pokochali te nowe kawałki, żeby może przyjedziecie wcześniej po prostu z koncertem. Bo na festiwalu to co, znowu będą 2-3 utwory, to za mało. Zdecydowanie. A fanów rzeczywiście wiem, że macie, bo piszą także na adres Radia Opole i się dopytują. Zresztą jeden z utworów z tej nowej płyty był swego czasu niedawno na opolskiej liście polskiej piosenki, więc już pewna premiera opolska była nowej płyty, taka prapremiera właściwie. A kto wie, czy nie pojawi się jeszcze jakiś kolejny. O tym wszystkim dowiecie się z innych programów. Natomiast za chwilę kolejne kompozycje z nowej płyty grupy Universe. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za wizytę i trzymam kciuki za was i za nowy album.
0: My też bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeśli będą jakieś piosenki na waszej liście przebojów, to jedyne, co możecie zrobić, to zagłosować na nie. A nam będzie bardzo miło, że jak przyjedziemy tutaj, Boże, za rok, to już te piosenki będą znane. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Opole.
1: Dzięki. A przed wami Universe z nowej płyty. Ale zanim muzyka, to jeszcze też oczywiście złożę wam życzenia dobrego, spokojnego wieczoru, nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: za kilka chwil godzina 20, więc czas na wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Duży dym w zakładach koksowniczych w Zdzieszowicach. Uspokajamy, to nie jest pożar. IMGW ostrzega przed burzami w wielu częściach kraju. W Strzeleckim Szpitalu powstanie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wewer-Krajewska. Do Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze w zakładach koksowniczych w Zdzieszowicach, ale tutaj uspokajamy, to alarm fałszywy. Jak przekazuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, kilka jednostek straży udało się na miejsce, ale okazało się, że dym powstał w wyniku kontrolowanego, alternatywnego procesu spalania. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. I jeszcze informacja dla kierowców. Służby zakończyły działania na drodze krajowej 46 w Borkowicach w powiecie brzeskim, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, samochód wypadł z drogi. Jedna osoba była pod opieką ZRM-u. I jeszcze jedna wiadomość dla kierowców, ale ruszających w dalszą drogę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 6 województw.
2: Alertami o burzach objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Małopolscy strażacy od rana interweniowali prawie 500 razy. Sporo szkód ulewy wyrządziły na Podhalu, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
3: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego.
2: Prawdopodobnie od uderzenia pioruna zapaliło się poddasze ochronki dla dzieci w Grodzisku Dolnym.
0: A relację przygotował Tomasz Zielenkiewicz.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych pacjentów z regionu. Od 1 lipca w szpitalu w Strzelcach Opolskich zacznie działać poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Dotychczas takie świadczenia były realizowane przez dwie poradnie w Opolu, mówi Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ.
4: Uruchomienie nowego miejsca udzielania świadczeń na pewno zwiększy dostęp do opieki specjalistycznej dla naszych najmłodszych pacjentów. Dzięki nowej poradni część pacjentów będzie mogła skorzystać z opieki bliżej swojego miejsca zamieszkania, co na pewno przełoży się na większy komfort leczenia.
0: A dodajmy, świadczenia gastroenterologiczne dla dzieci w Opolu realizowane są w Centrum Zdrowia przy Wareńskiego oraz w ENZOS. Specjalistyka to przy ulicy Ozimskiej.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Pogorszenie się stosunków polsko-ukraińskich działa na korzyść Rosji, uważa minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Wicepremier odniósł się do spięć na linii Warszawa-Kijów, które mają miejsce po tym, jak Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem było nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
5: Dzisiaj nasze poróżnienie działa na korzyść Moskwy. Szacunek do pamięci historii jest bezwzględnie konieczny, ale myślenie o przyszłości, budowa relacji gospodarczych, wojskowych, budowa relacji partnerskich, politycznych jest absolutnie konieczna. Inaczej i pozycja Ukrainy, i pozycja Polski będzie gorsza, a będzie się cieszyć tylko z tego Moskwa.
0: A dziś ma zapaść decyzja o udziale Wołodymyra Zełenskiego w zbliżającej się konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Można już zgłaszać się do wojewódzkiego konkursu koron dożynkowych, który odbędzie się 6 września w Kluczborku podczas dożynek wojewódzkich, a prace przyjmowane są w 3 kategoriach. Zgłoszenie może dokonać wójt, burmistrz, prezydent lub przedstawiciele związków organizacji rolniczych, tłumaczy Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
6: Do konkursu można zgłosić jedną koronę lub jedną racę plastyczną z danej gminy. Przewiduje się wyłonienie laureatów w 3 kategoriach. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe, korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne oraz debiut.
0: Termin przyjęcia zgłoszeń mija 1 września.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna jeszcze do 20 kilku stopni. W czasie burzy wiatr może wiać bardzo mocno. Na południu regiony w nocy początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 14 stopni, a więc się ochłodzi. A jutro sprawdźmy, bardzo przyjemny dzień. Sporo słońca, trochę chmur, no ale przede wszystkim niższa temperatura maksymalnie od 23 do 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
8: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

Kłaniam się w Radio Opole, Katarzyna Zawadzka, przy mikrofonie audycja Więcej Kultury, dzisiaj poetycka. Tadeusz Dąbrowski, jeden z najważniejszych współczesnych polskich poetów, będzie gościem programu. Jego utwory są tłumaczone na 30 języków, a niedawno jego wiersz pod tytułem Letter, czyli list, zaczął podróżować londyńskim metrem razem z 3 milionami pasażerów dziennie. Tam można przeczytać wiersz polskiego poety. Nasz gość jest także redaktorem naczelnym dwumiesięcznika literackiego Topos. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jego najnowszym tomie poetyckim pod tytułem Puk. Będziemy też rozmawiać o tym, dokąd mogą doprowadzić wędrówki poza język i jak życiowe zmiany wpływają na poetę. O tym między innymi dzisiaj w audycji.

0: Gościem programu Więcej Kultury w Radio Opole jest dzisiaj Tadeusz Dąbrowski, poeta, eseista, redaktor dwumiesięcznika Topos, który publikuje m.in. w The New Yorkerze, w The Paris Review, Frankfurter Allgemeine Zeitung, w twórczości Odrze Piśmie, jest tłumaczony na 30 języków, wydał 9 tomów poetyckich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszym pod tytułem Puk. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oczywiście nie może zabraknąć Twojej poezji, Twoich wierszy i zanim przeczytamy kilka, zanim Ty przeczytasz kilka wierszy z tomu Puk, chciałam Cię poprosić, żebyś powiedział też, dlaczego nie warto obawiać się poezji, bo niektórzy traktują ją jako pewnego rodzaju takie wyzwanie intelektualne, zagadkę, coś wobec czego czują się bezradni albo zagubieni, często onieśmieleni.
1: Marzy mi się, żeby z poezji zostało zdjęte to odium nieprzystępności, które myślę, że przez długi czas dotyczyło również muzyki klasycznej, ale muzyka klasyczna sprzedaje się w oszałamiających nakładach. Musimy sobie uświadomić, że sprzedaje się lepiej niż disco polo. Dlatego właśnie, że klasyki słuchają nie tylko specjaliści, tylko znam wielu ludzi nie tylko niemuzycznie wykształconych, ale w ogóle słabo wykształconych, którzy uwielbiają muzykę klasyczną. I tak samo powinno być z poezją, bo do poezji oczywiście dobrze jest być przygotowanym, dobrze jest wiedzieć, kto co kiedyś napisał, jakie były trendy literackie, jakie były szkoły. Natomiast nie jest to niezbędne do czerpania takiej elementarnej frajdy z lektury wiersza. Wiersz nie wymaga od nas nie wiadomo jakiego przygotowania. Oczywiście czasami sprawia takie wrażenie, ponieważ poeci są specjalistami w plątaniu ścieżek, w zacieraniu śladów, w kokietowaniu. Bardzo silny jest taki hermetyczny nurt we współczesnej poezji, właśnie polegający na namnażaniu znaczeń, na zmienianiu rejestrów i tak dalej. Poezja również stała się trochę takim zjawiskiem środowiskowym. Koledzy piszą dla kolegów, tak jakby wygasła w poetach wiara w to, że istnieje czytelnik spoza branży. Po prostu ktoś wrażliwy, kto łaknie kontaktu ze słowem, jakby z innym ujęciem świata, z czymś, co skłania nas do namysłu, co nas wytrąca z takiej poznawczej rutyny. Oczywiście częściowo winę za takie podejście, za takie traktowanie poezji lękliwe ponosi szkoła, która wymaga od nas jedynej słusznej interpretacji wiersza, bo inna nie będzie punktowana na egzaminie, która to edukacja petryfikuje trochę poezję, jakby ukazuje ją jako taką pamiątkę przeszłości, tymczasem poezja jest ze swojej natury najbardziej współczesnym z języków. To właśnie w poezji można wysłyszeć to, co na gruncie idei, na gruncie socjologicznym, społecznym, również politycznym, takim cywilizacyjnym wydarzy się dopiero za ileś lat. To poezja jakby antycypuje przemiany, które zachodzą w naszej duchowości. To wszystko można wyczytać z wierszy współczesnych poetów, ponieważ to język poetycki jest najczulszym intelektualnym instrumentem reagującym na rzeczywistość. Dlatego warto czytać poetów po to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, ponieważ po lekturze dobrego wiersza, po przeżyciu, jakiego dostarcza nam dobry wiersz, jesteśmy już kimś trochę innym. Wiersz poszerza jakąś przestrzeń naszej wewnętrznej wolności, zmienia nas, ale też pozwala lepiej, głębiej, czulej widzieć to, co się dzieje wokół nas, więc poezja jest czymś bardzo do bólu współczesnym i to powinno się podkreślać w szkołach, a nie, że jest jakimś językiem z lamusa.
0: To teraz proszę Cię o przeczytanie kilku wierszy z Twojego tomu Puk, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w Radio Opole. Możesz wybrać.
1: Zapach człowieka. Wsiedli do mojego przedziału dwie pary w trudnym do określenia wieku. Czuć od nich było wczorajszym i jutrzejszym alkoholem, tanim tytoniem i heroiczną bezradnością. Ta naprzeciwko mnie musiała mieć piękne rysy, zanim przeorał je wieloletni gangbang z etanolem i aldehydem octowym. Każde z osobna jeszcze nie śmierdziało. Dopiero w czwórkę uwalniali odór jednego porządnego menela. Przemknęło mi przez myśl pytanie, jak pachnie ludzkość. i czy jej czysta część byłaby w stanie niczym gigantyczna kostka toaletowa przytłumić przykre wyziewy pozostałych, zamknąć ich rozkład w szczelnej trumnie perfumy. I gdzie między tym wszystkim snuje się mój zapach? Wszystkie swoje piny znałem na pamięć, a nawet niki moich znajomych, którzy mnie wyrzucili ze znajomych. Hasła do swoich kont wygrywałem z wirtuozerią mistrza fortepianu. Lecz nadszedł dzień, że wypisałem się z sieci, że wypisałem się z siebie i pozostanie po mnie kilka postów, kilka emotikonów, kilka klików i jeszcze coś małego, mniejszego z dnia na dzień, do czego nie macie dostępu. Komunia. W skupisku chłopięcych głów, wyglądających jak kępka opieniek, znajduję swoją. Patrzę z przekorą w obiektyw, jak w tunel czasoprzestrzenny. Czarno-białe zdjęcie z pierwszej komunii świętej znalazłem na dnie szuflady, porządkując rozwodowe sprawy. Tego przede mną już nie ma. Rozbił się o skały podczas raftingu po rzece Wódki. Ten z otwartymi ustami, misjonarz w Argentynie, zginął w wypadku. Chciał wyminąć dziką świnię na drodze albo w sobie. I moje życie kończyło się wiele razy. Teraz robię wszystko, by wrócić do swojej ławki, zapomnieć. Lecz kiedy patrzę w oczy tamtemu chłopcu, widzę, że chciałby wyskoczyć z siebie, gdziekolwiek, choćby i do mnie.
0: To ja poproszę jeszcze ucieczkę, strona 19.
1: Ucieczka. Próbując zasnąć albo się nie obudzić, snuję marzenia o ucieczce. Gdzieś na drugim końcu ulicy jazgocze pies. Ach, gdyby to była ulica w Rzymie. Albo chociaż niechby na polskiej ulicy szczekał włoski pies. Ostatecznie niechby pies był stąd, ale szczekał w języku Dantego, Petrarki i Eko. Lecz to jest bezdomny kundel na smyczy świtu, który wyje codziennie między 3 a 4. Nie uciekaj, nie warto.
0: I oto zanurzenie też w codzienności, taką uważność na otoczenie i tam szukanie tego, co stanie się wierszem, albo właśnie czerpanie stamtąd. Chciałam cię zapytać, zacząłeś od wiersza Zapach człowieka. Czy właśnie, żeby tak się osadzić i zatrzymać rzeczywistości, musisz czasem też jakiś opór wykonywać wewnętrzny właśnie przed taką ucieczką?
1: To nie jest tak, że ja te wiersze zanurzam celowo w rzeczywistości, tak jak się złoci biżuterię albo koperty zegarków, że jest wiersz i czuję, że żeby był prawdziwy, to go muszę okleić jakąś obserwacją tego świata codziennego, który przepływa obok. One się biorą z głębi tego świata. Te wiersze się biorą z głębi mojego doświadczenia, z mojego życia, tylko wtedy pisanie, moim zdaniem, ma sens, jeżeli pisze się ze środka siebie, ze środka języka. Oczywiście mam też dużo wierszy metapoetyckich, metajęzykowych, wierszy o wierszach, wierszy, które są swoistą, no nie wiem, wierszowaną teorią literatury, albo mówią, co sądzę o funkcjach wiersza, o jego zadaniach, czy w ogóle wiersz ma jakieś zadania. Takie wiersze też mam, ale staram się pisać o tak zwanym życiu, ponieważ tylko to życie mamy tutaj na ziemi i wydaje mi się, że tylko pisanie oparte na przeżyciu i obserwacji gwarantuje kontakt z odbiorcą, że tylko wiersze nasycone konkretem, tym, co każdy z nas zna, co na co dzień odczuwa, są płaszczyzną porozumienia z odbiorcą. Mi zależy na tym, żeby moje wiersze były rozmową. Nie chcę, żeby służyły wyłącznie do kontemplowania albo do cmokania po salonach, jakie to jest piękne i ładnie zrobione. Chciałbym, żeby mój czytelnik współprzeżywał, współuczestniczył w moim świecie, w moim życiu i na nowo przeżywał, czy redefiniował, czy inaczej potrafił spojrzeć na swoje własne życie i na siebie pod wpływem moich wierszy. To jest możliwe wtedy, jeżeli będę pisał o tym, co nas wszystkich dotyczy, o najbardziej podstawowych ludzkich sprawach, o naszej duchowości, naszej cielesności, o naszych rozterkach, o naszych zawodach, o miłości, tej szczęśliwej, a częściej tej nieszczęśliwej. No tylko oczywiście to trzeba zrobić tak, żeby zaskakiwało, żeby było w poprzek tej językowej rutynie, jakby żeby proponować coś nowego niż dotychczasowe. To jest oczywiście bardzo trudne, żeby jednocześnie zachowywać łączność z tradycją, a z drugiej strony ją recyklingować, redefiniować. Nie wierzę w taki prymat. XX wiek był takim wiekiem dyktatu nowości, takiego awangardowości, transgresji, transgresyjności za wszelką cenę, ale nie da się być w ciągłej awangardzie, nie da się być wiecznym futurystą. Więc myślę sobie, że trochę powinniśmy jednak dowartościować też rolę tradycji i nie wstydzić się inspiracji, bo sztuka jednocześnie, jedną nogą powinna tkwić w tym wielkim dorobku kulturowym ludzkości, a z drugiej strony wychylać się w jakimś nowym kierunku, ale całkowite zerwanie z tym, co było, jest śmiercią wiersza. Więc w tych moich wierszach jest i codzienność, i potoczność, jest język ani salonowy, ani żargon, ani wulgarny, ani codzienny. To jest taki język, jakim na co dzień się porozumiewam, ponieważ wierzę, że poezja jest spotkaniem, jest jak podanie ręki. I paradoksalnie myślę, że wiersz umożliwia spotkanie, które się odbywa poza słowami, poza rozumieniem. Że to jest właśnie ciekawe w poezji, tak jak ja ją rozumiem, że ona poprzez pewien wysiłek intelektualny, ale też pewien taki wstrząs estetyczny doprowadza do spotkania, które jest sprowokowane przez język, ale nie dzieje się w języku. Nam się wydaje na co dzień, że jak się komunikujemy, jak rozmawiamy, to, że się spotykamy w słowach, ale tak naprawdę spotykamy się w nich powierzchownie. To, co nam się wydaje uniwersalne, wyrazy słownikowe, wiosna, miłość, dzień, noc, wydaje nam się, że tutaj nie ma co tłumaczyć, że wszyscy rozumiemy je tak samo. Ale tak nie jest. Bo dla każdego człowieka w danym momencie życia, to oczywiście składa się na to milion czynników, miłość jest czymś innym, wiosna jest czymś innym, dzień jest czymś innym. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli nie możemy się tak naprawdę głęboko spotkać w słowach, to być może możemy się spotkać głęboko gdzieś tam po drugiej stronie, w milczeniu. I tak, no zresztą to jest jak z muzyką, prawda, że na muzykę składają się dźwięki, ale też przerwy między dźwiękami. Cisza i te przerwy, ich długość, te pauzy są tak samo ważne, jak to, co słyszymy. I dokładnie tak samo jest w wierszu, że wiersz ma swoją stronę brzmieniową, swoją stronę dźwiękową, swoją stronę komunikacyjną, komunikatywną, ale ma też swoją stronę milczącą. I ona chyba jest pojemniejsza.
0: Tadeusz Dąbrowski, przypomnę, dzisiaj gości w Radiu Opole. Za chwilę powracamy do rozmowy.

0: chwili powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj poeta Tadeusz Dąbrowski jest gościem programu. Chciałam się zapytać o możliwość tego spotkania, kiedy opowiadasz o metaforze, używasz takiego porównania, że świat jest obudowany panelami słów i że właściwie nieustannie w słowach przeglądamy się jak w lustrze. Na ile jest w ogóle możliwe to spotkanie z czytelnikiem, że on wychodzi z tego świata luster i spotyka rzeczywiście autora?
1: No to spotkanie może mieć taki charakter właśnie spotkania we wspólnym doświadczeniu. I tak najczęściej się dzieje, że mówimy, o, odnalazłem się w tym wierszu, czułem tak samo i tak dalej. Ale do tego spotkania może też dochodzić poprzez pewną deziluzję, poprzez jakby wrzucenie, właśnie rozbicie tego gabinetu luster, pokazanie, że wiersz, choćby nie wiem jak się starał, nie jest w stanie opisać świata takiego, jakim ten świat jest, dotknąć rzeczywistości. Więc wydaje mi się, że można się spotkać również w deziluzji, w rozczarowaniu. Można się spotkać w tym pięknym uczuciu bezradności, do którego prowadzą nas czasami wiersze. Że jednocześnie czerpiemy radość z tego, co czytamy, bo to jest pięknie zrobione w języku, zaskakujące, a z drugiej strony dochodzimy do czegoś, co powinno nas rozczarowywać, do pewnej takiej poznawczej bezradności, że właściwie nawet poezja nie objaśnia świata. Ale ta bezradność jest piękna, bo ona nas uczy pokory, ona nas wydobywa z tego, co jest, myślę, że zmorą naszych czasów, czyli takiego znawstwa i samozadowolenia związanego z taką wiedzą o świecie, która nam się wydaje, że jest niepodważalna. Człowiekowi współczesnemu często się wydaje właśnie, że wystarczy posłuchać ekspertów w telewizjach śniadaniowych. Przecież mamy specjalistów od wszystkiego, prawda? Każdy celebryta chętnie wypowie się na każdy temat autorytatywnym takim tonem i nieznoszącym sprzeciwu. I poezja jest właśnie czymś w poprzek takiemu samozadowoleniu, znaczy najzwyczajniej uczy poznawczej pokory. Pokazuje nam, jak mało wiemy, ale pokazuje to w piękny sposób. Pokazuje nam nasze ograniczenia, więc wydaje mi się, że to też jest jakaś płaszczyzna spotkania. Jakby nie trzeba się spotykać w euforii, ale można się spotykać właśnie w niewygodzie. Poezja, myślę, zwłaszcza dzisiaj poezja, jakby nie sięgamy po nią po to, żeby zafundować sobie przyjemność, żeby nie wiem, odpocząć od szumu informacyjnego. Otwieramy wiersz, tak jak nie wiem, w XIX wieku, tom poezji Asneka i odpoczywamy od tego zgiełku codzienności. Wydaje mi się, że nie, że właśnie dzisiaj funkcja wiersza jest zgoła odmienna, że właśnie w świecie, który chce nam zafundować niekończący się orgazm, ciągłą promocję, ciągłą przyjemność, wiersz jest właśnie po to, żeby uwierać, zaboleć, zadać pytanie, skłonić do myślenia, do próby odpowiedzenia sobie na pytania, do których nam nie zadają dziennikarze, politycy ani media.
0: To jakie to powinny być pytania?
1: Kim jestem? Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy honor? Co to znaczy sumienie? Co to znaczy godność? Czym jest prawda? Czy istnieje jedna prawda, czy wiele prawd? Czy istnieje Bóg? Co jest po drugiej stronie? Czy cierpienie ma sens? I tak dalej, i tak dalej.
0: I takie pytania można też zadawać poetom wprost?
1: Można, ale jest to trochę nie fair. dlatego, że wiersz zawsze wyprzedza autora. Zresztą każde dzieło sztuki wyprzedza, jest krok przed autorem. Myślę, że żaden wybitny poeta nie wiedział dokładnie, co pisze. To znaczy, mogło mu się wydawać, że wie. Mogło mu się wydawać, że no tak, chce napisać poemat o tym i o tamtym, ale na ogół wychodzi coś całkiem lub trochę innego niż sobie umyślił, niż sobie zaplanował. I całe szczęście, bo to znaczy, że wiersz jest czymś nieprzewidywalnym, że nie pochodzi wyłącznie z poety i z jego koncepcji, że jest czymś, czemu autor wychodzi naprzeciw, że poeta bywa często takim, no, zabrzmi tajemniczo i trochę spirytystycznie, ale takim medium dla rozmaitych głosów. To nie musi być, nie wiem, głos Boga, to może być głos podświadomości, jakiejś pamięci kulturowej, ale poeta nie jest w stanie całkowicie zapanować nad własnym wierszem. I właśnie najciekawsze, wydaje mi się, w moim pisaniu, w moim tak zwanym dorobku, te wiersze, które się ode mnie oddaliły i z których dowiedziałem się czegoś nowego o sobie. No i wtedy się pojawia pytanie, dlaczego on się oddalił? Przecież ja Należę do takich autorów, którzy dyscyplinują jednak swoje pisanie, bo są i tacy, którzy mówią, a niech płynie, to jest taka dzika rzeka. Nie wiem, gdzie mnie wiersz poprowadzi. Są tacy autorzy. Natomiast ja staram się panować nad wierszem, staram się, żeby miał przejrzystą strukturę, staram się go dyscyplinować. Ale on i tak okazuje mniejszą lub większą taką niesubordynację i się ode mnie oddala. No i to jest ciekawe pytanie, dlaczego tak się stało? I całe szczęście, że tak jest, że poeta nie jest w stanie do końca zapanować nad tekstem, bo to świadczy, jakby to jest dowodem, no, że poezja jest czymś, jest żywiołem, nieodkrytym, tajemniczym, a nie pracą domową, nie zadaniem, nie rzemiosłem wyłącznie. I to jest wspaniałe. A z drugiej strony to jest zmora oczywiście poety, bo skoro poeta nie jest w stanie zaplanować sobie wiersza, no to nie jest w stanie z pewnością stwierdzić, czy za tydzień, dwa, czy kiedykolwiek będzie jeszcze poetą, czy jeszcze kiedykolwiek coś napisze. Poeci, wszyscy, których znam i których uważam za poetów, którzy robią to dobrze, wszyscy miewają krótsze lub dłuższe przerwy w pisaniu. Jeżeli taka przerwa trwa tydzień, no to tam to się to bagatelizuje. Jak trwa miesiąc, to już tak już pojawia się lekki niepokój. A jak trwa rok i dłużej, no to poeta wpada w panikę. Myślę, co się stało? Już nie jestem już poetą? I to są częste przypadki. Tadeusz Różewicz miał bardzo długą przerwę. Nie wiem, czy w pisaniu. Chyba w pisaniu też, ale w publikowaniu na pewno. I wtedy zaistniał i realizował się jako dramaturg. Zresztą miałem szczęście go poznać i mówił mnie, pytał mnie, czy ja zajmuję się jeszcze jakimiś innymi dziedzinami sztuki, czy mam jeszcze jakąś formę, jakieś medium inne, poza poezją, w którym mogę się wypowiedzieć. I wiem, dlaczego o to pytał. Pytał, bo chciał mi powiedzieć, że jeżeli nie mam takiego języka, akurat w moim przypadku takim językiem jest fotografia, którą się bardzo interesuje i dużo fotografuję, to w takich chwilach przestoju, w takich chwilach głuchoty poetyckiej, no poeta może zwariować. Co się stało? Tak mi szło, wylewało się ze mnie wszędzie, chodziłem w kokonie poezji, metafory krążyły wokół mojej głowy. A teraz cisza. No ale nie jestem w stanie odpowiedzieć o przyczyny takiego stanu. Dlaczego czasami jesteśmy również poeci głusi na poezję? Otwieram tomik jednego dnia i każdy wers poety, innego poety do mnie mówi, a innego dnia kartkuję te tomiki, dziesiątki książek i to jest papier, tylko makulatura. I to nie jest wina tych poetów, to jest coś, co się we mnie przeklikało, że nie jestem zdolny. No, czytanie poezji wymaga jednak wielu takich czynników, ale przede wszystkim wydaje się, że na dzisiejsze zabiegane czasy wiersz jest idealnym medium. Bo jest taki mały, drobny, można go przeczytać, nie wiem, w tramwaju, czy siedząc na sedesie. No ale właśnie nie, bo wiersz jest krótki oczywiście, najczęściej jest drobną formą, ale taką, która wymaga przestrzeni, wymaga znalezienia, wykreowania w tej codzienności, wykrojenia z tej codzienności takiego plastra ciszy, takiej przestrzeni, w której można się mentalnie, duchowo odizolować i dopiero wtedy jest szansa, że wiersz do nas przemówi. Natomiast jak go chwycimy między hot dogiem na mieście, a kawą i przy scrollowaniu telefonu, no to nie, to nic, to nie dojdzie do tego spotkania między poetą a czytelnikiem. Więc taki elementarny chyba szacunek, no jak wobec drugiego człowieka. No, okazujemy drugiemu człowiekowi szacunek, słuchając go, pokazując mu, że jesteśmy go ciekawi. Taki sam szacunek powinniśmy okazać tekstom poetyckim, chociaż ich autor nas nie widzi.
0: I do tej rozmowy z Tadeuszem Dąbrowskim w nawiązaniu do jego najnowszego tomu poetyckiego pod tytułem Puk jeszcze powrócimy.

0: I powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj poeta Tadeusz Dąbrowski jest gościem programu. Czy masz jakąś odpowiedź, czy próbujesz w ogóle na to pytanie odpowiadać, skąd się bierze to więcej niż poeta jakby jest w stanie wymyślić, że wiersz jest od niego mądrzejszy, ten naddatek to mądrzejsze. Skąd się bierze i skąd pochodzi takie źródło właśnie tego pisania?
1: Najbezpieczniej byłoby powiedzieć, że to jest intuicja i podświadomość. Ale ja powiem, użyję takiego niemodnej, może niewspółczesnej, dziaderskiej metafory i powiem, że to jest rodzaj takiego metafizycznego nastrojenia, takiej pewnej anteny, którą dysponuje poeta i która jest bardzo czuła i jak się on dobrze ustawi, to wychwytuje to metafizyczne promieniowanie tła. Uwielbiam metafory astronomiczne. Promieniowanie tła to jest promieniowanie, które pozostało po wielkim wybuchu. I wydaje mi się, że żyjemy w czasach bez Boga, w czasach, które humaniści określili już dawno, czasami po odejściu Boga, to się zaczęło mniej więcej od niczego. No ale Heidegger mówił, że zadaniem poety jest tropienie śladów zbiegłych Bogu. Z tego obowiązku nikt poetów nie zwolnił. I wydaje mi się, że nawet jeżeli nie da się już pisać poezji metafizycznej, takiej wprost, czy religijnej, to jednak pewien rodzaj głodu, prawdy, wieczności, ponadczasowości, jakiejś wiecznej instancji, absolutu,

0: za siebie, uważające, że zadawanie poważnych pytań to jest passé, to jest niemodne, skupione na możliwościach, czy niemożliwościach języka, takie origami, ja to nazywam designem poetyckim, bo to są takie ładne przedmioty ze słów, takie ładne, wygodne, dobrze zaprojektowane, no ale nie odsyłające do niczego, do nikogo, nie narażające nas, jakby to powiedział Miłosz, na męki wyższego rzędu. Wydaje mi się, że dopóki przeżywamy męki wyższego rzędu, jesteśmy ludźmi.
1: To może czas na kolejne wiersze.
0: Piosenka o pociągach. Najpierw ładujesz prośby do pacierza, jak do wagonu. Przeciążone składy suną w stronę portu New Haven tak ospale, że połowa towaru traci ważność. Potem zaczynasz rozumieć, że zawartość wagonów nie jest ważna, więc wypuszczasz je puste, całe różańce toczą się do New Haven, a ciebie uspokaja sam ich dźwięk. Aż wreszcie przestają interesować cię wagony. Pilnujesz rozkładu jazdy. Tyle wystarczy, by się nie wykoleić. I wtedy znienacka dostrzegasz, że straciłeś pociąg do modlitwy, bo przecież od dawna już mieszkasz z rodziną w New Haven. Idź wtedy na rampę i bierz się znów do ciężkiej fizycznej roboty. Pierwsze przymrozki. Zbierałem o zmierzchu aronię, skracałem jej agonię, bo było po pierwszych przymrozkach i nicość krążyła po wioskach. Kiedyś zbierałem ironię, kochałem się nieprzytomnie w swoim dwuznacznym głosie, lecącym do dziewczyn po rosie. Zmieniła się pierwsza litera i muszę zaczynać od zera, więc zrywam aronię o zmierzchu i zjadam cierpkie owoce i czuję, jak we mnie migocze czarny płomyczek lęku. I słyszę z drugiego brzegu jeziora: zbieraj, synu, cierpliwie cierpkie owoce i nigdy już się nie bój głębokich rymów. Na pożegnanie czasopism literackich Adamowi Zagajewskiemu. Śniło mi się, że zapragnąłem pisma literackiego, jak się pragnie świeżego pieczywa. Błądziłem po okolicznych kioskach, lecz wszędzie były tylko krzyżówki i dzienniki, aż w końcu w małej budce na obrzeżach świata sprzedawca o głosie słodko-gorzkim jak pieśni Schuberta i twarzy Adama Zagajewskiego, mówiąc: Tadeuszu, nie porównuj mnie do Schuberta, wręczył mi numer czasopisma literackiego, które nieotwarte stoi na mojej półce do dziś, wciśnięte między książki, jak kromka chleba.
1: I ostatni, a potem ostatnie pytanie.
0: List miłosny. Nie może albo wcale nie chce zasnąć, skoro krople jej palców spadają na moje czoło, jak forpoczta burzy, która przejdzie jednak bokiem. Skoro ciepły prąd jej oddechu wpływa do laguny mojego ucha, skoro nawet duży palec jej stopy wyciąga się w moją stronę jak nos kreta. Moja maleńka kobieto, za kilkanaście lat będzie przy tobie leżał inny mężczyzna. Nie wiem, czy wówczas będę jeszcze żył. Dlatego ronię tę łzę już teraz.
1: To może, skoro ten wiersz przeczytałeś jako ostatni dziś w programie Więcej Kultury, to proste pytanie, jak cię zmieniło jako poetę doświadczenie bycia ojcem, obserwowanie też wrastania w język twoich dzieci?
0: To jest oczywiście doświadczenie najważniejsze w życiu. Obserwując własne dzieci i dorastanie, ponownie przeżywamy własne dzieciństwo. Przypominamy sobie sytuacje, w których sami uczestniczyliśmy, a których byśmy sobie nigdy nie odświeżyli, gdyby nie własne dzieci, ale też obserwujemy ich bolesną czasami integralność, to, że od najwcześniejszych lat są osobnymi bytami, których nie możemy zawłaszczyć, których nie możemy sprofilować, których nie możemy ulepić, że to już to ma dwa lata i już się buntuje, już walczy o swoje, już ma swoje zachcianki, no jeszcze nie ma poglądów, ale wkrótce będzie miało. Więc jest to przygoda, oczywiście przygoda na całe życie. Też przygoda językowa, widząc, jak dziecko się sadowi w języku, jak jak się

0: wpasowuje w tę polską niełatwą gramatykę, jak coraz ładniej mówi po prostu. Więc to jest oczywiście nieskończone, niewyczerpane źródło inspiracji, ale ja jestem dość późnym tatą. Nie to, że nie chciałem mieć rodziny, chciałem od zawsze, ale tak się układało jakoś, że pierwsze dziecko pojawiło się, gdy miałem 45 lat, a mój młodszy, drugie dziecko, mój synek Kazik, ma teraz 1,5 roku. I takie późniejsze ojcostwo też myślę, że nie da się porównać z byciem tatą, który w wieku 20 kilku lat. Myślę, że kiedy jest się człowiekiem ukształtowanym, w jakimś sensie spełnionym, dziecko nie dokonuje aż takiej rewolucji w tożsamości, w mózgu. Jak się ma dziecko w wieku lat 20 kilku, to jest taki etap życia, niedługi wprawdzie, kiedy się razem z tym dzieckiem dojrzewa i zmienia, że ono ma realny wpływ na kształtowanie się tożsamości rodzica. Natomiast kiedy ten rodzic, chcąc czy nie chcąc, bo ja bym nie chciał mieć, i mam nadzieję, że nie mam, jeszcze długo nie będę miał takiej zasklepionej, zastygłej, zakrzepłej tożsamości. Też, po to też piszę, żeby ją rozsadzać, poszerzać. No ale siłą rzeczy ona nie jest tak elastyczna. Ona jest już bardziej określona niż tożsamość 20-kilkulatka. Więc to jest z jednej strony dobre, bo pozwala na dystans wobec dziecka. Też stoi za tym jakieś doświadczenie, które pomaga być może lepiej dziecko wychować, ale też jest utrudnieniem, bo trochę stoi na przeszkodzie w tym takim pełnym współbyciu, współuczestniczeniu w świecie dziecka. No więc jakby coś za coś. Myślę też, że będąc późnym rodzicem, ta świadomość, że już się może nigdy nie odzyska tego czasu dla siebie, no też jest taka trochę bywa dołująca, że tata 20-kilkuletni wypuszcza dzieci w świat i czy mama, i są młodymi ludźmi, którzy na nowo mogą przeżywać swoją miłość, swoją młodość, realizować marzenia. No, jak mi dzieci wyfruną, gdy będę miał 65-70 lat, a jeżeli patrząc, jak się zachowują obecnie młodzi ludzie, którzy siedzą na głowie rodziców tyle, ile mogą, to może... No ale z drugiej strony miałem ten czas dla siebie, dla swojego pisania. Bardzo dużo go miałem w przeszłości, więc tak, może gdybym miał dzieci dużo wcześniej, to bym nie opublikował 10 książek z wierszami i kilkunastu za granicą. No trudno tutaj gdybać. Natomiast widzę, że te dzieci przedzierają się do mojego pisania. To widać w tym tomie Puk, że Kazik się w nim jeszcze nie pojawia, ale Basia owszem, i to kilka razy. Ale staram się, żeby to nie była taka inspiracja łatwa. Taka, no, oczywiście pisanie o własnych dzieciach grozi i bardzo często kończy się czułostkowością, kiczem, no wiadomo, że nasz bąbelek jest najwspanialszy i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym, żeby te dzieci tak istniały w moim pisaniu. Chciałbym, żeby istniały w sposób konieczny. No tak jak staram się pisać wiersze. Jakby ktoś mnie zapytał, dlaczego pan pisze, czym jest ten impuls, co za tym stoi, to ja bym powiedział, że z konieczności. Więc mam wrażenie, że dzieci, które się przedarły do tych nielicznych wierszy w tym tomie, przedarły się z konieczności, bo pozwoliły mi powiedzieć coś naprawdę ważnego, coś nowego, a nie pochwalić się tym, że jestem szczęśliwym tatą po prostu.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radio Opole. Tadeusz Dąbrowski, jeden z najważniejszych współczesnych poetów, był gościem programu Więcej Kultury w Radio Opole. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo Państwu dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Więcej Kultury. Za uwagę także dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, później kolejna audycja. Dobry wieczór, tu Opole, którą dziś poprowadzi Witek Sułek.

0: Wojciech Waglewski w Radio Opole, ale teraz już godzina 21, więc czas na wiadomości. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nami zostaną. Pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny będzie remontowany. Pytamy, co z amfiteatrem. Spawacze, inżynierowie, projektanci, firma Remtrak szuka pracowników. W wiadomościach także policja o tym, na co uważać w kontekście prac sezonowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny doczeka się remontu, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Pojawił się dziś w tym miejscu, by upamiętnić uczestników powstań śląskich. Podczas wizyty zapowiedział, że w przyszłości będą pieniądze na remont znajdującego się obok amfiteatru. Polityka historyczna jest dla nas bardzo ważna, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Żeby ten plac, który wymaga interwencji i rekonstrukcji, i pomnik Sawerego Dunikowskiego został zmodernizowany, został odnowiony, żeby to było miejsce jak najbardziej godne powstańców śląskich.
0: To bardzo ważny dzień dla Góry Świętej Anny, dodaje Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Została podjęta już ostateczna decyzja o wyremontowaniu jako pierwszy etap pomnika i tej przestrzeni przed pomnikiem czynu powstańczego w Górze Świętej Anny. Dokumentacja ta konserwatorska jest przygotowana i na pomnik, i na teren przed pomnikiem, ale również na amfiteatr. Tutaj pan premier widzi kierunek współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej wszystkich szczebli, czyli samorządu województwa, powiatu i gminy.
0: A według szacunków remont pomnika oraz amfiteatru to koszt blisko 40 milionów złotych.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Opolska spółka Remtrak poszukuje nowych pracowników. Firma prowadzi stałe rekrutacje, ale jak zapowiadają przedstawiciele, w najbliższych latach zatrudnienie może jeszcze wzrosnąć. To efekt kolejnych kontraktów realizowanych dla PKP Intercity oraz planowanych inwestycji w rozwój zakładu. Jak podkreśla Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, poszukiwani są m.in. spawacze, inżynierowie, projektanci czy konstruktorzy.
4: Tutaj mam jeszcze bardzo dużo mocy, potencjalnych mocy produkcyjnych w tej chwili nieuwolnionych, niewykorzystanych. Musimy te hale dalej remontować i kolejne moce produkcyjne tu uwalniać, bo liczba wagonów Intercity rośnie. Musimy mieć zaplecza. Takim zapleczem jest właśnie opolski oddział Remtrak. To tutaj będziemy lokowali kompetencje, to tutaj będziemy lokowali moce produkcyjne w najbliższych latach.
0: Przypomnijmy, w 2025 roku opolska spółka wyremontowała m.in. ponad 1000 wagonów i przeprowadziła 250 napraw awaryjnych. To jeszcze o pracy, ale w innym kontekście. Wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić ogłoszenie i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać lokalizację, mówi młodszy aspirant Piotr Pokorski.
5: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
0: Przed wyjazdem warto też ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Donald Tusk weźmie jutro udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy premiera Petera Madziara. Wezmą w nim również udział szefowie rządów Czech i Słowacji. Szczyt ma być poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, kwestiom unijnym, bezpieczeństwu oraz aktualnym wyzwaniom geopolitycznym.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór. 38. minuta meczu Argentyna-Austria i na Mistrzostwach Świata napisała się historia. Wówczas Leo Messi zdobył bramkę na 1-0 dla Argentyny. To trafienie oznacza, że gwiazdor reprezentacji został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Strzelił swoją 17. bramkę w Mistrzostwach Świata i wyprzedził dotychczasowego rekordzistę niemieckiego napastnika Miroslava Klose. A teraz krótki plan dla miłośników piłki nożnej na wieczór i noc. O 23.00 Francja zagra z Irakiem, o 2.00 w nocy Norwegia zmierzy się z Senegalem, a o 5.00 nad ranem prawdziwy hit dla koneserów futbolu, mecz Jordania-Algieria. Piłkarska reprezentacja Polski. Najbliższe dwa domowe spotkania w Lidze Narodów rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to mecze 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią, poinformował Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.
7: To okienko wrześniowo-październikowe, takie połączone, gdzie mamy 4 mecze, 2 domowe, 2 wyjazdowe. Te domowe mecze będzie to Warszawa. W kwestii tego ostatniego meczu ze Szwecją listopadowego decyzje jeszcze nie zapadły. No, możliwe, że będzie to Wrocław, na pewno nie będzie to Warszawa.
6: Europejska Federacja Piłki Ręcznej zatwierdziła skład uczestników Ligi Mistrzów na sezon 2026-27. W gronie najlepszych klubów Starego Kontynentu znajdą się dwaj przedstawiciele Superligi, Industria Kielce oraz Wisła Płock. Industria wywalczyła prawo do gry w Lidze Mistrzów dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski. Klub zapewnił sobie udział w rozgrywkach na podstawie przysługującego Polsce stałego miejsca w elitarnych rozgrywkach EHF, przyznawanego mistrzowi. Drugim przedstawicielem Superligi w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie będzie Wisła. Wicemistrzowie Polski mieli zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyli wniosek o awans do Ligi Mistrzów. Komitet Wykonawczy EHF pozytywnie rozpatrzył aplikację płockiego klubu. Sezon 2026-27 będzie pierwszym rozgrywanym w nowym formacie Ligi Mistrzów. Liczba uczestników została zwiększona z 16 do 24 drużyn. Maja Chwalińska utrzymała 21 pozycję w światowym rankingu tenisistek, na którą wskoczyła po niedawnym French Open. Na kortach Rolanda Garrosa dąbrowianka dotarła do finału. Następnie dostała dziką kartę do Wimbledonu. W Londynie tytułu będzie bronić Iga Świątek, która wciąż plasuje się na 3 pozycji w klasyfikacji WTA. Wyprzedzają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka rozpoczęła 96. tydzień w roli liderki rankingu. W pierwszej setce są jeszcze 2 Polki. Magdalena Fręch awansowała na 43. miejsce z 45. pozycji, a Magdalinet spadła z 48. na 58. pozycję.
1: Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, no chyba, że przyjdzie burz albo deszcz. O tym też mówią synoptycy. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, ale na południu regionu początkowo duże i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 14 stopni, więc proszę otwierać okna i się chłodzić. Jutro przyjemnie, trochę chmur, trochę przejaśnień. Na termometrach zobaczymy 23-25 stopni maksymalnie, a w tej chwili na radiowym termometrze jeszcze prawie 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję poświęconą patologiom społecznym, ale również uzależnieniom i współuzależnieniom. Dzisiaj to słowo specjalnie akcentuję, współuzależnienie, dlatego że przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, wiele miejsca poświęcaliśmy samym osobom uzależnionym. Poniekąd tylko przy okazji, wspominając o tym, że cierpiały rodziny, cierpiały dzieci, ale nigdy do tej pory nie mówiliśmy w sposób taki kompleksowy właśnie o rodzinie, o tych wszystkich, którzy żyją z osobami uzależnionymi, czy to alkoholikami, narkomanami, a wiadomo, że w tym przypadku to jest bardzo często również przestępczość, przemoc i wszystkie te sprawy kryminalne, bo rzadko jest tak, że tylko ktoś pije albo ćpa, wcześniej czy później kończą się pieniądze, zaczynają się włamania, zaczynają się pobicia, kradzież własnej rodziny, babci, mamy i tak dalej, i tak dalej. Tych przypadków jest bardzo dużo i one co chwilę trafiają. No i cały czas jakby wszystko skupia się na tym, co zrobić z takim uzależnionym. Oczywiście najlepiej i właściwie jedyny sposób to wysłać na terapię, czyli ktoś taki musi wytrzeźwieć, żeby w ogóle mógł myśleć o jakiejkolwiek zmianie w swoim życiu. Musi się zdetoksować po prostu najzwyczajniej w świecie. Wtedy, kiedy umysł jest w miarę trzeźwy, można zacząć z nim pracować. Lekarze, terapeuci, psychiatrzy i psychoterapeuci, a razem ze mną w studiu jest terapeutka, psychoterapeutka i również terapeutka uzależnień Gorgina Borys-Kciuk. Cześć.
1: Cześć.
0: Mieliście okazję już kiedyś słuchać naszej rozmowy, więc przy okazji, jeżeli jesteście ciekawi, odsyłam, bo wszystkie rozmowy są podcastowane, są na stronie Radia Opole. No i dzisiaj Gorgina zgodziła się i myślę, że nie będzie niczym odkrywczym, że jak się mówi terapeuta uzależnień, no to myślimy, że pracujesz tylko z osobami uzależnionymi. To jest oczywiście błąd, dlatego że do poradni i do ciebie trafia również wiele osób współuzależnionych, bo dla nich to są ogromne przeżycia, ogromne emocje, strach, lęk, który wcale nie kończy się z tym, że nasz mąż, bądź też żona, bo czasami to kobiety są uzależnione, wracają z terapii i nagle mamy wspaniale nowe otwarcie, jak u Disneya, prawda, sztuczne ognie, idziemy na spacer, idziemy na lody i po prostu nasze życie się zmieniło po tych 6 tygodniach i jest pięknie. Najczęściej niestety nie jest pięknie.
1: No nie jest, ale wiesz co, chciałam zatrzymać się przy tym wątku osoba współuzależniona, bo wiesz, zapomniałam ci wspomnieć, że jakiś czas temu weszły też zmiany w nazewnictwie i obecnie mówi się osoba bliska, osoby uzależnionej. Mhm. Ja też się przyzwyczaiłam do tego, żeby mówić osoba współuzależniona, ale już poprawnie jest powiedzieć osoba bliska. I rzeczywiście jest, tak jak mówisz, że jest to bardzo duży stres osób żyjących wokoło osób uzależnionych i dotyczy to nie tylko partnerów, partnerki, ale również dzieci i tych młodszych, i tych starszych już takich dorosłych. Tam też zauważamy te objawy związane z zaburzeniami adaptacyjnymi, które właśnie wcześniej były nazywane jako współuzależnienie. No i też bardzo często rodzice przejmują taką rolę opiekuńczą nad osobą z problemem, z uzależnieniem i też doświadczają tych zaburzeń adaptacyjnych, które potocznie były nazywane współuzależnieniem. Dziś się mówi o osobach bliskich, osób uzależnionych.
0: Ale widzisz, jak powiedziałaś mi o tym, bo zauważyłem już kolejny raz i też podczas jednej z rozmów, bo ja cały czas o sobie mówię, że jestem trzeźwym alkoholikiem i też spotkałem się już z taką uwagą, że wiesz, dzisiaj właściwie już nie mówimy o sobie trzeźwy alkoholik, były alkoholik albo że jest się wręcz wyleczonym, prawda? Nie ma sensu tego ciągle podkreślać. I tak mnie tknęło teraz przy tej okazji, że rzeczywiście, kiedy osoba, która żyje, mieszka, osoba bliska, osoby uzależnionej, dostaje to określenie współuzależniona, to troszeczkę tak jakby sama dla powszechnego społeczeństwa, ludzi, którzy nie znają tematu, to znaczy, że ona też jest alkoholikiem, też jest narkomanem, prawda?
1: Wielokrotnie jak rozmawiałam z osobami przychodzącymi po pomoc ze względu na problem rodzinny uzależnienia, to mówiła, ale dlaczego ja mam tutaj chodzić na terapię, dlaczego ja mam iść na grupę, przecież ja nie piję. I wtedy tutaj trzeba było rozjaśnić, na czym te trudności polegają. To właśnie szeroki wywiad dotyczący funkcjonowania rodziny i tych osób pomagał zrozumieć, że to nie jest normalne, że dana osoba żyje w lęku, w niepokoju, że ma trudności w tym, żeby zadbać o siebie, że pojawiają się problemy zdrowotne, że przeciążenie i stres, które funkcjonuje na co dzień w rodzinie, jest zbyt duży, aby radzić sobie przez dłuższy czas i w pewnym momencie może dojść do jakiegoś kryzysu, załamania totalnego.
0: No, to prawda. I to rzeczywiście jest tak, że my na co dzień, a niedawno słuchaliście też rozmowy z terapeutą od lęków, zaburzeń lękowych, lęków społecznych, bo myślę, że zwłaszcza ten lęk społeczny jest tutaj bardzo duży w przypadku uzależnień, no to ich normalnie możemy mieć mnóstwo. One prowadzą do depresji, ale jak mieliście przykład, prowadzą do ciężkich chorób i zaburzeń, także normalnych, znaczy normalnych w cudzysłowie, teoretycznie niezwiązanych wprost z chorobą alkoholową albo narkomanią, bo to są zawały, to są palpitacje serca, to są lęki takie, które uniemożliwiają nam wyjście z domu w ogóle. To jest wiele osób, ja też takie znam, które boją się przekroczyć próg. Nawet ta osoba bliska, która teoretycznie jest po terapii i tak ciągle tylko pojawia się w progu, wraca z pracy, to ten lęk pocenie się, drżenie, czy wrócił trzeźwy. Ciągle. I to czasami po latach może być. Czy nic się nie stało, bo wyszedł z rano zdenerwowany. A wiadomo, że jak wyszedł zdenerwowany, bo się o coś pokłóciliśmy, no to może pójdzie zapić, prawda? Jezu, to jest straszliwe, przyznaję, stan. I rzeczywiście wtedy, to jak mówisz, że ktoś mówi, po co mi terapia? No właśnie po to, bo trzeba też być przygotowanym, że nie będzie tego Eldorado od razu, że problemy nie znikną.
1: Na pewno terapia ta podstawowa dla bliskich osób uzależnionych pomaga zrozumieć w ogóle, jak funkcjonuje choroba, z czego ona się bierze, czyli dlaczego dana osoba zażywa i w ogóle jak funkcjonować, co jest pomocne w tej sytuacji, a co tak naprawdę tej chorobie szkodzi, czyli ją pogłębia, bo niestety uzależnienie nie leczy się troską, takim ciepłym, życzliwością, wyręczaniem, rosołkiem, tylko niestety konsekwencjami, rozliczeniami i raczej motywacją do zmiany są takie bardziej brutalne konsekwencje w postaci, no nie płacisz, nie robisz zakupów, no to nie wiem, jejesz, nie ma tutaj nic dla ciebie, więc jeśli ważniejsze jest wydać pieniądze na alkohol, no to no trudno, żeby liczyć ciągle na bliskich. I to pomaga zrozumieć terapia, że dawanie czegoś, czegokolwiek za darmo, bez zaangażowania w życie rodzinne, bez ponoszenia jakiegoś trudu, jest utrzymywanie osoby w uzależnieniu, no bo przecież te środki zawsze pójdą w tym kierunku, a nie za zapewnianie bytu rodzinie czy brania współodpowiedzialności za utrzymywanie gospodarstwa domowego. Więc to są jedne z takich pierwszych rzeczy, które osoby bliskie słyszą na terapii, że to nie chodzi o taką troskę, inny rodzaj troski, który wiąże się z wymaganiami, konsekwencjami i motywacją do jakiegokolwiek działania i zmiany. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozumieć, co pomaga, a co szkodzi chorobie alkoholowej, a potocznie, czy jakimś uzależnieniom, a w potocznym wyobrażeniu jest tak, że no będę się opiekować, będę się troszczyć, będę dobrym mężem, dobrą żoną, więc to jakoś pomoże, jakoś przejdziemy przez ten kryzys. No tutaj jest ważna jednak taka strategia związana z wypełnianiem zaleceń terapeutycznych i byciem konsekwentnym. Na początku to jest bardzo trudne, no bo trzeba wyjść z pewnego schematu opiekuńczości, kontroli, nadopiekuńczości w zasadzie, a wejście w takie bardziej twarde zasady i rozliczenia. I to jest trudne, bo to jest drugi biegun takiego funkcjonowania relacyjnego, rodzinnego, gospodarczego. No ale bycie w grupie zawsze, dlatego mówię, że terapia grupowa ma swoją moc, a o tym już żeśmy mówili na spotkaniu, daje taką większą pewność, przekonanie, wsparcie innych, że inni to robią, że są tego jakieś efekty, że kolega, koleżanka z grupy tak robiła i dzięki temu coś się zmieniło. Więc na pewno motywacja i siła wielu osób daje taką chęć działania, próby chociaż i tej zmiany. Także to jest pierwsze, co może osoba bliska zrobić, to zrozumieć, na czym polega uzależnienie i jak się je leczy, w jaki sposób. No a kolejnym też etapem i też takim to jest widzenie siebie w tym wszystkim, jakie ja ponoszę koszty, co mi zrobiło to uzależnienie, też jakoś zobaczenie siebie w tym, no i branie w końcu odpowiedzialności za siebie, a nie za osobę uzależnioną. I to jest właśnie ten moment, w którym oni w tym takim szczepieniu mogą się rozdzielić, że każdy bierze swój kawałek odpowiedzialności za siebie. Bo niestety tutaj to zaburzenie charakteryzuje się tym, że jest nadmierna odpowiedzialność, oczywiście z lęku, z niewłaściwych przekonań za osobę uzależnioną, co zatrzymuje ją w chorobie i pogłębia jeszcze ten stan, więc nie jest właściwym działaniem.
0: No tak, to prawda. Mogę tutaj się zgodzić, że rzeczywiście wiele osób zresztą z tego powodu trafia na terapię, że nagle żona albo rodzina powiedzieli dosyć tego, albo przestajesz pić, coś z sobą robisz, albo się rozstajemy, biorę walizki i wychodzę.
1: No, trzy powody. Jak pracowałam 10 lat w poradni, to takie trzy powody. Albo zagrożenie zwolnienia z pracy, albo utrata prawa jazdy, albo właśnie partner, partnerka, która powiedziała, albo coś robisz, albo do widzenia.
0: Mhm. A tutaj jak wiemy, jak silna jest ta choroba i jak trudna, pokazuje ten przykład prawa jazdy. Bo myślę, że z tych, bo ilość osób, która jest łapana, że mają zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu pod wpływem.
1: Czy narkotyków.
0: Tak, czy narkotyków, a i tak są łapani bez prawa jazdy i jeżdżą nadal. Czyli to pokazuje, że i dalej są oczywiście po spożyciu, dalej są pijani i pod wpływem narkotyków i tak dalej, różnych innych środków. I to pokazuje, jak silna jest ta choroba, bo wyobraźcie sobie Państwo, że no, niech będzie już to słowo zdarzyło się, ja strasznie go nie lubię, ale już zgódźmy się na nie, na potrzeby tej rozmowy. Okej, okay, nikt nie jest idealny, dobra, była impreza ciosi, imieniny, prawda, jak w piosence. No i rano teoretycznie nie sprawdziliśmy, nie dmuchnęliśmy w alkomat. Okej, okay, zdarzyło się. Dostajemy mandat, dostajemy punkty karne i tak dalej. Ja podejrzewam, że większość normalnych ludzi, którzy nie są chorzy, byłaby przerażona i robiłaby, już by wtedy sobie kupiła nawet trzy te alkomaty i dmuchała nawet wtedy, gdyby zjedli tiramisu, gdzie być może było odrobinę amaretto, to już by dmuchali w ten balonik. Natomiast osoba uzależniona teoretycznie się na początku boi, o Jezu, o strasznie, ale tak naprawdę jest wściekła na policjantów, którzy go złapali, na cały świat jest wściekła.
1: Tak, obwinianie to jest jeden z kluczowych mechanizmów, które utrudniają zobaczenie problemu, tak, no bo łatwiej jest zobaczyć winę w kimś niż w sobie. No bo uzależnienie to jest zaburzenie psychiczne, które zniekształca widzenie rzeczywistości i utrudnia zobaczenie prawdy, ponoszenie konsekwencji, branie przede wszystkim odpowiedzialności. I to jest to, o czym mówiłam przed chwilą, tak? Osoba trzeźwiejąca uczy się brać odpowiedzialność za siebie, ponoszenie konsekwencji, osoba współuzależniona też takie lustrzane, mówi się o tym niejednokrotnie, zaburzenie, uczy się też brania odpowiedzialności za siebie.
0: Tak, bo jeżeli się wydaje, że ktoś, kto powiedział biorę walizki i wychodzę, już nauczył się żyć, że oto nareszcie zasłona opadła, miarka się przelała i nagle powiedziała, dosyć mam tego, musisz iść na terapię, no to teraz już ta osoba jest gotowa na to, jak z tym wszystkim żyć później po. No bo on poszedł, wrócił. Nie, bo ona dalej będzie, tak jak mówiłaś, na dopie końca będzie robiła te wszystkie rzeczy, te wszystkie błędy, które robiła, bo my bardzo często, myślę, nie zdajemy sobie z tego sprawy, właśnie
1: nawyków,
0: z tego powodu, że nie wiemy.
1: Z tak. Nawyków, z przyzwyczajeń.
0: Nam się wydaje, że się troszczymy po prostu.
1: Tak, no i tu jest ta trudność, tak, jeśli osoba się leczy, na przykład jest w 6-tygodniowym ośrodku i dostaje zalecenia i próbuje brać odpowiedzialność, spotyka się znowu z tym schematem, który jest w domu, no to jest trudno. Niestety komfort to jest coś, co wygrywa z jakimś rozsądkiem i może dojść do jakiegoś powrotu do starych schematów, dlatego takie istotne jest, żeby jak najwięcej członków rodziny korzystało z pomocy i przyglądało się sobie pod kątem tych nieprawidłowości w funkcjonowaniu, bo no, mówi się o tym, że cały dom, cała rodzina ma jakąś trudność, jeśli jest uzależnienie, więc to jest jakiś taki objaw tego systemu, któremu warto się przyjrzeć, któremu warto nadać jakiś dobry kierunek. Wiele takich pozytywnych korzyści słyszałam od osób, które właśnie przyszły z powodu tego współuzależnienia, bo myślały, że przyszły tutaj po to, żeby szukać pomocy dla tego przysłowiowego męża, a okazało się, że to one potrzebują pomocy i to niejednokrotnie było takie odkrycie, zobaczenie siebie w tym systemie, tego opuszczenia, tego zaniedbania, tego ciężaru i tak naprawdę rozdzielenia tych wszystkich obowiązków, tych odpowiedzialności stało się takim uwolnieniem jak z kajdan i podzielenia tych ciężarów właśnie między członków rodziny. I to jest bardzo rozwojowe, no bo osoba uzależniona potrzebuje odpowiedzialności, a każdy z członków rodziny takiej zdrowej roli, bo na pewno gdzieś tam są te przesunięcia w relacjach z dziećmi i właśnie w relacjach z partnerem, który jeśli jest uzależniony, to niejednokrotnie bardziej funkcjonuje jak dziecko niż osoba dorosła, biorąca odpowiedzialność i będąca wsparciem. Więc bardzo dużo się później zmienia. zmienia się w myśleniu o sobie, zmienia się w emocjach, które już nie są takim natłokiem, które nie są takim przerażeniem, takim zakłopotaniem, ogromnym wstydem, no bo to przecież jest takie społeczne stygmatyzowanie całej rodziny, w której postrzeganie rodziny poprzez pryzmat uzależnienia jest negatywne.
0: No tak, z takim dzieckiem, które ma ojca alkoholika, mało kto będzie chciał się bawić. Te dzieci z tak zwanych dobrych rodzin, no, może jednak z Jasiem się nie koleguj, wiesz, nie zapraszaj go, bo to wiesz, coś ukradnie, coś zrobi, bo ja celowo mówiłem też o tym elemencie przestępczym, bo to najczęściej w przypadku narkomanów tylko się pojawia. Mówię o mediach publicznych, o takiej powszechnej świadomości, że to najczęściej narkoman właśnie okrada rodzinę, okrada babcię, bo jemu jest trudno zdobyć środki. Bo o ile osoba, która pije, jest alkoholikiem, takie osoby jeszcze bardzo często udaje mi się tak dorywczo coś łapać, jakąś robotę. Ja pamiętam takie przypadki gdzieś tam na budowę na chwilę, jakąś zaliczkę od majstra, jak już niestety majster zaliczkę dał, no to w długą już następnego dnia się nie pojawiali, bo na kilka dni było za co pić, no ale gdzieś się otrzepali, wstali ranek, kasa się kończyła, a nie bardzo jeszcze mieli tupet, żeby robić jakiś włam albo jakiś napad, no to właśnie próbowali się gdzieś zaczepić. I generalnie do jakichś prostych, takich najprostszych prac, pamiętam też takie takiego pana, który właśnie czasami działkę komuś przekopał, coś tam zrobił porządki, no do takich równych, drobnych prac. I ludzie często znajomi go brali, bo litowali się nad nim, prawda, mówili okej. A z drugiej strony on zasługiwał, dopóki jeszcze to robił, zasługiwał na jakiś taki względny szacunek, że no to jeszcze się tak nie stoczył, bo on jeszcze przynajmniej sobie na to swoje chlanie zapracuje, prawda? No robi byle jak, robi już coraz gorzej, bo już wiadomo, jest na kacu, już się cały trzęsie, poci i marzy tylko o tym, żeby już mógł ktoś skończyć, zapłacić, żeby mógł się napić, a najlepiej napić się w trakcie pracy. No ale to już dzisiaj tak się nie da. To są jakby moje reminiscencje z dzieciństwa i wczesnej młodości, jako dosyć wiekowego człowieka. Dzisiaj w pracy też to już nie przejdzie. Chociaż na szczęście coraz więcej pracodawców ma świadomość tego, że jest to choroba i że można pracownikowi, pracownicy pomóc, a nawet należy i trzeba. Dlatego, że jeżeli nie, bo ktoś może powiedzieć, że my się tutaj nad nimi wszystkimi bardzo rozczulamy. Raz, że mówiliśmy, że nad tą chorobą nie da się samemu zapanować. Ten, który mówi, że a ja mam silną wolę i teraz przez miesiąc albo dwa nie piję, nie ma żadnej gwarancji, że za pół roku nie wróci do picia, bo ten powód do dumy z siebie, że skoro miesiąc nie mogłem, to nie jestem alkoholikiem, to znaczy, że teraz na święta mogę się napić. Tak się najczęściej kończy. No jest taki standard. Natomiast rzeczywiście później zaczyna się ta przestępczość. Zresztą, jak mówiłaś o tym, że trudno jest wyjść z takich schematów, to te schematy, ja tu nie jestem może wybitną feministką, ale żyjemy jednak w 90 jeszcze, myślę, procentach w systemie dosyć patriarchalnym, że zwłaszcza kobiety nauczone są, że powinna się opiekować, ugotować, wyprać, no bo przecież on nigdy tego nie robił, prawda? Czasami śmieci wyrzucił. Tak, i teraz ktoś pomyśli, jak nas słucha, wiesz, słucha tego, co mówisz, no to co ja miałbym nagle zrobić? Mam od niego wymagać, żeby co? Rozumiesz, nie? Bo nagle mam mu kazać wyrzucić śmieci, obiad ugotować. Co ja miałbym od niego chcieć, żeby on się nauczył jakiejś odpowiedzialności za nasz związek, prawda? Żeby brał w tym udział, żeby brał jakąś odpowiedzialność. Czyli co?
1: No i to są takie proste rzeczy właśnie, od których się zaczyna, od sprawdzenia tego, ile mam tych obowiązków, ile mam tych zadań, czym mogę się podzielić, z czym mi jest za trudno, co lubię, czego nie lubię, co przekracza moje możliwości i jakieś szukanie motywacji do tego, żeby zrzucić z siebie te ciężary, żeby nie nieść ich samemu. Natura człowieka jest taka, że przyzwyczajamy się do wielu rzeczy, do tych pozytywnych, ale niestety do tych negatywnych i tendencją właśnie osób bliskich jest do tego, że z biegiem czasu nakładają na siebie coraz więcej ciężarów i wychodzenie z tych trudności polega na stopniowym oddawaniu i przejmowaniu przez pozostałych członków rodziny i dopiero jakby wszystko wraca na swoje miejsce. To jest taki jakby nieprawidłowy układ. I dzieci wtedy mogą żyć beztrosko, no bo jak mają żyć beztrosko, jak muszą częściowo przejmować rolę ojca, który na przykład miał coś zrobić, miał o coś zadbać, miał wykonać jakąś pracę, jakieś zadanie, nie wiem, odebrać dziecko z przedszkola, wtedy robi to starsze rodzeństwo, pójść po zakupy albo wspierać emocjonalnie matkę, która po prostu jest przerażona całą sytuacją, więc jeśli mówimy o tym, że osoba uzależniona trzeźwieje, osoba współzależniona nad sobą pracuje, to dochodzi do zmiany podziału ról i zadań, co robi te przesunięcia wszystkie, nie? Czyli dziecko może wejść w rolę dziecka, takie, które jest zaopiekowane, a nie takie, które się opiekuje. Żona może mieć w końcu w jakiejś wsparcie i pomóc mężu, jeśli ten mąż jest trzeźwy i zaangażowany w życie rodzinne. Trochę mówię tymi schematami, że mąż i żona, no ale jakoś tych
0: No ale wiadomo, że partner, partnerka, związek, najwięcej, no wiadomo, nie? To jest jakby oczywiste dla mnie, tak, że po prostu dwoje ludzi.
1: Doświadczenia też mam takiego, że najwięcej jednak kobiet się zgłasza po pomoc, bo pierwsze osoby widzą te bliskie, że jest jakiś problem, ale niejednokrotnie są bezradne i bezsilne i nie wiedzą, co zrobić. Jak próbują wszystkiego i te takie zasłyszane metody są nieskuteczne, wtedy przychodzą. Ja tutaj chcę nadmienić, że w każdym powiecie, tak, jest poradnia leczenia uzależnień, poradnia odwykowa, w której każdy członek rodziny może iść po pomoc i jest to refundowane z NFZ. I jest to zarówno dla osób ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych, więc to nie jest tak jak na wizycie u lekarza, że tylko osoby ubezpieczone mają świadczenia. Ustawa gwarantuje to w sposób niezależny, więc po pomoc może iść każdy. Czyli nawet jeśli ta osoba uzależniona z różnych powodów nie ma ubezpieczenia, nie pracuje, też może iść. Jeśli członkowie rodziny też tego nie mają, też mogą iść i każdy powiat to zabezpiecza. Są też punkty konsultacyjne w każdej gminie, gdzie można szukać informacji na temat tego, gdzie, co i jak zrobić z takim problemem. Dlatego warto z tego korzystać, żeby szukać pomocy, szukać rozwiązań, bo jest to jednak ciężka choroba, choroba też śmiertelna i która dotyka całej rodziny, więc nie zawsze to, że ten uzależniony czy ta uzależniona jest tam w tym pokoju odciętym, to nie znaczy, że nie ma negatywnego wpływu na cały system rodzinny, bo to napięcie, bo ten stres, bo ta niepewność, albo ten żal, albo ta frustracja jest takim przeżyciem, które jest codziennością w domu i powoduje szereg trudności, ciężarów i konsekwencji.
0: Zwłaszcza, że te osoby takie, osoby bliskie, patrz, nauczyłem się teraz tego, osoby bliskie osób uzależnionych, bardzo często jest tak, że jak już ten mąż trafia na terapię, to wtedy sąsiadka mówi, o wiesz, Jadziu, dobrze, masz, odpoczniesz sobie teraz nareszcie, dobrze, że go wzięli, wróci i będzie dobrze. To się łatwo mówi z boku. Jeżeli ktoś myśli, że te osoby wtedy oczywiście odpoczywają, jeżeli były bite, jeżeli była tam przemoc seksualna i tak dalej, a wiemy, że to jest niestety bardzo, bardzo częste, bo my to mówimy o dosyć łagodnych rzeczach i omijamy bardzo te skrajne, ale to nie są wcale takie rzeczy skrajne, bo jeżeli komuś się wydaje, że pijany czy pod wpływem narkotyków człowiek będzie się zastanawiał, będzie się pytał, to nie. Zwłaszcza, że często mamy też te słynne awantury, przyjeżdża policja wezwana i nagle mówimy, no i co, przyjechała policja, najpierw wielce, że jest bita, że jest gwałcona, a potem w progu mówi, ja go kocham, nic się nie dzieje, to po prostu żeśmy się pokłócili. Co to za głupia, prawda, baba.
1: Jest dużo w tym oceny, niezrozumienia.
0: A prawda jest taka, że ona się boi. Ona się boi, że wie, że
1: on kiedyś tam wróci. Co prawda ustawa, znaczy pandemia pomogła tutaj w stworzeniu ustawy, która chroni teraz ofiarę przemocy i jeśli rzeczywiście jest ta przemoc i się o niej mówi, to istnieją dużo szybsze i sprawniejsze procedury o zakazie zbliżania się i niejednokrotnie słyszałam takie historie, w których to pomogło i ofiara przemocy uzyskała pomoc w postaci zakazu zbliżania się sprawcy przemocy, więc to jest taki wynik akurat pozytywny tej pandemii, w której no, było dużo takich aktów i dużo bezradności, bezsilności organów.
0: Tak, rzeczywiście był to sprawdzian dla wielu związków, nawet tych, w których problemy alkoholowe, uzależnieniowe nie występują. Okazało się, że wiele związków nie wytrzymało. Właściwie dopiero wtedy mogli sobie uświadomić, z kim tak naprawdę żyje w tym domu, jak nagle przez tydzień albo dwa musimy razem spędzać czas.
1: Też jakby zaczęliśmy od tego wątku, że są pewne oczekiwania po terapii, tak? Tych osób i uzależnionych, współzależnionych, że tam się coś zmieni i później tak naprawdę jest pewne rozczarowanie, niezrozumienie, frustracja, no bo to nie jest zgodne z moimi wyobrażeniami funkcjonowanie osoby po terapii i też to jest ważne dlatego, żeby o tym mówić, że my sobie różne rzeczy wyobrażamy, mamy oczekiwania, a nie wiemy tak naprawdę, z czym się wiąże zmiana, leczenie i dlatego warto pójść do poradni, warto zasięgnąć informacji, poczytać, posłuchać, żeby nie wymyślać czegoś, co nie ma prawa bytu. Bo osoba trzeźwieniąca to nie jest osoba ciągle na poczuciu winy, która będzie się kajać i przepraszać do końca życia za popełnione błędy. No, terapia uczy jednak rozumienia siebie, swoich potrzeb, dbania o siebie, zarówno osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Więc to jest częsty w moim doświadczeniu problem, który się pojawia na początku związku, bo on zamiast po tym odwyku tutaj się wziąć do roboty, w końcu coś robić w tym domu, to lata na AA i chodzi na terapię, nie? Więc to jest takie trudne.
0: No, zrobił sobie nowy klub, ma nowych kolegów, no wprawdzie teraz nie pije, ale ciągle go nie ma.
1: A gdy osoba jest też pod opieką jakiegoś terapeuty, albo po prostu czyta książki, słucha wywiadów, to wie, że to jest inwestycja w trzeźwość, że tak naprawdę uzależnienie nie mija po 6 tygodniach i żeby je podtrzymać, to zmiana musi pracować, praca nad zmianą musi trwać co najmniej 1 do 2 lat, żeby się ugruntowała i umocniła, ponieważ schematy radzenia sobie z emocjami, te dysfunkcjonalne, za chwilę mogą wrócić na stare tory. I sięgnięcie po alkohol może być chwilą. Na pewno łatwiej to zrozumieć, kiedy jest się w gronie osób, które są w podobnej sytuacji. Czyli to jest przykre, to jest trudne, że to leczenie tak długo trwa, że tej pomocy od razu i zmiany nie ma już, a tego wszystkiego trzeba. Ale na pewno łatwiej to znieść, kiedy jesteśmy w gronie innych osób, które mają podobnie, które czekają na efekt. Mhm. I czekają rok, 2 lata, że to na pewno łatwiej jest razem przejść przez ten proces, tak trochę rozumieć, że ta cała rehabilitacja tyle trwa, zanim wróci jakaś taka sprawność i pewność i poczucie bezpieczeństwa, bo niejednokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których osoba rezygnowała, bo jednak były kłótnie, konflikty, pretensje i żale, i tyle pracy, i tyle zaległości, i trzeba było spłacić te długi, i trzeba było wziąć się do tej roboty. Kosztem niejednokrotnie trzeźwości zaniedbań. A szkoda. Ale też rozumiem to, co jest po drugiej stronie. Ile ciągle muszę być sama z tymi zadaniami, wyzwaniami. Ile jeszcze, kiedy znowu ja, kiedy odpocznę, kiedy ktoś za mnie zrobi. To też rozumiem. Ale na pewno, jeśli jest wsparcie, to jest łatwiej przez ten proces rehabilitacji przejść w takim zrozumieniu, cierpliwości i większej zgodzie na to.
0: Co jest bardzo, bardzo trudne rzeczywiście, bo mamy dosyć dużo problemów i stresów w życiu. Normalnie na co dzień wiemy, że statystyki pokazują, ile związków małżeństw i związków też się rozpada, nie wytrzymuje próby czasu. Coraz częściej mówi się, że jesteśmy takie pokolenie kolejne, które skupione jest głównie na sobie, na własnych potrzebach, dosyć egoistyczne, które nie empatyzuje. To są oczywiście powszechniki. Ja uważam, że to nie do końca tak jest, bo to jest prosty wytrych, tak samo jak bardzo często prostego wytrychu i wytłumaczenia używają osoby pochodzące z rodzin patologicznych, czy właśnie, bo ja miałem ojca alkoholika, matka mnie biła, dlatego kradnę, dlatego jestem jaki jestem, dlatego nie skończyłem szkoły i nie jestem dzisiaj dyrektorem. To jest bardzo proste wytłumaczenie. Ja wiem, że oczywiście jest trudniej osiągnąć coś i mieć fajną drogę edukacji, szkoły i dzieciństwa, kiedy ja się boję ciągle ojca, boję się wracać do domu, czuję wstyd przed kolegami, innymi koleżankami i tak dalej. Natomiast nie jest to na pewno wytłumaczeniem tego, że kradnę, biję i tak dalej, albo a później bardzo często też sam piję, bo to jest tak, że dziecko niewiele może. Z dziećmi jest najtrudniej. Jak teraz wysłać dziecko na taką terapię? Bo mówimy często dorosłe dzieci alkoholików. One nawet mają problemy. To słynne DDA. A dzieci, dorosły jeszcze, jak mówisz, przyjdzie jakaś żona, bo najczęściej one przychodzą po to, żeby co zrobić, żeby mój chłop przestał pić. Później okazuje się, że sama muszę sam popracować. Ale z dzieckiem, jak dziecku wytłumaczyć? Dziecko, które było odsunięte, które nieszczególnie miało kolegów, koleżanki właśnie, bo pochodziło z takiej rodziny. Wprawdzie ojciec wrócił, przestał pić, to ja nie sądzę, że przyjdzie do szkoły i powie, słuchajcie, mój tata już nie pije, ja teraz już nie mam tata alkoholika, on jest fajny, teraz chodzi ze mną na lody, na spacer, gramy razem w piłkę i jest jak w amerykańskim filmie. A te dzieci mówią, wow, super, to teraz możesz zostać naszym kolegą. To tak nie działa.
1: Nie działa. Na pewno jakaś trudność dziecka jest często powodem tego, że rodzic gdzie po pomoc, albo warto, żeby poszedł. I te trudności mogą być właśnie związane z zachowaniem, bo niejednokrotnie to napięcie i stres, które dziecko przeżywa gdzieś tam w tej grupie rówieśniczej, może rozładowywać. Czyli zachowania takie skrajne, albo agresywne, albo takie wycofanie, izolacja, jakieś trudności po prostu w funkcjonowaniu, trudności szkolne niejednokrotnie pokazują, że przewlekły stres utrudnia koncentrację, problemy z uczeniem się, więc to wszystko, co widać, też to dziecko takie nad wyraz zdolne, też warto, żeby było jakoś takie zaopiekowane, bo ta ucieczka w naukę też jest jakimś sposobem radzenia sobie ze stresem i daje poczucie bezpieczeństwa, większego komfortu psychicznego, więc takie wszystkie skrajne nad wyraz zachowania, warto się im przyglądać, warto udać się na taką konsultację, przyjrzeć się, oczywiście najpierw rodzic sam, a później, jeśli dziecko wyrazi zgodę, to z dzieckiem. Też na takich spotkaniach warto podpytać, na co zwrócić uwagę u dziecka. Dobry terapeuta zapyta, jak tam w rodzinie, czy są dzieci, w jakim wieku, czy mają jakieś trudności. Jeśli tak, to coś tam jest w stanie podpowiedzieć, robiąc taki wywiad na temat funkcjonowania rodziny, żeby zaopiekować wszystkich.
0: Chociaż bardzo często jest tak, że dziecko się wstydzi i się do tego nie przyzna. No te żony też się wstydzą, ci te osoby bliskie uzależnionych też się wstydzą, mają kłopot, żeby się tylko nie wydało, żeby się nie... No bo co mnie będą ludzie mówili, prawda? Koleżanki też ze mną na kawę nie pójdą, prawda? I tak dalej. To jest straszne w gruncie rzeczy.
1: Wstyd i lęk to są takie dwa najtrudniejsze doświadczenia emocjonalne, które utrudniają wyjście po pomoc. A to są takie problemy, z którymi trudno poradzić sobie samemu. I człowiek to tak trochę ma, że dopóki jest w stanie nosić te ciężary, znosić te trudy, to nosi. I niestety w sytuacji takiego zaostrzonego kryzysu, kiedy już nie może, kiedy już jest właśnie, ma dość, to dopiero staje pod ścianą i idzie po tą pomoc. I to już niezależnie, czy to jest osoba nadużywająca, czy właśnie bliska.
0: A myślę, że osoba bliska, jak już mówimy i pada to słowo bliska, to właśnie myślę, że osoby bliskie, to jest taka moja oczywiście refleksja i spostrzeżenie, osoby bliskie potrzebne są właśnie tym osobom, czyli takie dziecko odwrotnie powinno być tym bardziej zaopiekowane, żeby ono miało takie poczucie, że mam dom patologiczny, mam dom przemocowy, ale przynajmniej mam kolegów, koleżanki, mam do kogo uciec, prawda? Jak w domu będzie źle, to ja nie mam problemu, żeby wyjść i zapukać do sąsiadki, albo pójść do kolegi, prawda? Bo często mówimy tylko, bo dzieci chodzą do siebie na nocowanki. Na te nocowanki to chodzą tylko te dzieci, prawda, takie wymuskane, wychuchane, gdzie tam są ciasteczka przygotowane, wszystko jest pięknie, wszystko jest cudownie, a takiego dzieciaka to na nocowankę nikt nie zaprosi. Myślę, że szczególnie takie powinny trafiać na nocowanki i to zanim zaczną się rzeczywiście poważne problemy, zanim ono, bo skąd się bierze później właśnie ta przestępczość, te wszystkie

0: bo oczywiście zawsze mówimy i tak musicie pójść po fachową poradę. Te poradnie, jak powiedziała Gorina, są wszędzie. W każdym powiecie są darmowe dla każdego. Ktoś, gdyby się teraz oburzał, a dlaczego darmowe nawet nie dla ubezpieczonych? Dlatego, że one nie tylko ratują życie tym osobom, nie tylko uzależnionym, ale ich rodzinom, zwłaszcza dzieciakom, a dwa, że jeżeli mamy program zwalczania, zapobiegania patologiom, czyli właśnie przestępczości seksualnej, kryminalnej, jakiejkolwiek, no to tu nie ma co się oglądać. To my jako społeczeństwo chcecie państwo, żeby tak jak się zdarzało w ostatnich miesiącach, nawet w Opolu niedużym, że ktoś tam nago biegał z nożem po ulicach, prawda, no to, się stąd bierze. To nie jest tak, że ktoś wczoraj jeszcze był w pracy, jest prezesem dużej firmy, i nagle rano wstał i coś mu się poprzestawiało, wyszedł nago z nożem i zaczął kogoś tam gonić, prawda? Albo jakaś naga kobieta pijana gdzieś tam biega. No nie ma tu heheszków. To wszystko jest po to i te programy są po to i zresztą ten program jest po to, że tu nie ma się co śmiać. Chcielibyście, żeby wasza matka albo siostra wybiegła na golasa z nożem, a jak nie będziecie tego pilnować, to tak. No, dla mnie w tyle głowy jest to, że gdybym pił, to być może też bym biegał dzisiaj na golasa po ulicy. Wcale to nie jest wykluczone. To nie ma nic wspólnego z tym, co ja wiem i ile książek przeczytałem i jaki jestem. Ta choroba jest taka, że dokładnie mogę być tym golasem biegającym z nożem po mieście za chwilę, co dla mnie na szczęście działa dosyć trzeźwiące i sprawia, że daleko jest mi do tych półek, na których stoi jakikolwiek alkohol. Nie odczuwam takiej potrzeby. Szczęśliwie jest to coś, bez czego można żyć. To jest trudno sobie uzmysłowić, ale naprawdę, jak zwykle ktoś mnie o coś pyta, to ja mówię, słuchaj, naprawdę jest mnóstwo produktów, które nie są nam potrzebne do życia. Musimy pić wodę, bo musimy żyć, musimy się odżywiać w miarę racjonalnie. No akurat alkohol, narkotyki to są takie substancje, bez których naprawdę swobodnie można się obejść. No to nie jest do życia potrzebne koniecznie, ani do świetnej zabawy. Nawet odwrotnie. Jak pojedziecie na jakąś wycieczkę na wakacje, pytają was, jak było nad tym morzem, tak leżeliście na tej plaży 10 puszkami browara obładowani, to możecie rzeczywiście później nie pamiętać. No, było morze, słońce, pogoda fajna, szumiało, no i tyle waszych wspomnień. A możecie mieć ich dużo więcej, że odważyliście się posurfować na desce albo zrobić parę jeszcze innych rzeczy i że było bardzo fajnie, a przede wszystkim byliście rzeczywiście z jakąś bliską osobą. A nie żeby to było, że no, a po co była tam twoja żona? No, że nosiła mnie z tej plaży później do domku, prawda, na noc, nie? I wyciągała z niego rano. No to tak to średnio może wyglądać. Ja staram się czasami mówić żartobliwie, ale uważam, że jak będziemy tylko bili w tarabany i gromy tutaj jakieś sadzili, to nie będzie działało. Poza tym przykłady z życia wzięte, myślę, dobrze robią. Bo jak mówiłem, no dzieje się bardzo, bardzo dużo złych rzeczy i starajmy się też zwracać na to uwagę, bo nie wiemy czasami też, czy zwrócić uwagę, jak się dzieje coś u sąsiadów. Mówić, nie mówić, zgłosić, bo to niebieska linia, przyjdzie policja, opieka społeczna, jak się okaże, że to my zadzwoniliśmy, no to będziemy później, jeszcze nam ten facet pijany później gdzieś drzwi podpali albo nas pobije, prawda? Jest ogromny strach, więc wszystko to jakby jest zrozumiałe, ale jeżeli mamy pomagać, zwłaszcza tym osobom bliskim, no to nie możemy być zupełnie obojętni. Możemy nawet im podsuwać jakieś takie, nie wiem, telefon, zadzwoń, przyjść, bo na pewno nie jest dobrym wyjściem tylko i wyłącznie zrobić kawę i sobie pogadać, poklepać się po ramieniu. To nic nie da, nie jesteśmy terapeutami. Nie.
1: Widzenie, że widzę, nie musisz tego ukrywać i wiem, że to nie twoja wina i że to nie jest twój wstyd i wyobrażam się, jak ci jest ciężko, jest dużym. Jednak idziemy, lęk nas zaprasza do unikania. Mówi, że to jest najlepszy sposób, żeby sobie z sytuacją poradzić. W momencie, kiedy ktoś mówi, widzę, ale tak z sercem, z troską i z życzliwością, to pomaga nam wyjść z takiego schematu ukrywania, unikania, no bo skoro to widać, to może łatwiej będzie pójść po tą pomoc.
0: O, to prawda, rzeczywiście. Świadomość osoby bliskiej, nawet spoza rodziny, która wie, co przeżywam, wie, czego doświadczam.
1: Próbuję przynajmniej.
0: Przynajmniej próbuję.
1: Tak, jakoś tak. Zareagować empatycznie, a nie oceniająco, krytycznie, bo ty nic nie robisz. Jednak w naszej kulturze jest wiele takich zachowań związanych z krytykowaniem, z pouczaniem, takim, co powinieneś, powinnaś, a mało jest takim zrozumieniem, co się stało, czy ci pomóc, czego potrzebujesz, co mogę dla ciebie zrobić, nie? Że tego jest mało, a tego w takiej sytuacji najbardziej potrzebują. Nie oceny, nie krytyki, ale zrozumienia, wsparcia i takiego bardziej towarzyszenia.
0: Gdybym był złośliwy i popatrzył na kinematografię, zwłaszcza polską, to te słowa, jeżeli tylko będziesz mnie potrzebował, jeżeli czegokolwiek potrzebujesz i mogę coś dla ciebie zrobić, dzwoń, to te teksty padają najczęściej w tych sytuacjach, kiedy mamy po pogrzebie. Ja tego nie mówię złośliwie, a tylko że wtedy jest za

0: I z tego, co mówisz, to dobrze byłoby, gdybyśmy się nauczyli zadawać te pytania osobom z naszym przyjaciołom, bliskim, współpracownikom, zanim będzie to pogrzeb. Bo wtedy wiadomo, że oczywiście po pogrzebie jest smutno, jest trauma, ale łatwo jest kogoś zaprosić i czy niestety przy okazji zapić jeszcze ten żal i smutek. A wtedy już wiele tam, no oczywiście to jest też pomocne, nie mówię, że nie, ale to jest dobry tekst na te sytuacje życiowe inne.
1: Tak, czyli to widzę twój trud, widzę twoje cierpienia.
0: A nie tylko zrób coś. I no, rzeczywiście ja przyznaję, że pouczanie i połajanie działa najczęściej odwrotnie.
1: A jeszcze chcę bardziej się schować i to ukryć, bo jak to widać, no to jest trudne.
0: I denerwują nas osoby, które pamiętam kiedyś takie, już musimy kończyć, ale to mi się ciągle otwierają nowe szufladki po prostu. Taki też tekst, jakąś panią bardzo złą, zdenerwowaną, prawda, i żeby nie krzyczała, jednak się uspokoiła, ona: a co wy wiecie, wy nie wiecie, co ja przeżywam i tak dalej. Czyli jakby uzasadniała swoje, no niegrzeczne, dosyć i ordynarne zachowanie tym, że ona ma trudną sytuację, ale ktoś inny też może mieć trudną sytuację. To nie jest tak, co to jest za uzasadnienie? To nie jest usprawiedliwienie dla bycia górowatym. Oczywiście ja wiem, że w nerwach i w takim stanie czasami nerwy puszczają. Trudno jest nad sobą zupełnie panować. Sam nad sobą nie zawsze panuję i czasami puszczają nerwy. Na szczęście mam troszeczkę ten taki gwizdek od czajnika. Jak już mi gwizdnie i odpadnie gwizdek, to później idę go poszukać, pozbierać i mi przechodzi. Więc tak się pocieszam przynajmniej, że to nie jest takie tragiczne. Ale rzeczywiście tak. Troszeczkę jak z tym takim przykładem szturchającego w windzie kogoś, ktoś to jechał windą i był ciągle szturchany gdzieś z tyłu i w końcu zdenerwowany. To przykład z książki jest pewnie jakiejś psychologicznej. Odwrócił się i już chciał krzyczeć na tą osobę. Okazało się, że to jest osoba niewidoma. I nagle mu się głupio zrobiło, a już chciał lecieć pewnie z jakimiś na kaj i tak dalej, co mnie tu szturchasz, ty taki, owaki. Więc myślę, że ten przykład zawsze mi się podobał, dlatego że ta osoba niewidoma to może być osoba z uzależnieniem, osoba bliska, osoba uzależniona, ktoś z poważnymi problemami, ktoś po wielkiej stracie. Naprawdę warto się czasami zastanowić, zanim zaczniemy krzyczeć i bluzgać, oceniać. I oceniać.
1: Cena jest cierpieniem, jest formą jednak agresji.
0: Tak, o tej agresji też kiedyś będziemy niestety mówili pewnie więcej, bo na ostatnio zwłaszcza znowu było trochę wiadomości takich, gdzie sporo i morderstw, i gwałtów znowu, i także niestety na dzieciach, więc to jest temat, którym myślę zajmiemy się w jednej z kolejnych audycji, ale już nie dziś, bo dziś musimy kończyć. Georgina, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za wizytę, za rozmowę. Państwu też już dziękuję. Kończymy program. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: tak pięknie muzycznie w Radio Pol, ale teraz już czas na wiadomości, dlatego że zbliża się godzina 22. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu ma nowy ambulans.
1: Wartość tej karetki szacujemy na około 600 tysięcy złotych.
0: Niewykluczone, że samochód elektryczny, który będzie produkowany w Polsce, będzie się nazywał Polon. Sekretarz stanu USA uda się do państw Zatoki Perskiej, by rozmawiać o porozumieniu z Iranem.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu trafił nowy ambulans i tym samym zastąpi zasłużony już samochód. Chcieliśmy jak najszybciej wprowadzić nową karetkę do naszego systemu ratownictwa, mówi Jarosław Kończyło, dyrektor kędzierzyńsko-kozielskiej lecznicy.
1: Zamienić karetkę, która już z tego systemu musi zostać, tak powiem kolokwialnie, wyciągnięta. Karetka, która miała przebieg powyżej 200 tysięcy kilometrów. Karetka, która posiadała około 6 lat datę produkcji. Wstawiamy nową karetkę. Wartość tej karetki szacujemy na około 600 tysięcy złotych, przy czym mówimy tu tylko o samej karetce i odnoszach. Sprzęt w tej karetce to jest sprzęt z poprzedniej karetki, którą przekładamy z tego zespołu poprzedniego.
0: Karetka została zakupiona z pieniędzy szpitala. I jeszcze o samochodzie, ale w zupełnie innym kontekście. Polon to proponowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nazwa marki polskich samochodów elektrycznych. Mają być produkowane we współpracy z tajwańską firmą Foxconn. Fabryka w Jaworznie ma zostać uruchomiona w 2029 roku i wypuszczać na rynek 3 modele samochodów elektrycznych, mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
3: Zaproponowałem, żeby tą nazwę bardziej spolszczyć, bo to przecież będzie ten samochód nie tylko na rynek polski, ale na rynek europejski. W nawiązaniu do Poloneza, być może w nawiązaniu do pierwiastka, który odkryła pani Kiris Kłodowska, no to może to Polon. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby powstał ten samochód, a nazwa oczywiście nie jest to kwestia wtórna, ona jest bardzo ważna, ale na koniec będzie musiała być wybrana.
0: Początkowo z polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie ma wyjeżdżać 100 tysięcy samochodów rocznie, docelowo 400 tysięcy.
2: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Sekretarz stanu USA Marco Rubio jutro rozpocznie kilkudniową wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Bahrajnie. Celem podróży ma być przedstawienie państwom regionu szczegółów wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Niepokój budzi m.in. propozycja utworzenia 300-miliardowego funduszu odbudowy Iranu, który według części państw regionu mógłby zostać wykorzystany do wzmocnienia potencjału militarnego Teheranu.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów, który odbędzie się w Gliwicach między 24 a 28 czerwca. Do drużyny wracają podstawowi zawodnicy, bowiem w pierwszym turnieju selekcjoner postawił na mniej doświadczonych i debiutujących graczy. W składzie na Gliwice jest m.in. podstawowy libero kadry Jakub Popiwczak, który nie ukrywa, że trener mocno ostatnio stawia na młodzież.
4: Po powołaniach trenera Grbicia trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że trójka z przodu to jest już solidny wiek.
0: A po pierwszych zawodach Ligi Narodów biało-czerwoni mają na koncie 2 zwycięstwa oraz 2 porażki. W Gliwicach zagrają kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. I jeszcze na koniec a propos Argentyny. Ta wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich Mistrzostw Świata. Oba gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Trafił w 38 minucie oraz w dodatkowym czasie gry. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Strzelił swoją 17 i 18 bramkę i już po tym pierwszym trafieniu wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, niemieckiego napastnika Miroslava Klozego.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: W tej chwili 4 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вечір добрий, в студії для вас працює Олександра Піаста. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яке він оприлюднив у п'ятницю ввечері, сколихнуло як політичні кола, так і громадськість по обидва боки кордону. Наступного дня Володимир Зеленський повідомив, що повернув орден до Польщі поштою. У своїй заяві він подякував польському народові за підтримку України та висловив готовність до подальшого діалогу щодо складних сторінок спільної історії. Після рішення Зеленського повернути орден про відмову від польських державних нагород заявили й інші українські посадовці, зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар, а також очільник Офісу президента Кирило Буданов. Ордени Білого Орла також повернули колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав сторони не загострювати конфлікт, наголосивши, що суперечки між Варшавою та Києвом вигідні Росії. А тим часом у Польщі розпочали збір підписів за присвоєння президенту України Володимиру Зеленському громадського ордена майбутнього. Автори акції заявляють, що таким чином хочуть висловити підтримку українцям і наголосити на важливості польсько-української солідарності. За їхніми словами, більшість поляків продовжує підтримувати Україну. Один із організаторів акції, видавець порталу «Сестри.eu», Єжи Вуйцик повідомив у соцмережах, що після завершення збору підписів громадську нагороду планують вручити президенту України. І до подій на фронті. Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству військово-промислового комплексу Росії у Воронежі. За даними повітряних сил ЗСУ, високоточними крилатими ракетами уражено завод, який виробляє електронні компоненти для російського ракетного озброєння. Зокрема, продукція підприємства використовується у ракетах «Іскандер», «Х-110» та зенітних комплексах «Панцер-С». У ЗСУ наголошують, знищення виробничих потужностей цього об'єкта може суттєво ускладнити Росії виготовлення нових високоточних ракет, якими окупанти атакують територію України. І до локальних новин. Цими вихідними негода наробила клопоту на Опольщині. Рятувальники виїжджали на виклики через повалені дерева, затоплені дороги та підтоплені будинки. Найбільше звернень надійшло з Ключборського та Низького повітів. Служби ліквідовували наслідки сильного вітру та інтенсивних опадів, які пройшли регіоном. Синоптики прогнозують, в Опольському регіоні також дощитиме і завтра. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
2: Погода.
0: Вночі захмурення мале, місцями умірковане. На południu регіону початково можливе przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna od 13 do 14 stopni, a więc dosyć chłodno po tych upalnych dniach. W dzień jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni, a więc będzie bardzo przyjemnie. Radiowy termometr pokazuje w tej chwili 22,9 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Grzegorz Jezierski, to założyciel i kustosz Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Panie doktorze, najpierw może kilka faktów tych natury ogólnej. Muzeum znajduje się przy drugim kampusie Uniwersytetu Opolskiego, przy ulicy Pruszkowskiej, tam gdzie mieści się też Wydział Wychowania Fizycznego, nie wtajemniczonym, tłumaczę dokładnie. No i jak słyszę i czytam, to jedyna tego typu kolekcja lamp rentgenowskich na świecie. Muzeum zostało utworzone 8 listopada 2011 roku i z okazji to się odbyło 45-lecia uczelni oraz w rocznicę odkrycia promieni X przez Wilhelma Röntgena. Czy gdzieś tu już mówię nieprawdę, czy to wszystko prawda?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jak najbardziej.
1: Więc rocznica to dotyczy roku, a 8 listopad dotyczy dokładnie rocznicy daty odkrycia promieni X.
0: Świetnie. Ale zdaje się, że gromadzenie tych zbiorów zaczęło się trochę wcześniej, bo już w 2005 roku. No i pan tego tyle nazbierał, że któregoś razu, jak rektor ówczesny, profesor Jerzy Skubis, zobaczył tę pańską kolekcję bodajże w jakimś garażu, to stwierdził, że to tak nie może być, że to trzeba odpowiedniego pomieszczenia i właściwie zbiory wystarczające są do powołania muzeum. Tak to się odbyło rzeczywiście?
1: Tak, no więc to jest ciekawa historia, dlatego że kolekcja była zbierana prywatnie w muzeum. I no niestety w 2010 roku miała miejsce powódź w Czarnowącej. Częściowo kolekcja była narażona. Miałem duże wsparcie i z elektrowni, gdzie pracowałem, i z Politechniki. I tak sobie pomyślałem potem, już po przejściu tej powodzi, że spotkamy się w takim gronie darczyńców i tutaj rektor wyraził jak najbardziej również swój udział. I 8 listopada 2010 roku odbył się taki wieczór, jak to nazywałem, wieczór z rentgenem, na który byli zaproszeni głównie ci darczyńcy, żeby pokazać, że jednak no, kolekcja przetrwała, i w tym właśnie dniu rektor, w obecności zresztą był też konsul Niemiec obecny na tym wieczorze rentgena, rektor Politechniki zaproponował, że za rok przenosimy się na teren Politechniki, co wiązało się de facto też z 45-leciem istnienia uczelni.
0: I słowa dotrzymał, tak?
1: Dotrzymał, tak, pięknie. Dokładnie. Za rok to było duże wyzwanie, żeby przystosować te budynki, między innymi ten budynek, w którym się obecnie znajduje muzeum.
0: No to proszę powiedzieć, ile już wtedy było tych eksponatów i jak ta kolekcja się w ogóle powiększała. Ja zapytam później w ogóle o historię, skąd ta pasja, ale powiedzmy właśnie, kiedy tworzy się taką placówkę, ile pan tego nazbierał wtedy w tym garażu słynnym?
1: No ja może wyjaśnię, że zawodowo zajmowałem się promieniowaniem rentgenowskim, także, czyli X, czyli to nie były dla mnie rzeczy całkowicie nieznane, ale sama dziedzina, obszar, w którym się obracałem, no to były właściwie związane z przemysłem, zastosowanie promieniowania X z przemysłem w medycynie, natomiast w miarę zbierania, nawiązywania kontaktów, czy to u producentów, u dystrybutorów, u użytkowników, szpitale, serwisanci, uczelnie, instytuty, no okazało się, że wykorzystanie tego promieniowania jest tak olbrzymie, że sam byłem zdziwiony, że właściwie to wszędzie. To jest takie ciche narzędzie, o którym mało kto wie, a jednak ono ma swoje tam miejsce i jest wykorzystywane.
0: Koniecznie ten wątek rozszerzymy, tak, bo myśmy się wcześniej, zdradzę słuchaczom, spotkali przy okazji audycji Duet na Fali, Nocy Muzeów, tam właśnie można było zwiedzać między innymi właśnie to muzeum i też ja się po raz pierwszy wtedy dowiedziałem, jak szeroka jest paleta zastosowań właśnie tego promieniowania, ale pytałem o liczbę tych eksponatów.
1: Wtedy było około 700 w sumie. No 15 lat temu, co i tak garaż był pełny. Także już po powodzi na przykład pewne duże urządzenia zostały przewiezione na teren Politechniki, już tu zostały. No a przed samym 8 listopada, żeby zdążyć na ten wieczór z rentgenem, wszystko zostało przetransportowane, wieczór się odbył, wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski. To byli głównie darczyńcy, koledzy z Katowic, z Warszawy, z Wrocławia. Ale jak mówię, był też obecny konsul Niemiec, który był bardzo zdziwiony, że w takiej miejscowości jak Czarnowąsy świętujemy niemieckiego naukowca.
0: No tak, rzeczywiście, faktycznie. No 700, mówi pan, 15 lat temu, a dzisiaj w 2020...
1: Eksponatów.
0: Tak, 700 eksponatów, a dzisiaj w 2026?
1: A dzisiaj mamy, no wczoraj doszło też kilka, ponad 1600. ponad
0: wow. 500.
1: Wprawdzie coraz trudniej już się w tej chwili pozyskuje z wielu względów. No bo ten rynek został jak gdyby z jednej strony wyczyszczony, z drugiej strony obowiązują pewne restrykcyjne przepisy dotyczące firm o tak zwanym recyklingu. To są rzeczy, które podlegają zwrotowi z racji albo na pewne materiały niebezpieczne nawet.
0: Czy, izotopy, czy, tak?
1: Nie izotopy. Tam jest głównie z beryl, który jest materiałem toksycznym. No ale też metale ciężkie, jak wolfram. W każdym razie na przykład w medycynie ten sprzęt podlega w ogóle utylizacji, więc nie można go sobie dowolnie gdzieś tam złomować. Musi być przez odpowiednie instytucje upoważnione do tego odebrany, za co zresztą użytkownicy muszą zapłacić. Także ja często dostaję eksponaty w ramach takiej zamiany, że darczyńca zamiast płacić za utylizację przekazuje do muzeum, my wystawiamy oficjalny dokument o przejęciu tego. Muszę powiedzieć, że właściwie wszystkie urządzenia są niesprawne, bo to są rzeczy drogie bardzo.
0: Wiem o to pytać, czy dałoby się jeszcze odpalić te lampy i zrobić prześwietlenie. Albo
1: tam niektóre mamy sprawne aparaty, ale nie uruchamiamy tego, dlatego że do uruchomienia, nazwijmy to pracowni, związanej z promieniowaniem X, trzeba mieć zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. My o takie zezwolenie nie występujemy. Wprawdzie niektóre rzeczy typu takie skanery, jak są na przykład na lotniskach, czy w budynkach sądu, w budynkach prokuratury, to można uruchomić i na to nie trzeba zezwolenia. I taki skaner też mamy, także możemy to uruchomić.
0: No to może faktycznie powiedzmy o tym, jakiego rodzaju dokładnie te urządzenia tam znajdziemy, bo ja znalazłem taką informację, że i owszem, lampy medyczne, ale też przemysłowe, do dyfrakcji rentgenowskiej, do fluorescencji rentgenowskiej. No niektóre z tych zjawisk mnie humaniści, tych pojęć są troszeczkę obce, gdyby pan mógł wyjaśnić.
1: Tak, więc może
0: jakie to są urządzenia?
1: Po kolei. Na początek większość z nas kojarzy promieniowanie z tak zwanym obrazowaniem, czyli tworzenie obrazu.
0: Tak, to medyczne zastosowanie.
1: To jest diagnostyka, przede wszystkim diagnostyka, czyli po przejściu promieniowania przez dowolny materiał, to może być ciało ludzkie, ale może być walizka, bądź paczka, listy i tak dalej, mamy do czynienia z obrazem. I to jest tak zwane obrazowanie. I tutaj możemy zaliczyć przede wszystkim medycynę, ale w medycynie tą diagnostykę, bo w medycynie mamy też terapię, czyli leczenie, to już nie jest obrazowanie.
0: Naświetlanie to jest
1: naświetlanie,
0: słynne,
1: tak zwana radioterapia. Mm-hmm. Ale wracamy do diagnostyki. To mamy szeroki obszar security, wszystkie przejścia graniczne, porty lotnicze, przejścia kolejowe. Są wyposażone w sprzęt do kontroli, czyli do normalnego prześwietlania. Do tego dochodzą ambasady, do tego dochodzą zakłady karne, areszty, budynki użyteczności publicznej typu powiedzmy prokuratura, sąd, kancelaria Sejmu, premiera, ale teraz też muzea są obligowane do, mówimy cały czas o kontroli bagażu. Czyli
0: to nie,
1: nie
0: że my
1: osób,
0: przechodzimy, bo my to
1: nie.
0: bardziej przez te bramki metali chyba, prawda? Tak, że
1: natomiast
0: te klucze wyjmujemy, paski.
1: Bagaż,
0: tak.
1: Jesteśmy zobligowani poddać prześwietleniu, ale w świecie zaczyna też się pojawiać kontrola rentgenowska na stacjach metra lub stacjach kolejowych. Także
0: ale bagażu dalej.
1: Bagażu, cały czas.
0: Okay. Tak. Nie, bo tak ktoś słucha i mógłby pomyśleć, matko, to ja nawet nie wiem, jestem bez przerwy prześwietlany i to promieniowanie nie rujnuje
1: organizm. Dobrze, że pan poruszył ten temat, dlatego że są lotniska, gdzie oprócz obligatoryjnego prześwietlania bagażu, bo STEO to jest masowo badane dla wszystkich lotniskach, to jest na przykład, podam dla przykładu, lotnisko na przykład w Okęciu dysponuje 80 urządzeniami rentgenowskimi. My tych nie widzimy. My widzimy kilka tych przy bramkach, przy których jesteśmy sprawdzani z bagażem ręcznym. Natomiast bardzo takiej dokładnej kontroli podlega bagaż rejestrowany, o czym my nie wiemy, jak on tam przechodzi tę kontrolę. Także, jak mówię, jest 80 urządzeń rentgenowskich na takim lotnisku. To świadczy po prostu, jak daleko to poszło. Mało tego, w tej chwili już lotniska są wyposażone nawet w tomografy.
0: No proszę.
1: Czyli tą walizką trzeba, znaczy nie walizką ruszamy, bo tak jak pacjentem nie ruszamy, tylko się rusza zespół lampa detektor, tak samo w przypadku takich tomografów dla kontroli bagażu. Rusza się, obraca się lampa wraz z detektorem i takich urządzeń mamy na lotnisku Okęcie, mamy już zainstalowane dwa tomografy, mamy nawet na lotnisku w Radomiu, które nie funkcjonuje. Mamy na lotnisku w Jasionce i to zaczyna być po prostu no, standardem. Tomografów do bagażu nie było. W tej chwili zaczynają się pojawiać już na lotniskach również tomografy.
0: A to od razu zapytam z czystej ciekawości, to czym się różni właśnie ten tomograf i ten obraz, który dzięki niemu uzyskujemy od tego obrazu dzięki prześwietleniu?
1: Tak. Przy skanowaniu mamy płaski obraz, tak jak walizka leży. Jest jeden kierunek prześwietlania z góry na dół i powiedzmy płaski obraz, jeden jedyny. Okazuje się, że ułożenie pewnych niedopuszczalnych przedmiotów, bo po to robimy tą kontrolę, żeby wykryć
0: można
1: przedmioty
0: zasłonić pewnie te jakieś
1: niedopuszczalne,
0: rzeczy
1: może przy
0: nielegalne.
1: Takiej jednej ekspozycji nie być zauważalne. I wtedy, jeżeli obracamy o 360 stopni tym układem, to wtedy na pewno to wykryjemy.
0: Jak
1: bo
0: nie od góry,
1: to już algorytmy są, które to po prostu zbierają. No i takie są wymogi.
0: No, myślę, że każdy widział jakąś scenę w amerykańskim, zazwyczaj pewnie filmie, jak właśnie rzeczywiście to wygląda. No to jest takie prześwietlenie, ta walizka widać, czy jest w środku, tak, różne jakieś tam
1: polskie
0: przedmioty.
1: Polskie lotnisko, bo mówimy głównie o Okęciu, nie jest lotniskiem o takim ryzyku, żeby prześwietlać, bo są lotniska, które prześwietlają pasażerów, ale tu chodzi o tak zwany przemyt narkotyków, które są połykane przez tych... nazwijmy to...
0: Mróweczki, czy ja nie wiem, mrówki, tak fachowo się mówi,
1: tak,
0: ale
1: oni
0: tych,
1: mają
0: którzy
1: swoje
0: przez granice przechodzą.
1: To są biedni ludzie,
0: tak,
1: którzy są wykorzystywani w sytuacjach takich krytycznych.
0: Muły chyba też jest takie makabryczne określenie.
1: I są w Europie lotniska, które stosują, oczywiście też nie jest to prześwietlanie 100%, bo to nie ma takiej potrzeby. Służby odpowiednio wyłapują poprzez zachowanie pasażerów, bo te osoby starają się szybko poddać kontroli, one muszą to jak najszybciej wydalić, są zdenerwowane, pocą się i tak dalej. Także wiadomo, kogo należy prześwietlać. I to są lotniska głównie, które mają połączenia z Ameryką Południową, czyli lotniska w Hiszpanii, bo tam lądują te samoloty, Paryż, Heathrow. Warszawa nie jest tego typu lotniskiem, bo to jest w sumie dość drogie i nie ma potrzeby. Natomiast był raz przypadek, był taki z Pakistańczykiem, który zachowywał się dziwnie, podejrzanie. Nie mogli się z nim celnicy rozmówić, ale to lotnisko ma taką lokalizację akurat, że można powiedzieć za płotem. No nie ma za płotem, jest Narodowy Instytut Onkologii, który jest wyposażony w sprzęt rentgenowski i wtedy tego Pakistańczyka przewieziono i tak się często też praktykuje na niektórych lotniskach, że się przewozi, jeżeli lotnisko nie dysponuje, a jest podejrzenie, prawda? Bo to różne pośrednie już metody, środki wskazują na to, że pasażer może mieć wewnątrz ciała te narkotyki. To się przewodzi do szpitali. W Polsce to wykorzystano, na szczęście był taki fałszywy alarm wtedy.
0: No rozumiem, nie jesteśmy na tym
1: ale są
0: przerzutowym,
1: lotniska,
0: no i
1: dobrze. Prześwietlają pasażerów. Czyli... Z tym, że od razu zaznaczę, bo to jest, są tak małe dawki, że to nie stanowi jakoś zagrożenia. Niemniej zgodnie z przepisami zawsze osoba musi wyrazić na to zgodę pisemnie. Ale ci na ogół wyrażają, bo nie wiedzą, że celnikowi może odmówić. Natomiast jakby
0: to jeszcze
1: prokurator
0: bardziej podejrzane.
1: I to odmówi. Wszystko trwa, to i nie odmówi to w czasie, więc wyrażają zgodę na to prześwietlanie. No i najczęściej wychodzą te narkotyki.
0: No tak, no bo jednak w ogóle faktycznie tutaj ciągle, no ja miałem do czynienia, chociaż tak myślę, może o czymś nie wiem, raczej z tym promieniowaniem takim w medycynie zastosowanie prześwietlenia, czy przy jakichś złamaniach
1: klatka piersiowa. I to żeśmy poruszyli ten jeden temat, teraz wracamy do, żeśmy mówili o tym obrazowaniu, czyli medycyna, security, również przemysł, a więc na przykład przemysł samochodowy, gdzie się prześwietla właśnie wszystkie elementy w Polsce ważne dla bezpieczeństwa samochodowe, więc elementy silnika, układu kierowniczego, układ napędowy, hamulcowy, opony, felgi. To
0: wszystko się prześwietla naprawdę?
1: Tak,
0: to też nie wiedziałem.
1: Tak. No dość powiedzieć na przykład, że w takiej stalowej woli, gdzie jest, no to nazwa nawet powinna być zmieniona na aluminiowa wola. Tam jest duże zakłady, odlewnie aluminium, felg aluminiowych. Dwa duże zakłady. To proszę sobie wyobrazić, na felgę co 19 sekund jest nowa, wyprodukowana felga aluminiowa, ona musi w ciągu 19 sekund być prześwietlana.
0: Czy ta ocena struktura jest tego aluminium jest dobra, tak?
1: Tak,
0: czy tam nie ma w środku
1: jakichś
0: mikrouszkodzeń, pęknięć?
1: Takie są wymogi. To samo dotyczy również przemysłu do żywności. Żywność w tej chwili, ponieważ znowu ona jest produkowana przez automaty. I teraz musimy sobie zdawać, że ta żywność, jeżeli jest produkowana przez automaty, to ona ma do czynienia z częściami metalowymi, typu jakieś sidła, mieszadła, noże i tak dalej. I teraz te sklepy wielkopowierzchniowe, zresztą ten wymóg przyszedł z zachodu, gdzie zaczęły się pojawiać pewne procesy sądowe, odszkodowania i tak dalej, w związku z zanieczyszczeniami, które się pojawiały w artykułach spożywczych, więc te nasze sklepy wielkopowierzchniowe również wymusiły tą procedurę i te urządzenia są na ogół tanie. One są de facto zintegrowane z urządzeniami do pakowania. Także na końcu produkcji, jak jest linia do pakowania, która jest rozbudowana, bo to zależy, co pakujemy, w jakiej formie, to tam przed tą linią do pakowania znajduje się rentgen, który wyłapuje ewentualne zanieczyszczenia, tak zwane ciała obce, albo brakujące części. Na przykład w bombonierze, czy w lekach brakującą pastylkę jest w stanie wykryć, prawda? Bo on potrafi zliczać, ważyć, wykrywać części, także to jest dość uniwersalne narzędzie. Nie tylko, zresztą Tarczyński to dokonuje na przykład segregacji szynki na zawartość tłuszczu w oparciu o rentgen. Także to są, ta procedura w przemyśle spożywczym, przykładowo wszystkie opakowania szklane, a więc ogórki, fasolka, kawa, ketchupy są sprawdzane, czy nie ma odprysku kawałka szkła.
0: O, to tu się czuję bezpieczniejszy, ale też mi przyszło do głowy pytanie, czy ta prześwietlana tak namiętnie żywność jest, aby na pewno dalej zdrowa.
1: Absolutnie jakieś jest zdrowa.
0: Nie, to są dawki promieniowania.
1: To są dawki tak małe, to są zresztą pomierzone, można je odnieść do tak zwanej sterylizacji, czyli tak zwanego utrwalania żywności, to one są miliard razy mniejsze niż te, które są wymagane do utrwalania. A te do utrwalania też spożywamy, tyle że tam już jest to mierzalne. Natomiast w tym przypadku, jeżeli mówimy o wykrywaniu ciał obcych, zanieczyszczeń, to nie jesteśmy w stanie żadnymi metodami analitycznymi na przykład sprawdzić, że to było prześwietlane.
0: No tego nie
1: żadna metoda nie wykryje.
0: Tak, to śladu nie zostawia, barwy jakiejś.
1: Nie. Nawet są tak czułe metody, a nie są w stanie tego wykryć, że to było poddane napromieniowaniu. Dlatego też producenci nie są zobligowani do informowania nas, że żelki, że pieczywo, że te na przykład bułeczki z czosnkiem, masłem czosnkowym są prześwietlane, że szynka, że serki Hochland, że jogurty, że lasagne nie są zobligowani do informowania, że to było prześwietlane. Z uwagi na to, że to jest absolutnie nieszkodliwe. Natomiast jest pewien rodzaj radiofobii, że ludzie by od razu podchodzili
0: pewnie do tego. To brzmi właśnie jakbyśmy pochłaniali.
1: Ale cały czas jesteśmy przy tym obrazowaniu.
0: Okay.
1: Natomiast promieniowanie ma jeszcze inne obszary zastosowań. Takie trudne troszeczkę słowo, właśnie ta dyfrakcja. Dyfrakcja, ona jest związana, bardziej była związana ze światłem widzialnym, takie znane były uginanie światła na szczelinach, że jak światło przechodzi przez szczelinę, to cień tej szczeliny jest troszeczkę taki rozmyty, na boki. To z praktyki widzimy, prawda? Dziurko klucza, jak patrzymy, światło świeci, to ona jest na końcu taka poszerzona, to jest to ugięcie, dyfrakcja. I ta metoda w odniesieniu do promieniowania rentgenowskiego ma kolosalne znaczenie, bo to jest metoda, która pozwala nam zbadać strukturę materii. Czyli cała nasza wiedza o tym, jak są zbudowane poszczególne związki chemiczne, cząsteczki, minerały, leki, skały, poszczególne pierwiastki w metalach i tak dalej, pochodzi właśnie z tej metody. I to jest metoda, która jest na przykład stosowana już w przemyśle. Przykład w Opolu, w cementowni Opole, urządzenia do dyfrakcji są wykorzystywane do sprawdzania wsadu tego, który idzie do pieca, żeby wiedzieć, jaka jest struktura, wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie. Czyli nasza wiedza o tym, jak jest zbudowana materia, pochodzi nie z mikroskopu optycznego czy elektronowego, tylko z tak zwanego dyfraktometru rentgenowskiego.
0: Wow, to naprawdę niesamowite
1: jest. I to jest ta dziedzina, która właściwie we wszystkich uczelniach technicznych te urządzenia są stosowane. To ogólnie mówię, posiada nazwę dyfrakcja rentgenowska, ale również instytuty, Instytut Leków na przykład, takie laboratorium, Centralne Laboratorium Komendy Policji stosuje do badania narkotyków. Bo znowu chodzi o to, że wykrycie samo narkotyków i wyeliminowanie ich z rynku to jest dopiero połowa sukcesu. Dobrze by było, żeby dojść do tego, gdzie te narkotyki są produkowane. A do tego służy właśnie ta metoda dyfrakcji, bo ona pozwala zbadać strukturę, a po strukturze można dojść, gdzie, w jakim laboratorium to było badane.
0: No to zakres tego tu wykorzystania jest niesamowity. Ciekawe, czy Wilhelm Röntgen o tym w tym 1895 roku pewnie nie przypuszczał jednej dziesiątej z tego, do czego się przyda jego wynalazek.
1: On nawet czuł intuicyjnie, że to będzie do wykorzystania do badania ciała ludzkiego, ale nie na taką skalę jak teraz. No raczej dla takiej ciekawości wtedy prześwietlano mózg, robiono sobie takie sesje. Znany nam Edison miał taki szalony pomysł, żeby każdy w domu miał aparat rentgenowski, po co ma chodzić do studia i tam prześwietlać, żeby sobie w domu prześwietlał. No na szczęście nie doszło do
0: nie
1: tego.
0: Nie zdawano sobie jeszcze sprawy z tej drugiej strony, prawda? Chyba
1: pewnie. Ale trzeba powiedzieć, że i trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że to, co Röntgen myślał o wykorzystaniu w medycynie, to medycyna stanowi tutaj główny taki impuls postępu. To wszystko, co się potem pojawia w przemyśle, w security i tak dalej, wywodzi się z medycyny. Dlaczego? Bo medycyna dąży do tego, tam badanym obiektem jest pacjent. Dla walizki, dla złącza spawanego, dla odlewu nie ma znaczenia, jaka tam jest dawka promieniowania. Na pewno można to prześwietlać x razy dziennie. Nie ma, natomiast pacjentem jest troszeczkę inaczej. Dlatego medycyna cały czas dąży do tego, żeby z kolei ten detektor, który rejestruje, dawniej to była błona rentgenowska, bardzo słabo czuła, ona wymaga długiego czasu. W tej chwili te czasy są milisekundowe, nanosekundowe są do rejestracji. Czyli ten detektor, żeby był jak najbardziej czuły, bo jeżeli on jest bardzo czuły, to można przy małych dawkach dokonać obrazowania. I cały ten postęp zawdzięczamy właściwie medycynie.
0: No często się jeszcze mówi, że takim kołem zamachowym różnych wynalazków jest branża militarna, wojsko. Jest jakieś zastosowanie w wojsku promieni rentgenowskich? Na pewno jest, ale
1: jest i mamy,
0: chcę, żeby pan to powiedział.
1: Mamy też, bo jak mówię, eksponaty pozyskujemy z różnych instytutów. Mamy z Wojskowej Akademii Technicznej. Część urządzenia, no, nazwijmy to lampę rentgenowską, która służyła do badania wybuchów. W przypadku wybuchów tam są czasy bardzo krótkie. Tam są czasy rzędu nanosekund i mamy takie urządzenie, które jest rewelacyjne, dlatego że z jednej strony wymaga do zasilania, wymaga pracy elektrowni Bełchatów.
0: O matko.
1: Jak byli tutaj w muzeum dyrektorzy elektrowni Bełchatów i elektrowni Opole, ja im pokazuję tę lampę, no to potraktowali to jako żart. Ale jak zaczęliśmy liczyć, no to wychodzi, to jest lampa, która pracuje przy napięciu 450 kV. To nie jest dużo, to takie napięcia w przemyśle są stosowane, ale natężenie prądu jest 10 kA. Jeżeli pomnożymy te dwie wartości, to mamy 4,5 tysiąca MW. To jest 12 bloków po 360.
0: Do czego to wykorzystywane?
1: Że to trwa 20 nanosekund.
0: No na szczęście.
1: Więc ta lampa nawet nie wyparuje. Okay. Ale to są typowe zastosowania właśnie wojskowe. Ja się zresztą teraz też wybieram w przyszłym tygodniu do Wojskowej Akademii Technicznej tam jeszcze, bo zakupiono nowe urządzenia wieloźródłowe. Cały czas się, szczególnie teraz znalazły się środki na te zastosowania militarne. Natomiast generalnie typowa radioskopia, czyli radiografia, to prześwietlanie, to była stosowana w Stalowej Woli, była stosowana w zakładach. Ja mam też lampy z wojskowych zakładów lotniczych WZL, gdzie na przykład WZL-4, tam rozbierano silniki lotnicze, no to jeszcze te radzieckie. Migi i SU, no i po jakimś resurcie one są rozbierane i to podlega właśnie badaniom, między innymi badaniom rentgenowskich i takich kilka urządzeń rentgenowskich z tych zakładów lotniczych WZL-4 dostałem, jak również mamy ciekawe urządzenia z samych zakładów produkujących, czyli dawnego dawnych zakładów w Rzeszowie, zakładów PZL lotniczych. No teraz to jest Pratt & Whitney. Tam robią elementy do silnika F-16. I przy okazji chciałem powiedzieć, właśnie w tych zakładach WZL-4 w Rzeszowie, w zakładach lotniczych w Rzeszowie jest odlewnia, która wykorzystuje tą metodę dyfrakcji do badania właśnie czego? Łopatek. Łopatki w silnikach samolotowych no, są bardzo krytycznym elementem i one tam dla jednego stopnia są wykonywane z tak zwanego monokryształu. Normalnie metal krystalizuje w formie polikryształu, czyli to są ziarna. My czasami te ziarna widzimy na przykład na takim wiaderku ocynkowanym, to widzimy takie plamy, które stanowią poszczególne duże ziarna. Natomiast ta łopatka do silnika, konkretnie to są do silnika Benninga, ona musi być wykonana z monokryształu, czyli jeden kryształ stanowił łopatkę. I do tego, żeby sprawdzić, czy to jest ten monokryształ po odpowiednim kierunku, służy ta metoda dyfrakcji. Urządzenia pracują, trzy urządzenia 24 godziny na dobę, kilka osób, każda łopatka, która jest tam, to jest odlew, przechodzi właśnie kontrolę dyfrakcyjną. Także w wojsku te metody są jak najbardziej stosowane, no a w tej chwili widać jest nowe pole. Raz, że ta branża lotnicza, to są no, podobnie zakłady w Skarżysku Kamiennym wojskowe. Jest kilka tych zakładów, przemysł kosmiczny. To te nazwy czasami nie są tak popularne, ale są i stosują. Tam są stosowane już i tomografy przemysłowe.
0: Nawet. No tak, my teraz będziemy mocno i się zbroić i jak słyszę z deklaracji, chcemy też podbijać kosmos, więc za tym pójdą teraz środki, no to faktycznie no te branże mogą tak trochę ożyć i sobie o rentgenie przypomną, tak? Prawie wszyscy być może. Bardzo potrzebna technologia.
1: No i jeszcze na koniec wspomnę o jednej dziedzinie, całym obszarze, bośmy mówili o tym obrazowaniu, tworzeniu obrazu, o tej dyfrakcji, która daje informacje o strukturze, czy jak jest zbudowany kryształ, gleba, skała i tak dalej. Dla informacji możemy się pochwalić, że mamy taką lampę rentgenowską, którą nam na dziesięciolecie naszego muzeum amerykańska firma za zezwoleniem NASA przesłała, której siostra można powiedzieć, bo to jest kilka sztuk wykonano tych lamp, pracuje na Marsie, w łaziku marsjańskim Perseverance do badania życia na Marsie. Wykorzystując właśnie metodę dyfrakcji, czyli badanie struktury gleby i to, że my wiemy, jak jest zbudowana skała dokładnie na Marsie, to tylko z informacji przesłanych z tego łazika, bo nikt jeszcze skały z Marsa nie dostarczył na Ziemię.
0: Tak. To tylko dane na razie dane przepływają.
1: Natomiast jest jeszcze trzeci obszar, który stanowi tak zwaną analizę, zwykłą analizę chemiczną, czyli rentgen służy do wykonywania składu chemicznego metodą tak zwaną niedestrukcyjną, bezkontaktową, a więc można obrazy, dzieła sztuki badać tą metodą.
0: Prawda, no przecież rentgenem się sprawdza, czy obraz jest oryginalny.
1: To jest tak, to jest obrazowanie, jest z jednej strony obrazowanie, że możemy sprawdzać obrazowanie.
0: Czy barwniki pochodziły z danej epoki,
1: ale
0: te
1: odczynniki możemy właśnie diagnozować, bo trzeba też sobie zdawać sprawę, że malarze, oprócz tego, że my ich podziwiamy jako za ich talent malarski, to trzeba sobie jeszcze uświadomić, że oni byli przede wszystkim chemikami.
0: Wiem, wynajdywali farby, mieli swoje receptury.
1: Pigmenty musieli sami tworzyć, niczego nie kupowali na eBayu, na Allegro, w sklepie, bo tego nie było.
0: To prawda.
1: Natomiast to była ich tajemna wiedza, którą zachowywali dla siebie albo przekazywali uczniom i w związku z tym można obraz namalować tak wiernie dzisiaj, że specjaliści nie poznają, co jest oryginał, a co kopia.
0: Ale pytanie, czy to
1: ale po składzie chemicznym
0: epoki,
1: wykryjemy, bo nie wstrzelimy się z tymi pigmentami ten skład chemiczny, który używał Matejko czy Kosak do współczesnych.
0: Oczywiście, tak. Tu wszystkim zainteresowanym polecam książkę Sobowtór Macieja Siembiedy z naszym opolskim rodowodem, bo tam jest właśnie o takich obrazach obrazach cudem odnajdywanych, kopiach, nie będę spoilerował, ale tam też autor sporo pisze właśnie o metodzie badania obrazów. I tak mi się przypomniało, to jest dokładnie tak. To jest tak, pod naszą rozmowę to bardzo, bardzo pasuje. No, tudzież film Da Vinci, Vinci, teraz niedawno druga część średnio udana wyszła, tak, spod pędzla Juliusza Machulskiego, naszego reżysera. No dobrze, a tak jeszcze wracając do zbiorów, bo ja pamiętam jeszcze z naszej tej audycji Duet na fali, że a propos tych zbiorów pańskich, na przykład z Japonii, z Arabii Saudyjskiej, że na przykład darczyńcami, czy te miejsca, z których pozyskiwano eksponenty, na przykład były ambasady. A dlaczegoż?
1: Znaczy, my już od dłuższego czasu jesteśmy znani na stronach internetowych, także czasami ja się nie zwracam do kogoś z prośbą, a przychodzi wręcz do mnie no propozycja pięknie. Przekazania sprzętu, bo większość tych darczyńców to czuje właśnie tą ideę zachowania pewnych cennych okazów. Natomiast generalnie w początkach tworzenia tej kolekcji, to inicjatywa wychodziła ode mnie, że się zwracałem głównie pocztą mailową, wiedząc, gdzie są tego typu urządzenia stosowane. Także czy to do Japonii, czy do Australii, czy do tych Emiratów Arabskich, no to była od nas inicjatywa. W tej chwili się często zdarza, no na przykład ostatnio dostaliśmy ze Słowenii, byłem zaskoczony, bo przywieziono nam całą paletę urządzeń rentgenowskich, gdzie sam się nie zwracałem, prawda?
0: O, no to ciekawe, no to dobrze. To...
1: Cała lista ofiarodawców, ona jest dostępna na stronie internetowej. Mhm. Mamy tych instytucji 540, natomiast samych osób jest znacznie więcej, bo w danej instytucji może być kilka osób. Dam przykład. Na przykład AGH, tam jest kilka wydziałów, kilka katedr, czyli figuruje AGH, ale po rozpisaniu tam może być jeszcze 4-5 nazwisk, podobne pewne uczelnie czy instytuty, że gdybyśmy to wzięli pod względem osób, no to będzie ponad 600 darczyńców, ale 540 jest samych instytucji, z tego 170 chyba 6 spoza Polski.
0: A zdarza się, że pan już odmawia, bo nie wiem, bo albo już ma, albo no już po prostu miejsca w tym muzeum brakuje. Jak to tu wygląda?
1: To znaczy, z tym jest troszeczkę problem z odmawianiem, bo jeżeli ktoś sam zgłasza, albo ja proszę i on mi przekazuje, tam są cenne eksponaty, a przy okazji są takie, które my już mamy.
0: No właśnie.
1: No to ja nie mogę odmówić. Nie mogę odmówić i stąd mamy wiele takich, no one nie są eksponowane na salach wystawowych, są w magazynie, bo nie ma sensu pokazywania dwóch tych samych. Natomiast no wiadomo, kiedyś z Polskiej Akademii Nauk dostałem propozycję 60 lamp rentgenowskich, z tego 40 było tych samych. No ale to w takich sytuacjach no trzeba po prostu przyjmować.
0: Rozumiem, rozumiem. No dobrze, coś z czego jest pan tak wyjątkowo dumny, taki rarytas, że w ogóle tego już nigdzie się nie spotka. Niech pan wymieni.
1: No mamy kilka takich. No mamy przede wszystkim aparaty, bo ta nazwa, która oficjalnie istnieje, Muzeum Lamy Rentgenowskich, jest taką nazwą, powiedzmy, już nieadekwatną do zbiorów. Zaczęło się od lamp, czyli tych takich źródeł, a w tej chwili już mamy właściwie wszystko, co jest związane z promieniowaniem. Mamy dużo detektorów, radiogramy, negatoskopy, sprzęt do pomiaru i tak dalej, i tak dalej.
0: I do tej fluorescencji rentgenowskiej, ja muszę zapytać, co to ta fluorescencja.
1: A fluorescencja to jest analiza składu chemicznego.
0: O,
1: tośmy nie nazwali, to teraz...
0: Tylko to jest bardziej fachowa
1: bardzo,
0: nazwa.
1: Dziękuję okay, bardzo.
0: Dobrze, tak. Dobrze.
1: Czyli dyfrakcja to jest struktura, tak. To jest co innego. Tak. Na przykład mówię struktura, to jest NaCl, czyli mi daje budowę, jak jest chlor gdzie są jony chloru i jony sodu. Natomiast analiza to mi mówi, ile tego chloru jest i ile tego sodu jest. Czyli to są dwie różne metody, dlatego mówię, w tym łaziku ta nasza lampa wykorzystywana jest i do fluorescencji, i do dyfrakcji, bo ona ma podać i strukturę skały na Ziemi, na Marsie, ale jednocześnie skład chemiczny.
0: No dobrze, a tak jeszcze sobie też zapisałem w notatniku pytanie, nie wiem na ile pan z niego wybrnie, no ale dobrze, cały czas mówimy o tym, że to wszystko jest bezpieczne i oczywiście w tej medycynie wiemy, jesteśmy tam zamykani, dostajemy nawet takie ołowiane ochraniacze, my mężczyźni na pewne części ciała, na tych bramkach, na tych lotniskach, tudzież przy tym pożywieniu, w tym przemyśle, to są wszystko takie dawki mikro. A czemu w ogóle promieniowanie jest takie, no szkodliwe, żeby nie powiedzieć zabójcze dla człowieka? Jak to działa?
1: nasze samo promieniowanie jako promieniowanie nie, tylko co się za tym kryje, bo do promieniowania zaliczamy również przecież promieniowanie radiowe, ale radiowe, które uważamy, że nie są szkodliwe, promieniowanie podczerwone, promieniowanie widzialne światło, promieniowanie UV, które już zaczyna być szkodliwe, ostrzegają nas przed nadmiernym ekspozycją na promieniowanie UV z uwagi na pojawianie się czerniaków, to są nowotwory skóry, a więc a dalej mamy zapromieniowanie UV, mamy promieniowanie rentgenowskie, a więc tym, co jest szkodliwe, to nie promieniowanie, tylko energia, którą to promieniowanie niesie. I przykładowo energia promieniowania fal radiowych, podczerwonych, mikrofal, widzialnych jest względnie mała, nie jest w stanie niczego z komórką zaburzyć, natomiast promieniowanie już UV już powoduje zaczerwienienie skóry bądź powoduje raka, a promieniowanie rentgenowskie, które ma jeszcze dużo większą energię niż UV, niszczy już komórki nie tylko na zewnątrz ciała, ale ponieważ wnika do środka, może powodować również niszczenie komórek wewnętrznych.
0: To zostało... Tak się niszczy komórki rakowe przecież.
1: Tak się niszczy,
0: prawda?
1: Komórki rakowe i tutaj jest to...
0: Ale nie bez szkody dla reszty organizmu.
1: No tam niestety się zabezpieczamy tak, że dzisiaj można praktycznie powiedzieć, że niszczymy tylko komórki rakowe. Bo są te cyberknife, takie noże, które znowu działają na tej zasadzie przestrzennej, że one są w stanie, bo nowotwór ma bardzo nieregularny kształt i mówimy o tak zwanej nowotworach wewnątrz, a nie na skórze, tylko wewnątrz ciała, to tam się wykorzystuje właśnie tą przestrzenne naświetlanie, gdzie wiązka przechodząc pojedynczy promień nie jest tak szkodliwy, natomiast jeżeli on się skupia tam tysiące promieni w jednym miejscu, w punkcie, to w tym miejscu on już powoduje tą znaczną szkodliwość. I to ta szkodliwość zaczęła być zauważana dość wcześnie, można powiedzieć w ciągu niecałego roku od pierwszych eksperymentów z promieniowaniem zauważono właśnie, no co zauważono? Przede wszystkim wypadanie włosów, prawda, jakieś zaczerwienienie piersi ci. Naukowcy to wręcz celowo się naświetlali, to samo dotyczy promieniowania z izotopów, prawda, Becquerel nosił w marynarce izotop, prawda, i obserwował, jak mu się tam skóra czerwienieje.
0: Nie wiem, czy tak było, ale na filmie tak było. Marie Skłodowska-Curie też tam z tym radem paradowała na co
1: dzień. Ona miała z tym do czynienia. Dzisiaj jest przepisem.

0: ości stosować i tak dalej. Nie zawsze jest to uzasadnione, ale no mamy takie przepisy, jakie mamy, że na przykład dzisiaj żaden z tych naukowców, którzy kiedyś robili te eksperymenty, nie mógłby tych eksperymentów powtórzyć, bo by mu przepisy nie pozwalały. Dzisiaj notatki Marii Skłodowskiej-Curie, wzięcie tych notatek do ręki powoduje, że ja mam przekroczoną dawkę. No tak, wtedy nie były te przepisy aż tak. One uległy, bo te dawki, odkąd zaczęły być liczone, to 70 razy zostały zmniejszone na dzień dzisiejszy. A i tak nie są one przekraczane.
1: Ludzkość
0: z uwagi na to świadomość, że no, jesteśmy objęci, osoby są, które pracują przy promieniowaniu, tak zwanym promieniowaniu jonizującym, one są pod kontrolą i medyczną, i formalną, noszą specjalne wskaźniki, kasety. I tak pracują, że właściwie mimo, że mamy tam określoną dawkę dopuszczalną roczną dla tych pracowników narażonych na promieniowanie, to większość z tych pracowników nie osiąga tej dawki. To, tak samo piloci są objęci kontrolą dozymetryczną, bo oni też z racji lotów na tych wysokościach
1: promieniowanie to kosmiczne.
0: Kosmiczne, tak, co stanowić będzie na pewno zagrożenie dla lotów na Marsa.
1: No jedno z większych wyzwań nie silnik i prędkość, że nas tylko zabierze, tylko odporność na promieniowanie, które zabija
0: człowieka. Nie możemy zastosować. Tak. Promieniowanie jest dużo większe, prawda?
1: Tak.
0: I czas sam lotu to jest dużo większy.
1: Tak, dokładnie, tylko właśnie. Tak. O tym też w jednym z salonów naukowych była mowa i tu od razu słuchaczy odeślę do odcinka choćby z dr Katarzyną Książek z Politechniki Opolskiej. Panie doktorze, czego życzyć na kolejne lata? Muzeum ma się świetnie. Przydałaby się większa siedziba? Prowokuje trochę, ale ma pan okazję, niech pan składa życzenia.
0: Na razie muszę być wdzięczny i dziękować za to, co mam.
1: Okay.
0: Z tym, że jest tylko jeden problem, bo musimy już odmawiać pewnym ciekawym darczyńcom, dlatego że to jest trzecie piętro, jest winda jaka jest i klatka schodowa. My moglibyśmy mieć na przykład tomograf, który moglibyśmy pokazać, jak jest zbudowany, ale jest problem z wniesieniem, czyli dostarczeniem go na trzecie piętro. Jest to niemożliwe. Czyli wiele takich wielkogabarytowych urządzeń nie da się
1: fizycznie po prostu umieścić w muzeum.
0: Natomiast na dzień dzisiejszy mamy, to jest prawie 400 metrów kwadratowych powierzchni, trzy duże sale, wprawdzie są w większości wypełnione, ale myślę, że jest już coraz mniej tych eksponatów, a poza tym też to chyba rozumiemy wszyscy, że w miarę rozwoju technologii te wszystkie eksponaty są coraz to mniejsze, lżejsze. To nie są takie ciężkie aparaty, jak były kiedyś stosowane.
1: Mamy
0: już w tej chwili takie aparaty na nanorurkach węglowych nawet, gdzie z 20 kilogramów kołpak robi się 2 kilogramy.
1: To jak wszystko. Pierwszy komputer zajmował kilka pokoi, a teraz
0: zmieścimy w tych 400 metrach wiele.
1: No dobrze, to bardzo się cieszę, oby muzeum jak najdłużej funkcjonowało. Ja oczywiście zachęcam, żeby je zobaczyć na własne oczy i się tam po prostu fizycznie udać. Przypominam, drugi kampus Uniwersytetu przy Pruszkowskiej, ale też na stronie internetowej, jak sobie wygooglacie, to znajdziecie, możecie odbyć wirtualny spacer.
0: Tak,
1: muzeum. Ja taki spacer odbyłem i obiecuję, że też zajrzę w mury, bo to aż nie wypada. A za dziś już piękne dzięki. Przypomnę, moim gościem Salonu Naukowego był dr Grzegorz Jezierski, to założyciel i kustosz Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Piękne dzięki za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wam również, drodzy słuchacze. I już od razu teraz zapraszam na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy, jak zwykle w poniedziałek po 22:00. Dobranoc.

chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić, tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało.

0: że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
1: Wszystko, co najlepsze na wieczór, tylko w Radiu Opole.

0: Mam nadzieję, że przy takiej muzyce naszym słuchaczom jest bardzo miło. Natomiast teraz czas już na wiadomości. Zbliża się godzina 23. Wyniki matur jeszcze nie są znane, ale studenci już rekrutują się na opolskie uczelnie.
1: Kierunek lekarski jest numerem 1.
0: Najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata Leo Messi. Przed nami 20. Festiwal Skoków w Opolu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek podsumowanie burzowego dnia. Do tej pory w Polsce blisko 900 interwencji strażaków spowodowanych silnymi ulewami i wiatrem, informuje Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwach małopolskim, bo ponad 370, świętokrzyskim ponad 100 i dolnośląskim ponad 80.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Choć wyniki matur nie są jeszcze znane, to rekrutacja na studia już trwa. Największym zainteresowaniem na Uniwersytecie Opolskim cieszą się psychologia oraz kierunek lekarski, mówi dr Piotr Sikora, pełnomocnik rektora Uniwersytetu do spraw rekrutacji.
1: Kierunek lekarski jest numerem 1. Mamy 120 miejsc. Na dzień dzisiejszy mamy już 1300 kandydatów. Psychologia tam mamy 90 miejsc, a na dzień dzisiejszy już mamy blisko 600 kandydatów.
0: Z kolei na Politechnice Opolskiej przyszli studenci najczęściej wskazują kierunki związane z nowoczesnymi technologiami, dodaje Anna Kłynczyn z Politechniki Opolskiej.
3: Maturzyści do wyboru mają szereg kierunków studiów, które nie są kierunkami tylko technicznymi, na przykład fizjoterapia, komunikacja wizerunkowa, ekonomia i finanse. Warto także podkreślić, że nasza uczelnia co roku uruchamia nowe kierunki studiów, które są odpowiedzią na potrzeby pracodawców, ale także na zmieniającą się rzeczywistość. Tutaj mowa o takich kierunkach jak sztuczna inteligencja, AI w biznesie, ale także na przykład studia magisterskie, dietetyka i jakość żywności, czy adaptowana aktywność fizyczna.
0: A wyniki matury poznamy 8 lipca.
2: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: 5-osobowa delegacja talibów złoży jutro wizytę w Brukseli. Jednym z tematów rozmów mają być kwestie ewentualnych deportacji obywateli Afganistanu skazanych za przestępstwa i uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów unijnych. A dodajemy, rząd talibów jest nieuznawany przez Unię Europejską.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Leo Messi, najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata, wygranym przez Argentynę 2-0 meczu grupowym z Austrią, niespełna 39-letni zawodnik zaliczył swoje 17 i 18 trafienie na mundialu. Przebił tym samym wynik Miroslava Klozego.
4: Argentyńscy kibice na stadionie w Dallas oszaleli z radości. Ich idol nie tylko wyśrubował rekord strzelonych bramek na mundialu, mając ich 18, o dwa trafienia wyprzedzając Niemca polskiego pochodzenia Miroslava Klozego. Ponadto Messi jest również rekordzistą pod względem występów na mistrzowskich turniejach. Ma ich 28, ma także rekordowe 8 asyst. Piłkarz ponadto zdobywał gole aż przeciwko 12 reprezentacjom. Co ciekawe, Messi zapisał się również w niezbyt chlubnej statystyce. Na początku spotkania z Austrią nie wykorzystał karnego, a to była trzecia zmarnowana jego mundialowa jedenastka. Nikt przed nim tyle razy się nie pomylił. 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I wracamy do Opola. Światowe gwiazdy w skoku wzwyż pojawią się na stadionie imienia opolskich olimpijczyków. Przed nami 20. Festiwal Skoków, w którym ponownie weźmie udział czołówka, mówi Janusz Trzepizur, jeden z organizatorów festiwalu.
5: Zaprosiliśmy 24 olimpijczyków, bo te 20-lecie symbolizuje. Jak się złożyło, że 20 przyjedzie, a 7 medalistów olimpijskich, co myślę, że na żadnej imprezie w Polsce się nie wydarzy. Dla mnie to ogromna satysfakcja, wielkie nazwiska.
0: A gośćmi sportowego święta w Opolu będą też medaliści olimpijscy. Wśród nich m.in. Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala czy Bartłomiej Bąk.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Na południu regionu początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 14 stopni, aż trudno to sobie wyobrazić po tych upałach. Jutro naprawdę bardzo przyjemnie, trochę chmur, trochę słońca, no i przede wszystkim chłodniej, maksymalnie 23 do 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

utworem What a Shame w wykonaniu Patricii Barber z płyty Café Blue. Rozpoczęliśmy dzisiejszą jazzofonię Jacka Mielcarka. Dobry wieczór. Audycję realizuje jak zawsze Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Album Café Blue amerykańskiej wokalistki i pianistki jazzowej z Chicago, Patricii Barber, wydany w 1994 roku, należy do najważniejszych nagrań współczesnego jazzu. Płyta stała się przełomem w karierze artystki, przynosząc jej międzynarodowe uznanie i status jednej z najbardziej oryginalnych postaci jazzowej sceny. Siłą Café Blue jest niezwykłe połączenie tradycji jazzowej z nowoczesną wrażliwością. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tej płyty, Morning Grace i Nardis. Patricia Barber, wokal i fortepian, Michael Arnopol, kontrabas, John McLean, gitary i Mark Walker, perkusja. If today

To była Patricia Barber. Album Live at Birdland należy do najważniejszych nagrań w dorobku Johna Coltrane'a. Stanowi znakomity dokument okresu, w którym artysta przekraczał granice hard bopu, zmierzając ku bardziej otwartym i duchowym formom jazzu. Wydany w 1964 roku album zawiera zarówno nagrania koncertowe z legendarnego klubu Birdland, jak i utwory zarejestrowane w studiu, co nadaje mu charakter pomostu między spontanicznością występu na żywo a precyzją pracy studyjnej. Największą siłą płyty jest współpraca tak zwanego klasycznego kwartetu Coltrane'a, czyli McCoy Tyner przy fortepianie, Jimmy Garrison na kontrabasie oraz Elvin Jones na perkusji. Muzycy tworzą niezwykle spójny organizm, w którym każdy instrument współuczestniczy w budowaniu napięcia i ekspresji. Słuchamy pierwszego utworu zamieszczonego na tej płycie. Będzie to Afro Blue.

album For Better Future zespołu Sneaky Jesus to muzyczna opowieść o nadziei, zmianie i poszukiwaniu nowych możliwości. Grupa odchodzi tu częściowo od bardziej surowych i eksperymentalnych form na rzecz większej melodyjności oraz emocjonalnej głębi. W utworach słychać wpływy jazzu duchowego, fusion i muzyki improwizowanej, które tworzą bogate, wielowarstwowe brzmienie. Płyta wydana przez Audio Cave wyróżnia się energią oraz poczuciem swobody. Poszczególne kompozycje rozwijają się stopniowo, budując napięcie i wciągając słuchacza w muzyczną podróż. Ważną rolę odgrywa także rytm, który nadaje utworom dynamiczny charakter i podkreśla ich ekspresję. Na albumie For Better Future grają Matylda Gerber, saksofon altowy i tenorowy, Maciej Forajter, gitara elektryczna, efekty syntezator, Michał Wdowikowski, perkusja, instrumenty perkusyjne i gościnnie na płycie Franciszek Pospieszalski, kontrabas.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: Rozpoczyna się debata o kulturze w Radiu Opole 2 Kultura. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Teatrze Lalek, bo trwa 29. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. 13 spektakli konkursowych, w sumie 39 przedstawień, które mogą zobaczyć widzowie, a ze mną w studiu goście tego festiwalu. Pani Lucyna Kozień, dyrektorka Teatru Lalek Bania Luka z Bielska-Białej.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Pani Marta Guśniowska, która jest dramaturgiem.
4: Witam serdecznie.
2: I pan Karol Suszczyński, który jest krytykiem teatralnym.
5: Witam serdecznie.
2: Teatr Lalek jest bardzo różnorodny i adresowany zarówno do widzów młodszych, jak i starszych. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli od tego teatru dedykowanego dzieciom. Jak to zrobić, jakie tworzyć spektakle państwa zdaniem, żeby właśnie tego widza traktować z szacunkiem i nie popadać w nadmierny dydaktyzm, tylko właśnie uszanować jego percepcję, jego inteligencję, jego wrażliwość?
4: Ja myślę, że to jest już odpowiedź zawarta w pytaniu, jak zrobić dobry spektakl. Właśnie tak, żeby widza traktować z szacunkiem, żeby do dziecka nie możemy, to niestety bardzo widać w spektaklu, kiedy reżyser i twórca po prostu traktuje dziecko na zasadzie teraz robimy spektakl dla dzieci i teraz będziemy mówić o jakichś tam takich a takich sprawach i tam wtedy jest dydaktyzm, albo się wydaje, że dziecku trzeba 3 razy to samo opowiedzieć, pokazać i powiedzieć, a mi się wydaje, że bardzo prosta jest recepta, żeby widza traktować poważnie, a poza tym ja myślę też, że najlepsze spektakle to nie są spektakle dziecięce, to są spektakle familijne. Ja wychodzę z założenia, że spektakl dobry, tak jak dobra książka, musi być taki, żeby i rodzic, i dziecko w każdym wieku coś sobie tam znalazło. Ja wiem, że są spektakle i dla 4-latków, dla 9-latków i tak dalej, ale mi się wydaje, że żeby po prostu na wielopoziomowo robić teatr. I żeby robić teatr, no tak jak mówię, traktujmy widza poważnie, a nie z góry.
3: Mhm. Mi się wydaje, że to, co najistotniejszego zdarzyło się w polskim Teatrze Lalek, no nie wiem, w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, może troszkę wcześniej, to jest właśnie zmiana stosunku do widza i szukanie takiego innego języka komunikacji z widzem. Wszystko jedno, czy to jest właśnie ten całkiem mały widz, czy troszkę większy. Ale myślę tutaj o problematyce, o tematach. Ja upatruję właśnie w dramaturgii, w tematach, którymi dzisiaj posługuje się temat lalek, tworząc przedstawienia, jednej z największych zmian, jakie zaszły we współczesnym teatrze lalek. Dzisiaj rozmawiamy z widzem o ważnych problemach. Widać to także na festiwalu w Opolu. My poruszamy naprawdę takie teatry, które przez wiele lat były zupełnie nieobecne w teatrze, takie tematy, które były zupełnie nieobecne w Teatrze Lalek, ale albo były gdzieś na obrzeżach, czy wręcz tabu, bo przecież dzisiaj Teatr Lalek mówi do dzieci, do młodzieży, mówi o konfliktach w rodzinach, mówi o tym, co jest wokół, czyli o problemie emigracji na przykład, o samobójstwach, które się zdarzają. Porusza te naprawdę istotne tematy i to też jest zasługa nowej dramaturgii. Myśmy przez wiele lat w polskim Teatrze Lalek posługiwali się, tworząc widowiska, przede wszystkim klasyką literatury dziecięcej albo już też gotowymi sztukami, które no, był jakiś zestaw tych sztuk, tematów. Dzisiaj jest to bardzo szerokie spektrum i to fantastycznie, że właśnie o takich sprawach rozmawiamy z widzem. Mhm.
5: A równocześnie rozmawiamy z wykorzystaniem zupełnie nowych środków wyrazu. Odchodzimy od klasycznych form lalkowych, takich jak kukła, marionetka, jawajka, a szukamy cały czas nowych środków, nowych form, nowych sposobów wypowiedzi, komunikowania się z tym widzem. I to jest też istotą dzisiaj teatru, bardzo ważną, chociaż przez wiele osób, no, wiele osób z dystansem do tego podchodzi, żeby ten teatr lalek szedł z duchem czasu i rozwoju kultury i technologii, czyli wprowadzania wprowadzania do spektakli form nowoczesnych, technik nowoczesnych, które zastępują nam te klasyczne formy i te klasyczne techniki, które troszeczkę nam już się opatrzyły, i poszukiwanie w możliwościach wprowadzenia zupełnie nowych form bytu lalkowego na scenie, to sprawia, że to dziecko, idąc do teatru lalek współczesnego, nie jest zasypywane taką starą formą lalkową, a więc staramy się poprzez nowoczesne myślenie podążać za tą techniką i technologią, z którą dzieci stykają się także w swoich domach, w szkołach, w przedszkolach, wszędzie dookoła.
3: Wszystko zgoda, poza może takim, ja bym się tutaj troszkę pospierała, bo mnie by nie przeszkadzały te dawne technologie i klasyczne formy lalkowe, absolutnie nie, bo znam też ileś przedstawień, które zrealizowane, nie wiem, w klasycznej technice lalkowej są świetne, bo to też zależy. To tak, do tematu zawsze trzeba dobrać formę. I to prawda, że wszystko się zmienia, my się też zmieniamy, my sami, nasza optyka, technologie, to jest dopiero temat w teatrze lalek, jak pięknie, wspaniale zmieniają się technologie i jak je stwarzają możliwości dla scenografów, dla inscenizatorów. Więc mnie ta forma lalkowa by sama nie przeszkadzała, tylko świadomość użycia lalki czy formy lalkowej adekwatnej do tematu, o jakim chcemy z widzem rozmawiać. To jest wielka sztuka. To wszystko tak wygląda, że to jest proste, ale to nie jest proste. Poza tym pani zapytała, pani redaktor zapytała tutaj o ten szacunek do widza. Właśnie. To, czego ja w ogóle nie toleruję w teatrze lalek, to jest takie rzekome przybliżanie się twórców do świata dziecięcego i infantylizowanie tematów, bo my musimy do tego małego dziecka mówić, jest takie przekonanie, na szczęście to nie jest ogólne przekonanie, my musimy mówić, no żeby oni zrozumieli, żeby było miło i żeby było przyjemnie w teatrze. Nieprawda. Teatr jest dzisiaj także od tego, żeby mówić o trudnych sprawach, o nieprzyjemnych, oczywiście w sposób właściwy do tego odbiorcy, bo inaczej to nic nie uzyskamy jako ci, którzy realizują przedstawienia. Tak, to jest szacunek dla widza, ale w żadnym wypadku nie schlebianie wyobrażeniom czy gustom osób, które no, myślą, że jak dla dziecka to musimy to musi być takie gładkie i takie przyjazne i koniecznie tylko radosne i tylko w formie zabawy. To jest bardzo niebezpieczne.
4: Ale my w teatrze mamy o tyle lepiej niż na przykład w kinie, że mamy ten odbiór od razu, my widzimy. To oczywiście, tak jak się mówi, dziecko jest bardzo szczere i my po prostu widzimy, jak rozmawiamy później z dziećmi. Czasem nam się wydaje, że coś jest za trudne dla dzieci, a dzieci mówią, nie, my chcemy o tym rozmawiać, o rzeczach, które ich dotykają. I dzięki temu myślę, że mamy szansę, żeby właśnie w tę stronę iść, żeby przede wszystkim, też z mojego punktu widzenia, żeby właśnie teksty powstawały coraz bardziej poruszające te współczesne problemy, niełatwe. To można opakować w różny sposób, bo to może być tak zwany no, ciężki temat wielkiego kalibru, ale może być zapakowany, no w końcu mówimy do dzieci, możemy to jakoś troszeczkę ubrać delikatniej, ale żeby później dyskusja była taka, no, czego to dotyczy, o jakimś tam konkretnym problemie. I wydaje mi się, że właśnie zaczyna się od tych tematów, które chcemy poruszać, żeby z dzieckiem rozmawiać jak z partnerem, małym, bo małym, ale jednak z partnerem, i później właśnie dobór do tego wszystkiego dookoła, środków wyrazu i w ten sposób mamy szansę zrobić wartościowy teatr.
5: A równocześnie, równocześnie te wszystkie teksty, które dzisiaj powstają i dotykają współczesnych problemów, a wychodzą z takich, odchodzą od tego, co myśmy znali z poprzednich lat, tworzonego na podstawie takich klasycznych tekstów literackich, baśni, bajek, i sami autorzy wprowadzają tak wszechstronne postaci do tych swoich utworów, że ciężko się niekiedy posiłkować zwykłymi formami, technikami. Trzeba szukać ciekawych rozwiązań, bo jak na przykład zagrać w teatrze dziurę w skarpecie, która jest bohaterem, albo kałużę, która jest kolejnym bohaterem, uczestnikiem całej opowieści, w związku z czym ten teatr nam puchnie w coraz ciekawsze formy, coraz ważniejsze tematy do rozmowy. No i to pytanie teraz, jak to wszystko ogarnąć, jak to wszystko ułożyć w całość, żeby w sposób kompetentny dziecku opowiedzieć dany problem, daną historię.
3: Czyli żeby inscenizatorzy, scenografowie nadążyli za wyobraźnią dramatopisarzy.
4: Tak.
3: Też.
5: To zdecydowanie.
4: Tak, czyli my zaczynamy, wstawiamy wyzwania i dalej proszę. Tak,
5: oni robią, a my opisujemy na końcu.
4: A właśnie, dokładnie, tak się spotkaliśmy.
2: No bo pojawiają się też w spektaklach dla dzieci takie poważne tematy, jak śmierć chociażby. Mm-hmm. I też tu w Opolu mamy spektakl z pani tekstem Smacznego proszę wilka, mm-hmm. gdzie wilk umiera, no ale okazuje się, że nawet trochę się cieszy, bo pożyczył toster swojemu kuzynowi, no i nie będzie musiał go oddawać, więc pojawia się też element humoru. Mm-hmm. Jak zostać na takiej właśnie, tak balansować na tej granicy, tego co poważne i tego co komiczne.
4: No ja myślę, że to tak życie takie jest, prawda? Wydaje mi się, że nigdy nie jest całkowicie smutne albo całkowicie wesołe. Raz jest tak, raz jest tak. I taki złoty środek trzeba wydaje mi się, że jakoś zaaplikować. No ja właśnie najbardziej lubię mówić o wielkich rzeczach w zabawny sposób. Taka tragikomedia teatralna wydaje mi się, jest moim ulubionym gatunkiem i po prostu cały czas być uważnym i sobie tak balansować troszeczkę tak, bo też nie jestem za tym, żeby robić dla dzieci spektakle strasznie ciężkie i od początku kilkulatką mówić, że wszyscy umrzemy i wszystko jest beznadziejnie, że dajmy im szansę, żeby troszeczkę się pocieszyli, więc ale jak najbardziej o śmierci, bo no ja uważam, że no to śmieszne jest sądzić, że jeżeli nie będziemy mówić dzieciom o śmierci, to ta śmierć dzieci nie dotknie gdzieś tam dookoła, bo nieprawda, bo wszyscy dziadkowie, pradziadkowie, chomiki, rybki i wszystko nagle znika z ich życia i wydaje mi się, że czasami trudno jest porozmawiać z dzieckiem na trudny temat, rodzicowi nie zawsze jest łatwo, a łatwiej jest, kiedy teatr jakby podejmie tę rozmowę, czy po prostu jakby zrobi pierwszy krok. Bo to też jest sprawa, żeby te nasze spektakle były takim zaczynkiem do rozmowy później w domu, bo to...
5: Przy czym pamiętajmy, że te spektakle też nie zostawiają widzów zupełnie po spektaklu samodzielnie.
4: Tak,
5: za każdym razem do tego typu spektakli dotyczących spraw trudnych, rodzinnych, życiowych przygotowane są przez teatry różnego rodzaju lekcje, warsztaty i prowadzone w teatrze, ale także zeszyty dla nauczycieli, żeby mogli dalej ten temat dokończyć w szkole, w przedszkolu, na jakiejś świetlicy z tymi odbiorcami, z którymi byli, żeby także tych nauczycieli wspomóc w pewnym myśleniu na dany temat odpowiednimi materiałami pomocniczymi.
3: No pewnie tak, ja myślę, że rozmowa na temat przedstawienia czy z rodzicami, czy z nauczycielami jest rzeczą no, bardzo ważną, natomiast mnie się wydaje, że jednak siła teatru no, powinna polegać na tym, że wywołujemy emocje, prawda? To bez emocji wiadomo, wszyscy o tym wiemy, teatr nie istnieje. Mnie się wydaje, że dobre przedstawienie samo w sobie powinno działać dostatecznie mocno, więc ja tutaj jakby nie chcę deprecjonować tej całej obudowy przedstawienia w różnego rodzaju edukacyjne formy, bo one są z pewnością ważne. Natomiast mnie jest bliska taka idea teatru, który jest no, to oparty na twórczości, gdzie twórczość ma być na tyle mocna, na tyle silna, na tyle przedstawienie teatralne ma oddziaływać na emocje, na wyobraźnię, na serce, na duszę widza, że nie byłabym taka przekonana, że musi mieć koniecznie ten widz do powiedzenia. Rozumiem to, ale przyznaję...
5: Wyklucza drugiego.
3: No tak, ja przyznaję, że ja bym wolała, żeby w moim teatrze powstawały przedstawienia, które będą miały taką siłę, że one się same obronią, że one same tak mocno pozostawią jakiś mocny ślad widzu. On może być śladem różnym, bo to nie znaczy, że to jest bardzo szeroka skala tych wrażeń. Więc wolałabym tego rodzaju, wierzę w taki teatr, wierzę, bliski mi jest taki teatr, który sam w sobie poprzez właśnie te sceniczne działania potrafi takie mocne wywołać widzu wrażenie, aczkolwiek wspaniale by było, gdyby o przedstawieniach niektórych, bo nie o każdym przecież trzeba rozmawiać, dzieci mogły na przykład porozmawiać z nauczycielami. I ja mam taką metodę, kiedy gramy w niedzielę przedstawienia, niedzielne przedstawienia w moim teatrze, to są przedstawienia w 100% dla dzieci z rodzicami. Uwielbiam wmieszać się w widownię po przedstawieniu i posłuchać rozmów dziecka z rodzicami. Nawet przyznaję, że czasami mi się zdarza iść ulicą i podsłuchiwać. Od razu widać, jak rodzice rozmawiają i jak potrafią czasami dopowiedzieć mądrym jednym słowem dziecku jakoś rozszerzyć te horyzonty, myślenie. No to jest piękna, piękna siła teatru. A oczywiście rodzice, nauczyciele też tu mają coś do powiedzenia.
4: Tak, ja się też z tym zgadzam. I bo ja wiem, że tutaj zaraz... Może nie przez nas tutaj, ale zostanę spalona na stosie, jak powiem, że troszeczkę chyba ostatnio się przecenia rolę pedagoga teatralnego, bo moim zdaniem właśnie róbmy dobry teatr, a dobry teatr to jest taki właśnie, jak mówi Lucyna, że to jest, on się obroni sam. To nie jest coś takiego, że ja sobie tak zagmatwam w tym spektaklu, ale to nie szkodzi, że połowa dzieci nie zrozumie, bo przecież przyjdzie pedagog i on im to wszystko wytłumaczy, jeszcze dopowie. Tylko rzeczywiście nie wszystkie dzieci mają okazję rozmawiać z pedagogiem. Nie wszyscy nauczyciele są tacy, którzy chcą też poruszać te tematy i rozmawiać, i nie wszyscy rodzice potrafią. Tak. I dobrze by było, gdyby właśnie dziecko jednak wychodziło z teatru takie, że super będzie, jeżeli coś dalej się zadzieje z tym, co ono czuje, z tym, co zostało z tego spektaklu, ale jeżeli się nic nie zadzieje, to żeby ono też nie wyszło takie roztrzęsione i nie wiadomo, co ja oglądałem i co. Więc ja bym tak nie do końca tych pedagogów tak o...
3: No to jest, dla mnie to też jest pewien problem, ale ja mam innego rodzaju problem w postrzeganiu teatru i jego funkcji. Mnie się wydaje, że w ostatnich latach, z jakichś powodów, których chyba tutaj nie bardzo jest okazja i czas pewnie do roztrząsania, czasami jest zachwiana proporcja w teatrach pomiędzy twórczością a edukacją. Mhm. Nie, teatr to nie ma pierwszej warstwy edukacji. Teatr jest w pierwszym, przynajmniej ja mówię o swoim rozumieniu teatru, teatr jest od tworzenia. Od edukacji mamy cały szereg innych instytucji. Jeśli teatr się wspomaga, i oczywiście w moim teatrze też jest program edukacyjny, tylko on jest robiony w jakimś celu, w celu rozszerzenia myślenia o teatrze, jeśli chodzi o widzów. Natomiast nie mogę się pogodzić z tym, że przeważają, nie wiem, patrzę na program teatralny Teatru X i widzę same działania edukacyjne. I jeden, codziennie jakieś warsztaty, codziennie jakieś spotkania, jakieś tam lekcje teatralne, a tych spektakli coraz mniej. To uważam, że to nie jest właściwa droga. Natomiast pedagodzy teatru, to w taki w stronę Niemiec zapatrzyliśmy się. To nie powinno przeszkadzać jedno drugiemu, ale myślę, że teatr jest przede wszystkim od tworzenia.
2: No to jak tworzyć, żeby ten teatr był dzisiaj atrakcyjny dla dzieci, dla młodych widzów? Mamy też świat bajek, telewizji, komputerów. Czasem mam wrażenie, że niektóre spektakle, wykorzystując te nowoczesne technologie, też próbują młodego widza uwodzić tymi samymi artefaktami, ale właśnie jak go zaprosić do tego świata sztuki, żeby jego percepcja też była otwarta na inne formy wyrazu? Jak tworzyć atrakcyjny teatr dzisiaj, współcześnie, w świecie nowoczesnych technologii?
3: Ja bym się nie obawiała tych technologii nowoczesnych i bardziej bym była za tym, żebyśmy wspaniałe, nowoczesne tworzywa i te technologie wykorzystywali dla potem realizacji środków inscenizacyjnych. W tym sensie mówię, że możemy na przykład z rodzaju gąbki zrobić jakiejś takiej specjalnej, fantastyczną maskę, która jest, która no, ma całkiem inne właściwości i możliwości animacyjne, stwarza aktorom niż na przykład ta forma gąbkowa czy sterepionowa. Ja bym tutaj się tego nie obawiała. Natomiast co do tych technologii, do tych, że multimedia przecież stosujemy często, prawda? Multimedia stosujemy. No to różnego rodzaju technologie wirtualne, przecież mówimy dzisiaj o wirtualnym aktorze przecież, to nie jest nic niezwykłego. To jeśli to ma uzasadnienie w konkretnym przedstawieniu, no to projekcje, multimedia, czemu nie, jeśli zastępują to, co dla nas lalkarzy jest najważniejsze, jeśli eliminują lalkę, próbują nieudolnie zastąpić, bo może dziecko przyzwyczajone do ekranu, do gier komputerowych tym się zachwyci, to na pewno nie. Bo nie dogonimy tego świata.
4: Ale nie
3: my w teatrze,
4: nawet.
3: Ale nawet w ogóle nie powinniśmy próbować. Tak. My jesteśmy w tak fantastycznej, my lalkarze, sytuacji, że te możliwości kreacyjne są naprawdę nieskończone. Mnie się wydaje, że już właściwie wszystko widziałam w tym teatrze, przy festiwalach różnych, przy swoim bielskim festiwalu i za każdym razem gdzieś jesteśmy zaskoczeni, jak można, mówię tu o formach lalkowych, jak można stworzyć jeszcze kolejne sposoby animacji, bo to przecież nie chodzi o taką lalkę tylko klasyczną, ale no wiadomo, siłą też teatru lalkowego jest ta animacja, ono bez tego nie ma teatru. Więc to jest niewyczerpane bogactwo i fantastycznie by było, gdybyśmy wszyscy w teatrze lalek mieli świadomość siły tych środków, to co nas odróżnia od innego rodzaju teatru. Ale nie jest z tym źle. Nie jest z tym tak źle.
5: Zdarza się tak, że idą jednak twórcy na skróty, posiłkując się właśnie tą technologią.
3: Tak.
5: I to niestety przy budżetach na spektakle powoduje, że ta różnica pomiędzy tym, co się ogląda później na scenie, a tym, co ma dziecko w grze komputerowej, na które przecież idą miliardy dolarów, a później jeszcze większe przychodów i zysków, to jest duża różnica, duży rozstrzał estetyczny przede wszystkim. I tu nie ma sensu walczyć z taką, z tymi wszystkimi możliwościami, które daje właśnie wszelkiego rodzaju internetowe gry i te zestawy komputerowe wszelkiego rodzaju, bo i tak ich nie dogonimy, zawsze będziemy do tego wtórni. Najważniejsze jest, żeby to estetycznie i koncepcyjnie było wykorzystane słusznie w stosunku do całego spektaklu.
4: Ale ja myślę, że teatr lalek ma taką siłę i myślę, że zawsze będzie miał taką siłę i bez względu na to, jak technologia idzie do przodu, to wydaje mi się, że nasza atrakcyjność polega na czymś zupełnie innym. I wydaje mi się, że nawet widz nie oczekuje, idąc do teatru lalek, on nie oczekuje, że my będziemy gonić te wszystkie filmy. Tak. On jakby wybiera to. To jest, słuchajcie, to tak samo jak powstały, nie wiem, samochody, samoloty, to nie przestaliśmy spacerować. Możemy podjechać gdzieś samochodem, ale wybieramy ten klasyczny, cudowny spacer i tak samo jest z tym, że możemy iść do kina, możemy włączyć grę, możemy oglądać 3D i w ogóle wszystko i wszystko, a w tym momencie pójdziemy do teatru lalek, żeby coś przeżyć, żeby coś po prostu zagłębić się w inny świat i wydaje mi się, że gonienie jest absolutnie złym pomysłem, gonienie tych technologii, bo po pierwsze, że ich nigdy nie dogonimy, nie ma mowy, a po drugie właśnie oszukujemy widza, który przyszedł na coś zupełnie innego i wydaje mi się, że widz wcale nie spodziewa się, że będziemy tutaj nagle robotami grali i świecili wszystko.
3: Może się tu mówimy o tym szacunku do widza. Mnie się wydaje, że jeśli jesteśmy teatrem lalkowym, nie tylko z nazwy, ale z idei, to jednak ja nie mówię, że to mają być lalkowe sensu stricte przedstawienia, na pewno nie, bo to byśmy sami sobie zawęzili bardzo możliwości inscenizacyjne, ale jednak nie oszukujmy tego widza, bo on nie przyszedł na musical. On nie przyszedł zobaczyć teatrów, zobaczyć aktorów, którzy grają jak w teatrze dramatycznym. On przyszedł do teatru lalkowego, który jednak w sposób zasadniczy, cokolwiek byśmy nie powiedzieli o tęsknotach, marzeniach, oczekiwaniach twórców samych wobec siebie, to jednak operuje bardzo określonym gatunkiem teatralnym. I dobrze, jeśli my, tworzący w teatrze lalek, mamy tego świadomość. A możliwości są ogromne.
5: Ale możliwości są piękne, na przykład wspaniałym połączeniem jednego z drugim jest tak Pawła Pasyniego, Artura Pałygi, Zaginiony chłopiec, który jest jeszcze przed nami, w którym właśnie formy lalkowe, wszechstronne, nowoczesne, zbliżone do klasycznych, łączone są z tym wszystkim, co nam daje dzisiaj projekcja multimedialna, komputer i w ogóle pomysł przeniesienia całej historii w świat właśnie komputera, tego zatracania się dziecka w grze komputerowej, tego wchodzenia w nicość, tracenia własnej osobowości w kontekście problemów dzisiejszego świata. Tam jest to właśnie idealnie zestawione ze sobą.
3: No świetnie, tylko to jest tematem jest właśnie to dziecko w sieci, prawda? To jest to aż się prosi, żeby też i środki wyrazu były do tematu adekwatne. To co mówimy, że dobrze, jeśli na początku jest temat, a do tego tematu dobieramy środki wyrazu.
2: Ja bym jeszcze rozwinęła to zagadnienie, po co jest teatr. Pani mówiła o tej funkcji, że dla Pani to nie jest ta funkcja edukacyjna, tylko funkcja artystyczna, twórcza. Gdybyśmy rozwinęli tę myśl właśnie, czego dostarcza teatr młodemu widzowi, nie tylko, w ogóle widzowi w teatrze.
5: Ja może bym zaczął od tego, żebyśmy tylko sobie zdali sprawę, że teatr lalek dla młodych widzów to jest bardzo młody gatunek. To jest tak naprawdę wymysł pedagogów końca XIX wieku, żeby edukować poprzez teatr lalkowy dla dzieci. To jest lata 50., 60. XIX wieku. Natomiast teatr lalek w kulturze tkwi w zasadzie od zarania dziejów. Mamy przykłady lalkowych teatrów w teatrze antycznym. Do dzisiaj w wielu rejonach świata, szczególnie w Azji, lalki należą do klasycznego nurtu teatru dramatycznego. I nie gra się tam bynajmniej lalkowych opowieści, chociaż oczywiście też już jest ten nurt spektakli dla dzieci. Natomiast najważniejsze ich eposy Ramayana i Mahabharatę właśnie z wykorzystaniem albo technik cieniowych, albo różnego rodzaju lalek na kijach, na drążkach. Nie będę tego utożsamiał z naszymi, nie wiem, pacynkami czy kukłami, ale ten teatr lalkowy bardzo silnie w niektórych kulturach tkwi jako taki główny nurt działań teatralnych. Natomiast teatr dla dzieci jest wtórny do niego. On zdominował polski rynek teatrów lalkowych, narzucił pewien sposób myślenia na wiele lat i dopiero przebijały się oczywiście po wojnie co i róż w różnych teatrach inscenizacje dla dorosłych, ale dopiero teraz od początku XX wieku mamy niesamowity boom na spektakle lalkowe dla dorosłych u nas w Polsce. Na zachodzie jest to norma, w Polsce i na wschodzie nie. Było około 100-120 spektakli powojennych do końca XIX wieku lalkowych, a przez te 19 sezonów już mamy prawie 180 spektakli. To jest potężna różnica. I tam oczywiście tematy są najróżniejsze, literatura jest najróżniejsza. Natomiast on powolutku gdzieś wraca do takich swoich korzeni, równocześnie kontynuując rozwijanie tego nurtu lalkowego dla dzieci.
3: No ja myślę, że to też jest tak, że w Polsce jednak teatr lalek ma stosunkowo niewielką tradycję i to jednak był powojenny teatr, tam już nie cofam się do lat międzywojennych i wcześniejszych, ale teatr przede wszystkim po wojnie powstawały teatry lalek i ten teatr miał bardzo wyraźny cel edukacyjny właśnie. To było związane po prostu z sytuacją społeczną, polityczną w Polsce i tak było przez wiele lat. Dlatego też ten teatr, jak to te hasła głosiły, miał nieść dzieciom radość, spokój i pokój i miał określone funkcje. Potem ten teatr w latach pewnie 60. zaczął się wybijać na niepodległość, w sensie niepodległości artystycznej. I to też były takie sprzyjające warunki, że wielu artystów, którzy, takich artystów bardzo znaczących, tutaj głównie myślę o artystach plastykach, związało się z teatrem lalek i powstał ten teatr inscenizatora, teatr scenografów, który miał swój bardzo taki istotny wymiar plastyczny, artystyczny. Natomiast zmienia się, bo my w teatrze zawsze, on zawsze będzie w jakiś sensie edukacyjny, każdy teatr, prawda, bo jeśli, nie wiem, rozmawiamy o śmierci, rozmawiamy o dziecku w sieci, rozmawiamy o tym, że dziecko jest samotne w rodzinie, czy o rozwodach. To są wszystko takie ważne tematy, które też gdzieś mają jakiś charakter edukacyjny, prawda, oswojenie nawet tego problemu śmierci, ale jednak my chcemy to robić w sposób nie edukacji wprost, ale przez metaforę. Siłą teatru Lalek jest metafora. Mówienie w sposób metaforyczny, szukanie takich środków teatralnych, które będą też na estetykę, na gusta dzieci oddziaływać. To są bardzo wszystko ważne zadania i ten teatr ma coraz bardziej też takie zadania artystyczne. Oczywiście upodobania są różne. My się wszyscy różnimy na szczęście między sobą, mamy różne gusta, mamy różne upodobania. Natomiast myślę, że w Teatrze Lalek, czyli tym teatrze, który ciągle jest jednak adresowany przede wszystkim do dzieci, musimy bardzo uważać na to, co im proponujemy. Mhm. Bardzo, bardziej niż w teatrze dla dorosłych.
4: Ale ja myślę, że tutaj problemem jest to słowo edukacyjny, bo ono mi się, wiesz, jak mówimy o funkcji edukacyjnej teatru, to ono mi się właśnie bardzo tak kojarzy z takim szkolną jakąś i od razu
3: analizą, tak, recepty.
4: A to jest właśnie, a teatr ma funkcję taką jakby, brakuje mi teraz słowa, nie edukacyjną, tylko jakby nauczania, ale takiego, wiecie, jak baśni.
6: Poznawczą, emocjonalną.
4: Tak, jak w baśniach, wiemy, że baśnie nie są edukacyjne, nie powiedział. Ale baśnie mają taką mądrość, która pozwala nam dowiedzieć się czegoś o życiu, o tym, że nie wiem, że dobro popłaca, że łatwiej, lepiej jest wybrać bardziej skomplikowaną drogę, bo tam czeka nagroda, a nie tutaj, gdzie, że te baśnie nam zawsze, przecież od zawsze pokazywały nam, jak żyć, i to jest taka funkcja teatru, żeby w ten sposób jakoś powiedzieć coś o życiu. Dlatego wydaje mi się, że właśnie problem jest, chodzi nam o to samo, tylko to słowo edukacyjny jest takie,
3: jest
4: za bardzo
3: takie
4: szkolne.
3: Takie pejoratywne,
4: tak,
3: troszeczkę.
4: Tak.
3: Niespodziewanie, bo to przecież nie w tym jest rzecz. Mnie się też tak wydaje, że my to nie mamy w teatrze recepty na życie, na szczęście, na wszystko, ale możemy stawiać pytania.
4: Tak, to tak samo.
3: Ja myślę, że najważniejsze jest to stawianie pytań. I to niezależnie, czy to będzie przedstawienie dla 5-latka, czy dla 16-latka. Spróbujmy stawiać pytań. Jak się nam czasem uda na to pytanie odpowiedzieć, będzie wspaniale.
4: No tak, ale my sami jesteśmy niedoskonali, więc sami to tak jakby ktoś powiedział, że taki dramatopisarz czy reżyser, on już wszystko wie. Ja już mam receptę, w ogóle ja wiem, słuchaj, na każdy problem.
3: Czasem niektórzy wiedzą, ale
4: może, albo wydaje mi się, że wiedzą. A wydaje mi się, że teatr tak naprawdę i większa, jak w ogóle forma twórczości, to jest rozmowa. To jest najważniejsze, żeby była rozmowa. I jeżeli jest rozmowa, to wydaje mi się, że rozmowa nie jest ciekawa wtedy, kiedy ja mówię, ja wam powiem, jak jest, bo ja wiem, tylko słuchajcie, co myślicie o tym? A ja mam takie pytanie, a ja tutaj się tak, i z rozmowy zawsze wychodzi nam jakaś mądrość, i tak samo jeżeli teatr traktujemy jako rozmowa twórcy z widzem, to fajne właśnie, że zaczynamy poruszać tematy, że każdy coś sobie z tego wyniesie, i to taka funkcja jest najważniejsza, wydaje mi się, teatru.
7: Niektórzy twierdzą, że widz idzie do teatru po to, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, że jeżeli nie ma tego elementu znalezienia swojego alter ego w spektaklu, to ten spektakl nie zadziała, że potrzebne jest to utożsamienie się z którymś z bohaterów, bądź chociażby z jakimś fragmentem tej historii.
3: Tego nie wiem, pewnie tak się mówi, ale tak czy inaczej najważniejsze dla widza to jest to, żeby nie wyszedł z przedstawienia obojętnym, bo to jest już klęska totalna. Klęska wszystkich realizatorów teatru, ale też i niepowodzenie tego widza. Natomiast mnie nigdy nie bulwersowały na przykład jakieś kontrowersyjne opinie o przedstawieniu. Nigdy. Nie uważam, że to jest tak, że wszyscy mają się danym przedstawieniem zachwycać, ale zawsze było ważne, czy to przedstawienie zostawi jakiś ślad.
4: Dyskusja.
3: Czy ono mnie poruszy, ono może u mnie też wywołać bardzo negatywne emocje, ale jednak to co powiedziałam, wydaje mi się, że bez emocji no to już w ogóle nie istnieje żadne przedstawienie i to wtedy też jest stracony czas, jeśli nic nam się nie zdarzy w czasie oglądania tego przedstawienia. Jeśli się, nie wiem, będziemy nudzili, to słynne powiedzenie w dramatopisarzy, że no to tak trzeba pisać, żeby było aż tu nagle.
4: Tak.
3: No w teatrze też to aż tu nagle, tylko musi się zdarzyć, musi coś się zdarzyć, musi coś być takiego w tym przedstawieniu, obojętnie czy to będzie w warstwie tej problemu, czy właśnie w metaforze, czy w jakiejś plastyce, no co nas poruszy, co wywoła ślad, co zostawi ślad. Są przedstawienia, które na pewno wszyscy jak tutaj siedzimy w studio, widzieliśmy ileś lat temu, i pamiętamy je. I pamiętamy, to jest ta siła teatru.
7: Mam wrażenie też, że artyści, którzy zajmują się teatrem lalkowym, też muszą walczyć z tym stereotypem, to już ten wątek też został poruszony po części, że jest to teatr głównie dla dzieci, nieprawda, to jest teatr tworzony dla wszystkich. Zresztą Opolanie bardzo licznie oglądali spektakl Dziady w reżyserii Pawła Pasiniego tutaj w Opolskim Teatrze Lalki i aktora, więc co też współczesny teatr oferuje dorosłemu widzowi i jakie spektakle dla Państwa były też poruszające i ważne i właśnie dzięki temu, że pokazane w teatrze lalkowym miały też swoją dodatkową wartość.
4: Na przykład Iwona Księżniczka Burgunda sprzed lat tutaj Teatru Opolskiego była rewelacyjna.
3: Ale tych przedstawień jest bardzo dużo.
5: Tak,
3: ja myślę, że w każdym teatrze były, czy tam no w każdym, no dużo było przedstawień takich naprawdę znaczących, bo mówimy o znaczących przedstawieniach,
4: tak,
3: bo to, że teatry mają taką ambicję, że koniecznie muszą zrobić przedstawienie dla dorosłych, to jest to zrozumiałe, bo teatr chce poszerzyć swoją publiczność po prostu. Chce wyjść troszkę poza dramaturgię, tę właściwą wyłącznie widzowi dziecięcemu. Ale tutaj jest ważne, to nie o to chodzi, żeby zrobić przedstawienie dla dorosłych, tylko żeby rzeczywiście mieć coś do powiedzenia poprzez to przedstawienie. I w Teatrze Lalek w ostatnich latach i w ogóle też i historycznie bardzo wiele było takich przedstawień, które naprawdę były przedstawieniami znaczącymi. Ja w swoim teatrze też takie przedstawienia miałam, które też były tutaj pokazywane na festiwalu w Opolu, bo i Samotność na przykład, Król umiera. No nie chcę mnożyć tutaj tych tytułów, bo to nie o to chodzi, ale mówię o takich przedstawieniach, które raz w warstwie tekstu były istotne, ale też i forma plastyczna tych widowisk była, no mogę to powiedzieć zupełnie szczerze, nowatorska i poszerzała, a to były wszystko przedstawienia te, które wymieniam, przedstawienia absolutnie zrealizowane środkami właściwymi dla teatru lalek.
4: Czasem się właśnie nagle okazuje, że jakby to podbija, lalka podbija ten temat, tak jak właśnie w Iwonie Księżniczce Burgunda, ale tak samo Lucynko u Was Zielona Gęś.
3: Ach.
4: No Zieloną Gęś zrobić w teatrze lalek to jest po prostu strzał w dziesiątkę, bo po prostu no wiadomo, jak pisał Gałczyński, jak gęś została stworzona, literacko jest świetna, już zagrana dramatycznie, jakby wydaje mi się, że troszeczkę opada, ale i w tym momencie wchodzi lalka i znowu wynosi ją na absolutnie metapoziom, więc wydaje mi się, że czasami właśnie te środki wyrazu teatru lalek są jeszcze bardziej trafne i jeszcze bardziej podbijają.
3: No zdecydowanie.
5: Patrzcie mi, kto ma zagrać, prawda? Psa Fafika,
4: tak,
5: czy Osiołka Porfiriona,
4: nikt
5: jeśli
4: lepiej,
5: nie lalka.
4: Tak.
5: Myślę,
4: więc
5: że
4: to
5: w ogóle całe te poszukiwania na lalkarzy w przestrzeni teatru lalkowego dla dorosłych idą w kierunku analizy tekstu i poszukiwania elementów lalkowych, czy elementów, które będą atrakcyjniejsze w teatrze lalek niż w teatrze dramatycznym. Tu padło oczywiście przykład Zielonej Gęsi, która w pewnym momencie inscenizacje lalkowe zdominowały rynek teatralny w Polsce. Było więcej inscenizacji w teatrach lalek, dlatego że on właśnie Gałczyński jest idealny dla teatru lalek, bo przecież sama kurtyna jest antropomorfizowana i ona albo spada
4: ze szczętem.
5: Tak, albo jakoś zawiedziona, albo w różnych innych sytuacjach, ale przecież jest bardzo dużo w teatrach lalkowych grało się Witkacego, w którego też postaci mają szalenie lalkowy charakter, które są nieoczywiste, które są rubaszno-groteskowo narysowane przez samego autora w opisie postaci. No jak zagrać kogoś, kto ma salcesonowatą twarz nabijaną małymi inkrustowanymi oczami jak niebieskie guziki? A to mamy przecież w Szewcach. Czy masa innych postaci, które chodzą mechanicznie, które są w pewien sposób połączone jakby z różnych elementów nienaturalnych człowiekowi. No, myślę, że to gdzieś takie dziwowidła, które kiedyś obwożono w cyrkach jako zjawiska, to w literaturze Witkacego możemy spotykać, ale równocześnie bardzo dużo gra się na przykład Szekspira w Teatrze Lalek. I to normalnie historycznie polegało to na tym, że lalkarze podglądali spektakle Szekspira i przerabiali je na tańsze wersje, na prostsze wersje z udziałem swoich lalkowych bohaterów, takich dosłownie przedstawiających te same postaci. A dzisiaj w tych dramatach szuka się czegoś jeszcze atrakcyjniejszego, czegoś ciekawszego. Przed chwilą oglądaliśmy Sen nocy letniej, który był taką próbą plastycznej inscenizacji całego wydarzenia. Ciekawą dla jednych, być może dla innych mniej ciekawą, natomiast jakby też wychodzącą z takiego klasycznego ogrania, zakładania tylko i wyłącznie tej maski osła w scenie czarów, a pokazania tego w zupełnie właśnie innymi środkami wyrazu. I to są całe tematy do omówienia, bo przecież jeśli zobaczymy na przykład prozę Brunona Schulza, o której pani Lucyna wspomniała, ta samotność Lazaro z 1988 roku, ale przecież tej samotności Schulza, tej historii wtapiania się bohatera w pokój, stawania się częścią czegoś większego, częścią kurzu, częścią nicości, w teatrach lalkowych było wiele prób ukazania właśnie tej fantastycznej, plastycznej opowieści, która u Schulza się rysuje literacko, ale właśnie za pomocą tych środków, które są możliwe w Teatrze Lalek, czyli tego wszystkiego, co jest metaforą, tego wszystkiego, co jest nieoczywiste.
7: To od razu aż się prosi pytanie do dramatopisarki, czy jak się pisze dla Teatru Lalek, to ma się właśnie gdzieś cały czas na uwadze to, że to będzie w Teatrze Lalek pokazywane, że ta materia wpływa na to pisanie.
4: Wydaje mi się, że tak. Trudno mi powiedzieć, bo ja w ogóle piszę dla Teatru Lalek. Bardzo rzadko piszę jakiś tekst dramatyczny i mniej, dużo mniej to lubię. Teatr Lalek porywa absolutnie. Pisząc dla Teatru Lalek ma się wrażenie, że wszystko można. Że im właśnie jakieś bardziej szalone pomysły, tym lepiej. Że nic nas nie ogranicza, bo ja nie muszę się zastanawiać, w jaki sposób aktorowi odetną głowę na scenie, tylko po prostu bierzemy lalkę, ciach i głowa się turla. I w tym momencie mogę sobie wymyślić, że ona się turla i przestaje się turlać, zaczyna śpiewać i nikt się nie będzie z tym męczył. A poza tym, no, dla mnie Teatr Lalek jest teatrem znacznie bogatszym niż teatr dramatyczny. Dlatego ja się zawsze śmieję, jak ktoś mówi, że ach, czy my lalkarze mamy kompleksy. No ja się dziwię, że dramatyczni przy nas nie mają kompleksy, bo to jest teatr ubogi w porównaniu z naszym, z tą ilością środków przekazu, z tą ilością możliwości, to ja myślę, że po prostu to jest, teatr lalek to jest po prostu coś cudownego dla dramatopisarza, bo naprawdę nie muszę się nigdzie powstrzymywać i mogę sobie kreować światy cudowne.
3: No ale myślę, tak mi się wydaje, że równie ciekawe dla ciebie może być oglądanie kolejnych realizacji tej samej sztuki, która może tak diametralnie się różnić jedna od drugiej.
4: Tak.
3: Te możliwości, bo na szczęście tutaj Marta Guśniowska, pisząc swoje teksty, ona nie ogranicza wyobraźni potem inscenizatorów, czy reżysera, czy scenografa, ponieważ jej didaskalia są didaskaliami otwartymi. To nie jest ściśle podana od razu recepta na to, jak sztuka powinna być zrealizowana, bo znamy takie teksty przecież. To też tak jest, że autor się przywiązuje do pewnego swojego sposobu widzenia i czasem ten tekst bywa kulą u nogi, jeśli by się go chciało zrealizować od A do Z. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w moim teatrze realizowaliśmy sztukę Krystyny Miłobędzkiej. Akurat to była Siała Baba Mak. Wcześniej w moim teatrze odbyła się w latach 60. prapremiera Ojczyzny Krystyny Miłobędzkiej, ale przy tej realizacji Siała Baba Mak ja zapytałam panią Krystynę Miłobędzką, autorkę przecież bardzo takiego określonego libretta sztuki, określonej bardzo, czy ona by chciała przyjechać, zechciałaby przyjechać na próbę, może ma jakieś swoje uwagi. I ona powiedziała, że nie, absolutnie nie. Ona wszystko, co miała do powiedzenia, zawarła w tym scenariuszu, bo to takie jest pomiędzy scenariuszem, sztuką. Natomiast to, co się dalej dzieje z tą sztuką, to jest już inwencja i pomysły realizatorów. Także ona nawet w tym dosyć takim określonym scenariuszu jednak jest tutaj pole na wyobraźnię. Na to, że ta sama sztuka może być w różny sposób zobaczona, a poza tym to mnie się wydaje, tutaj nie wiem, co na to powie dramatopisarka, ale wydaje mi się, że tekst to stanowi zaledwie podstawę, że reżyser jednak musi twórczo na to spojrzeć i swoją własną interpretację zawrzeć w tej już skończonej opowieści.
4: Ale to jest, mi się wydaje, właśnie to jest szacunek. Jeżeli robimy spektakl, robimy teatr, to jeżeli wszyscy mamy do siebie nawzajem szacunek, do swojej pracy, to wtedy są świetne efekty. Bo jeżeli na przykład aktor nie szanuje tekstu, słynne zdanie aktora, no ale sens się zgadza i po prostu ja mówię, wziąć, udusić, zakopać, utopić, reanimować i jeszcze raz zamordować, bo ja nie po to siedzę nad każdym zdaniem, żeby ono miało rytm i on mi powie inaczej, mówi, sens się zgadza. I tak samo ja mam szacunek do reżysera. Ja nie wyobrażam sobie, żebym przyszła i powiedziała reżyserowi tak, ale ja tutaj napisałam tak i z lewej strony wchodzi konik, z prawej ptaszek wlatuje i naraz śpiewają i wychodzą, bo wtedy on mówi, to jak wszystko tak sobie doskonale wiesz, to proszę bardzo, zrób sobie. Reżyser jest twórcą i on ma mieć swoją wizję, bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. Ja myślę, że z tekstami to jest tak jak z dziećmi, że do pewnego wieku się wychowuje, a później puszcza się w świat i tylko można trzymać kciuki, że nic się złego nie stanie, i tak samo z tekstem. W momencie, kiedy ja stawiam kropkę i wysyłam, czy do teatru, czy na konkurs, czy do druku, to ja mogę tylko trzymać kciuki, żeby żeby to jest skończone, żeby dobry reżyser się za to zabrał i żeby nie zrobił krzywdy i żeby było dobrze, ale ja nie mam prawa ingerować w czyjąś twórczość, tak jak nie chciałabym, żeby na przykład krytyk do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, ale te sceny to ty zmień, bo to w ogóle jest niedobre, mnie się to nie podoba, no nie zmień. I tak samo ja nie mogę, mówię, szanujmy swoją pracę nawzajem i róbmy to, co robimy jak najlepiej i z serca płynąco, i wtedy to jest chyba recepta na dobre
5: przedstawienie.
4: Właśnie, tak. Na koniec się udało.
7: I taką piękną puentą zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w Radio Pole 2 Kultura. Pani Lucyna Kozień, dyrektorka Teatru Bania Luka z Bielska-Białej, była naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo.
7: Pani Marta Guśniowska, dramatopisarka.
4: Dziękuję.
7: I pan Karol Suszczyński, który jest krytykiem teatralnym.
5: Dziękuję ślicznie.
7: Bardzo dziękuję. Kłania się Katarzyna Zawadzka.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję poświęconą patologiom społecznym, ale również uzależnieniom i współuzależnieniom. Dzisiaj to słowo specjalnie akcentuję, współuzależnienie, dlatego że przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, wiele miejsca poświęcaliśmy samym osobom uzależnionym. Poniekąd tylko przy okazji, wspominając o tym, że cierpiały rodziny, cierpiały dzieci, ale nigdy do tej pory nie mówiliśmy w sposób taki kompleksowy właśnie o rodzinie, o tych wszystkich, którzy żyją z osobami uzależnionymi, czy to alkoholikami, narkomanami, a wiadomo, że w tym przypadku to jest bardzo często również przestępczość, przemoc i wszystkie te sprawy kryminalne, bo rzadko jest tak, że tylko ktoś pije albo ćpa, wcześniej czy później kończą się pieniądze, zaczynają się włamania, zaczynają się pobicia, kradzież własnej rodziny, babci, mamy i tak dalej, i tak dalej. Tych przypadków jest bardzo dużo i one co chwilę trafiają. No i cały czas jakby wszystko skupia się na tym, co zrobić z takim uzależnionym. Oczywiście najlepiej i właściwie jedyny sposób to wysłać na terapię, czyli ktoś taki musi wytrzeźwieć, żeby w ogóle mógł myśleć o jakiejkolwiek zmianie w swoim życiu. Musi się zdetoksować po prostu najzwyczajniej w świecie. Wtedy, kiedy umysł jest w miarę trzeźwy, można zacząć z nim pracować. Lekarze, terapeuci, psychiatrzy i psychoterapeuci, a razem ze mną w studiu jest terapeutka, psychoterapeutka i również terapeutka uzależnień Gorgina Borys-Kciuk. Cześć.
2: Cześć.
1: Mieliście okazję już kiedyś słuchać naszej rozmowy, więc przy okazji, jeżeli jesteście ciekawi, odsyłam, bo wszystkie rozmowy są podcastowane, są na stronie Radia Opole. No i dzisiaj

0: Georgina zgodziła się i myślę, że nie będzie niczym odkrywczym, że jak się mówi terapeuta uzależnień, no to myślimy, że pracujesz tylko z osobami uzależnionymi. To jest oczywiście błąd, dlatego że do poradni i do ciebie trafia również wiele osób współuzależnionych, bo dla nich to są ogromne przeżycia, ogromne emocje, strach, lęk, który wcale nie kończy się z tym, że nasz mąż, bądź też żona, bo czasami to kobiety są uzależnione, wracają z terapii i nagle mamy wspaniale nowe otwarcie, jak u Disneya, prawda, sztuczne ognie, idziemy na spacer, idziemy na lody i po prostu nasze życie się zmieniło po tych 6 tygodniach i jest pięknie. Najczęściej niestety nie jest pięknie.
1: No nie jest, ale wiesz co, chciałam zatrzymać się przy tym wątku osoba współuzależniona, bo wiesz, zapomniałam ci wspomnieć, że jakiś czas temu weszły też zmiany w nazewnictwie i obecnie mówi się osoba bliska, osoby uzależnionej. Mhm. Ja też się przyzwyczaiłam do tego, żeby mówić osoba współuzależniona, ale już poprawnie jest powiedzieć osoba bliska. I rzeczywiście jest, tak jak mówisz, że jest to bardzo duży stres osób żyjących wokoło osób uzależnionych i dotyczy to nie tylko partnerów, partnerki, ale również dzieci i tych młodszych, i tych starszych, już takich dorosłych. Tam też zauważamy te objawy związane z zaburzeniami adaptacyjnymi, które właśnie wcześniej były nazywane jako współuzależnienie. No i też bardzo często rodzice przejmują taką rolę opiekuńczą nad osobą z problemem z uzależnieniem i też doświadczają tych zaburzeń adaptacyjnych, które potocznie były nazywane współuzależnieniem. Dziś się mówi o osobach bliskich, osób uzależnionych.
0: Ale widzisz, jak powiedziałaś mi o tym, bo zauważyłem już kolejny raz i też podczas jednej z rozmów, bo ja cały czas o sobie mówię, że jestem trzeźwym alkoholikiem i też spotkałem się już z taką uwagą, że wiesz, dzisiaj właściwie już nie mówimy o sobie trzeźwy alkoholik, były alkoholik, albo że jest się wręcz wyleczonym, prawda? Nie ma sensu tego ciągle podkreślać. I tak mnie tknęło teraz przy tej okazji, że rzeczywiście, kiedy osoba, która żyje, mieszka, osoba bliska, osoby uzależnionej, dostaje to określenie współuzależniona, to troszeczkę tak jakby sama dla powszechnego społeczeństwa, ludzi, którzy nie znają tematu, to znaczy, że ona też jest alkoholikiem, też jest narkomanem, prawda?
1: Wielokrotnie, jak rozmawiałam z osobami przychodzącymi po pomoc ze względu na problem rodzinny uzależnienia, to mówiła, ale dlaczego ja mam tutaj chodzić na terapię, dlaczego ja mam iść na grupę, przecież ja nie piję. I wtedy tutaj trzeba było rozjaśnić, na czym te trudności polegają. To właśnie szeroki wywiad dotyczący funkcjonowania rodziny i tych osób pomagał zrozumieć, że to nie jest normalne, że dana osoba żyje w lęku, w niepokoju, że ma trudności w tym, żeby zadbać o siebie, że pojawiają się problemy zdrowotne, że przeciążenie i stres, które funkcjonuje na co dzień w rodzinie, jest zbyt duży, aby radzić sobie przez dłuższy czas i w pewnym momencie może dojść do jakiegoś kryzysu, załamania totalnego.
0: No to prawda. I to rzeczywiście jest tak, że my na co dzień, a niedawno słuchaliście też rozmowy z terapeutą od lęków, zaburzeń lękowych, lęków społecznych, bo myślę, że zwłaszcza ten lęk społeczny jest tutaj bardzo duży w przypadku uzależnień, no to ich normalnie możemy mieć mnóstwo. One prowadzą do depresji, ale jak mieliście przykład, prowadzą do ciężkich chorób i zaburzeń, także normalnych, znaczy normalnych w cudzysłowie, teoretycznie niezwiązanych wprost z chorobą alkoholową albo narkomanią, bo to są zawały, to są palpitacje serca, to są lęki takie, które uniemożliwiają nam wyjścia z domu w ogóle. To jest wiele osób, ja też takie znam, które boją się przekroczyć próg. Nawet ta osoba bliska, która teoretycznie jest po terapii i tak ciągle jak tylko pojawia się w progu, wraca z pracy, to ten lęk, ocenie się, drżenie, czy wrócił trzeźwy. Ciągle. I to może czasami być. Po latach może być. Czy nic się nie stało, bo wyszedł z rano zdenerwowany. A wiadomo, że jak wyszedł zdenerwowany, bo się o coś pokłóciliśmy, no to może pójdzie zapić, prawda? Jezu, to jest straszliwe, przyznaję, stan. I rzeczywiście w wtedy, tak jak mówisz, że ktoś mówi, po co mi terapia? No właśnie po to, bo trzeba też być przygotowanym, że nie będzie tego Eldorado od razu, że problemy nie znikną.
1: Na pewno terapia ta podstawowa dla bliskich osób uzależnionych pomaga zrozumieć w ogóle, jak funkcjonuje choroba, z czego ona się bierze, czyli dlaczego dana osoba zażywa i w ogóle jak funkcjonować, co jest pomocne w tej sytuacji, a co tak naprawdę tej chorobie szkodzi, czyli ją pogłębia, bo niestety uzależnienie nie leczy się troską, takim ciepłym życzliwością, wyręczaniem, rosołkiem, tylko niestety konsekwencjami, rozliczeniami i raczej motywacją do zmiany są takie bardziej brutalne konsekwencje w postaci, no nie płacisz, nie robisz zakupów, no to nie wiem, nie jesz, nie ma tutaj nic dla ciebie, więc jeśli ważniejsze jest wydać pieniądze na alkohol, no to no trudno, żeby liczyć ciągle na bliskich. I to pomaga zrozumieć terapia, że dawanie czegoś, czegokolwiek za darmo, bez zaangażowania w życie rodzinne, bez ponoszenia jakiegoś trudu, jest utrzymywanie osoby w uzależnieniu, no bo przecież te środki zawsze pójdą w tym kierunku, a nie za zapewnianie bytu rodzinie, czy brania współodpowiedzialności za utrzymywanie gospodarstwa domowego. Więc to są jedne z takich pierwszych rzeczy, które osoby bliskie słyszą na terapii, że to nie chodzi o taką troskę, inny rodzaj troski, który wiąże się z wymaganiami, konsekwencjami i motywacją do jakiegokolwiek działania i zmiany. Dlatego tak ważne jest to, żeby rozumieć, co pomaga, a co szkodzi chorobie alkoholowej, a czy jakimś uzależnieniom, a w potocznym wyobrażeniu jest tak, że no będę się opiekować, będę się troszczyć, będę dobrym mężem, dobrą żoną, więc to jakoś pomoże, jakoś przejdziemy przez ten kryzys. No tutaj jest ważna jednak taka strategia związana z wypełnianiem zaleceń terapeutycznych i byciem konsekwentnym. Na początku to jest bardzo trudne, no bo trzeba wyjść z pewnego schematu opiekuńczości, kontroli, nadopiekuńczości w zasadzie, a wejście w takie bardziej twarde zasady i rozliczenia. I to jest trudne, bo to jest drugi biegun takiego funkcjonowania relacyjnego, rodzinnego, gospodarczego. No ale bycie w grupie zawsze, dlatego mówię, że terapia grupowa ma swoją moc, a o tym już żeśmy mówili na spotkaniu, daje taką większą pewność, przekonanie, wsparcie innych, że inni to robią, że są tego jakieś efekty, że kolega, koleżanka z grupy tak robiła i dzięki temu coś się zmieniło. Więc na pewno motywacja i siła wielu osób daje taką chęć działania, próby chociaż i tej zmiany. Także to jest pierwsze, co może osoba bliska zrobić, to zrozumieć, na czym polega uzależnienie i jak się je leczy, w jaki sposób. No a kolejnym też etapem i też takim to jest widzenie siebie w tym wszystkim, jakie ja ponoszę koszty, co mi zrobiło to uzależnienie, też jakoś zobaczenie siebie w tym, no i branie w końcu odpowiedzialności za siebie, a nie za osobę uzależnioną. I to jest właśnie ten moment, w którym oni w tym takim szczepieniu mogą się rozdzielić, że każdy bierze swój kawałek odpowiedzialności za siebie, bo niestety tutaj to zaburzenie charakteryzuje się tym, że jest nadmierna odpowiedzialność, oczywiście z lęku, z niewłaściwych przekonań za osobę uzależnioną, co zatrzymuje ją w chorobie i pogłębia jeszcze ten stan, więc nie jest właściwym działaniem.
0: No tak, to prawda, mogę tutaj się zgodzić, że rzeczywiście wiele osób zresztą z tego powodu trafia na terapię, że nagle żona albo rodzina powiedzieli dosyć tego, albo przestajesz pić, coś z sobą robisz, albo się rozstajemy, biorę walizki i wychodzę.
1: No trzy powody, jak pracowałam 10 lat w poradni, to takie trzy powody, albo zagrożenie zwolnienia z pracy, albo utrata prawa jazdy, albo właśnie partner, partnerka, która powiedziała, albo coś robisz, albo do widzenia.
0: A tutaj jak wiemy, jak silna jest ta choroba i jak trudna, pokazuje ten przykład prawa jazdy. Bo myślę, że ilość osób, która jest łapana, że mają zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu pod wpływem,
1: czy narkotyków,
0: a i tak są łapani bez prawa jazdy i jeżdżą nadal. Czyli to pokazuje, że i dalej są oczywiście po spożyciu, dalej są pijani i pod wpływem narkotyków i tak dalej, różnych innych środków. I to pokazuje, jak silna jest ta choroba, bo wyobraźcie sobie Państwo, że no, niech będzie już to słowo zdarzyło się, ja strasznie go nie lubię, ale już zgódźmy się na potrzeby tej rozmowy. okej, okay, nikt nie jest idealny, dobra, była impreza ciosi imieniny, prawda, jak w piosence. No i rano teoretycznie nie sprawdziliśmy, nie dmuchnęliśmy walkomat, okej. Okay. Zdarzyło się. Dostajemy mandat, dostajemy punkty karne i tak dalej. Ja podejrzewam, że większość normalnych ludzi, którzy nie są chorzy, byłaby przerażona i robiłaby, już by wtedy sobie kupiła nawet 3 te alkomaty i dmuchała nawet wtedy, gdyby zjedli tiramisu, gdzie być może było odrobina amaretto, to już by dmuchali w ten balonik. Natomiast osoba uzależniona teoretycznie się na początku boi, o Jezu, o strasznie, ale tak naprawdę jest wściekła na policjantów, którzy go złapali, na cały świat jest wściekła.
1: Tak, obwinianie to jest jeden z kluczowych mechanizmów, które utrudniają zobaczenie problemu, tak, no bo łatwiej jest zobaczyć winę w kimś niż w sobie, no bo uzależnienie to jest zaburzenie psychiczne, które zniekształca widzenie rzeczywistości i utrudnia zobaczenie prawdy, ponoszenie konsekwencji, branie przede wszystkim odpowiedzialności. I to jest to, o czym mówiłam przed chwilą, tak? Osoba trzeźwiejąca uczy się brać odpowiedzialność za siebie, ponoszenie konsekwencji, osoba współuzależniona też takie lustrzane, mówi się o tym niejednokrotnie, zaburzenie, uczy się też brania odpowiedzialności za siebie.
0: Tak, bo jeżeli się wydaje, że ktoś, kto powiedział biorę walizki i wychodzę, już nauczył się żyć, że oto nareszcie zasłona opadła, miarka się przelała i nagle powiedziała dosyć mam tego, musisz iść na terapię, no to teraz już ta osoba jest gotowa na to, jak z tym wszystkim żyć później po. No bo on poszedł, wrócił. Nie, bo ona dalej będzie, tak jak mówiłaś, na dopie końca będzie robiła te wszystkie rzeczy, te wszystkie błędy, które robiła, bo my bardzo często, myślę, nie zdajemy sobie z tego sprawy, właśnie z tego powodu, że nie wiemy.
1: Z nawyków, z przyzwyczajeń.
0: Nam się wydaje, że się troszczymy po prostu.
1: Tak, no i tu jest ta trudność, tak. Jeśli osoba się leczy, na przykład jest w 6-tygodniowym ośrodku i dostaje zalecenia i próbuje brać odpowiedzialność, spotyka się znowu z tym schematem, który jest w domu, no to jest trudno. Niestety komfort to jest coś, co wygrywa z jakimś rozsądkiem i może dojść do jakiegoś powrotu do starych schematów, dlatego takie istotne jest, żeby jak najwięcej członków rodziny korzystało z pomocy i przyglądało się sobie pod kątem tych nieprawidłowości w funkcjonowaniu, bo no, mówi się o tym, że cały dom, cała rodzina ma jakąś trudność, jeśli jest uzależnienie, więc to jest jakiś taki objaw tego systemu, któremu warto się przyjrzeć, któremu warto nadać jakiś dobry kierunek. Wiele takich pozytywnych korzyści słyszałam od osób, które właśnie przyszły z powodu tego współuzależnienia, bo myślały, że przyszły tutaj po to, żeby szukać pomocy dla tego przysłowiowego męża, a okazało się, że to one potrzebują pomocy i to niejednokrotnie było takie odkrycie, zobaczenie siebie w tym systemie, tego opuszczenia, tego zaniedbania, tego ciężaru i tak naprawdę rozdzielenia tych wszystkich obowiązków, tych odpowiedzialności stało się takim uwolnieniem jak skajdan i podzielenia tych ciężarów właśnie między członków rodziny. I to jest bardzo rozwojowe, no bo osoba uzależniona potrzebuje odpowiedzialności, a każdy z członków rodziny takiej zdrowej roli, bo na pewno gdzieś tam są te przesunięcia w relacjach z dziećmi i właśnie w relacjach z partnerem, który jeśli jest uzależniony, to niejednokrotnie bardziej funkcjonuje jak dziecko niż osoba dorosła, biorąca odpowiedzialność i będąca wsparciem. Więc bardzo dużo się później zmienia. Zmienia się w myśleniu o sobie, zmienia się w emocjach, które już nie są takim natłokiem, które nie są takim przerażeniem, takim zakłopotaniem, ogromnym wstydem, no bo to przecież jest takie społeczne stygmatyzowanie całej rodziny, w której postrzeganie rodziny poprzez pryzmat uzależnienia jest negatywne.
0: No tak, z takim dzieckiem, które ma ojca alkoholika, mało kto będzie chciał się bawić. Te dzieci z tak zwanych dobrych rodzin, no, może jednak z Jasiem się nie koleguj, wiesz, nie zapraszaj go, bo to wiesz, coś ukradnie, coś zrobi, bo ja celowo mówiłem też o tym elemencie przestępczym, bo to najczęściej w przypadku narkomanów tylko się pojawia. Mówię o mediach publicznych, o takiej powszechnej świadomości, że to najczęściej narkoman właśnie okrada rodzinę, okrada babcię, bo jemu jest trudno zdobyć środki.
1: Środki.
0: Tak, bo o ile osoba, która pije, jest alkoholikiem, takie osoby jeszcze bardzo często udaje im się tak dorywczo coś łapać, jakąś robotę. Pamiętam takie przypadki gdzieś tam na budowę na chwilę, jakąś zaliczkę od majstra, jak już niestety majster zaliczkę dał, no to w długą już następnego dnia się nie pojawiali, bo na kilka dni było za co pić, no ale gdzieś się otrzepali, wstali rano, jak kasa się kończyła, a nie bardzo jeszcze mieli tupet, żeby robić jakiś włam albo jakiś napad, no to właśnie próbowali się gdzieś zaczepić. I generalnie do jakichś prostych, takich najprostszych prac, pamiętam też takiego pana, który właśnie czasami działkę komuś przekopał, coś tam zrobił porządki, no do takich różnych drobnych prac. I ludzie często znajomi go brali, bo litowali się nad nim, prawda, mówili okej. A z drugiej strony on zasługiwał, dopóki jeszcze to robił, zasługiwał na jakiś taki względny szacunek, że no to jeszcze się tak nie stoczył, bo on jeszcze przynajmniej sobie na to swoje chlanie zapracuje, prawda? No robi byle jak, robi już coraz gorzej, bo już wiadomo, jest na kacu, już się cały trzęsie, poci i marzy tylko o tym, żeby już mógł ktoś skończyć, zapłacić, żeby mógł się napić, a najlepiej napić się w trakcie pracy. No ale to już dzisiaj tak się nie da. To są jakby moje reminiscencje z dzieciństwa i wczesnej młodości jako dosyć wiekowego człowieka. Dzisiaj w pracy też to już nie przejdzie. Chociaż na szczęście coraz więcej pracodawców ma świadomość tego, że jest to choroba i że można pracownikowi, pracownicy pomóc, a nawet należy i trzeba. Dlatego, że jeżeli nie, bo ktoś może powiedzieć, że my się tutaj nad nimi wszystkimi bardzo rozczulamy. Raz, że mówiliśmy, że nad tą chorobą nie da się samemu zapanować. Ten, który mówi, że a ja mam silną wolę i teraz przez miesiąc albo dwa nie piję, jest, nie ma żadnej gwarancji, że za pół roku nie wróci do picia, bo ten powód do dumy z siebie, że skoro miesiąc nie mogłem, to nie jestem alkoholikiem, to znaczy, że teraz na święta mogę się napić. Tak się najczęściej kończy. No jest taki standard. Natomiast rzeczywiście później zaczyna się ta przestępczość. Zresztą, jak mówiłaś o tym, że trudno jest wyjść z takich schematów, to te schematy, ja tu nie jestem może wybitną feministką, ale żyjemy jednak w 90 jeszcze, myślę, procentach w systemie dosyć patriarchalnym, że zwłaszcza kobiety nauczone są, że powinno się opiekować, ugotować, wyprać, no bo przecież on nigdy tego nie robił, prawda? Czasami śmieci wyrzucił. Tak, i teraz ktoś pomyśli, jak nas słucha, wiesz, słucha tego, co mówisz, no to co ja miałbym nagle zrobić? Mam od niego wymagać, żeby co? Rozumiesz, nie? Bo nagle mam mu kazać wyrzucić śmieci, obiad ugotować. Co ja miałbym od niego chcieć, żeby on się nauczył jakiejś odpowiedzialności za nas, za nasz związek, prawda? Żeby brał w tym udział, żeby brał jakąś odpowiedzialność. Czyli co?
1: No i to są takie proste rzeczy właśnie, od których się zaczyna, od sprawdzania tego, ile mam tych obowiązków, ile mam tych zadań, czym mogę się podzielić, z czym mi jest za trudno, co lubię, czego nie lubię, co przekracza moje możliwości i jakieś szukanie motywacji do tego, żeby zrzucić z siebie te ciężary, żeby nie nieść ich samemu. Natura człowieka jest taka, że przyzwyczajamy się do wielu rzeczy, do tych pozytywnych, ale niestety do tych negatywnych i tendencją właśnie osób bliskich jest do tego, że z biegiem czasu nakładają na siebie coraz więcej ciężarów i wychodzenie z tych trudności polega na stopniowym oddawaniu i przejmowaniu przez pozostałych członków rodziny i dopiero jakby wszystko wraca na swoje miejsce. To jest taki jakby nieprawidłowy układ. I dzieci wtedy mogą żyć beztrosko, no bo jak mają żyć beztrosko, jak muszą częściowo przejmować rolę ojca, który na przykład miał coś zrobić, miał o coś zadbać, miał wykonać jakąś pracę, jakieś zadanie, nie wiem, odebrać dziecko z przedszkola, wtedy robi to starsze rodzeństwo, pójść po zakupy albo wspierać emocjonalnie matkę, która po prostu jest przerażona całą sytuacją, więc jeśli mówimy o tym, że osoba uzależniona trzeźwieje, osoba współzależniona nad sobą pracuje, to dochodzi do zmiany podziału ról i zadań, co robi te przesunięcia wszystkie, nie? Czyli dziecko może wejść w rolę dziecka, takiego, który jest zaopiekowany, a nie takie, które się opiekuje. Żona może mieć w końcu jakieś wsparcie i pomóc mężu, jeśli ten mąż jest trzeźwy i zaangażowany w życie rodzinne. Trochę mówię tymi schematami, że mąż i żona, no ale jakoś tych
0: no ale wiadomo, że partner, partnerka, związek, najwięcej. Wiadomo, nie? To jest jakby oczywiste dla mnie, że po prostu dwoje ludzi.
1: Doświadczenia też mam takiego, że najwięcej jednak kobiet się zgłasza po pomoc, bo pierwsze osoby widzą te bliskie, że jest jakiś problem, ale niejednokrotnie są bezradne i bezsilne i nie wiedzą, co zrobić. Jak próbują wszystkiego i te takie zasłyszane metody są nieskuteczne, wtedy przychodzą. Ja tutaj chcę nadmienić, że w każdym powiecie, tak, jest poradnia leczenia uzależnień, poradnia odwykowa, w której każdy członek rodziny może iść po pomoc i jest to refundowane z NFZ. I jest to zarówno dla osób ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych, więc to nie jest tak jak na wizycie u lekarza, że tylko osoby ubezpieczone mają świadczenia. Ustawa gwarantuje to w sposób niezależny, więc po pomoc może iść każdy. Czyli nawet jeśli ta osoba uzależniona z różnych powodów nie ma ubezpieczenia, nie pracuje, też może iść. Jeśli członkowie rodziny też tego nie mają, też mogą iść i każdy powiat to zabezpiecza. Są też punkty konsultacyjne w każdej gminie, gdzie można szukać informacji na temat tego, gdzie, co i jak zrobić z takim problemem. Dlatego warto z tego korzystać, żeby szukać pomocy, szukać rozwiązań, bo jest to jednak ciężka choroba, choroba też śmiertelna i która dotyka całej rodziny, więc nie zawsze to, że ten uzależniony czy ta uzależniona jest tam w tym pokoju odciętym, to nie znaczy, że nie ma negatywnego wpływu na cały system rodzinny, bo to napięcie, bo ten stres, bo ta niepewność, albo ten żal, albo ta frustracja jest takim przeżyciem, które jest codziennością w domu i powoduje szereg trudności, ciężarów i konsekwencji.
0: Zwłaszcza, że te osoby takie, osoby bliskie, patrz, nauczyłem się teraz tego, osoby bliskie osób uzależnionych. Bardzo często jest tak, że jak już ten mąż trafia na terapię, to wtedy sąsiadka mówi, o wiesz, Jadziu, dobrze, masz, odpoczniesz sobie teraz nareszcie, dobrze, że go wzięli, wróci i będzie dobrze. To się łatwo mówi z boku. Jeżeli ktoś myśli, że te osoby wtedy oczywiście odpoczywają, jeżeli były bite, jeżeli była tam przemoc seksualna i tak dalej, a wiemy, że to jest niestety bardzo, bardzo częste, bo my to mówimy o dosyć łagodnych rzeczach i omijamy bardzo te skrajne, ale to nie są wcale takie rzeczy skrajne, bo jeżeli komuś się wydaje, że pijany czy pod wpływem narkotyków człowiek będzie się zastanawiał i będzie się pytał, to nie. Zwłaszcza, że często mamy też te słynne awantury, przyjeżdża policja wezwana i nagle mówimy, no i co, przyjechała policja, najpierw wielce, że jest bita, że jest gwałcona, a potem w progu mówi, ja go kocham, nic się nie dzieje, to po prostu żeśmy się pokłócili. Co to za głupia, prawda, baba.
1: Jest dużo w tym oceny, niezrozumienia.
0: A prawda jest taka, że ona się boi. Ona się boi, że wie, że no okej.
1: On kiedyś tam wróci. Co prawda ustawa, znaczy pandemia pomogła tutaj w stworzeniu ustawy, która chroni teraz ofiarę przemocy i jeśli rzeczywiście jest ta przemoc i się o niej mówi, to istnieją dużo szybsze i sprawniejsze procedury o zakazie zbliżania się i niejednokrotnie słyszałam takie historie, w których to pomogło i ofiara przemocy uzyskała pomoc w postaci zakazu zbliżania się sprawcy przemocy, więc to jest taki wynik akurat pozytywny tej pandemii, w której było dużo takich aktów i dużo bezradności, bezsilności organów.
0: Tak, rzeczywiście był to sprawdzian dla wielu związków, nawet tych, w których problemy alkoholowe, uzależnieniowe nie występują. Okazało się, że wiele związków nie wytrzymało. Właściwie dopiero wtedy mogli sobie uświadomić, z kim tak naprawdę żyję w tym domu, jak nagle przez tydzień albo dwa musimy razem spędzać czas.
1: Też jakby zaczęliśmy od tego wątku, że są pewne oczekiwania po terapii, tak? Tych osób i uzależnionych, współzależnionych, że tam się coś zmieni i później tak naprawdę jest pewne rozczarowanie, niezrozumienie, frustracja, no bo to nie jest zgodne z moimi wyobrażeniami funkcjonowanie osoby po terapii i też to jest ważne dlatego, żeby o tym mówić, że my sobie różne rzeczy wyobrażamy, mamy oczekiwania, a nie wiemy tak naprawdę, z czym się wiąże zmiana, leczenie i dlatego warto pójść do poradni, warto zasięgnąć informacji, poczytać, posłuchać, żeby nie wymyślać czegoś, co nie ma prawa bytu. Bo osoba trzeźwieniąca to nie jest osoba ciągle na poczuciu winy, która będzie się kajać i przepraszać do końca życia za popełnione błędy. No, terapia uczy jednak rozumienia siebie, swoich potrzeb, dbania o siebie, zarówno osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Więc to jest częsty w moim doświadczeniu problem, który się pojawia na początku związku, bo on zamiast po tym odwyku tutaj się wziąć do roboty, w końcu coś robić w tym domu, to lata na AA i chodzi na terapię. Nie? Więc to jest takie trudne.
0: No, zrobił sobie nowy klub, ma nowych kolegów, no wprawdzie nie teraz ma. Nie pije, ale ciągle go nie ma.
1: A gdy osoba jest też pod opieką jakiegoś terapeuta, bo po prostu czyta książki, słucha wywiadów, to wie, że to jest inwestycja w trzeźwość, że tak naprawdę uzależnienie nie mija po 6 tygodniach i żeby je podtrzymać, to zmiana musi pracować, praca nad zmianą musi trwać co najmniej 1 do 2 lat, żeby się ugruntowała i umocniła, ponieważ schematy radzenia sobie z emocjami, te dysfunkcjonalne, za chwilę mogą wrócić na stare tory. I sięgnięcie po alkohol może być chwilą. Na pewno łatwiej to zrozumieć, kiedy jest się w gronie osób, które są w podobnej sytuacji, czyli to jest przykre, to jest trudne, że to leczenie tak długo trwa, że tej pomocy od razu i zmiany nie ma już, a tego wszystkiego trzeba, ale na pewno łatwiej to znieść, kiedy jesteśmy w gronie innych osób, które mają podobnie, które czekają na efekt i czekają rok, 2 lata, że to na pewno łatwiej jest razem przejść przez ten proces, tak trochę rozumieć, że ta cała rehabilitacja tyle trwa, zanim wróci jakaś taka sprawność i pewność i poczucie bezpieczeństwa, bo niejednokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których osoba rezygnowała, bo jednak były kłótnie, konflikty, pretensje i żale, i tyle pracy, i tyle zaległości, i trzeba było spłacić te długi, i trzeba było wziąć się do tej roboty, kosztem niejednokrotnie trzeźwości zaniedbań. A szkoda. Ale też rozumiem to, co jest po drugiej stronie. Ile ciągle muszę być sama z tymi zadaniami, wyzwaniami. Ile jeszcze, kiedy odpocznę, kiedy ktoś za mnie zrobi. To też rozumiem. Ale na pewno, jeśli jest wsparcie, to jest łatwiej przez ten proces rehabilitacji przejść w takim zrozumieniu, cierpliwości i większej zgodzie na to.
0: Co jest bardzo, bardzo trudne rzeczywiście, bo mamy dosyć dużo problemów i stresów w życiu. Normalnie na co dzień wiemy, że statystyki pokazują, ile związków małżeństw i związków też się rozpada, nie wytrzymuje próby czasu. Coraz częściej mówi się, że jesteśmy takie pokolenie kolejne, które skupione jest głównie na sobie, na własnych potrzebach, dosyć egoistyczne, które nie empatyzuje. To są oczywiście powszechniki. Ja uważam, że to nie do końca tak jest, bo to jest prosty wytrych, tak samo jak bardzo często prostego wytrychu i wytłumaczenia używają osoby pochodzące z rodzin patologicznych, czy właśnie, bo ja miałem ojca alkoholika, matka mnie biła, dlatego kradnę, dlatego jestem jaki jestem, dlatego nie skończyłem szkoły i nie jestem dzisiaj dyrektorem. To jest bardzo proste wytłumaczenie. Ja wiem, że oczywiście jest trudniej być, osiągnąć coś i mieć fajną drogę edukacji, szkoły i dzieciństwa, kiedy ja się boję ciągle ojca, boję się wracać do domu, czuję wstyd przed kolegami, innymi koleżankami i tak dalej. Natomiast nie jest to na pewno wytłumaczeniem tego, że kradnę, biję i tak dalej, albo a później bardzo często też sam piję. Bo to jest tak, że dziecko niewiele może. Z dziećmi jest najtrudniej. Jak teraz wysłać dziecko na taką terapię? Bo mówimy często dorosłe dzieci alkoholików. One nawet mają problemy. To słynne DDA. A dzieci, dorosły jeszcze, jak mówisz, przyjdzie jakaś żona, bo najczęściej one przychodzą po to, żeby co zrobić, żeby mój chłop przestał pić. Później okazuje się, że sama muszę nad sobą popracować. Ale z dzieckiem, jak dziecku wytłumaczyć? Dziecko, które było odsunięte, które nieszczególnie miało kolegów, koleżanki, właśnie bo pochodziło z takiej rodziny. Wprawdzie ojciec wrócił, przestał pić, to ja nie sądzę, że przyjdzie do szkoły i powie, słuchajcie, mój tata już nie pije, ja teraz już nie mam tata alkoholika, on jest fajny, teraz chodzi ze mną na lody, na spacer, gramy razem w piłkę i jest jak w amerykańskim filmie. A te dzieci mówią, wow, super, to teraz możesz zostać naszym kolegą. To tak nie działa.
1: Nie działa. Na pewno jakaś trudność dziecka jest często powodem tego, że rodzic idzie po pomoc, albo warto, żeby poszedł. I te trudności mogą być właśnie związane z zachowaniem, bo niejednokrotnie to napięcie i stres, które dziecko przeżywa gdzieś tam w tej grupie rówieśniczej, może rozładowywać. Czyli zachowania takie skrajne, albo agresywne, albo takie wycofanie, izolacja, jakieś trudności po prostu w funkcjonowaniu, trudności szkolne niejednokrotnie, pokazują, że przewlekły stres utrudnia koncentrację, problemy z uczeniem się, więc to wszystko, co widać, też to dziecko takie nad wyraz zdolne, też warto, żeby było jakoś takie zaopiekowane, bo ta ucieczka w naukę też jest jakimś sposobem radzenia sobie ze stresem i daje poczucie bezpieczeństwa, większego komfortu psychicznego, więc takie wszystkie skrajne nad wyraz zachowania warto się im przyglądać, warto udać się na taką konsultację, przyjrzeć się, oczywiście najpierw rodzic sam, a później jeśli dziecko wyrazi zgodę, to z dzieckiem. Też na takich spotkaniach warto podpytać, na co zwrócić uwagę u dziecka. Dobry terapeuta zapyta, jak tam w rodzinie, czy są dzieci, w jakim wieku, czy mają jakieś trudności. Jeśli tak, to coś tam jest w stanie podpowiedzieć, robiąc taki wywiad na temat funkcjonowania rodziny, żeby zaopiekować wszystkich.
0: Chociaż bardzo często jest tak, że dziecko się wstydzi i się do tego nie przyzna. No te żony też się wstydzą, te osoby bliskie uzależnionych też się wstydzą, mają kłopot, żeby się tylko nie wydało, żeby się nie... No bo co mnie będą ludzie mówili, prawda? Koleżanki też ze mną na kawę nie pójdą, prawda? I tak dalej. To jest straszne w gruncie rzeczy.
1: Wstyd i lęk to są takie dwa najtrudniejsze doświadczenia emocjonalne, które utrudniają wyjście po pomoc. A to są takie problemy, z którymi trudno poradzić sobie samemu. I człowiek to tak trochę ma, że dopóki jest w stanie nosić te ciężary, znosić te trudy, to nosi. I niestety w sytuacji takiego zaostrzonego kryzysu, kiedy już nie może, kiedy już jest właśnie, ma dość, to dopiero staje pod ścianą i idzie po tą pomoc. I to już niezależnie, czy to jest osoba nadużywająca, czy właśnie bliska.
0: A myślę, że osoba bliska, jak już mówimy i pada to słowo bliska, to właśnie myślę, że osoby bliskie, to jest taka moja oczywiście refleksja i spostrzeżenie, osoby bliskie potrzebne są właśnie tym osobom, czyli takie dziecko odwrotnie powinno być tym bardziej zaopiekowane, żeby ono miało takie poczucie, że mam dom patologiczny, mam dom przemocowy, ale przynajmniej mam kolegów, koleżanki, mam do kogo uciec, prawda? Jak w domu będzie źle, to ja nie mam problemu, żeby wyjść i zapukać do sąsiadki albo pójść do kolegi, prawda? Bo często mówimy tylko, bo dzieci chodzą do siebie na nocowanki. Na te nocowanki to chodzą tylko te dzieci, prawda, takie wymuskane, wychuchane, gdzie tam są ciasteczka przygotowane, wszystko jest pięknie, wszystko jest cudownie, a takiego dzieciaka to na nocowankę nikt nie zaprosi. Myślę, że szczególnie takie powinny trafiać na nocowanki i to zanim zaczną się rzeczywiście poważne problemy, zanim ono, bo skąd się bierze później właśnie ta przestępczość, te wszystkie rzeczy. Ono w nim będzie narastała poczucie krzywdy, że mam pecha w życiu, urodziłem się w takiej rodzinie, jestem
1: odrzuceniem,
0: tak, i odrzuceniem, więc będę zaczynał nienawidzić innych, nienawidzić świata. I wtedy jest jeszcze trudniej.
1: Dzieci są bezwzględne i brutalne. I tutaj kwestie wychowawcze oczywiście są pomocne, natomiast no, grupa wyklucza niejednokrotnie. No, warto mieć na to uwagę, zarówno z perspektywy rodzica, ale też nauczycieli, wychowawców, ale to jest bardzo trudne.
0: No jest i nie uda nam się tego na pewno omówić już dzisiaj, bo to jest być może zresztą jakiś temat na kolejne spotkanie, żeby zająć się już tylko właśnie dzieciakami i jak udzielać im pomocy właśnie, kiedy są w takich rodzinach i co można zrobić. Bo oczywiście zawsze mówimy i tak musicie pójść po fachową poradę. Te poradnie, jak powiedziała Gorgina, są wszędzie. W każdym powiecie są darmowe dla każdego. Ktoś gdyby się teraz oburzał, a dlaczego darmowe nawet nie dla ubezpieczonych? Dlatego, że one nie tylko ratują życie tym osobom, nie tylko uzależnionym, ale ich rodzinom, zwłaszcza dzieciakom, a dwa, że jeżeli mamy program zwalczania, zapobiegania patologiom, czyli właśnie przestępczości seksualnej, kryminalnej, jakiejkolwiek, no to tu nie ma co się oglądać. To my jako społeczeństwo, chcecie państwo, żeby tak jak się zdarzało w ostatnich miesiącach, nawet w Opolu niedużym, że ktoś tam nago biegał z nożem po ulicach, prawda, to się stąd bierze. To nie jest tak, że ktoś wczoraj jeszcze był w pracy, jest prezesem dużej firmy i nagle rano wstał i coś mu się poprzestawiało, wyszedł nago z nożem i zaczął kogoś tam gonić, prawda, albo jakaś naga kobieta pijana gdzieś tam biega. No nie ma tu heheszków, to wszystko jest po to i te programy są po to i zresztą ten program jest po to, że tu nie ma się co śmiać. Chcielibyście, żeby wasza matka albo siostra wybiegła na golasa z nożem, a jak nie będziecie tego pilnować, to tak, no dla mnie w tyle głowy jest to, że gdybym pił, to być może też bym biegał dzisiaj na golasa po ulicy. W wcale to nie jest wykluczone. To nie ma nic wspólnego z tym, co ja wiem i ile książek przeczytałem i jaki jestem. Ta choroba jest taka, że dokładnie mogę być tym golasem biegającym z nożem po mieście za chwilę, co dla mnie na szczęście działa dosyć trzeźwiące i sprawia, że daleko jest mi do tych półek, na których stoi jakikolwiek alkohol. Nie odczuwam takiej potrzeby. Szczęśliwie jest to coś, bez czego można żyć. To jest trudno sobie uzmysłowić, ale naprawdę, jak zwykle ktoś mnie o coś pyta, to ja mówię, słuchaj, naprawdę jest mnóstwo produktów, które nie są nam potrzebne do życia. Musimy pić wodę, bo musimy żyć, musimy się odżywiać w miarę racjonalnie. No akurat alkohol, narkotyki to są takie substancje, bez których naprawdę swobodnie można się obejść. No to nie jest do życia potrzebne koniecznie, ani do świetnej zabawy. Nawet odwrotnie. Jak pojedziecie na jakąś wycieczkę na wakacje, pytają was, jak było nad tym morzem, to jak leżeliście na tej plaży 10 puszkami browara obładowani, to możecie rzeczywiście później nie pamiętać. No, było morze, słońce, pogoda fajna, szumiało, no i tyle waszych wspomnień. A możecie mieć ich dużo więcej, że odważyliście się posurfować na desce albo zrobić parę jeszcze innych rzeczy i że było bardzo fajnie, a przede wszystkim byliście rzeczywiście z jakąś bliską osobą. A nie, żeby to było, że no, a po co była tam twoja żona? No, nosiła mnie z tej plaży później do domku, prawda, na noc, nie? I wyciągała z niego rano. No to tak to średnio może wyglądać. Ja staram się czasami mówić żartobliwie, ale uważam, że jak będziemy tylko bili w tarabany i gromy tutaj jakieś sadzili, to nie będzie działało. Poza tym przykłady z życia wzięte, myślę, dobrze robią. Bo jak mówiłem, no, dzieje się bardzo, bardzo dużo złych rzeczy i starajmy się też zwracać na to uwagę, bo nie wiemy czasami też, czy zwrócić uwagę, jak się dzieje coś u sąsiadów. Mówić, nie mówić, zgłosić, bo to niebieska linia, przyjdzie policja, opieka społeczna, jak się okaże, że to my zadzwoniliśmy, no to będziemy później, jeszcze nam ten facet pijany później gdzieś drzwi podpali albo nas pobije, prawda? Jest ogromny strach, więc wszystko to jakby jest zrozumiałe, ale jeżeli mamy pomagać, zwłaszcza tym osobom bliskim, no to nie możemy być zupełnie obojętni. Możemy nawet im podsuwać jakieś takie, nie wiem, telefon, zadzwoń, przyjść, bo na pewno nie jest dobrym wyjściem tylko i wyłącznie zrobić kawę i sobie pogadać, poklepać się po ramieniu. To nic nie da, nie jesteśmy terapeutami. Nie.
1: Widzenie, że widzę, nie musisz tego ukrywać i wiem, że to nie twoja wina i że to nie jest twój wstyd i wyobrażam się, jak ci jest ciężko, jest dużym. Jednak idziemy, lęk nas zaprasza do unikania. Mówi, że to jest najlepszy sposób, żeby sobie z sytuacją poradzić. W momencie, gdy ktoś mówi, widzę, ale tak z sercem, z troską i z życzliwością, to pomaga nam wyjść z takiego schematu ukrywania, unikania, no bo skoro to widać, to może łatwiej będzie pójść po tą pomoc.
0: O, to prawda, rzeczywiście. Świadomość osoby bliskiej, nawet spoza rodziny, która wie, co przeżywam, wie, czego doświadczam.
1: Próbuję przynajmniej.
0: Próbuję.
1: Tak, jakoś tak. Zareagować empatycznie, a nie oceniająco, krytycznie, bo ty nic nie robisz. Jednak w naszej kulturze jest wiele takich zachowań związanych z krytykowaniem, z pouczaniem, takim, co powinieneś, powinnaś, a mało jest takim zrozumieniem, co się stało, czy ci pomóc, czego potrzebujesz, co mogę dla ciebie zrobić, nie? Że tego jest mało, a tego w takiej sytuacji najbardziej potrzebują. Nie oceny, nie krytyki, ale zrozumienia, wsparcia i takiego bardziej towarzyszenia.
0: Gdybym był złośliwy i popatrzył na kinematografię, zwłaszcza polską, to te słowa, jeżeli tylko będziesz mnie potrzebował, jeżeli czegokolwiek potrzebujesz i mogę coś dla ciebie zrobić, dzwoń, to te teksty padają najczęściej w tych sytuacjach, kiedy mamy po pogrzebie. I ja tego nie mówię złośliwie, a tylko, że wtedy jest za późno. I z tego, co mówisz, to dobrze byłoby, gdybyśmy się nauczyli zadawać te pytania osobom z naszym przyjaciołom, bliskim, współpracownikom, zanim będzie to pogrzeb. Bo wtedy wiadomo, że oczywiście po pogrzebie jest smutno, jest trauma, ale łatwo jest kogoś zaprosić i tu niestety przy okazji zapić jeszcze ten żal i smutek. A wtedy już wiele tam, no oczywiście to jest też pomocne, nie mówię, że nie, ale to jest dobry tekst na te sytuacje życiowe inne.
1: Tak, czyli to widzę twój trud, widzę twoje cierpienie.
0: A nie tylko zrób coś. I rzeczywiście ja przyznaję, że pouczanie i połajanie działa najczęściej odwrotnie.
1: A jeszcze chcę bardziej się schować i to ukryć, bo jak to widać, no to jest trudne.
0: I denerwują nas osoby, które pamiętam kiedyś takie, już musimy kończyć, ale to mi się ciągle otwierają nowe szufladki po prostu. Taki też tekst. jakąś panią bardzo złą, zdenerwowaną, prawda, i żeby nie krzyczała, jednak się uspokoiła. Ona, a co wy nie wiecie, co ja przeżywam i tak dalej. Czyli jakby uzasadniała swoje, no niegrzeczne, dosyć i ordynarne zachowanie tym, że ona ma trudną sytuację, ale ktoś inny też może mieć trudną sytuację. To nie jest tak, co to jest za uzasadnienie? To nie jest usprawiedliwienie dla bycia górowatym. Oczywiście ja wiem, że w nerwach i w takim stanie czasami nerwy puszczają. Trudno jest nad sobą zupełnie panować. Sam nad sobą nie zawsze panuję i czasami puszczają nerwy. Na szczęście mam troszeczkę taki gwizdek od czajnika. Jak już mi gwizdnie i odpadnie gwizdek, to później idę go poszukać, pozbierać i mi przechodzi. Więc tak się pocieszam przynajmniej, że to nie jest takie tragiczne. Ale rzeczywiście tak. Troszeczkę jak z tym takim przykładem szturchającego w windzie kogoś, ktoś to jechał windą i był ciągle szturchany gdzieś z tyłu i w końcu zdenerwowany. To przykład z książki jest pewnie jakiejś psychologicznej. Odwrócił się i już chciał krzyczeć na tą osobę. Okazało się, że to jest osoba niewidoma. I nagle mu się głupio zrobiło, a już chciał lecieć pewnie z jakimiś na kaj i tak dalej, co mnie tu szturchasz, ty taki, owaki. Więc myślę, że ten przykład zawsze mi się podobał, dlatego że ta osoba niewidoma to może być osoba z uzależnieniem, osoba bliska, osoba uzależniona, ktoś z poważnymi problemami, ktoś po wielkiej stracie. Naprawdę warto się czasami zastanowić, zanim zaczniemy krzyczeć i bluzgać i oceniać.
1: Mhm. Cena jest cierpieniem, jest formą jednak agresji.
0: Tak, o tej agresji też kiedyś będziemy niestety mówili pewnie więcej, bo na ostatnio zwłaszcza znowu było trochę wiadomości takich, gdzie sporo i morderstw, i gwałtów znowu, i także niestety na dzieciach, więc to jest temat, którym myślę zajmiemy się w jednej z kolejnych audycji, ale już nie dziś, bo dziś musimy kończyć. Georgina, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Za wizytę, za rozmowę. Państwu też już dziękuję. Kończymy program. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rapp, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Grzegorz Jezierski, to założyciel i kustosz Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Panie doktorze, najpierw może kilka faktów tych natury ogólnej. Muzeum znajduje się przy drugim kampusie Uniwersytetu Opolskiego, przy ulicy Pruszkowskiej, tam gdzie mieści się też Wydział Wychowania Fizycznego, nie wtajemniczonym, tłumaczę dokładnie. No i jak słyszę i czytam, to jedyna tego typu kolekcja lamp rentgenowskich na świecie. Muzeum zostało utworzone 8 listopada 2011 roku i z okazji to się odbyło 45-lecia uczelni oraz w rocznicę odkrycia promieni X przez Wilhelma Röntgena. Czy gdzieś tu już mówię nieprawdę, czy to wszystko prawda?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jak najbardziej.
1: Więc rocznica to dotyczy roku, a 8 listopad dotyczy dokładnie rocznicy daty odkrycia promieni X.
0: Świetnie. Ale zdaje się, że gromadzenie tych zbiorów zaczęło się trochę wcześniej, bo już w 2005 roku. No i pan tego tyle nazbierał, że któregoś razu, jak rektor ówczesny, profesor Jerzy Skubis, zobaczył tę pańską kolekcję bodajże w jakimś garażu, to stwierdził, że to tak nie może być, że to trzeba odpowiedniego pomieszczenia i właściwie zbiory wystarczające są do powołania muzeum. Tak to się odbyło rzeczywiście?
1: Tak, no więc to jest ciekawa historia, dlatego że kolekcja była zbierana prywatnie w muzeum. I no niestety w 2010 roku miała miejsce powódź w Szarnowącej.
0: No tak.
1: Częściowo kolekcja była narażona. Miałem duże wsparcie i z elektrowni, gdzie pracowałem, i z Politechniki. I tak sobie pomyślałem potem, już po przejściu tej powodzi, że spotkamy się w takim gronie darczyńców i tutaj rektor wyraził jak najbardziej również swój udział. I 8 listopada 2010 roku odbył się taki wieczór, jak to nazywałem, wieczór z rentgenem, na który byli zaproszeni głównie ci darczyńcy, żeby pokazać, że jednak no, kolekcja przetrwała, i w tym właśnie dniu rektor, w obecności zresztą był też konsul Niemiec obecny na tym wieczorze rentgena, rektor Politechniki zaproponował, że za rok przenosimy się na teren Politechniki, co wiązało się de facto też z 45-leciem istnienia uczelni.
0: I słowa dotrzymał, tak?
1: Dotrzymał, tak, pięknie. Dokładnie. Za rok to było duże wyzwanie, żeby przystosować te budynki, między innymi ten budynek, w którym się obecnie znajduje muzeum.
0: No to proszę powiedzieć, ile już wtedy było tych eksponatów i jak ta kolekcja się w ogóle powiększała. Ja zapytam później w ogóle o historię, skąd ta pasja, ale powiedzmy właśnie, kiedy tworzy się taką placówkę, ile pan tego nazbierał wtedy w tym garażu słynnym?
1: No ja może wyjaśnię, że zawodowo zajmowałem się promieniowaniem rentgenowskim, także, czyli X, czyli to nie były dla mnie rzeczy całkowicie nieznane, ale sama dziedzina, obszar, w którym się obracałem, no to były właściwie związane z przemysłem, zastosowanie promieniowania X z przemysłem w medycynie, natomiast w miarę zbierania, nawiązywania kontaktów, czy to u producentów, u dystrybutorów, u użytkowników, szpitale, serwisanci, uczelnie, instytuty, no okazało się, że wykorzystanie tego promieniowania jest tak olbrzymie, że sam byłem zdziwiony, że właściwie to wszędzie. To jest takie ciche narzędzie, o którym mało kto wie, a jednak ono ma swoje tam miejsce i jest wykorzystywane.
0: Koniecznie ten wątek rozszerzymy, tak, bo myśmy się wcześniej, zdradzę słuchaczom, spotkali przy okazji audycji Duet na Fali, Nocy Muzeów, tam właśnie można było zwiedzać między innymi właśnie to muzeum i też ja się po raz pierwszy wtedy dowiedziałem, jak szeroka jest paleta zastosowań właśnie tego promieniowania, ale pytałem o liczbę tych eksponatów.
1: Wtedy było około 700 w sumie. No 15 lat temu, co i tak garaż był pełny. Także już po powodzi na przykład pewne duże urządzenia zostały przewiezione na teren Politechniki, już tu zostały. No a przed samym 8 listopada, żeby zdążyć na ten wieczór z rentgenem, wszystko zostało przetransportowane, wieczór się odbył, wzięło udział kilkadziesiąt osób z całej Polski. To byli głównie darczyńcy, koledzy z Katowic, z Warszawy, z Wrocławia. Ale jak mówię, był też obecny konsul Niemiec, który był bardzo zdziwiony, że w takiej miejscowości jak Czarnowąsy świętujemy niemieckiego naukowca.
0: No tak, rzeczywiście.

0: ale też metale ciężkie, jak wolfram. W każdym razie, na przykład w medycynie ten sprzęt podlega w ogóle utylizacji, więc nie można go sobie dowolnie gdzieś tam złomować. Musi być przez odpowiednie instytucje upoważnione do tego odebrany, za co zresztą użytkownicy muszą zapłacić. Także ja często dostaję eksponaty w ramach takiej zamiany, że darczyńca zamiast płacić za utylizację przekazuje do muzeum, my wystawiamy oficjalny dokument o przejęciu tego. Muszę powiedzieć, że właściwie wszystkie urządzenia są niesprawne, bo to są rzeczy drogie bardzo.
1: Wiem o to pytać, czy dałoby się jeszcze odpalić te lampy i zrobić prześwietlenie. Albo
0: tam niektóre mamy sprawne aparaty, ale nie uruchamiamy tego, dlatego że do uruchomienia, nazwijmy to pracowni, związanej z promieniowaniem X, trzeba mieć zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. My o takie zezwolenie nie występujemy. Wprawdzie niektóre rzeczy typu takie skanery, jak są na przykład na lotniskach, czy w budynkach sądu, w budynkach prokuratury, to można uruchomić i na to nie trzeba zezwolenia. I taki skaner też mamy, także może by to uruchomić.
1: No to może faktycznie powiedzmy o tym, jakiego rodzaju dokładnie te urządzenia tam znajdziemy, bo ja znalazłem taką informację, że i owszem, lampy medyczne, ale też przemysłowe, do dyfrakcji rentgenowskiej, do fluorescencji rentgenowskiej. No niektóre z tych zjawisk mnie humanicznie, tych pojęć są troszeczkę obce, gdyby pan mógł wyjaśnić.
0: Tak, więc może
1: jakie to są urządzenia?
0: Po kolei. Na początek większość z nas kojarzy promieniowanie z tak zwanym obrazowaniem, czyli tworzenie obrazu.
1: Tak, to medyczne zastosowanie.
0: To jest diagnostyka, przede wszystkim diagnostyka, czyli po przejściu promieniowania przez dowolny materiał, to może być ciało ludzkie, ale może być walizka, bądź paczka, listy i tak dalej, mamy do czynienia z obrazem. I to jest tak zwane obrazowanie. I tutaj możemy zaliczyć przede wszystkim medycynę, ale w medycynie tą diagnostykę, bo w medycynie mamy też terapię, czyli leczenie, to już nie jest obrazowanie.
1: Naświetlanie to jest
0: naświetlanie,
1: słynne,
0: tak zwana radioterapia. Mm-hmm. Ale wracamy do diagnostyki. To mamy szeroki obszar security, wszystkie przejścia graniczne, porty lotnicze, przejścia kolejowe. Są wyposażone w sprzęt do kontroli, czyli do normalnego prześwietlania. Do tego dochodzą ambasady, do tego dochodzą zakłady karne, areszty, budynki użyteczności publicznej typu powiedzmy prokuratura, sąd, kancelaria Sejmu, premiera, ale teraz też muzea są obligowane do, mówimy cały czas o kontroli bagażu. Czyli
1: to nie, że my
0: osób,
1: przechodzimy, bo my to bardziej przez te bramki metali chyba, prawda?
0: Tak,
1: że
0: natomiast
1: te klucze wyjmujemy, paski.
0: Bagaż,
1: tak.
0: Jesteśmy zobligowani poddać prześwietleniu, ale w świecie zaczyna też się pojawiać kontrola rentgenowska na stacjach metra lub stacjach kolejowych. Także
1: ale bagażu dalej.
0: Bagażu, cały czas bagażu.
1: Okay. Tak. Nie, bo tak ktoś słucha i mógłby pomyśleć, matko, to ja nawet nie wiem, jestem bez przerwy prześwietlany i to promieniowanie nie rujnuje
0: dobrze,
1: organizm.
0: Że pan poruszył ten temat, dlatego że są lotniska, gdzie oprócz obligatoryjnego prześwietlenia bagażu, bo STEO to jest masowo badane dla wszystkich lotniska, to jest na przykład, podam dla przykładu, lotnisko na przykład w Okęciu dysponuje 80 urządzeniami rentgenowskimi. My tych nie widzimy. My widzimy kilka tych przy bramkach, przy których jesteśmy sprawdzani z bagażem ręcznym. Natomiast bardzo takiej dokładnej kontroli podlega bagaż rejestrowany, o czym my nie wiemy, jak on tam przechodzi tę kontrolę. Także, jak mówię, jest 80 urządzeń rentgenowskich na takim lotnisku. To świadczy po prostu, jak daleko to poszło. Mało tego, w tej chwili już lotniska są wyposażane nawet w tomografy.
1: No proszę.
0: Czyli tą walizką trzeba, znaczy nie walizką ruszamy, bo tak jak pacjentem nie ruszamy, tylko się rusza zespół lampa detektor, tak samo w przypadku takich tomografów dla kontroli bagażu, rusza się, obraca się lampa wraz z detektorem i takich urządzeń mamy na lotnisku Okęcie, mamy już zainstalowane dwa tomografy, mamy nawet na lotnisku w Radomiu, które nie funkcjonuje. Mamy na lotnisku w Jasionce i to zaczyna być po prostu standardem. Tomografów do bagażu nie było. W tej chwili zaczynają się pojawiać już na lotniskach również tomografy.
1: A to od razu zapytam z czystej ciekawości, to czym się różni właśnie ten tomograf i ten obraz, który dzięki niemu uzyskujemy od tego obrazu dzięki prześwietleniu?
0: Tak. Przy skanowaniu mamy płaski obraz, tak jak walizka leży. Mhm. Jest jeden kierunek prześwietlania,

0: góry na dół i powiedzmy płaski obraz jeden jedyny. Okazuje się, że ułożenie pewnych niedopuszczalnych przedmiotów, bo po to robimy tą kontrolę, żeby wykryć,
1: można
0: że przedmioty
1: zasłonić pewnie te jakieś
0: niedopuszczalne,
1: rzeczy
0: może przy
1: nielegalne.
0: Takiej jednej ekspozycji nie być zauważalne. Mhm. I wtedy, jeżeli obracamy o 360 stopni tym układem, to wtedy na pewno to wykryjemy.
1: Jak
0: bo
1: nie
0: to już
1: góry,
0: algorytmy
1: to z dołu,
0: są,
1: to z boku.
0: Które to po prostu zbierają. No i takie są wymogi.
1: No, myślę, że każdy widział jakąś scenę w amerykańskim, zazwyczaj pewnie filmie, jak właśnie rzeczywiście to wygląda. No to jest takie prześwietlenie, ta walizka widać, co jest w środku, tak, różne jakieś tam
0: polskie
1: przedmioty.
0: Polskie lotnisko, bo mówimy głównie o Okęciu, nie jest lotniskiem o takim ryzyku, żeby prześwietlać, bo są lotniska, które prześwietlają pasażerów, ale tu chodzi o tak zwany przemyt narkotyków, które są połykane przez tych... nazwijmy to...
1: Mróweczki, czy ja nie wiem, mrówki, to fachowo
0: tak,
1: się mówi,
0: tak,
1: ale
0: oni
1: tych,
0: mają
1: którzy przez granicę przechodzą...
0: To są biedni ludzie,
1: tak,
0: którzy są
1: tak.
0: wykorzystywani w sytuacjach takich krytycznych.
1: Muły chyba też jest takie makabryczne określenie.
0: I
1: tak.
0: Są w Europie lotniska, które stosują, oczywiście też nie jest to prześwietlanie 100%, bo to nie ma takiej potrzeby. Służby odpowiednio wyłapują poprzez zachowanie pasażerów, bo te osoby starają się szybko poddać kontroli, one muszą to jak najszybciej wydalić, są zdenerwowane, pocą się i tak dalej. Także wiadomo, kogo należy prześwietlać. I to są lotniska głównie, które mają połączenia z Ameryką Południową, czyli lotniska w Hiszpanii, bo tam lądują te samoloty, Paryż, Heathrow. Warszawa nie jest tego typu lotniskiem, bo to jest w sumie dość drogie i nie ma potrzeby. Natomiast był raz przypadek, był taki z Pakistańczykiem, który zachowywał się dziwnie, podejrzanie. Nie mogli się z nim celnicy rozmówić, ale to lotnisko ma taką lokalizację akurat, że można powiedzieć za płotem. No nie ma za płotem, jest Narodowy Instytut Onkologii, który jest wyposażony w sprzęt rentgenowski i wtedy tego Pakistańczyka przewieziono. I tak się często też praktykuje na niektórych lotniskach, że się przewozi, jeżeli lotnisko nie dysponuje, a jest podejrzenie, prawda? Mhm. Bo to różne pośrednie już metody, środki wskazują na to, że pasażer może mieć wewnątrz ciała te narkotyki. To się przewodzi do szpitali. W Polsce to wykorzystano, na szczęście był taki fałszywy alarm wtedy.
1: No rozumiem, nie jesteśmy na tym
0: ale są
1: przerzutowym,
0: lotniska,
1: no i dobrze.
0: Prześwietlają pasażerów. Czyli... Z tym, że od razu zaznaczę, bo to jest, są tak małe dawki, że to nie stanowi jakoś zagrożenia. Niemniej zgodnie z przepisami zawsze osoba musi wyrazić na to zgodę pisemnie. Ale ci na ogół wyrażają, bo nie wiedzą, że celnikowi może odmówić. Natomiast jak
1: będzie jeszcze
0: prokurator,
1: bardziej podejrzane.
0: I to
1: odmówi.
0: Wszystko trwa to i nie odmówi to w czasie, więc wyrażają zgodę na to prześwietlanie. No i najczęściej wychodzą te narkotyki.
1: No tak, no bo jednak w ogóle faktycznie tutaj ciągle, no ja miałem do czynienia, chociaż tak myślę, może o czymś nie wiem, raczej z tym promieniowaniem takim w medycynie zastosowanie prześwietlenie czy wszelkich złamań.
0: I to żeśmy poruszyli ten jeden temat, teraz wracamy do, żeśmy mówili o tym obrazowaniu, czyli medycyna, security, również przemysł, a więc na przykład przemysł samochodowy, gdzie się prześwietla właśnie wszystkie elementy w Polsce ważne dla bezpieczeństwa samochodu, więc elementy silnika, układu kierowniczego, układ napędowy, hamulcowy, opony, felgi. To
1: wszystko się
0: prześwietla
1: naprawdę?
0: Się, tak,
1: to też nie wiedziałem.
0: Tak. No dość powiedzieć na przykład, że w takiej stalowej woli, gdzie jest, no to nazwa nawet powinna być zmieniona na aluminiowa wola, tam jest duże zakłady odlewnie aluminium, felg aluminiowych, dwa duże zakłady, to proszę sobie wyobrazić, na felgę co 19 sekund jest nowa wyprodukowana felga aluminiowa i ona musi w ciągu 19 sekund być prześwietlana.
1: Czy ta
0: ocena
1: struktura
0: jest
1: tego aluminium jest dobra, tak?
0: Tak,
1: czy tam nie ma w środku
0: na
1: jakichś mikrouszkodzeń, pęknięć?
0: Takie są wymogi. To samo dotyczy również przemysłu do żywności. Żywność w tej chwili, ponieważ znowu ona jest produkowana przez automaty. I teraz musimy sobie zdawać, że ta żywność, jeżeli jest produkowana przez automaty, to ona ma do czynienia z częściami metalowymi, typu jakieś sidła, mieszadła, noże i tak dalej. I teraz te sklepy wielkopowierzchniowe, zresztą ten wymóg przyszedł z zachodu, gdzie zaczęły się pojawiać pewne procesy sądowe, odszkodowania i tak dalej, w związku z zanieczyszczeniami, które się pojawiały w artykułach spożywczych, więc te nasze sklepy wielkopowierzchniowe